0: To jest powtórka programu.
1: Szkiełko i oko.
2: Czas na trochę popularno-naukowych przełomów we współczesnej medycynie, filarów zdrowia i długowieczności. Profesor Katarzyna Taran z Zakładu Patomorfologii Uniwersytetu Medycznego jest z nami. Pani profesor jest także kierowniczką pracowni frakcjonowania izotopowego w procesach patologicznych w Katedrze Onkologii. Witamy, pani profesor.
3: Witam panią redaktor, witam słuchaczy Radia Łódź.
2: A ja się nazywam Iza Berkowska i wspólnie zapraszamy na wędrówkę po tym, co medycznie staje się możliwe. Ale zanim zaczniemy tę wędrówkę, to najpierw pochwalimy się takim podwójnym rekordem Polski.
3: Jest mi niezmiernie miło przekazać, że na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi zostały ustanowione dwa zupełnie nowe rekordy Polski. Ustanowili je nasi najmłodsi, mam nadzieję przyszli adepci, uczniowie szkół podstawowych oraz młodzież licealna, wspomagani przez studentów i dydaktyków, którzy są uczestnikami projektu systemowego rozwoju o nazwie Inspired You Minds. Mam nadzieję, że byli bardzo zainspirowani, a pokazali to w praktyce, ustanawiając dwa rekordy. Pierwszy nazywał się Największa lekcja patomorfologii, drugi, najwięcej osób wykonujących jednocześnie bandażowanie. I zrobiliśmy to jednego dnia, co również jest rekordem.
2: No to takie podwójne rekordy, to jest podwójna okazja do tego, żeby się pochwalić. Gratuluję przy okazji.
3: Bardzo dziękujemy.
2: A teraz do meritum. Chcielibyśmy żyć długo i szczęśliwie, zawsze chcieliśmy. Ile my możemy przeżyć, tak co nam mówi biologia?
3: Pragnienie nieśmiertelności jest jednym z najstarszych ludzkich pragnień, ale przez nie tylko setki, ale tysiące lat nie było nam dostępne. Dziś jesteśmy coraz bliżej, a w zasadzie przekroczyliśmy już pewną naukową granicę. Biologia mówi, że człowiek nie może być nieśmiertelny biologicznie. Nowoczesna teoria niezmiennego tempa starzenia się wskazuje jednak, że dostępne nam jest życie w pełni zdrowia 135 lat.
2: No to już jest nieźle.
3: To prawda, ale jeżeli rozejrzymy się...
2: Musimy zmienić słowa piosenki z tego 100 lat na coś tak troszeczkę jednak bardziej.
3: Tak, to już nie jest aktualne. Jednak jak rozejrzymy się dookoła, zauważamy, że ta statystyczna średnia życia jest o wiele mniejsza. I tutaj pojawiają się pytania, dlaczego się tak dzieje. I niestety w większości odpowiadają za to nasze nawyki. Przyroda robi wszystko, żebyśmy żyli długo i zdrowo, a my dość dużo, żeby ten czas życia skrócić.
2: Mhm. Czyli na przykład palimy, pijemy, alkohol, no bo pić ogólnie trzeba, żeby nie było.
3: Tak. To wspomaga nasz organizm, który składa się w ponad 90% przecież z wody. Polecamy picie zdrowej, czystej wody.
2: Co jeszcze robimy źle? Czemu żyjemy nie tak długo, nie dożywamy tych 135?
3: Trzy gubiące nas nawyki, nazywane behawioralnymi przyczynami śmierci, to na pierwszym miejscu palenie tytoniu. Jeżeli chcemy wskazać dis na raka i wszystkie choroby, to na pewno jest to rzucić palenie. Na drugim miejscu jest nieprawidłowa dieta i brak aktywności fizycznej, a na trzecim używanie alkoholu, który w świetle najnowszych wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia nie powinien być w ogóle spożywany, nie ma po prostu już uznanej, dopuszczalnej dawki alkoholu.
2: Ja sobie jeszcze pomyślałam o tych papierosach, które kilkadziesiąt lat temu były reklamowane jako prozdrowotne.
3: Pani redaktor, dziękuję, że pani redaktor zechciała to wskazać. Tutaj my lekarze musimy uderzyć się w piersi, dlatego że jeszcze do roku 1929 lekarze zalecali palenie nawet kobietom w ciąży na uspokojenie.
2: No to trochę się zmieniło, rzeczywiście.
3: Na szczęście.
2: Później był jeszcze ten etap, że wszyscy w firmach palili i to też była taka zachęta, bo to było takie bardzo trendy.
3: To prawda, kino Hollywood, wspaniałe filmy, które pamiętamy, kojarzą nam się z bohaterami, którzy w zasadzie odpalali jednego papierosa od drugiego. Nie wymieniając ich, ale w zasadzie chyba każdy z nas pamięta i ma w głowie takie sceny z filmów, które toczą się w miłej atmosferze. atmosferze pomiędzy romantyczne, pomiędzy parą, ale niestety pan zazwyczaj pali papierosa.
2: Tak jest. No i tutaj zmieniła nam się moda, także już teraz w firmach coraz rzadziej. No a o reklamowaniu papierosów jako prozdrowotnych to już pewnie nie ma mowy. Możemy troszeczkę popracować nad tym swoim zdrowiem i długością życia sami, no ale rozumiem, medycyna też robi co może.
3: To prawda. To jest coś wspaniałego, że żyjemy w czasach przełomu. Te choroby, które dawniej były uznawane za niezwykle trudne, ciężkie do wyleczenia, bądź nawet o niezwykle ograniczonym odsetku wyleczeń, takie na przykład jak choroba nowotworowa, dzisiaj zmieniają swoje oblicze. To jest coś wspaniałego, że dzięki wprowadzeniu nowoczesnych terapii, takich jak terapie celowane, oparte na biologii molekularnej, na najnowszych zdobyczach techniki, pozwalają nie tylko wydłużyć życie chorych, ale sprawić, że choroba nowotworowa w wielu przypadkach staje się chorobą przewlekłą. Także ogromna grupa chorób, które były dotąd uznawane za nieuleczalne, dziś są przedmiotem badań z wykorzystaniem bardzo nowoczesnych terapii, na przykład takimi komórkami, które budzimy w naszym organizmie, aby atakowały naszych przeciwników. Te terapie, na przykład terapia typu CART, one powodują, że choroby dotychczas nieuleczalne mamy nadzieję uleczyć. Taką grupą chorób są na przykład choroby autoimmunologiczne, gdzie prowadzi się bardzo intensywne badania nad wprowadzeniem nowoczesnych terapii.
2: I tutaj technologia bardzo sprzyja, myślę, tym badaniom, prawda?
3: Tak, oczywiście nie ma współczesnej medycyny bez postępu technologicznego, bez badań interdyscyplinarnych. I wracając do początku naszej rozmowy, można też powiedzieć, że technologia oferuje nam inny rodzaj nieśmiertelności, skoro nieśmiertelność biologiczna nie jest nam dana, oferuje nam nieśmiertelność cyfrową. I to już nie jest hipotetyczny
2: proces.
3: Ale co
2: to znaczy w ogóle nieśmiertelność cyfrowa?
3: Otóż naukowcy...
2: Bo nie chodzi o to, że zakładamy tam konto na Facebooku czy na TikToku, umieramy, a konto jest.
3: No, tak się zdarza niestety, ale to nie o to chodzi.
2: O innej nieśmiertelności
3: będziemy mówić. Tak, mówimy o nieśmiertelności cyfrowej w znaczeniu naukowym. Times ogłosił, że w roku 2045 możemy być nieśmiertelni cyfrowo, czyli dokonać przełożenia wszystkich połączeń z naszego mózgu do komputera. Nasza świadomość, a więc my, bo uważamy mózg przecież za najważniejszy z naszych organów.
2: Centrum sterowania.
3: Tak, będziemy żyć w komputerze. I przez wiele czasu była to teoria, była to hipoteza. Natomiast dziś dokonano takiego przełomu i po raz pierwszy dokonano emulacji mózgu. Na pierwszy ogień oczywiście poszła muszka, którą naukowcy uwielbiają, Drosophila melanogaster, ale przełom się dokonał. Emulacja została dokonana. Pewnie jeszcze daleko do emulacji mózgu człowieka, więc na wszelki wypadek zadbajmy o nasze ciało, o nasze narządy,
2: skąd wiecie,
3: aby służyły
2: że ta muszka
3: nam jak najdłużej.
2: Rzeczywiście, że jej mózg został w jakiś sposób utrwalony cyfrowo.
3: Przeniesiono połączenia do systemu komputerowego.
2: Ale skąd wiadomo, że to się udało? Przecież my nie wiemy, czy muszka myśli w ogóle.
3: Dlatego mówię, że do nieśmiertelności cyfrowej człowieka pewno jeszcze daleko, ale sam proces technologicznie został dokonany. I zostało to ogłoszone w bardzo prestiżowym czasopiśmie naukowym.
2: Mm-hmm. No dobrze, a tak zdrowotnie, w takim naszym ciele biologicznym, czy też możemy sobie trochę to mieć nadzieję na to, że to nasze życie będzie dłuższe, zdrowsze, szczęśliwsze w związku z tym? Czyli żyć długo i szczęśliwie, jak medycyna chciałaby nam w tym pomóc?
3: Jestem patomorfologiem, a więc również zajmuję się nie tylko chorobami, ale i aspektami śmierci. I moja profesja uczy mnie, że póki co mamy tylko jedno życie. Dlatego dobrze jest z niego korzystać mądrze i szczęśliwie. I myślę, że współczesna medycyna oferuje nam wiele tego typu zasad, a raczej dobrych rad. Myślę, że to, co jest dla nas najważniejsze, to mieć przyjaciół. Dlatego, że utrzymywanie niewirtualnych, ale bezpośrednich relacji z ludźmi, którzy nas kochają, wspierają i których my lubimy, jest w nauce tak samo wartościowe, to dowiedziono w badaniach naukowych, jak zachowywanie zdrowego stylu życia pod tytułem dieta i aktywność fizyczna. Mhm. Współczesna medycyna też mówi nam o tym...
2: To się wiąże, pani profesor, z neuroplastycznością naszego mózgu? Również te relacje towarzyskie?
3: Fantastycznie, dziękuję pani redaktor za neuroplastyczność, bo to jest coś super nowoczesnego, a zarazem super przyjemnego. Neuroplastyczność to jest zdolność mózgu do adaptowania się, reagowania i zmian przez całe życie. Bardzo długo uważaliśmy, że taka zdolność do nowych połączeń w mózgu, do wytwarzania nowych zjawisk, które pomagają mózgowi funkcjonować, jest ograniczona czasowo. Dzisiaj już tak nie uważamy. Dowiedziono, że neuroplastyczność trwa przez całe życie. Ale największa jest w okresie u osób nastoletnich. Później spada, ale również można ją pobudzać.
2: I u małych dzieci jeszcze.
3: Tak, ale to jest raczej rozwój mózgu w znaczeniu morfologicznym, jego budowy, struktury i funkcji. Natomiast neuroplastyczność jest czymś więcej, bo oprócz powiększenia pewnych obszarów mózgu, one również są bardziej aktywne, lepiej i efektywniej funkcjonują. I to właśnie neuroplastyczność można wzmacniać na różne sposoby. Tutaj medycyna mówi do wyboru, do koloru. Proszę bardzo, najbardziej zaskakujące żonglowanie. Żonglowanie zwiększa w sposób dosłowny wielkość mózgu. Sporty, szczególnie sporty obronne i jazda na deskorolce. Gra na instrumentach, bo tu mamy we wszystkich tych działaniach mamy różne aspekty, że jednocześnie pobudzamy na przykład wzrok, czytanie nut, słuch, kontrola dźwięku i ruchy, gra na różnego rodzaju instrumentach. Mhm. Nauka języków. Dowiedziono w badaniach naukowych, że osoby dwujęzyczne, jeżeli zapadają na chorobę Alzheimera, staje się to 4 do 5 lat później niż osoby, które władają tylko jednym językiem.
2: Ja słyszałam też, że warto robić pewne rzeczy trochę inaczej, czyli rezygnować z naszych nawyków, na przykład dojeżdżając do pracy samochodem, nie jeździć na pamięć, tylko zmieniać trasy, że na przykład czasem nie od rzeczy byłoby zrobić coś lewą ręką, dajmy na to, choćby umyć zęby albo zjeść ten jogurt na śniadanie.
3: Jest tak pani jest? Ekspertem od neuroplastyczności.
2: Dziękuję bardzo.
3: To wszystko tak. Ponieważ pani redaktor nawiązała tu do jazdy samochodem, to wspomnijmy, że właśnie dowód na wieczną neuroplastyczność mózgu jest to, że londyńscy taksówkarze, którzy jak wiemy muszą nauczyć się na pamięć bardzo skomplikowanej mapy miasta, mają zwiększony obszar mózgu, który nazywa się hipokampem, który odpowiada za pamięć. I od tego zaczęły się badania nad neuroplastycznością. Jak to się dzieje, że osoby dojrzałe mogą powiększyć swój mózg. A tak się właśnie dzieje. I to jest ta neuroplastyczność. Mhm. Także zalecamy zarówno jeżdżenie nowymi szlakami, jak i wycieczki w nieznane, ale także...
2: Czyli krótko mówiąc, robić coś inaczej niż z przyzwyczajenia.
3: Tak, bo pobudza to inne obszary mózgu, do których... funkcjonowania mózg jest mniej przyzwyczajony. Dlatego, że mózg działa na etapie według dwóch zasad. Pierwsza jest taka, wzmacniam to, co jest używane, a odcinam, dokładnie tak nazywa się ten proces procesem odcięcia, odcinam te połączenia, których nie używamy. Dlatego jest to tak ważne na przykład, żeby wpajać młodym ludziom dobre nawyki, bo jeżeli teraz na tym etapie nie będą używać tych połączeń, które aktywują koncentrację, logiczne myślenie, to niestety one zostaną odcięte i takie bezmyślne skorowanie przez wiele godzin w internecie niestety odetnie nam te połączenia, które są potrzebne. Ale z drugiej strony
2: młodym
3: ludziom...
2: Ale może te połączenia nie będą im potrzebne, bo oni żyją w trochę innym świecie. To już jest teraz to pokolenie, o którym mówimy, urodzeni ze smartfonem w ręku. Być może im do życia potrzebny będzie smartfon. Oni nie muszą umieć, nie wiem, wiązać sznurówek na przykład.
3: I słusznie, oczywiście.
2: Więc po co im połączenie, które za to odpowiada, skoro powiedzmy ta umiejętność nie jest im potrzebna? Bo teraz się zarzuca młodym ludziom, że oni właśnie nie podejmują pewnych aktywności, ale być może te aktywności po prostu nie są im potrzebne już na tym etapie technologicznym.
3: Bardzo lubię młodych ludzi. Cieszę się, że przychodzą do nas na uniwersytet i ich
2: biją
3: bardzo
2: rekordy
3: wspieram.
2: Z wami, tak.
3: Absolutnie są wspaniali. są najnowszą generacją, która ma największą zdolność do przetwarzania równoległego. Nikt z nas takiej zdolności nie posiada.
2: Co to znaczy?
3: To znaczy, że mogą równolegle przetwarzać informacje z wielu różnych źródeł. Jednocześnie scrollują, słuchają, rozmawiają z przyjaciółmi. My nie mamy takiej zdolności, my ludzie analogowi. Ale jednocześnie jest to pewna pułapka, żeby nie zagubić się w takim, jak mówię, scrollowaniu bez koncentracji. Żeby jednak młodzi ludzie, którzy słuchają naszej audycji, wiedzieli, że nie każdy kontakt z internetem jest zły, to od razu powiedzmy, że jednym ze sposobów wzmacniania neuroplastyczności mózgu jest gra w gry komputerowe o charakterze strategicznym i trójwymiarowe. To jest fenomenalne i bardzo odpowiednie dla młodych ludzi, pod warunkiem oczywiście, że wszystko ma swoje określony czas i miejsce.
2: No jasne. Natomiast to, o czym pani profesor wspomniała, czyli to takie trochę bezmyślne scrollowanie, zresztą nie zrzucajmy tego tylko na młodzież, niech rzuci kamieniem ten, kto nie odpłynął kiedyś na godzinę, użytkownik internetu, abstrahując od ludzi wykluczonych cyfrowo, ale osoby, które są posiadaczami na przykład mediów społecznościowych, no ja myślę, że to nie tylko dzieci odpływają w ten jakiś taki słodki niebyt, przestając analizować i nagle budząc się właściwie godzinę później.
3: To prawda, ale ci młodzi ludzie mają przed sobą całe życie i muszą już dziś dbać o to, żeby ich mózg był na tyle rozwinięty, żeby mieli szansę na jego emulację.
2: No dobrze, to porozmawiajmy o tej emulacji jeszcze, dobrze? Mózgu. To jest ciekawe słowo, emulacja w ogóle.
3: Starsza nazwa tego samego procesu to transfer świadomości, być może lepiej oddająca to, co chcemy dokonać. Pani redaktor powiedziała w czasie naszej rozmowy, że mózg jest jak komputer. To jest właśnie spojrzenie człowieka współczesnego. Ale ono się też zmienia. Mózg jak komputer, to znaczy, że komputer jest czymś fajniejszym, a mózg jak gdyby jest czymś do niego podobnym. Natomiast dzisiaj naukowcy...
2: Ja powiedziałam, że to jest centrum sterowania chyba.
3: Tak, ale no, też mamy tutaj taką technologiczny aspekt tego, prawda, że ta technologia nas fascynuje i bardzo dobrze, ale jednak naukowcy, którzy zapędzili się bardzo w tej technologii, teraz robią odwrót i powstał komputer CL1, który jednak nie pracuje na bazie takich technicznych, w sensie fizycznych procesorów, tylko funkcje procesorów pełnią komórki nerwowe, żywe komórki nerwowe. Mają one taką przewagę nad tymi sztucznymi procesorami, że się adaptują, czyli uczą się na bieżąco. A komputer, który nie ma tych komórek nerwowych żywych, może tylko odtwarzać to, do czego został zaprogramowany.
2: A jak to jest? Bo czasem ludziom się wydaje, że teraz już troszeczkę zmienię temat, że życie nie jest sprawiedliwe. Powiedziała pani o zdrowym stylu życia. Pewnie każdy z nas zna takie osoby, które palą, piją, siedzą rozwalone na fotelu i nic im nie jest. I osoby, które prowadzą zdrowy styl życia, dbają o siebie i które dotykają choroby nowotworowe. No i teraz tutaj pojawia się takie pytanie, na ile my mamy rzeczywiście wpływ na swoje geny również?
3: To bardzo dobre pytanie i myślę, że im bardziej rozwija się nauka i technologia, tym bardziej uczy nas to pokory. Filozoficzne, wiem, że nic nie wiem, pojawia się coraz bardziej. Im więcej wiemy, im więcej przełomów technologicznych, naukowych, badań interdyscyplinarnych się pojawia, tym bardziej widzimy złożoność systemu, jakim jest życie i zdrowie człowieka. To wszystko jest bardzo wieloczynnikowe. Ale wiemy na przykład, że jeżeli chodzi o choroby, to są w świetle najnowszych badań naukowych ich dwie przyczyny. Pierwszą przyczyną chorób są czynniki genetyczne. Tutaj wpływ do niedawna był bardzo ograniczony, dlatego że nie mieliśmy możliwości ingerencji w genom. Dzisiaj prowadzone są już badania, które umożliwiają nam wymianę tego, co jest wadliwe w materiale genetycznym. Oczywiście nie jest to jeszcze panaceum na wszystkie choroby i nie wszystkie choroby też biorą się z zaburzeń genetycznych, ale zrobiliśmy milowy krok.
2: I nie wszystkim taka ingerencja w geny będzie się podobać.
3: Tak. Ale myślę, że jest to wspaniała opcja, której nie mieli które nie miały osoby, które żyły przed nami. I myślę, że przynajmniej warto rozważyć skorzystaniem z niej, a osobiście rekomenduję korzystanie ze wszystkich zdobyczy naukowych, które służą polepszeniu leczenia. To jest naprawdę coś niewiarygodnego, czego może dokonać dzisiejsza medycyna, co chyba najbardziej dla osób niezwiązanych profesjonalnie z medycyną widoczne jest w kardiologii interwencyjnej. Dziś osoby, które mają zawał, mogą zostać poddane pomostowaniu, czyli tak zwanym bypassom. Serce otrzymuje jak gdyby kolejne życie. To jest coś fenomenalnego. Z drugiej strony przyczynami chorób są też czynniki środowiskowe i myślę, że tutaj wszyscy możemy bardzo dużo zrobić. Jestem wdzięczna młodym ludziom, bo to oni są właśnie najbardziej aktywni pro-eko, a czynniki środowiskowe w stopniu, z którego nie zdajemy sobie sprawy na co dzień, po prostu nas zabijają. Wszyscy wiedzą o smogu, który doprowadza do śmierci, ale dziś wiemy, że równie, zupełnie nowym, ale równie poważnym zagrożeniem jest obecność mikroplastiku, który okazało się może przenikać nawet przez barierę krew-mózg, czyli taką barierę, która miała chronić nasz mózg przed wszystkim. Niestety przyroda nie wymyśliła tego, że będziemy mieli mikroplastik, a my z tego powodu niestety cierpimy, pojawiają się nowe choroby, nawet są doniesienia, które wskazują, że również przyczyną chorób nowotworowych, niektórych oczywiście, może być mikroplastik, a o tym, że czynniki środowiskowe są przyczyną wielu poważnych chorób, w tym nowotworów, wiemy od wielu, wielu lat. Mhm.
2: Do tego jeszcze dokładamy sobie też dodatkowo na przykład temat antybiotyki w mięsie na przykład.
3: Antybiotyki są lekami. Jak każdy lek, mają wskazania do stosowania i przeciwwskazania. Jeżeli są stosowane według wskazań, są fenomenalnym narzędziem, które doprowadziło do ogromnego wydłużenia życia człowieka. Wszystko to, co służy higienie i zabijaniu bakterii, wirusów, antybiotyki zabijają bakterie. Wszystkie te czynniki pozwoliły wydłużyć życie człowieka, uwaga, w roku 1800 średnia życia 40 lat, w roku 2026 w Polsce 76-83 odpowiednio dla płci. To jest zysk między innymi z prowadzenia antybiotyków.
2: Ale karmienie nim zwierząt, które później jemy?
3: No właśnie. Antybiotyk jest pewnego rodzaju narzędziem leczniczym, ale narzędziem. Jak każde narzędzie może być zastosowane w dobry i w zły sposób. Pytanie jest takie, czy to, co dzisiaj jemy, to jest żywność. W jakim procencie to, co jemy, to jest żywność. Ogromnym problemem dzisiejszych czasów jest tak zwana żywność wysoko przetworzona. My nie zdajemy sobie sprawy, jaką spustoszenie ono robi w organizmie. W Wielkiej Brytanii były prowadzone takie badania, które wskazały, że nastolatki, które spożywają w Wielkiej Brytanii ogromną ilość fast foodu, są grupą najbardziej otyłą w Europie. Najpierw pokazało się, że ta żywność wysoko przetworzona prowadzi do otyłości. Później, gdy zaczęto bardziej wnikliwie badać problem żywności wysoko przetworzonej, okazało się, że uszkadza ona wszystkie narządy, że zawiera, jak wszyscy wiemy, cukier, sól, różnego rodzaju polepszacze, zmieniacze konsystencji, które utwardzają albo wręcz przeciwnie, sprawiają, że żywność jest bardziej miękka. To wszystko jest sztuczne. Był kiedyś taki film z Define, gdzie produkowano sztuczną żywność w fabryce i on jako ten wspaniały restaurator i degustator był zszokowany, że coś takiego się proponuje ludziom. A nam się proponuje. I jeszcze ta żywność jest wyjątkowo smaczna. I tutaj też uderzmy się w pierś, kto nigdy nie jadł fast foodu. Jest fenomenalnie smaczny, lubimy go, możemy zjeść go dużo, bo jest bardzo miękki. Ale niestety bardzo nam szkodzi. Uszkodzenie wątroby na pierwszym miejscu, która przyjmuje jak gdyby ten pierwszy atak. Bardzo ciekawa rzecz, że w Ameryce, gdzie fast food jest spożywany już od wielu lat, obserwuje się, iż nie rozwijają się prawidłowo szczęka i żuchwa. Ponieważ pokarm jest miękki, to szczęka i żuchwa nie żują tak, jak powinny i dochodzi do ich zmniejszenia, bo po prostu nie są już potrzebne. A więc młodym ludziom...
2: A później operacja plastyczna i sobie tam wszystko powiększamy.
3: Tak, ale może łatwiej zjeść marchewkę, a jak ktoś nie lubi marchewki, to rzodkiewkę, a jak ktoś nie przepada za zielonym, to proszę bardzo, mogą być orzechy, też genialne, albo krwisty stek, byleby taki, który zmuszał narząd żucia do pracy.
2: Tutaj postawimy, tak umówiłyśmy się z panią profesor, że postawimy przecinek. Tematów jest dużo, a przecież chodzi nam o to, żeby żyć długo, zdrowo i szczęśliwie. Do tego będziemy przekonywać, do tego będziemy zachęcać również w kolejnych programach. A za dzisiejsze spotkanie dziękuję bardzo profesor Katarzyna Taran z Zakładu Patomorfologii Uniwersytetu Medycznego. Bardzo dziękuję pani profesor.
3: Bardzo dziękuję pani redaktor, dziękuję wszystkim słuchaczom i życzymy zdrowia. To jest najważniejsze.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: To jest powtórka programu. Tak to czuję.
1: Monika Czerska, dzień dobry, witam Państwa i witam naszego gościa w studiu, psycholog Konrad Schroeder. Dzień dobry, Konradzie.
2: Dzień dobry, witam Państwa.
1: A tematem odcinka naszego magazynu będzie pamięć emocjonalna. To zacznę tak. Jak to się dzieje, że przynajmniej czasami konkretne zapachy, smaki, dźwięki w dosłownie kilka sekund potrafią przenieść nas wiele, wiele, wiele lat wstecz. Uruchamiają wspomnienia.
2: I wizje.
1: I wizje, tak. Jaki jest mechanizm tego?
2: Pamięć ta emocjonalna bardzo ściśle wiąże się z doznaniami sensorycznymi. Właśnie z dźwiękiem, z zapachem, z dotykiem, ze smakiem.
1: Ale także z emocjami?
2: No, bo te doznania sensoryczne, one lokują się, jakby zapisują się trochę, powiedzmy, wzmacniają emocje w tej fazie zapisu utrwalania śladu pamięciowego.
1: Bo to czasami jest tak, że słyszymy piosenkę i czujemy te same emocje, co 20 lat temu.
2: Tak, bo to tak działa. To zróbmy sobie taką pauzę i podam taki przykład, który obrazuje, jak to dzisiaj nawet jest do dzisiaj w praktyce wykorzystywane. Jest taka metoda, która się nazywa metodą Stanisławskiego, pewnie ci znana. I metoda ta służy temu, aby aktor możliwie najbardziej wiarygodnie pokazał na scenie czy przed kamerą emocje. I w metodzie Stanisławskiego, w odróżnieniu od udawania emocji, które może być, nie wiem, znane ze szkoły na przykład, tak, no, wciela się ktoś w jakąś rolę w spektaklu szkolnym, no i musi udać, że jest szczęśliwy, albo smutny, albo rozczarowany, albo jeszcze jakiś inny.
1: W tej metodzie bazuje się na naszej pamięci emocjonalnej.
2: Właśnie, właśnie. Konstantin Stanisławski, właściwie Konstantin Aleksiejew, bo takie brzmi jego prawdziwe nazwisko, wymyślił i wdrożył taką metodę, która polega właśnie na odtwarzaniu śladu pamięciowego, czyli ja sobie przypominam sytuację, kontekst, zapach, smak, dotyk, dźwięk, czy jakieś światło na przykład, promienie zachodzącego słońca, czy coś może mniej romantycznego, które odtwarzają nam tą sytuację, w której one się zapisały, te obrazy, dźwięki, smaki i tak dalej, i z nim wracają emocje. I na twarzy aktora pojawia się faktyczna, autentyczna emocja, tyle że pochodząca ze śladu pamięciowego przeżycia, które jego pamięć utrwaliła kiedyś, a nie z interakcji z innym aktorem, którym akurat teraz wchodzi w relacji, wspólnie odgrywa jakąś scenę.
1: I tych emocji zapisanych gdzieś na twardym dysku w każdym z nas jest bardzo wiele, ale pewnie łatwiej zapamiętujemy te złe emocje.
2: To prawda. Mówi się, że pamięć ludzka jest nieskończona i tych danych możemy zapisać tam właściwie bez kres. A te emocje, czy te zdarzenia, o których mówisz, że łatwiej zapamiętujemy te negatywne, no to pokazuje oglądalność programów, w których jest właśnie strasznie smutno, przykro. Tak? Włączasz wiadomości, to raczej rzadko pierwszą wiadomością jest sukces czyjś, odkrycie naukowe, radość i tak dalej. A to dlatego, że ten mechanizm utrwalania śladów pamięciowych, przede wszystkim negatywnych, ma atawistycznie funkcję ochronną. Czyli po prostu mieliśmy lepiej zapamiętać sytuacje, które grożą utratą zdrowia bądź życia, niż te, które są szczęśliwe, i nas zabezpieczyć, nie chodź tędy, bo tam jest niebezpiecznie, tego nie rób, bo to grozi czymś tam. Tak jakbyśmy sobie zapytali naszych słuchaczy albo na przykład siebie nawzajem, to lepiej pamiętamy, czy ty lepiej pamiętasz fryzjerkę, która cię super obcięła, czy restaurację, w której podali ci jedzenie, które było totalnie niezjadliwe i zmarnowało ci to, ten czas, to spotkanie z bliskimi. Tak?
1: To ja mam chyba lepszy przykład i takie usprawiedliwienie dla tych wszystkich mężczyzn, zwłaszcza, którzy nie pamiętają daty ślubu, ale doskonale pamiętają te emocje, które towarzyszyły im, kiedy stali przy tablicy w szkole podstawowej na matmie i kompletnie nie wiedzieli, o czym mają mówić i nie potrafili rozwiązać zadania.
2: To dotykamy jeszcze trochę czegoś innego w tym przykładzie. Mianowicie sytuacji, w której dodatkowym elementem wpływającym na zapamiętywanie jest to, czy coś jest dla nas ważne, czy mniej ważne. No i są osoby, które przywiązują uwagę właśnie do dat, zapamiętają imiona innych osób, które poznają, a część osób pamięta raczej kontekst sytuacyjny. U nich ta taka pamięć kontekstualna bierze górę i pamiętają, że ten ślub był wspaniały, że ta przysięga była wzruszająca.
1: Ale nie pamiętają daty.
2: A data jest no, gdzieś tam...
1: gdzieś czymś tam dla mniej nich, istotnym.
2: Czymś mniej, tak, czymś mniej ważnym i też no, można oczywiście sobie tą pamięć prawda, wspierać różnymi technikami. Czy to jest właśnie wywoływanie emocji, one pomagają zapamiętywać, pomagają zapamiętywać historię, czyli ułożenie sobie jakiegoś, jakiejś takiej ścieżki przyczynowo-skutkowej w głowie, coś z czegoś wynika i ta historia nam pomaga wtedy zapamiętać. No bo możemy korzystać z jakichś mnemotechnik, tak? Na przykład Pałacu Pamięci.
1: To pewnie o tym też powiemy jeszcze w drugiej części naszego spotkania w internecie na www.radiołódź.pl, ale jeszcze w tej części antenowej chciałam cię zapytać, czy ta pamięć emocjonalna mówi zawsze nam prawdę?
2: Oż nie.
1: Oszukuje nas trochę.
2: No tutaj temat jest ogromnie szeroki, no bo zaczynając z jakiegoś takiego wyższego poziomu ogólności, w pamięci w ogóle ślady się zacierają. Na przykład następuje taki proces wygładzania wspomnień, czyli zaczynamy pamiętać tylko to, co pozytywne, albo jak mamy negatywne nastawienie, bardziej taką pesymistyczną naturę, to tylko to, co nas przykrego spotkało bardziej, tak? Na przykład z historii związku z kimś, albo z dzieciństwa. Przed trzecim rokiem, do zdarzeń do trzeciego roku życia właściwie już nastolatki nie pamiętają. 17-latki, jak ich zbadano, to okazało się, że one przed trzecim rokiem życia to już nic nie pamiętają. Z kolei ten mechanizm takiego konfabulowania, czy tak zwanych pseudoreminiscencji, czyli przypominam sobie coś, co faktycznie nie miało miejsca, a ja dosłownie widzę, że robiłem to i tamto, był taki kolor czegoś, taki zapach. To są takie czynniki, które są też wykorzystywane do wywierania wpływu manipulacyjnego. Przez media, przez mówców, przez polityków też czasem, tak? Że budujemy w sobie jakiś ślad pamięciowy, warunkujemy kogoś na to, że to mu się podobało, tak by zagłosował, to by zrobił, tamtego by nie zrobił. I faktycznie tutaj takie też tragiczne, powiedziałbym, sytuacje mają miejsce, dlatego że właściwie setki tysięcy osób w Stanach Zjednoczonych zostało, tak już przypomniałem sobie liczby, ale no, setki tysięcy możemy mówić, zostało skazanych na przykład za gwałt, którego totalnie nie popełnili. I dopiero po iluś latach badania DNA wykazały, że to nie był ten skazany, tylko ktoś inny.
1: Czyli rozumiem, że w procesie śledztwa, przesłuchań, okazania wszystko świadków świadczyło przeciwko tym osobom.
2: Raczej okazania świadków, bo w 70% tych zrewidowanych orzeczeń, kiedy okazało się, że ten rzekomy sprawca skazany wyrokiem wcale tym sprawcą nie był, w 70% to były wyroki oparte na zeznaniach świadków naocznych.
1: Myślę, że takich przykładów będziesz miał zdecydowanie więcej. Temat dopiero rozpoczęliśmy. Zapraszam Państwa do wysłuchania drugiej części spotkania z Konradem Schroederem w internecie radiołódź.pl.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: To jest powtórka programu. Ekologia bez ogródek.
1: Anna Groblińska, dobry wieczór. Będziemy dzisiaj rozmawiać o kwietnych łąkach. Ze mną dr Natalia Ratajczyk z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa.
1: My się spotykamy na terenie Fabryki Sztuki, gdzie między innymi członkowie Teatru Chorea założyli taki społeczny ogród w Skrzynkach. On jest troszeczkę przerzedzony, bo w tej chwili rewitalizacja tutaj trwa, trudne warunki, ale coraz więcej pojawia się właśnie takich założeń, takich nieformalnych w mieście. Natomiast i miasta w postaci władz również podejmują takie decyzje, żeby było więcej kwietnych łąk. Czy każdy nieużytek, który zostawimy samemu sobie, stanie nam się kwietną łąką?
2: To też trzeba zwrócić uwagę na to, jak my wyobrażamy sobie kwietną łąkę. Widzimy zawsze morze kwiatów, które jest bardzo kolorowe, są tam i barwy czerwone, i fioletowe, i żółte. I żeby otrzymać taką łąkę, to niestety obawiam się, że zwykłe pozostawienie nieużytku nie spełni naszych oczekiwań. Aby powstała taka łąka kwietna, którą często widzimy na zdjęciach, to musi być specjalnie przygotowany grunt i ta łąka musi być wysiana ze specjalnie przygotowanej mieszanki kwiatów. Tutaj też uczulam, że te mieszanki nasion do łąki kwietnej są bardzo różne. Dużo teraz mówimy o tych łąkach kwietnych, ale dobrze, żebyśmy zrobili to w sposób przemyślany. Polecam kupować nasiona od sprawdzonych firm, od sprawdzonych fundacji, które już od wielu lat zajmują się tymi łąkami kwietnymi. I przede wszystkim zwracajmy uwagę, czy w tych mieszankach są rośliny rodzime. Czyli takie, które rosną w Polsce, które też są tutaj z naszej strefy klimatycznej.
1: Wtedy jest większa szansa, że się przyjmą?
2: Wtedy jest większa szansa dla różnorodności, dla chronienia tej różnorodności, którą mamy w miastach.
1: I żebyśmy na przykład nie sprowadzili jakiegoś ekspansywnego gatunku.
2: Tak, dokładnie, bo często te rośliny, które są z innych stref klimatycznych, później wykazują potencjał inwazyjny. Teraz dużo się mówi o Woodleyi Davida, czyli o takim krzewie, który uzyskał miano krzewu dla motyli. I rzeczywiście miasta bardzo chętnie sadziły tą roślinę. A już wiemy, że ona zaczyna wykazywać potencjał inwazyjny, więc dlatego jako przyrodnik zachęcam Państwa, żebyście wybierali rodzime gatunki. Może one nie są takie piękne jak te gatunki, które mamy właśnie w mieszankach, takich na przykład kupowanych w supermarketach. Tego Państwu nie polecam. Często właśnie na stronach fundacji, w różnych fundacji jest informacja, czy te gatunki są rodzime, czy te gatunki są obce, więc zachęcam do po prostu bardziej

0: przemyślanej decyzji, jeśli chodzi o założenie łąki kwietnej. Natomiast czy będziemy mieć ładną łąkę na trawniku? Jest to możliwe, dlatego że my teraz na Uniwersytecie Łódzkim mamy taki mini projekt. Jeden nasz trawnik kosimy praktycznie raz w roku i rzeczywiście już do tej pory oznaczyliśmy tam ponad 100 gatunków roślin, w tym roślin kwitnących. I co myśmy zrobili? My po prostu pozwoliliśmy tym kwiatom zakwitnąć.
1: I już... one się rozsiewają potem po prostu, tak?
0: One się rozsiewają. Mamy bardzo dużo zwierząt bezkręgowych, czmieli, motyli bardzo pięknych, więc naprawdę widzimy ten potencjał właśnie nawet w takich zwykłych trawnikach.
1: Myślę jednak, że to, czy nam wyrośnie łąka kwietna, zależy nie tylko od tego, czy grunt zostanie przygotowany, ale też jaki to jest grunt, jaka to jest gleba, bo jedna będzie sprzyjała rośnięciu bardzo silnych chwastów, na przykład dzikiego chrzanu i innych tego typu roślin, trudnych do usunięcia. Inna znowu będzie przyjmowała chętnie takie delikatne rośliny.
0: To prawda. Tutaj w świecie przyrody mamy wszystko powiązane i to, jaki jest typ siedliska, czyli właśnie rodzaj gleby, nasłonecznienie, wilgotność. Od tego zależy, jakie rośliny w sposób dziki nam się, czyli naturalny nam się pojawią. Więc na miejscach nasłonecznionych będziemy mieć inny skład gatunkowy niż w miejscach zacienionych czy wilgotnych.
1: I też tam, gdzie jest gleba gliniasta, prawda, długo trzyma wilgoć, też będzie inna.
0: Oczywiście. Oczywiście niż na glebach przepuszczalnych, piaszczystych. Tutaj pani poruszyła bardzo ciekawy i ważny temat, że rzeczywiście samo koszenie czy nie koszenie nie wystarczy. Wiemy w takich warunkach miejskich, czyli takich warunkach zaburzonych, że często nam się mogą pojawić rośliny inwazyjne, które po prostu zniszczą nam efekt. Dlatego stawiamy na pewnego rodzaju chaos, ale jest to chaos kontrolowany. Czyli właśnie tak jak tu pani mówiła, na przykład czy o łopianie, czy o chrzanie, czy na przykład o nawłoci kanadyjskiej, czy teraz o przymiotnie białym, to są takie gatunki, które chętnie nam się pojawiają, ale niestety musimy te gatunki usuwać z tych miejsc, które chcemy, żeby były taką też łąką kwietną, naturalną łąką.
1: Może zatrzymajmy się na moment przy nawłoci kanadyjskiej, bo to jest bardzo ekspansywna roślina. Ona w tej chwili jest zagrożeniem też dla bioróżnorodności w Polsce, bo ona jest bardziej ekspansywna niż nasza rodzima nawłoć, która jest podobna bardzo. Trudne, one się różnią wyglądem, ale tak naprawdę jak się dobrze nie przyjrzymy, to trudno je rozróżnić. Ta nawłoć kanadyjska, ja wiem z doświadczenia, jest w ogóle bardzo trudna do usunięcia, bo jak ktoś te kłącza się mnożą, mnie się wydawało, że w ogrodzie, gdzie przez jakiś czas miałam, bo to jest efektowna roślina, duża, żółta, ale potem zobaczyłam, że zabiera za dużo światła innym roślinom, postanowiłam usunąć. No nie jest to łatwe, bo wciąż wychodzą młode pęty.
0: Niestety tak jest z roślinami inwazyjnymi, bo tutaj jakby trzeba też rozróżnić na gatunki obce i gatunki obce inwazyjne. Gatunki obce od zawsze pojawiały się w naszej florze czy faunie Polski, bo w różny sposób też tutaj trafiały. Natomiast najważniejszy czy najbardziej niebezpieczny jest ten potencjał inwazyjny. Czyli właśnie to, że dany gatunek zaczyna nam eliminować naszą rodzimą faunę bądź florę i po prostu staje się to monokultura jednego gatunku. Więc stąd też tak dużo apeli, stąd tak dużo też informacji na temat właśnie tego potencjalnego bądź już udowodnionego potencjału inwazyjnego. Nawłoć kanadyjska już ma udowodniony ten potencjał i rzeczywiście to, w czym się mierzymy, to, że później, jeśli ten gatunek już wystąpi w danym terenie, to bardzo, bardzo trudno go usunąć. Jest taki inny gatunek, jeszcze bardziej inwazyjny, to są rdestowce, które były masowo sadzone w miastach, a teraz też ze względu na ciepłe zimy i bardziej sprzyjające warunki po prostu zaczynają nam wymykać się spod kontroli.

Zanim powrócimy do naszej rozmowy, to kilka faktów i mitów na temat łąk kwietnych. Na portalu teraz-środowisko.pl możemy przeczytać: nie jest prawdą, jakoby łąki kwietne zwiększały populację kleszczy. Mają w swym składzie krajowe gatunki roślin kwitnących, a nie zawierając zbyt wielu gatunków traw, jednocześnie regulując stosunki wodne, wpływają pozytywnie na ograniczanie występowania populacji kleszczy poprzez tworzenie siedlisk niesprzyjających rozwojowi tych pasożytów. Łąki nie muszą także powodować nasilenia alergii u alergików. Dzikie kwiaty są przeważnie owadopylne. Ich pyłek jest zbyt ciężki, żeby przemieszczać się z wiatrem. Ponadto zwiększają one różnorodność biologiczną, której brak jest jedną z przyczyn alergii u mieszkańców miast. Rośliny tworzące łąki wytwarzają także bakteriobójcze fitoncydy. W przypadku łąk kwietnych alergicy docenią także rzadsze koszenie. Zdarza się, że przeciwnicy łąk podnoszą argument, że kiedy utracą one swoją atrakcyjność, to znaczy kiedy kwiaty przekwitną, to te suche kwiatostany mogą budzić niechęć związaną z ich estetyką. Ale trzeba za to pamiętać, że wtedy stają się atrakcyjnym źródłem pokarmu dla wielu gatunków ptaków występujących w mieście, zapewniając im pożywienie w końcówce lata i na początku jesieni. Ponadto kwiatostany mogą być bankiem rzadkich, krajowych gatunków roślin. Można także pozyskiwać z nich cenne nasiona. Dlatego tak ważne są działania informacyjne i podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa. A dodać jeszcze do tego można, że takie łąki obniżają koszty utrzymania terenów zielonych, przede wszystkim dzięki ograniczaniu koszenia oraz podlewania. A dlaczego nie wymagają częstego podlewania? Otóż rośliny łąkowe mogą mieć korzenie sięgające nawet do 2-3 metrów w głąb ziemi. Dzięki temu są wielokrotnie bardziej odporne na suszę niż zwykłe trawniki. A z drugiej strony gęsta roślinność łąkowa chłonie nawet 2-krotnie więcej wody opadowej niż zwykły trawnik. Działa zatem jak naturalna gąbka zapobiegająca miejskim podtopieniom. A gdy taka roślinność znajduje się przy ulicy, to nie tylko ładnie wygląda, ale także jest odpowiedzią na problemy współczesnych miast jak smog, hałas czy brak bioróżnorodności. Zamiast koszonych co tydzień trawników, samorządy coraz częściej wybierają mieszanki dzikich kwiatów, maków, chabrów, krwawnika czy złocienia, bo taka łąka również filtruje powietrze, zatrzymuje pyły zawieszone i reguluje temperaturę nawierzchni w czasie upałów. No a dodatkowo, to już nie trzeba dodawać, przyciąga owady zapylające i poprawia samopoczucie mieszkańców. Ale powiedzmy i słowo o łąkach kwietnych na wsiach. Bo to przecież coś więcej niż element estetyki. To jest powrót do pierwotnego, zrównoważonego modelu rolnictwa. Dawniej naturalne, różnorodne łąki towarzyszyły każdej zagrodzie, zapewniając pokarm dla pszczół, motyli i dzikich ptaków. A dzisiaj, dzięki programom środowiskowym, niekiedy inicjatywom rolników, coraz częściej wracają na pola i przydroża, zastępując monotonne trawniki czy nieużytki. Wiejska łąka kwietna to również sposób na podniesienie wartości ekologicznej gospodarstwa i naturalne wsparcie upraw przez zapylacze. No i co ważne, mieszkańcy wsi coraz częściej przypisują takiej łące nie tylko praktyczną, ale też symboliczną rolę. To przestrzeń życia, piękna i tradycji. A jak to wygląda w świecie? Brytyjczycy są pionierami miejskich łąk kwietnych. W Londynie i innych miastach Wielkiej Brytanii powstają łąki zakładane na terenach miejskich, w parkach i na poboczach dróg. To jest część strategii, której cel to przywrócenie dzikiej przyrody w miastach i wspieranie zapylaczy. Londyn stworzył już ponad 100 hektarów łąk miejskich. We Francji łąki zamiast trawników pojawiają się na przykład przed urzędami. To dzieje się przed ratuszami, sądami. Efekt? Zwiększona liczba owadów zapylających, no i oczywiście, o czym już wspominaliśmy, niższe koszty koszenia i zachwyt mieszkańców nad estetyką nieuporządkowanej natury. Niemcy tworzą łąki kwietne wzdłuż autostrad. Zamiast krótkich trawników, wielobarwne, odporne na suszę rośliny wspierają
ekosystem. To rozwiązanie także obniża temperaturę asfaltu. W Brazylii rosną naturalne łąki ze spektakularnymi roślinami nazywanymi złotymi trawami. W porze deszczowej zmieniają rozległe tereny w lśniące, kolorowe dywany. A teraz już wracamy do rozmowy z dr Natalią Ratajczyk.

0: A jak pani doktor patrzy na partyzantkę kwiatową i na te kule kwietne? To już dawno, z 10-15 lat temu zaczęto o tym mówić, że warto na nie użytki rzucać takie kule i tam właśnie kwiaty wyrosną. Czy to jest dobry pomysł?
1: Tak jak może wrócę też do początku naszej rozmowy. Tutaj bardziej chodzi o to, co w tych kulach jest. Jeśli będziemy mieć gatunki, które właśnie mają ten potencjał inwazyjny, no to oczywiście jest to działanie szkodliwe. Natomiast jeśli to są gatunki czy kule z gatunkami rodzimymi, właśnie dostosowanymi do danego siedliska, czyli tam, gdzie one trafiają finalnie, no to myślę, że tutaj nie powinno być żadnego problemu.
0: Coraz więcej pojawia się, mimo że prawdopodobnie to jest nieprzepisowe, ale coraz więcej pojawia się takich, mówię teraz o posesjach, czy domach wolnostojących, czy szeregowcach, że coraz więcej pojawia się takich rozwiązań, które służą wygodzie właścicieli, czyli wykładamy płytami ogródek albo pół ogródka, budujemy wielgachny taras, który jest nie drewniany, tylko jakiś betonowy. Jak pani doktor na to patrzy? To jest, ja wiem, że to służy wygodzie gospodarzy, ale nie służy wygodzie innych istot.
1: Znaczy, my nie zdajemy sobie sprawy, że tak naprawdę od tej przyrody i od tych zależności, które w niej występują, no też zależy dobrostan człowieka. Jeśli my wyeliminujemy tą przyrodę z naszego bezpośredniego otoczenia, to tak naprawdę też no bardzo mocno możemy zaburzyć swoją własną też przyszłość, ale też w jaki sposób my się w tej przyrodzie czujemy. Z badań wynika, że my bardzo lubimy przyrodę. Chętnie, na przykład jak są badania społeczne, wybieramy takie zdjęcia, gdzie jest na przykład gęsty las albo gdzie jest właśnie łąka kwietna, gdzie widzimy piękne motyle. Ale jak przychodzi do takiego codziennego życia, to chcielibyśmy, żeby ta przyroda zatrzymała się na naszym płocie. Tak? Czyli żeby ona była na działkach sąsiednich, a jak jest nasza działka, to już żeby jej nie było. No bo wiadomo, że jest możliwość pojawienia się jakichś zwierząt, tak? Czy właśnie pszczół, czy inne, które mogą jakoś tam w jakiś tam minimalny sposób nam zagrozić. Więc dlatego to myślę, że to jest bardzo długi proces. Też właśnie jak mówimy o koszeniu czy nie koszeniu, to tutaj tak naprawdę wbrew pozorom nie jest problemem to, czy kosić czy nie kosić, tylko jest problemem zmiana świadomości społecznej. Że my cały czas widzimy tą przyrodę jako na przykład niekoszoną zbyt długo, jako zaniedbaną, jako taką porzuconą, taką, która no, źle na nas oddziałuje w jakiś tam sposób psychiczny, co oczywiście nie jest prawdą, tylko no, po prostu przez lata przyzwyczailiśmy się do tej równo przystrzyżonej trawy na 3-4 centymetry, do tego, że jak już pierwsze źdźbła wychodzą z ziemi, to już wyciągamy te kosiarki, tak, i zaczynamy sezon na koszenie, tak, czy też te proste, piękne tuje, które nam gdzieś ogradzają naszą działkę. Natomiast no, myślę, że ta zmiana już następuje. Właśnie to, że nawet pani czy inne media interesują się tym tematem. Myślę, że coraz bardziej ten temat właśnie tej naturalnej przyrody, która też może występować w mieście czy na naszych posesjach, myślę, że staje się ważne i ta zmiana już następuje.
0: I też coraz więcej mówi się o betonozie w miastach jako o zjawisku bardzo negatywnym. Coraz więcej mówi się o tym, że rynki miast nie powinny być wyłożone betonem, płytami, jakkolwiek my to nazwiemy, tylko powinny tam być drzewa, które dają cień, ławeczki, na których można odpocząć, jakieś klomby, które radują oczy, czyli społeczeństwo nam dojrzewa.
1: Tak, dojrzewa. Ja chciałabym, żeby też projektanci dojrzali, bo mam wrażenie, że kiedyś projektowało się tak, że był teren zieleni i na tym dopiero się projektowało ciągi piesze. Natomiast teraz mam wrażenie, że się wszystko betonuje, znaczy w projekcie, i dopiero na to się ustawia jakieś pojedyncze drzewa i jakieś donice z zielenią. Więc chciałabym, żeby ten proces odwrócić, jeśli to jest możliwe, czyli po prostu, żeby rzeczywiście zachować tą istniejącą zieleń, a te elementy małej architektury czy ciągów pieszych, żeby były tylko dodatkiem do tego, co już jest.
0: Tak, faktycznie jest tak, że my na przykład decydując się na kupno mieszkania, bierzemy pod uwagę, czy w okolicy jest zieleń. Natomiast jeżeli za tym miałoby iść to, że to będzie trochę więcej kosztować to mieszkanie, to jednak nie, to jednak wtedy idziemy za ceną, prawda? Na razie jednak jeszcze zieleń jest ważna, ale nie na tyle, żebyśmy byli w stanie zapłacić więcej, jeśli jest piękny plac zabaw dla dzieci, jeśli jest właśnie zieleń blisko. Myślę, że tak, jesteśmy w połowie drogi generalnie.
1: No, nasze społeczeństwo się bogaci i myślę, że te dodatkowe wartości właśnie takie jak bliskość zieleni jednak będą miały znaczenie. To też znajduje odzwierciedlenie w różnego typu ofertach sprzedaży mieszkań. Często pojawia się właśnie ta informacja w otulinie Parku Krajobrazowego albo bezpośredniej bliskości lasu albo rezerwatu wręcz przyrody, więc wydaje mi się, że jednak ludzie zaczynają zwracać uwagę na tego typu elementy. Zresztą też nazwa osiedli czasami wręcz śmieszna, typu Mirabelkowa Aleja, czy nie wiem, Aleja pod Jesionem, tak, czy cokolwiek takiego.
0: Albo przy parku, chociaż ten park jest całkiem kawałek dalej.
1: Tak, trochę jest to nadużycie względem tej nazwy, ale no widać, że ludzie nie szukają tak, takich nazw jak Betonowa Pustynia, tylko raczej właśnie, nie wiem, Aleja pod Dębem, więc myślę, że tutaj jednak gdzieś podświadomie szukamy tej bliskości z zielenią i to myślę, że to jest dobrze. A im więcej właśnie takich audycji, materiałów informacyjnych, jak możemy zmienić sposób dbania o zieleń nawet w naszym ogródku przydomowym, myślę, że to też będzie wpływać na społeczeństwo i to, ta jakość będzie też ulegnie zmianie.
0: I czyniąc klamrę ładną, zachęcamy do zakładania kwietnych łąk, bo takie kwietne łąki, jeśli odpowiednio przygotujemy to założenie, to one wcale nie wymagają potem dużo roboty.
1: Tutaj się nie zgodzę.
0: A, jednak.
1: Dlatego, że każda łąka, każdy ogród wymaga właśnie tej kontroli, chociażby pod kątem tych gatunków niepożądanych. Ja bardziej zachęcam do takiego koszenia mozaikowego. Czyli, że dzielimy nasz ogród na pewne strefy, zostawiamy te najbardziej oddalone miejsca, tam nie kosimy, tam pozwalamy tej roślinności zakwitnąć, zapraszamy tam motyle, czmiele, pszczoły, ptaki, bo to razem z owadami pojawią się też ptaki. Natomiast tą część, którą użytkujemy, którą chcemy, żeby była bardziej taka funkcjonalna dla nas, to wtedy ją kosimy, no i też nie za często, na pewno nie co dwa tygodnie.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Dr Natalia Ratajczyk, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego.
1: Dziękuję bardzo.
0: A ja nazywam się Anna Grobińska i słuchaczom również dziękuję za uwagę.

i faceci w czerni. Powódź tysiąclecia, pielgrzymka papieża, dzień niepodległości i ruchome schody, pierwsze namiętności i bite samochody.

0: Jest szósta.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
0: Justyna Krakowiak, zapraszam na wiadomości. Łódzkie Wiskitno doczeka się obwodnicy. Karol Nawrocki rozpocznie dziś wizytę w Stanach Zjednoczonych. 50 projektantów i setki prac w Łódzkim Muzeum otwarto nową wystawę. W regionie zachmurzenie umiarkowane i 11 stopni. Mieszkańcy łódzkiego Wiskitna doczekają się obwodnicy, poinformowała o tym prezydent Łodzi Hanna Zdanowska na spotkaniu z mieszkańcami. Na te informacje wyczekiwano od lat, mówi radny Marcin Masłowski.
2: Nie było komisji transportu, żebyśmy nie spotykali się z mieszkańcami Wiskitna, którzy ciągle apelowali o to samo, czyli o budowę obwodnicy. A więc mieszkańcy Wiskitna odetchną od tirów, od ciężkiego transportu, który dowoził sprzęt do magazynów.
0: Jeszcze w tym roku ruszy przetarg. Budowa ma rozpocząć się w 2028 roku.
1: Więcej na radiołódź.pl.
0: Prezydent Karol Nawrocki rozpoczyna dziś wizytę w Stanach Zjednoczonych. Został zaproszony na uroczystości urodzinowe Donalda Trumpa w Białym Domu. O szczegółach Klaudia Wróblewska.
3: Jednym z głównych punktów uroczystości w Białym Domu będzie gala mieszanych sztuk walki UFC zorganizowana przy rezydencji amerykańskiego prezydenta. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Jabłoński powiedział, że wizyta Karola Nawrockiego w USA powinna być okazją do rozmów przywódców obu państw, między innymi o bezpieczeństwie.
4: O współpracy międzynarodowej, także gospodarczej, w dziedzinie nowych technologii. Myślę, że pan prezydent Nawrocki świetnie wie, jak rozmawiać z Donaldem Trumpem.
3: Europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba ma z kolei nadzieje na konkretne rozmowy o dodatkowej liczbie żołnierzy amerykańskich w Polsce.
5: Bo konkretów brakuje. No mam nadzieję też, że prezydent Nawrocki nie będzie marnował swojego prezydenckiego czasu na to, żeby dalej wspierać Zbigniewa Ziobrę.
3: 14 czerwca Donald Trump obchodzi 80. urodziny. Tego samego dnia w Stanach Zjednoczonych przypada Dzień Flagi. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
0: Więcej pociągów nad morze, wydłużone kursy i podwójne zestawienia Pendolino do niektórych miejscowości nadmorskich. Dziś wszedł w życie letni rozkład jazdy na kolei. Na tory wyjadą dodatkowe pociągi, które zabiorą pasażerów m.in. do Ustki, Kołobrzegu i Trójmiasta. Zmiany szykują się też dla pasażerów Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej czy PKP Intercity. Nowy rozkład będzie obowiązywał do końca wakacji. 50 projektantów, setki oryginalnych kreacji. W Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi trwa wystawa Nowa Moda Polska – Kronika Głębokich Uczuć. To pierwszy i największy w Polsce wernisaż poświęcony modzie XXI wieku.
6: Dzisiaj bawimy się tutaj do 21, także proszę się nie spieszyć.
7: Warto przyjść i zobaczyć, bo uważam, że moda jest jednym z przejawów sztuki.
8: Co takiego zainspirowało Panie, żeby przyszły Panie i obejrzały tę wystawę?
9: Uwielbiam ubrania, to bardzo proste.
10: Tak, ja również, zdecydowanie. Ubrania i to, żeby zobaczyć ludzi i różnorodność.
11: Według mnie jest coraz większa świadomość mody. Ludzie się interesują tym, jak co powstało, w jakich warunkach. Bardzo dużo się mówi o zrównoważonej modzie, o zrównoważonej produkcji.
0: A tę wystawę można oglądać do 3 maja przyszłego roku. W łódzkiej Atlas Arenie odbyło się wczoraj koszykarskie święto. Na parkiecie mecz drużyny Marcina Gortata kontra NATO Air Force, a na trybunach świetna zabawa.
12: Jest świetny, super, dużo zmianek ludzi, dobry mecz.
13: Atmosfera, czekam aż Marcin tu przyjdzie, musimy wyrwać z nim zdjęcie.
14: No to pewnie po meczu to się uda, jaki poziom wam się podoba, kto najlepiej w kosza grać.
15: Pomijając Gortata, jestem zaskoczony AJ-em. Naprawdę się przygotowali tutaj. Pierwszy raz na Atlas Arenie i Wodzik sobie też prawie, że.
16: Skąd jechaliście?
15: Z Rzubina. Koło Bydgoszczy.
0: Zdjęcia z tego meczu są do zobaczenia na radiołódź.pl, a w kolejnych wiadomościach słyszymy się za godzinę. Przed nami dzień z mieszanką słońca i chmur. W wielu miejscach może przelotnie popadać, lokalnie może też zagrzmieć. Na termometrach w tej chwili 11 stopni, dziś może mocniej wiać, szczególnie w czasie burz. Wiatr będzie porywisty.
1: Czas seniorów.
17: Agata Zielińska, dzień dobry. Dzisiaj w programie dwie wyjątkowe panie.
16: aktorka i reżyserka Urszula Binkowska i malarka Ewa Łazowska, która na co dzień opiekuje się kotami. Zapraszam serdecznie do pozostania z nami.

0: Agata Zielińska, dzień dobry. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest pani Urszula Binkowska, aktorka i osoba, która wymyśliła, założyła i prowadzi baśniową kawiarenkę. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Pani Urszulo, ile to już czasu minęło?
1: 18 lat będzie w tym roku, kiedy w 2008 zaczęłam prowadzić nasz teatr, mały, najmniejsza scena w Łodzi chyba. I cały czas to trwa, także nic się nie zmienia, tylko dochodzą nowe tytuły, spektakli, a tak to cały czas działamy.
0: Pamiętam i właśnie tak nawet mogłabym się pokusić o takie stwierdzenie, że kawiarenka wychowała sobie już wiele osób, wielu młodych ludzi, bo to ci, którzy tam się pojawiali na początku, to teraz już mają po 20 parę lat, prawda? I być może przyprowadzają swoje dzieci.
1: Tak, tak, właśnie może dzieci jeszcze nie przyprowadzają, ale kiedyś się zdziwiłam, jak właśnie przyszli państwo z taką, no, 18-letnią dziewczynką. No i tak się zapytałam właśnie, a jeszcze gdzie to dziecko małe jest? No nie, my właśnie przyszliśmy z córką, bo tu córka do pani przychodziła, jak była mała i poprosiła nas, żebyśmy znowu do pani przyszli. Także było mi bardzo miło, ale zresztą nie tylko ona jedna, rzeczywiście już tych parę pokoleń dzieci się wychowało w naszym teatrze. Jest to bardzo miłe, że ktoś chciał przyjść. Mało tego, my dajemy takie pamiątki po spektaklu, to jest zdjęcie ze spektaklu, rodzaj takiej wizytówki, ale właśnie ze zdjęciem. No i ona właśnie jeszcze miała wszystkie te zdjęcia, te pamiątki właśnie zatrzymała sobie. Także fajnie, że udaje nam się ten teatr przemycić do dzieci, żeby je uwrażliwiać na różne sytuacje życiowe, no i w ogóle, żeby byli takimi bogatszymi ludźmi.
0: Obawiała się pani na początku, w momencie, kiedy startowała z baśniową kawiarenką, czy to był już taki pomysł zaczerpnięty, sprawdzony? No to, bo to, jeśli chodzi o Łódź, no to jest jedyne takie miejsce i to jest taka wyjątkowa rzecz. Chyba nie tylko w Łodzi, ale tak myślę, że w innych dużych miastach.
1: Tak, to zupełna nowość. W Polsce również. Ja to połączyłam. No, jestem aktorką, pracowałam tyle lat w Teatrze Pinokio, więc duże doświadczenie w pracy w teatrze dla dzieci, tak? Więc pomyślałam sobie właśnie o teatrze. Nazwałam to baśniowa kawiarenka, no bo jakby cała widownia jest w formie kawiarni. Widzowie siedzą przy stolikach, pośrodku jest scena, tak nietypowo. A zainspirowało mnie, kiedyś byłam w Brukseli i tam popularne są restauracje, no takie, nie wiem, restauracje o kawiarnie i tam są sceny marionetek dla dorosłych. I ja sobie pomyślałam, może coś takiego zrobić. No, w rezultacie to nazywa się kawiarenka, ale teraz to już tylko teatr. No, ta kawiarenka jest przy okazji jakby spektakli. Tam rodzice sobie coś zamówią, jakiś deser przy okazji przedstawienia. Mamy jeszcze taki mały kącik księgarski. Prowadziliśmy takie spotkania z książką, gdzie czytaliśmy, ale ten teatr już tak się rozwinął i tyle gramy, że już w zasadzie na inne rzeczy nie ma czasu. No i tu w zasadzie teraz to już się mówi teatr baśniowa kawiarenka, tylko taki nietypowy, no bo kameralny, bo właśnie w formie rodzice siedzą z dziećmi przy stolikach i po środku jest scena, tak nietypowo. Nie mamy kulis, wszystko się dzieje na oczach widza, także takie nowe doświadczenie, ale widać, że się sprawdziło, bo praktycznie bez reklamy jakiejś dużej cały czas to jest taką pocztą pantoflową i przychodzą dzieci, cały czas mamy widzów, kolejne pokolenia, także jest to myślę jakiś też mały sukces.
0: A niedawno odbyła się kolejna premiera, która?
1: To była 28 premiera, bo były jeszcze dwie online, no bo jak była pandemia, to właśnie byliśmy dofinansowani przez Urząd Miasta i zrobiliśmy dwie premiery online. Natomiast, czyli tak w sumie 28 premiera. Tak, to była według znanej bardzo powieści angielskiej autorki Frances Cartland Burnett, która napisała Tajemniczy Ogród. Zresztą Mała Księżniczka była filmowana dwa razy, nawet raz dostała za kostiumy Oscara. Także znana literatura dla dzieci. Ja dlatego pomyślałam o tej powieści, żeby to wziąć teraz właśnie, żebyśmy się tym zajęli. Bo zauważyłam, że jest coś bardzo aktualnego. w tym, co się teraz dzieje, a mianowicie jak dzieci sobie czasami nie mogą poradzić w środowisku czy szkolnym, czy przedszkolnym, kiedy jest dużo, dużo takiego właśnie wyśmiewania, dokuczania, no prosto nazwę to hejtu, prawda? Gdzie właśnie ta główna bohaterka pokazuje, że jakąś taką, nie wiem, dobrocią, czy taką wewnętrzną godnością, że jakoś można sobie z tym poradzić i sobie właśnie pomyślałam, że fajnie byłoby według tej powieści zrealizować przedstawienie. No i jak zaczęliśmy grać, to po prostu zdziwiło nas taka, no bo to już starsze dzieci przedszkolne i szkolne dzieci, taka totalna cisza, ale to taka, wie pani, no wiadomo jak w teatrze dla dzieci, dzieci oglądają, ale to było po prostu piorunujące. I pierwsze przedstawienie było takie już dla takiej grupy, co były same dzieci, tak, bez rodziców, że one... Cisza i nagle taki wybuch, brawa na samym końcu i one krzyczały jeszcze raz, jak na jakimś koncercie. To pierwszy raz tego doświadczyłam, żeby taka była reakcja zupełnie spontaniczna. Czyli mimo, że ten utwór nie jest takim, że numer śmiech, tylko właśnie bardzo taki poruszający momentami, no nie tylko momentami, ale jednak coś ze sobą niesie, że one tak zareagowały i tak właśnie reagują.
0: Sięgacie po klasykę? Czy to jest bardzo różnie? Bo pamiętam, że były też bajki z różnych krajów, tak?
1: Tak, tak, bo nasze takie motto było 80 bajek dookoła świata. Ale jest różnie. No klasyka, tak, Mała Księżniczka, tak? Ale też była Cudowna Lampa Aladyna, ale nawet ja, że tak powiem, spróbowałam napisać kilka sztuk i muszę powiedzieć, że to takie nasze hity są, bo to jest Ada i Kosmitek, czyli taka dziewczynka, która opiekuje się takim kosmitkiem, jakby też, żeby dzieci były otwarte, żeby pomagać innym, tak? Innym słabszym, młodszym, także ładne przesłanie, a przy okazji przemycamy dużo treści tych o kosmosie, ale też, co mnie zaskoczyło, gramy Magiczna kropla wody. To jest o tym właśnie, o tych zmianach klimatu teraz. I tak wzięłam głównych bohaterów, zwierzęta. W Afryce się rzecz dzieje, jest susza i właśnie gdzieś tam na górze Kilimandżaro jest jakaś magiczna kropla. No musiałam taką baśniowość tutaj wprowadzić. I zwierzęta właśnie idą, pokonują różne przeszkody i żeby właśnie w końcu spadł deszcz, tak? I tutaj właśnie mówimy o tych zmianach klimatu, o tym, że w jednych rejonach jest sucho, w innych jest bardzo pada i skąd się to bierze. Mówimy o atmosferze, o różnych gazach, które są w atmosferze i one to po prostu słuchają. Mówią to bohaterowie bajki, czyli zwierzęta, tak, i główna bohaterka, ale to bardzo, bardzo ładnie jest przyjmowane i potem ja nawet mówię do nauczycielek, ale może za małe te dzieci jeszcze, żeby im mówić tutaj o gazach cieplarnianych i tak dalej, a nauczycielka mówi, nie, proszę pani, ja były z klasy tej czy z grupy, to jest świetne, one to świetnie rozumieją. Także staram się, żeby też współczesności, bo tam posługujemy się i rapem, śpiewamy, żeby to było takie współczesne. No, cały czas pracujemy z twórcami, którzy nam się świetnie sprawdzili, się właściwie przyjaźnimy, bo i scenografię świetnie realizuje Maria Kostrzewska-Baron, jest też nasz kompozytor Tomasz Walczak, który też znakomite te utwory muzyczne. Dzieci wychodzą i śpiewają wszystko, zapamiętują świetnie te piosenki, ale właśnie choreograf Kaziu Knoll, który nam ten ruch sceniczny, także Janina Kamińska, która robi lalki, Andrzej Rap, dużo mamy tych twórców stałych i jakoś cały czas pracujemy razem i się inspirujemy i jest efekt, no bo widzowie chcą przychodzić i cały czas gramy.
0: Chciałam zapytać o lalki. Co się dzieje z lalkami? Bo przecież do tych spektakli są przygotowywane no, przepiękne lalki, no właśnie. I co z nimi potem?
1: To znaczy tak, my kilka tytułów odstawiliśmy. To znaczy ja mam te lalki, one są cały czas u mnie w domu gdzieś tam poupychane, bo w naszym małym teatrze to nie mamy takiego zaplecza, żeby przechowywać lalki, które już nie grają. Więc jakby one są... Nawet kiedyś rozmawiałam, bo jest muzeum chyba etnograficzne i ono ma tam jakieś wystawy lalek. Muszę zaproponować, bo rzeczywiście są to bardzo ciekawe rzeczy, wszystkie pięknie, ręcznie robione. W tej papier-maszę cały czas ta technika dawna i bardzo oryginalnie są właśnie wymyślone i jeszcze zrealizowane. No, najpierw nasza Janina Kamińska, która przecież 30 lat była kierownikiem pracowni, wszystkich pracowni w Teatrze Pinokio. To doświadczenie nieprawdopodobne. I teraz Andrzej Rap też to przejął, ale ona cały czas to konsultuje, więc one są, że tak powiem, fizycznie. Muszę rzeczywiście porozmawiać z Muzeum Etnograficznym. Może jeszcze robią takie wystawy, czy mają coś w zbiorach. Na razie ja je trzymam, no bo to takie moje dzieci. Nie mogę się, że tak powiem, nie chcę ich gdzieś się pozbyć. Mogłabym niby do jakiegoś przedszkola czy szkoły, ale tak mi trochę żal.
0: Czyli nie wracacie do dawnych spektakli, czy wracacie?
1: To znaczy tak, są spektakle, które cały czas gramy i one cały czas się cieszą powodzeniem. Klasyka, Brzydkie Kaczątko Andersena, czy Braci Grimm, Czerwony Kapturek, Siedem Koźlątek, troszeczkę uwspółcześniłam, niedawno zrobiłam taką dodatkową jakby drugą premierę, więc to jest dużo przedstawień takich, Wesoła Nowina, to gramy taki bożonarodzeniowy spektakl. To cały czas jest w repertuarze dużo tych tytułów, no ale pojawiają się nowe, no bo i aktorzy chcą coś innego grać i właśnie i widzowie chcą coś innego oglądać, ale rzeczywiście sporo jest tytułów takich, które cały czas gramy. Calineczka, no to taka to już klasyka rzeczywiście. Cudowna lampa Aladyna tak samo. To niedawno zrobiliśmy Cudowną lampę, bo graliśmy też z baśni Tysiąca i Jednej Nocy Ali Baby i 40 rozbójników, ale tego już nie gramy. Lalki jeszcze są, wszystko jest, kostiumy, ale to na razie gdzieś w moich magazynach domowych siedzi zamknięte.
0: Za chwilę wracamy do rozmowy.

0: kapelusz przed pocztą zajmą. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Tu kończą się medytacje wiejskiego listonosza.
1: Pani Urszulo, czuje się pani seniorką?
2: O, właśnie. Jak ja nie lubię tego określenia. Właściwie to tak. Bo aktorzy, ja nie wiem, scena to działa tak jakoś, nie wiem, jak jakiś taki balsam, eliksir młodości, bo w ogóle się tego nie czuję. No tak jak pomyślę o panu na przykład Andrzeju Sewerynie, który jest ode mnie prawie 20 lat starszy, więc rozumiem, że on może być seniorem. Ale jak go widziałam na scenie, jak grał w monodramie, no to daj Boże, że wszystkim ludziom, co są dużo, dużo młodsi, taką energię i taki power. Także ja tego określenia, że tak powiem, nie lubię i ja się tak nie czuję. No mówię, scena konserwuje i chyba to jest ta zasługa, że to cały czas człowiek coś wymyśla, coś tworzy, cały czas jest gra, musi się kontrolować, to wszystko musi być spięte, to jest tak, że trzeba wszystko trzymać w ryzach, więc myślę, że...
1: Czyli pani Urszulo, na pewno pani taki schemat nie grozi, że 60 i emerytura, jak niektórzy czekają, tak właśnie, żeby odpocząć i nic nie robić, to pani nie odpoczywa.
2: Ja bym zwariowała, tak bym siedziała w domu i nic nie robiła. To owszem, człowiek już czasami fizycznie tak coś nie ma siły, no ale potem znowu trochę odpocznie i już go ciągnie, już nie może się doczekać, kiedy znowu zacznie grać. Także też mówią, a mogłabyś już nie grać, reżyserować, no bo reżyseruję, piszę scenariusze, zarządzam tym wszystkim, całym teatrem. No ale ja lubię grać, sprawia mi to przyjemność, dzieciom się podoba, także nie widzę jeszcze takiej możliwości. No oczywiście na pewno przyjdzie taki moment, chociaż jak pani sama widzi, dużo aktorów jednak w starszym wieku cały czas gra, cały czas są czynni, no przychodzi ten moment, że trzeba powiedzieć, że już koniec, prawda? No są różne role, można grać, ale póki co myślę, że jeszcze trochę pogram.
1: No właśnie, można grać różne role i ostatnio też się przekonałam o tym, bo przecież coraz więcej jest też agencji castingowych i rozmawiałam właśnie z taką aktorką lat 84 i właśnie ona jest teraz w jakiejś firmie castingowej, bo się okazuje, że no jest zapotrzebowanie. Mówię, że nigdy nie myślała, że właśnie w tym wieku senioralnym tyle będzie grała, bo jest zapotrzebowanie akurat na starsze osoby. Więc aktorzy chyba mają tak, no, że mogą grać, prawda? Tylko, że te role pewnie się zmieniają z wiekiem.
2: No tak, no niby mówi się, że już aktorki starsze to już takie

0: najpierw się gra jakieś role, nie wiem, amantek czy jakichś takich kobiet w średnim wieku, a później już tylko można jakieś, nie wiem, babcie, ciocie. No ale przecież nie, wydaje mi się, że jest dużo aktorek, aktorów. Na pewno aktorom jest łatwiej, lepiej, to może jakoś inaczej wygląda, chociaż mnie się wydaje, że to wszystko zależy jednak od takiej temperamentu, takiej wewnętrznej siły, no bo są aktorki, które już uważają, że już koniec na emeryturę, że odchodzą, już nie grają, to wystarczy, tak? A może też no, nie mają propozycji. Ja sobie stworzyłam sama, nie czekałam, aż mi ktoś zaproponuje, więc stworzyłam sobie to miejsce i uważam, że zrobiłam to w idealnym momencie, no bo jest zapotrzebowanie i miałam jeszcze siły, żeby to wszystko jakoś ogarnąć. No i cały czas ogarniam, więc idzie dobrze.
1: Pani Urszulo, a czy to też może nie jest tak troszeczkę, że jeśli zawód jest pasją, to właśnie to ta pasja jakby nigdy się nie kończy i stąd jest ta chęć i siły, żeby to robić?
0: Na pewno, to jest podstawa, bo jeżeli coś człowieka męczy i czegoś nie lubi, no to nie ma szans, żeby coś z radością szedł do pracy, czy robił to z jakąś wielką przyjemnością. No bo ta siła się pojawia, człowiek zmęczony, coś tam go boli, ale już wchodzi na scenę. Mówimy, że na scenie to jest taka adrenalina, że jakby, oj wiesz, tak się źle czuję, coś mi niedobrze dzisiaj, o wejdź na scenę, zaś ci wszystko przejdzie. I tak jest, więc coś takiego jest, że to, tak jak pani mówi, no, trzeba to lubić i zawód, żeby był pasją, bo to wtedy mi się wydaje, że to dotyczy każdego zawodu, prawda? I wiek tutaj nie ma znaczenia, no. Wiadomo, że w pewnym momencie trzeba powiedzieć pas i tak dalej, ale są ludzie, którzy cały czas mają tyle energii. No, ten nasz choreograf Kazimierz Knoll, który był solistą w Teatrze Wielkim, on ma 80 parę lat, a daj Boże, żeby się ktoś, młody człowiek, tak ruszał, tańczył i rozmawiał. Po prostu to jest wulkan energii. No, to są po prostu ludzie z pasją, no, którzy... Ta energia ich nie jest osłabiona w każdym momencie.
1: To musimy go tutaj zaprosić do tej audycji.
0: Koniecznie, bo to jest tak. Znakomicie. To jest taki gawędziarz, wesoły człowiek, dowcipny, a przy okazji cała historia naszego Teatru Wielkiego, po prostu jak on opowiada o tych ludziach, z jaką pasją, jakby to się zdarzyło dosłownie wczoraj. Zresztą taki piękny film nawet powstał o nim w naszej telewizji. Mnie się wydaje, że to było 2 lata temu, czy w zeszłym roku właśnie, gdzie opowiadał o swoim życiu.
1: To proszę jeszcze się przyznać, czy łatwo, czy trudno się gra dla dzieci? Czy to jest wymagająca publiczność?
0: No tak, dla dzieci trzeba grać tak samo jak dla dorosłych, tylko lepiej. Bo dziecko nic nie oszukuje. Jak mu się nie podoba, to zaraz to pani powie. Albo ziewa, albo że nuda, albo coś. I tutaj naprawdę musi być coś ciekawego, żeby ono się zainteresowało. Zwłaszcza teraz, prawda? Jest tak przebodźcowane. Filmy, tu internet, te filmiki, bajeczki. Przecież tego jest mnóstwo. I tam nie ma wolnej akcji. Tam wszystko się dzieje, prawda? Cały czas. Więc żeby dziecko zainteresować się w teatrze, to...
1: Skupić uwagę, prawda?
0: Skupić jego uwagę, to naprawdę jest duże zadanie. Bo mówię, ale można, no. Nawet czasami co się wydaje nam, że a może takie treści, może to za smutne, może coś, a jednak one też tego potrzebują widocznie, to coś, na pewno ten, tak mówią teraz o tej sztucznej inteligencji, czy to co z tym zawodem aktora i tak dalej. Ja tak myślę, że jeszcze film, to jeszcze może być problem, czy jakieś tam dubbingowanie, no teraz takie cuda robią niesamowite z tymi głosami, ale czy kontakt z takim żywym aktorem, czy jest w stanie tutaj sztuczna inteligencja wkroczyć i to zastąpić, no bo to jednak jest przeżycie, ja to widzę u nas, gdzie jest zresztą ten bliski kontakt, to jest kameralny ten teatr, że praktycznie na wyciągnięcie ręki są widzowie, więc to po prostu wbija fotel dzieci, tak, że to robi wrażenie niesamowite, że oglądają te emocje bohaterów i one są tak blisko i tak ich dotyczą, no bo przecież mówimy o rzeczach, które jakby są bliskie dzieciom, tak, po to jest teatr. Także tak to wygląda.
1: To musi być fascynujące, to połączenie tych właśnie wielu elementów, bo ja też pamiętam, jak dzieci po skończonym spektaklu do was zawsze lgnęły, jak chciały oglądać, dotykać lalki. Widać, że taka chęć...
0: Taka więź, tak. No więc tak, jeszcze u nas w teatrze, ponieważ jak grałam w teatrze państwowym, tradycyjnym, no to

0: graliśmy, wszystko było fajnie, ale już chowaliśmy się do garderób, dzieci gdzie indziej, już nie mieliśmy tego bliskiego kontaktu. A tutaj u mnie to cały czas, my bez przerwy po spektaklu, przed spektaklem, my jesteśmy między widzami. To nie jest, że się gdzieś schowamy i już nas nie ma. Więc one do nas podchodzą, przytulają się, no dosłownie, bo to tak, zwłaszcza no, po przedstawieniach, kiedy właśnie są związani z bohaterem, to się bardzo często zdarza. To na przykład taki potrafi podejść 7-letni chłopczyk, wyciągnąć rękę, uścisnąć tak po męsku i powiedzieć bardzo poważnie: pani jest bardzo dobrą aktorką. Więc takie są reakcje. Albo jak kiedyś dwóch bohaterów się kłóciło na scenie, my z kolegą, i w pewnym momencie taka dziewczynka 5-letnia stanęła, podparła się pod boki i powiedziała tak: niech pan nie krzyczy na tą dziewczynkę, to o mnie. Także mówimy, że to magia sceny, że to dzieci nas tak postrzegają. No może jest trochę inaczej, bo my gramy, nas widać, jesteśmy w kostiumie, ale gramy poprzez te lalki. Dzieciom zawsze łatwiej zrozumieć te emocje i tak jakoś je przyjąć, czy one są przykre, czy są przyjemne, prawda, kiedy mówi to lalka, niż jak mówi to osoba, człowiek, tak? Więc to jakoś jest łatwiej, dzieci to przyjmują i na to reagują, dlatego potem chcą dotykać tych lalek, nas, ale też właśnie tych postaci. My zawsze mamy taki zwyczaj, że po każdym spektaklu, czy są rodzice, czy to przychodzi szkoła przy przedszkole, mamy takie warsztaty, które polegają na tym właśnie, że mówimy o tej części plastycznej przedstawienia, czyli jak taka lalka powstaje, z czego, kto to wymyśla, kto to robi, o rekwizytach, o dekoracji, o maskach, ale też są starsze dzieci, to mówimy o reżyserii, o aktorach, ale właśnie bardzo szczegółowo im opowiadamy i potem jest fajnie, bo dzieci przychodzą i takie 5-latki, właśnie pytam się, a z czego jest zrobiona ta głowa? To jest, proszę pani, masa papierowa. Ja mówię tak, ale skąd ja mam taką lalkę? Kupiłam ją gdzieś w sklepie? Nie, tutaj była zrobiona w teatrze. Ja mówię, ale skąd, kto to zrobił? No tu nie pamiętały, że plastyczka, ale wie pani co pamiętały, bo mówią, że ja mówię, ale kto wymyślił, jak ta lalka ma wyglądać? A to pani scenograf. No to ja już zgłupiałam totalnie, no bo takie trudne słowo dla 5-letniego dziecka, jak one przychodzą kilka razy na różne przedstawienia i my mówimy o tym, to one to zapamiętują. Także troszkę edukacji też teatralnej przemycamy przy okazji każdego spektaklu.
1: Teraz przerwa wakacyjna?
0: Tak, tak. Zawsze robimy tak, że mamy przerwę, no bo to różnie jest. Kiedyś graliśmy w lipcu, ale to wszystko zależy od pogody. Jedni przychodzą, drudzy przyjeżdżają, tu trochę, tam trochę i stwierdziliśmy, że lepiej odpocząć, coś przygotować nowego, żeby jednak mieć ten power od nowego sezonu. Także jeszcze gramy tydzień, a potem już przerwa wakacyjna i zapraszamy we wrześniu.
1: Pani Urszulo, bardzo dziękuję za rozmowę. Urszula Binkowska, aktorka, reżyserka, twórczyni Baśniowej Kawiarenki, była dzisiaj naszym gościem.
0: Dziękuję również.

0: Koty malowane na XIX-wiecznych deskach można oglądać w bibliotece imienia Piłsudskiego w Łodzi. Łodzianka nie sprzedaje obrazów, ale wymienia je na jedzenie dla mruczków, którymi się opiekuje.
1: Ewa Łazowska. Jestem kulturoznawcą z wykształcenia o specjalności filmoznawczej. I to tyle. Mieszkam z kotem i maluję dechy.
0: Jest pani artystką.
1: Za przeproszeniem. Ja jestem skromna dziewczynka i nie uważam siebie za artystkę. Nawiasem mówiąc, zainspirował mnie kolega, który mieszka w Sudetach. W Szczytnej, to jest takie miasteczko między Polanicą a Dusznikami. Kociarz też. Obok jego chałupy stał dom, w którym mieszkali Walonowie. To jest taki lud z Niderlandów. I Jarek tam wchodzi i podbiera 400-letnie dechy. Jak mam przejść obojętnie nad tą sprawą? Absolutnie. To jest cała historia w takich dechach. Jarek mi przysyła. No ale łączy nas miłość do kotów.
0: Dlaczego to malowanie na deskach? To przypadek zdecydował, że coś pani zrobiła?
1: Nie wiem, może to było takie przeznaczenie. Znaczy ja zaczęłam intensywnie malować w połowie lat 90., bo zdarzyło mi się zachorować na depresję. I właściwie to malowanie uratowało mnie przed chorobą. Bo to trzeba się po prostu na czymś skupiać. Prawda? Trzeba jakby siebie otwierać do wnętrza. O, tak to nazwę.
0: I wtedy w ogóle zaczęła pani malować, tak?
1: W połowie lat 90. Tak, tak. Jeżeli pani redaktor pozwoli, to powiem. Otwieram się. Otóż ja wstaję rano, piję kawkę i zabieram się za malowanie. Dlatego, że dzięki temu żyję i dzięki temu przedłużam sobie moje już poważne życie.
0: Musiała się pani uczyć coś czytać, czy to metodą prób i błędów, bo to malowanie na deskach jest inne?
1: Nie zastanawiam się nad tym. Znaczy ja kocham koty i kocham deski i uważam, że taka decha 300-400-letnia to jest cała historia i to trzeba szanować. Malowanie każdej deski to jest eksperyment. To jest eksperyment, no ale to mnie to bardzo interesuje i wciąga, bo nigdy nie wiadomo, co z tego wyniknie.
0: Jaką farbą po tych deskach?
1: Wszystko, co mi wpadnie w ręce, to są i akwarele, i wodne, i takie, i inne. Nie używam tylko olejnych farb. Wszystko, co mam w mojej kuchni, czyli jest moje, to jest moja pracownia, stoją takie stesy farb.
0: Gdzie pani maluje? W domu?
1: W domu, tak. Mieszkam w slumsie na Teofilowiece. No i maluję po prostu. I tyle.
0: Czyli te deski dostarcza pani znajomy, czy ma pani też tutaj...
1: Szukam czasami. Ludzie wyrzucają różne rzeczy. Znalazłam przepięknego porcelanowego kota wyrzuconego na śmietnik. Czasami deski znajduję znakomite też na śmietnikach. Jestem śmietnikarą po prostu. Łażę po śmietnikach i różne rzeczy znajduję.
0: To prawda, tam czasami jest dużo skarbów różnych.
1: Tak.
0: To prawda. A czy pani musi tą deskę jakoś przygotować do malowania?
1: Nie, po prostu wyciągam dechę, szkicuję flamastrami, prawda, to co ja chcę przenieść na tą dechę. I maluję. Nie będę się w takie sprawy marnujące czas zajmować.
0: Tak. No ale efekty widać, więc być może to przygotowanie tej deski wcale nie jest potrzebne.
1: Bo... Kolorystką jest, staram się być kolorystką i jestem kolorystką, dlatego one są takie pełne barw, pełne kolorów. I to, jak zauważyłam, to ludziom się to bardzo podoba, osobom, które oglądają te dechy. Jak mówię, to odpowiada drewno. Drewno tak reaguje. Jak nie kochać drewna? Drewno to jest też cała historia.
0: Główny motyw to koty.
1: Uwielbiam koty i dlatego głównym motywem. Ja nie jestem ani rysownikiem, ani malarką specjalnie, no ale kocham koty i staram się przenosić portrety kotów na dechę. Im się to kotom też chyba podoba.
0: Te koty są piękne i są tak różne, no jak różne są koty.
1: Pani redaktor, jesteśmy służącymi kotów. To są bardzo inteligentne zwierzęta, inteligentniejsze, przepraszam za wyrażenie, od niektórych ćwoków. I one rządzą, przykładowo Makarena, to jest kicia uratowana, przecież ja ratowałam koty z działek. nie wiem, czy mam to pani powiedzieć.
2: Proszę mówić.
1: Zarząd działek Wisienka zaprotestował przeciwko temu, że ja się opiekowałam kotami wolnobytującymi i podjął uchwałę o wywaleniu mi, o odebraniu mi działki. Nie wytrzymałam, poszłam, złożyłam pozew do sądu. Zgłosił się pan, w tej chwili już profesor Marcin Górski, na mojego pełnomocnika. On był dyrektorem Wydziału Spraw Prawnych, przecież w Urzędzie Miasta. I wygraliśmy sprawę z wielkim hukiem. Z wielkim hukiem. Wczoraj nawet rozmawiałam z Marcinem, bo był na otwarciu wystawy. Ale przypłaciłam to zawałem, bo to są duże przeżycia. No ale sprawa sądowa była przepiękna. Przepiękna była. Staram się być dydaktykiem, bo pracowałam tam w zespole metodyczno-szkoleniowym i uważam, że coś do ludzi musi trafić. Zwierzęta są naszymi braćmi mniejszymi, jak powiedział, nie chodzę do kościoła, jak powiedział święty Franciszek z Asyżu. I to trzeba szanować, prawda?
0: Czy teraz też pani Ewo, udaje się pani opiekować kotami?
1: Staram się, wspieram karmicielki kotów karmą, prawda? Bo karma nie jest tania i żeby dbać o te koty, no trzeba mieć kasiorę. Przepraszam za kasiorę, ale to tak się nazywa.
0: A pani kotek, ten, z którym pani mieszka?
1: Makarenę urodziła dzika kotka w mojej altanie. Urodziła ją 26 bodajże kwietnia, a to było Makarego akurat. No kot Kicia nie może się nazywać Makary, bo jest Kicią. W związku z tym dała mi imię Makarena. O, Makarena. A to bardzo inteligentna, fajna kotka. Ona już ma 14 lat, więc różnie to może być.
0: Czy coś innego jeszcze pani maluje, pani Ewo, na tych deskach?
1: Czasami mi się zdarza, czasami, ale ja jestem tak pochłonięta miłością do kotów, że właściwie przerabiam swoje emocje miłosne na koty. Na koty.
0: Te koty są przepiękne, są i chude, i grube, i w całości, i głowy, i koty lwy, i takie maleńkie kotki.
1: To nie ja decyduję, mój intelekt o tym, tylko dusza. Dusza, która nad tym pracuje. Przepraszam, że tak mówię, no ale ja robię czasami za tarocistkę, więc trochę się na tym znam.
0: Czyli dusza i serce, to jest takie malowanie sercem.
1: Tak, malowanie sercem absolutnie, bo to mnie, jak powiedziałam, pani już trzyma przy życiu. Ja już mam sporo lat i już nawet nie będę się przyznawać do tego, bo mnie ludzie pytają czasami, ile pani ma lat? Ja mówię, nie pamiętam.
0: Pani wcześniej też robiła jakieś makatki, tak?
1: Tak, miałam wystawy tkanin unikatowych, w rączce robionych. Kilka wystaw było, między innymi w Ośrodku Kultury Lutnia. Rozdałam to ludziom, dobrym ludziom. Te tkaniny były dosyć duże. Poszły do ludzi, bo tak trzeba.
0: A skąd był też pomysł na makatki?
1: Trzeba coś robić, pani redaktor. Po prostu, jeżeli jest igła, nitka i tkaniny, a ja kocham tkaniny, no to trzeba to przerabiać na artystyczne tkaniny. Unikatowe, jak to się mówi. Teraz tylko dechy, bo jak pani powiedziałam, ja się zanurzam w historię desek, tak jak w Zeszczytnej, w te dechy, po walonach.
0: Teraz spojrzałam i patrzę, że pani kotki też ma tutaj na kolankach, no takie jestem, ładne, piękne, łatki kocie.
1: Znaczy, jeżeli można o tym powiedzieć. Ja się ubieram dla siebie, bo chcę dobrze się czuć. Natomiast będę złośliwa teraz. Gdy jadę autobusem na przykład, ludzie mi się bardzo przyglądają od góry do dołu. Także widocznie robi to wrażenie. No. Ale to mnie nie obchodzi. Dla siebie się ubieram, a nie dla ludzi.
0: No właśnie, a skoro pani umie szyć, to jak rozumiem, pani sobie te kotki sama zrobiła,
1: tak,
0: wydziergała,
1: oczywiście.
0: Tak?
1: Ja nikomu nic nie zlecam. Robię to sama, dlatego że jak powiedziałam, to przedłuża życie. Trzeba być aktywnym. Sama wysiada, czyli ciało, a umysł pracuje. Szare komórki obumierają, ale jak się je stymuluje, to one się odradzają. Tak mi powiedział młody kolega, który jest lekarzem w Wielkiej Brytanii, w tej chwili pracuje.

0: Osoby dojrzałe już mówią, że dopiero teraz mogą zająć się sobą i rzeczywiście robią to bardzo intensywnie, bo wcześniej to była rodzina, były dzieci, była praca, jakieś obowiązki.
1: Bo dojrzały, dojrzały i się muszą zajmować, jak będą chciały oczywiście.
0: Odkrywają właśnie wtedy czasami te talenty.
1: Tak, odkrywają swoje uzdolnienia, talenty i to wykorzystują. I dłużej żyją przez to.
0: Aktywność, jakieś hobby, czy może nawet pasja bardziej, bo to jest pasja, prawda?
1: Pasja, absolutnie tak. Myślę, że jeżeli za kilka lat zejdę z tego świata, pójdę za tęczowy most, jak koty, to zostaną deski. I te deski będą mówiły o moim życiu, będą do oglądających przemawiać.
0: Chcemy, żeby coś po nas pozostało, prawda?
1: To wynika z naszego egoistycznego podejścia. Jacy to my jesteśmy, jaka ja jestem mądra, prawda, jaka ja jestem utalentowana. A różnie z tym bywa.
0: Takie mam wrażenie, rozmawiając z panią, co prawda króciutko, ale pani chyba w ogóle jest taką otwartą osobą.
1: Tak, i dostaję czasami po głowie z tego powodu. Rozmawiam z ludźmi, rozmawiam z żulami osiedlowymi, oni mnie uwielbiają, ale czasami bywa tak, że jakiś drań się trafi i wtedy Łazowska dostaje po głowie. Właśnie ostatnio miałam taką sytuację, ale nie będę o tym opowiadać, bo facet się cofnął. Zrozumiał, że z Łazowską się nie zadziera po prostu. Ona jest artystką, albo się uważa za, ktoś uważa ją za artystkę, ale z Łazowską się nie zadziera.
0: Ale ta otwartość to jest otwartość też na wszystko, nie wiem...
1: Socjologiczna. Każdy człowiek jest inny i trzeba umieć go otworzyć.
0: To tak jak pani powiedziała, ludzie otwarci przez to, że się otwierają, to wystawiają się trochę. No być może właśnie na jakąś krytykę, na konfrontację.
1: Raczej na pochwały i na komplementy. Tego im brakuje. Ja się przyjaźnię tam z Hindusami na Teofilowie, którzy mają bistro. Dobre jedzonko dają. W tej chwili się Turcy otworzyli z bistrem. A w Turcji się uwielbia koty przecież. To wynika z tego, że są muzułmanami, a Mahomet miał koteńkę, którą uwielbiał, prawda? I oni idą tym szlakiem. Z tymi Turkami na ten temat rozmawiam.
0: Czyli koty łączą, chociaż czasami
1: koty
0: dzielą.
1: Koty łączą, no dzielą. Wie pani redaktor, że w wiekach średnich czarownice wraz z kotami były topione w rzekach, dlatego że głupota nie rozumiała tego, że kot może być inteligentniejszy od człowieka. Prawda? Jeszcze jest w towarzystwie czarownicy. Tak, ja się tym interesuję, sporo czytam na ten temat.
0: No właśnie, tak się mówi o tym, że przez te wszystkie zaszłości jest problem z adopcjami czarnych kotów też, bo mają...
1: To są przesądy. To są czarownice otaczały się czarnymi kotami. Tyle wieków minęło, ale to pozostaje. Czarnego kota nie należy przygarniać do domu. A czarne koty są piękne i mądre. Ja miałam kicie też uratowaną z działek, która jako małe kociątko zachorowała. U mnie na Teofilowie jest lecznica, psia kość. Zaniosłam tą koteńkę tam. Zajęła się nią lekarka weterynarii, mająca na imię Olka. I Olka na jej cześć dostała imię ta kicia Czarna Olka, bo tamta też była brunetką. Kicia odeszła za tęczowy most 1,5 roku temu i cały czas mi jej brakuje. Bo kicia była bardzo fajna, mądra kicia. No i koleżanka Makareny.
0: Czy na pani obrazach, na deskach, panie Ewo, czasami są jakieś konkretne koty?
1: To znaczy ja przenoszę swoją miłość i do Makareny, i do... W moim domu bywały małe kociaki, bywały większe, bo zgarniałam je, później je przekazywałam do adopcji.
0: A Makarena jest gdzieś na deskach?
1: No na kilku, na pewno, na pewno. To jest piękna kotka i czasami żałuję, wiesz, miałam do Joli, mówię teraz, miałam ochotę wsadzić ją w kontener i tutaj przytargać, wiesz, ale ona jest z dystansem kot, z dystansem.
0: Pani Ewo, do kiedy można oglądać pracę?
1: Do końca czerwca.
0: Czyli zapraszamy.
1: Zapraszamy miłośników kotów i miłośników malowania na drewnie. bo takie osoby też są.
0: To była rozmowa z Ewą Łazowską, łodzianką, która opiekuje się na co dzień kotami i

maluje na XIX-wiecznych deskach sylwetki kotów. W dzisiejszym programie to już wszystko. Za uwagę dziękuję, Agata Zielińska.

solo będzie tutaj. Przepraszam, czy Jędruś, ale Kaśka zadzwoniła, musiała mi powiedzieć, że później zadzwonię. To się tym nie przejmuj. Smak i tak.

0: Reklama.
1: W wakacje nie ma nudy.
2: Jest mikrofon, zabawa i sport.
1: Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/. Akademia Młodego Radiowca.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money!
4: Cherry Money?
3: Nowy Ekspres Los!
4: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat, muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
6: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
7: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
8: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
9: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
10: Ty też możesz nam pomóc!
9: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
11: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
9: Więcej na stronie j-elita.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
12: Tu Radio Łódź, jest 7:00. Justyna Krakowiak, zapraszam na wiadomości. Jest areszt dla byłej właścicielki działki, na której odkryto szczątki 32 płodów. Od dziś obowiązuje wakacyjny rozkład jazdy na kolei, a przed Łodzianami kolejne utrudnienia, tym razem na Wołutach. W regionie zachmurzenie duże, możliwe są przelotne opady. 3 miesiące spędzi w areszcie patomorfolożka, była właścicielka działki w Lutoryżu koło Rzeszowa, na której znaleziono szczątki 32 płodów i odpady medyczne. Pełnomocniczka podejrzanej zaskarży decyzję Sądu Rejonowego do Sądu Wyższej Instancji. Anna Orzeł.
13: Sąd przychylił się do wniosku śledczych i podzielił ich argumentację dotyczącą konieczności izolowania kobiety, tłumaczy Wojciech Przybyło, naczelnik pierwszego Wydziału Śledczego w Prokuraturze Okręgowej w Rzeszowie.
14: Argumentacją był fakt możliwości mataczenia w przedmiotowym postępowaniu i wpływania na zeznania ewentualnie przesłuchiwanych na dalszym etapie świadków oraz obawa wymierzenia surowej kary i ta właśnie surowa kara mogłaby motywować podejrzanych do tej pierwszej przesłanki, czyli wpływania na ewentualne dalsze zeznania nieustalonych jeszcze świadków.
13: Zdaniem mecenas Patrycji Hobel nie ma powodu, by stosować wobec podejrzanej tak surowe sankcje.
15: Obrona zaproponowała środki o charakterze wolnościowym, zakaz opuszczania kraju i dozór policji w wymiarze 5 dni w tygodniu. Tym bardziej, że moja klientka jest osobą z 30-letnim stażem zawodowym, o nieposzlakowanej opinii.
13: Termin na złożenie zażalenia to 7 dni. Anna Orzeł, Polskie Radio.
12: Od dziś obowiązuje wakacyjna korekta rozkładu jazdy na kolei. PKP Intercity zwiększa liczbę połączeń do rekordowego poziomu, a Łódzka Kolej Aglomeracyjna wprowadza nowe połączenia do Płocka, Warszawy oraz Radomia, a także weekendowe sprintery z Pabianic. Zmiany obejmują również korekty godzin kursowania i zastępczą komunikację autobusową na części linii, gdzie prowadzone są prace modernizacyjne, wyjaśnia Martyna Skalska z Urzędu Marszałkowskiego.
16: Od 14 czerwca ŁKA uruchomi codzienne, bezpośrednie połączenia z Łodzi do Płocka. Każdego dnia na tory wyjadą 3 pary pociągów, które pojadą z Łodzi Widzewa przez Łódź Kaliską, Zgierz, Ozorków, Łęczyce, Kutno, Gostynin i Łąck.
12: Ten rozkład będzie obowiązywał do końca wakacji.
1: Więcej na radiołódź.pl.
12: Od poniedziałku szykują się nowe utrudnienia na łódzkich Bałutach. Zmieniona zostanie organizacja ruchu na ulicy Hipotecznej w rejonie ulicy Srebrnej. Powodem jest budowa nowych bloków przez prywatnego inwestora, który poszerzy jezdnię oraz wybuduje część nowych chodników, mówi Tomasz Śliwiński, Zarządu Dróg i Transportu.
17: Na ulicy Hipotecznej w okolicy ulicy Srebrnej zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy w kierunku do ulicy Pojezierskiej. Ulica Srebrna od ulicy Hipotecznej do ulicy Polnej będzie nieprzejezdna, ale zostaną zapewnione wjazdy docelowe.
12: A zmiany dotkną też pasażerów MPK.
17: Swoją trasę zmieni także linia autobusowa 99, która będzie kursować objazdem przez ulicę Pojezierską, Aleję Włókniarzy oraz ulicę Limanowskiego.
12: Prace przy Hipotecznej mają zakończyć się jesienią. Piotrków Trybunalski chce zapisać się w Księdze Rekordów Guinnessa w miejskim amfiteatrze. Podczas Dni Piotrkowa fryzjerzy z różnych części Polski podjęli próbę pobicia światowego rekordu w liczbie strzyżeń wykonanych w ciągu 8 godzin.
18: Mamy do pobicia 467 strzyżeń w 8 godzin. 20 fryzjerów z całej Polski próbuje pobić rekord Guinnessa.
19: Nie musi być 2 cm obcięte włosy, a generalnie 8 cm powinna być góra, a boki minimum 2 cm. I to jest wtedy zakwalifikowana osoba do strzyżenia.
20: No i strzyżemy, obcinamy, dodatkowo wspieramy chorą dziewczynkę.
21: Ta akcja jest bardzo dobrą inicjatywą i będę ją zawsze wspierać.
20: Zapraszamy wszystkich z Piotrkowa Trybunalskiego i oczywiście z okolic na strzyżenia.
12: Bicie światowego rekordu odbywało się w ramach tegorocznych Dni Piotrkowa, a na kolejne wiadomości zapraszam za godzinę. Dziś warto mieć parasol pod ręką, sporo chmur pojawia się w całym regionie i z tych chmur może solidnie popadać. Na termometrze dzisiaj do 17 stopni, wiatr umiarkowany, przechodzący w silny, a w czasie burz porywisty.

0: poszukiwaniu dialogu. Religie, wspólnoty, poglądy.
1: Kuba Liczman, Małgorzata Warzecha, witamy. 39 lat temu, 13 czerwca 1987 roku, Ojciec Święty Jan Paweł II odwiedził Łódź. Udzielił pierwszej komunii świętej dzieciom zgromadzonym na łódzkim lotnisku Lublinek. W katedrze świętego Stanisława Kostki odbyło się spotkanie ze środowiskiem akademickim, a potem nastąpiła historyczna wizyta w zakładach przemysłu bawełnianego imienia obrońców pokoju Uniontex, gdzie czekały na Jana Pawła II łódzkie włókniarki. O tej jednej wizycie Ojca Świętego w Łodzi opowiadał dziś świętej pamięci biskup pomocniczy archidiecezji łódzkiej Adam Lepa.
2: Drugiej już nie było, nie zdążyliśmy po prostu, no ale dlatego ona jest tak bardzo cenna i tak wysoko ją stawiamy i zawsze mówimy, i nie tylko my mówimy, to znaczy nie tylko strona kościelna czy duszpasterze, ale także i świeccy katolicy mówią, że takiego wydarzenia w historii tego miasta nie było. To było jedyne wydarzenie. Ja byłem przewodniczącym komitetu, który zajmował się właśnie tymi sprawami związanymi z przyjazdem Jana Pawła II i dlatego byłem w środku tych spraw i jeszcze dzisiaj czuję te sprawy, to znaczy w tym sensie, że jestem świadomy także i moi współpracownicy, ci, którzy razem ze mną pracowali, przewodniczący poszczególnych zespołów czy komisji, że to była największa przygoda naszego życia. I świeccy też mówili, największa przygoda. Może nawet na Lublinku byli trochę dalej od Ojca Świętego, ale to, że przygotowywali ołtarz, przygotowywali te ławki, bariery, to wszystko sprawiało, że mieli cząstkę w tym przygotowaniu odpowiedniej atmosfery dla Jana Pawła II.
1: A były to jeszcze czasy, kiedy trzeba było się dogadywać z ówczesną władzą,
2: prawda? O tak, tych problemów było bardzo dużo. One dzisiaj nas śmieszą, bo na przykład był problem, na czym posadzimy w Uniąteksie Ojca Świętego, bo nie mamy fotela. No jest wprawdzie fotel po fabrykancie, Szajblerze, no ale to był fabrykant. On przecież wyzyskiwał.
1: Ale jak? Fotel godny, tak, z drugiej strony.
2: Ale godny fotel, a ponadto byśmy sobie wtedy uświadomili jeden fakt, jedno wydarzenie, że kiedy Łódź gościła księdza prymasa, a jeszcze budynek kurii nie był wybudowany do końca, wtedy powstał problem, a gdzie zapewnimy nocleg temu gościowi wyjątkowemu? I wtedy Karol Szajbler zgłosił się. Nie było żadnego problemu. Taka była Łódź wtedy. Nikt się nie zastanawiał, że to protestant. Ważne, że on się zgłosił. Wszyscy byli radzi. I to było czymś normalnym. Dlatego jeżeli ktoś mówi, że kiedyś tam były jakieś niesnaski między ludźmi natury na przykład religijnej czy narodowej, prawda, no to u nas tego nie było.
0: W poszukiwaniu dialogu. Historia, wspomnienie, archiwalia.
1: Wizyta Jana Pawła II w Łodzi relacjonowana była przez cały dzień na antenie naszego radia.
3: Rozgłośnia Polskiego Radia w Łodzi wita Państwa w programie południowym. A oto serwis informacyjny.
4: Dzisiaj przybył do Łodzi papież Jan Paweł II. Dostojnego gościa na płycie lotniska Lublinek powitali przewodniczący Rady Narodowej Miasta Łodzi profesor Mieczysław Serwiński, prezydent miasta Jarosław Pietrzyk oraz ordynariusz diecezji łódzkiej biskup Władysław Ziółek, który powiedział między innymi:
5: Umiłowany Ojcze Święty, Łódź to krótka nazwa, która oznacza obfitą treść. Była Łódź ziemią obiecaną dla tułaczy i poszukujących chleba. Znaczyły ją tysiące kominów fabrycznych i jak dawniej, tak również obecnie słychać w niej jak w żadnym innym mieście w Polsce miarowe odgłosy maszyn i warsztatów, wśród których Krosno stało się symbolem wielkiego trudu człowieka, a zwłaszcza pracującej kobiety.
6: To było wydarzenie bardzo takie znaczące w naszym mieście.
1: Anna Hertmanowska, uczestniczka mszy świętej na Lublinku.
6: Było tak samo ciepło i upalnie jak dzisiaj. Kwitły chabry, jaśmin, śpiewał skowronek. Spotkanie z papieżem było na Lublinku. Z Retkini szło się pieszo. Duża liczebność łodzian w różnym wieku. Szli starsi, młodzi, rodziny, ojcowie z dziećmi na barana, osoby na wózkach. Podzieleni byliśmy na sektory. Łodzianie byli bardzo zdyscyplinowani. Nie było żadnych ekscesów. No, była oczywiście opieka medyczna, bo mógł ktoś zemdleć. No i było to ogromne przeżycie duchowe dla ludzi w różnym wieku. Moja babcia, która miała wtedy 80 lat, dzielnie to zniosła. Raczej wszyscy byli skupieni, wzruszeni i rozradowani. No, te dzieci, które szły do komunii, bo pamiętam, że wtedy bardzo duża ilość dzieci szła do komunii świętej, w tych białych, tak jak jest w naszej tradycji chrześcijańsko-katolickiej, w białych strojach, to podziwiam ich, że wytrzymały tak dyscyplinowanie, ponieważ był, tak jak mówiłam, był bardzo duży upał, było gorąco, ale dzielnie to zniosły. Dla rodziców było to ogromne przeżycie. Ludzie śpiewali, jeżeli był oczywiście dany taki moment. Nikt się nie nudził, każdy czekał do końca. Dla każdego było miejsce. Nigdy w życiu nie widziałam skupionych w tak dużym miejscu tylu wiernych, mówiąc tak, no chyba, to jest chyba dobre słowo, wiernych, chociaż wydaje mi się, że to przeżycie w naszym mieście i to spotkanie z papieżem tak duże miało znaczenie, że tutaj chyba wiara, tak ortodoksyjnie rozumiana, nie miała znaczenia. To był nasz papież w mieście Łodzi i dostępność tego spotkania była dla każdego. I było to według mnie bardzo dobrze zorganizowane. Tak jak powtarzam, nie pamiętam żadnych zakłóceń. Ja mam taki swój subiektywny szlak śladami papieża. Pierwsze to jest właśnie Lublinek. Potem miałam to szczęście, zdrowie i chęci, że byłam w Rzymie, byłam na orędziu noworocznym. I tu jest tekst pod tytułem Obecność Anioła. To jest to, co zobaczyłam w Rzymie. I końcówka jest, ponieważ widziałam bezpośrednio z daleka w Bazylice Watykańskiej Jana Pawła z daleka. Można było zrobić zdjęcie, ale też było bardzo daleka. I też byliśmy wszyscy podzieleni na sektory. Najpierw go zobaczyłam na Lublinku, a dopiero potem w Rzymie. Ale tutaj w tym zeszycie zrobiłam odwrotnie. Najpierw jest Rzym, a potem jest fragment króciutki o Lublinku. To jest fragmencik. Lublinek, czas kwitnienia jaśminu. Prosty drewniany ołtarz wśród łąk. Papież Jan Paweł II, Polak, odprawia mszę. Wszyscy zgromadzeni w tym czasie jesteśmy częścią wiecznego miasta Rzymu. To jest taki pomost kulturowy między Łodzią a Stolicą Apostolską. Mogę tylko subiektywnie wyrazić swoje zdanie, że szkoda, że mając takie miejsca związane z papieżem, no Lublinek to były pola, ale przecież mamy przy Kilińskiego fabrykę, prawda? Tam był papież łódzkich włókniarek, że różne opcje, które zarządzały tym miastem, nie spowodowały, żeby mało tego, żeby to nie zniszczyć, nie doprowadzić do ruiny, ale również zrobić z tego atrakcję, jeżeli tak można powiedzieć, turystyczną. Przyciągnęłoby to na pewno ludzi, nie tylko wierzących. Tak jak nasza jest święta Faustyna, tak samo podejrzewam, że szlak łódzki papieża przyciągnąłby ludzi do Łodzi, wierzących czy niewierzących. Byłoby to atrakcją i dla osób wierzących, i atrakcją turystyczną. Szkoda, że żadna z opcji nie zadbała o to, żeby uczynić z tego miejsca walor turystyczno-duchowy naszego miasta.

0: Halo, tu służba sprawozdawcza Polskiego Radia. Witamy Państwa z lotniska w Łodzi. Przed kilkunastoma minutami wylądował tutaj w asyście innych specjalny śmigłowiec, którym przyleciał z Częstochowy papież Jan Paweł II. Po powitaniach na płycie lotniska papież wsiadł do Papa Mobile i przejechał między sektorami. Pozdrawiał błogosławił licznie zgromadzonych wiernych.
1: Wysokość tronu papieskiego wynosi 6 metrów. Natomiast elementów dekoracyjnych dochodzi do ponad 25 metrów. Wewnątrz ołtarza usytuowano zakrystię i pokój papieski oraz zakrystię dla koncelebrantów.

0: o święta uczto, takiej uczty dawno chyba Kościół nie widział, jeśli w ogóle miała miejsce. Ojciec Święty udziela komunię świętą 1500 dzieciom, ponad 500 kapłanów w sektorach rozdziela ciało Pańskie. I dzieci tegoroczne będą miały za chwilę wspaniałą pamiątkę. Jak tylko komunia święta dobiegnie końca, proszę, by dzieci i tylko dzieci, zaznaczam, wyszły do wysokości tych drugich schodów. Do nich zejdzie Ojciec Święty i będzie wspólna fotografia. Bardzo proszę, powolutku, dzieci już mogą być wprowadzane na podium.
1: I to olbrzymie zgromadzenie ludu Bożego, miasta i kościoła, diecezji, a także gości z różnych stron. I ta pierwsza komunia święta dzieci ogromną radość sprawiłoś miasto, które nosisz nazwę Łódź, i kościele łódzki ogromną radość sprawiłoś następcy świętego Piotra, który jest waszym rodakiem.

Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Jak tylko powiedział o fotografii, zaraz niech żyje. Ja bym zawołał, niech żyje Pan Jezus. Tak jak to śpiewają dzieci w Polsce, niech żyje Jezus w sercu mym. Piękna, nie wiem, czy to jeszcze teraz śpiewają, na pewno śpiewają. Więc zrobimy tę fotografię na pamiątkę, że Pan Jezus zaczął żyć przez Komunię Świętą w sercach tylu łódzkich dzieci. Jak ci nasi artyści, fotografowie obejmą nas wszystkich, to ja już nie wiem. Ale to ich zmartwienie, niech oni się martwią, od tego są fotografami, żeby zrobili nam porządną fotografię.

0: Jak będzie pochwalony Jezus Chrystus, idziemy robić fotografię.
1: Uwaga, uwaga, uwaga, uwaga. Ojciec Święty, uwaga, proszę uwagę. O uwagę proszę wszystkich. Ojciec Święty w różnych punktach stanie. Dzieci się teraz odwracają do lasu, tam patrzą, bo tam są fotografowie, tam są obiektywy. I jak Ojciec Święty dojdzie, proszę się nie odwracać, bo byście sobie mogli krzywdę zrobić. A Ojciec Święty stanie w różnych punktach, tak żeby panowie fotografowie mogli objąć wszystkie dzieci z Ojcem Świętym, by nikt nie był pokrzywdzony. Tylko dzieci się odwracają do lasku, tam patrzą pod słońce na południe, właściwie już na zachód.

0: Z lotniska Lublinek Jan Paweł II przejechał do łódzkiej katedry przy ulicy Piotrkowskiej, gdzie czekali na spotkanie przedstawiciele łódzkiego środowiska akademickiego. Wspomina Andrzej Słowik, pierwszy przewodniczący zarządu regionu NSZZ Solidarność.
1: Zaczęło się od tego, jak to było przed katedrą. Otóż te wszystkie uzgodnienia przewidywały, że do katedry wejdą osoby posiadające zaproszenia imienne i będą wpuszczane co najmniej z dwóch stron. Jedno dojście miało być od ulicy Wólczańskiej, ulicą dawną, teraz to jest Skorupki, tak? A przedtem była Worcela chyba. I to przejście zostało zamknięte, więc trzeba było minąć Worcela, przejść Wólczańską do dawnej Świerczewskiego, obecnej Radwańskiej, następnie do Piotrkowskiej i tu wrócić w kierunku katedry. Chodniki były zamknięte dla pieszych. Na środku jezdni był taki korytarz zrobiony z barierek, którymi można było dojść środkiem jezdni. Po zewnętrznej stronie barierek oczywiście stali tam jacyś milicjanci i osoby z zaproszeniami dochodziły do końca tych barierek, które w pewnym momencie zaczęły się zwężać, tworzyły taki lejek, gdzie mogła się przecisnąć z trudem jedna osoba. Po bokach już nie stali pojedynczy policjanci, tylko cała grupa i to chyba miało na celu doprowadzenie takiej sytuacji, w której nie wszyscy z zaproszeniami zdążą wejść na czas do katedry, prawda? Czyli ewidentna szykana, utrudnienie, takie pokazanie, że my jednak tutaj do samego końca będziemy decydować o warunkach, jakie wam stwarzamy. No, władza ich kończyła się dokładnie na placu katedralnym, kiedy można już było wejść do archikatedry i tam spokojnie oczekiwać na przybycie Ojca Świętego. Ja też, że tak powiem, padłem ofiarą tego zamętu organizacyjnego, bo no jak każdy chciałem zająć miejsce tuż przy przejściu. To się nie udało, byłem gdzieś trzeci chyba od przejścia, kiedy Ojciec Święty dochodził do ołtarza już procesyjnie, prawda? No, rozglądał się po jednej i po drugiej stronie. Tam, kto zdołał dotknąć ręką, prawda, to miał szansę na uściśnięcie dłoni, czy choćby dotknięcie. I tak się złożyło, że Ojciec Święty dostrzegł mnie gdzieś w tym tłumie, zatrzymał się na moment, wyciągnął rękę, która no, do mnie już nie dotarła, bo te osoby, które stały ławkę wcześniej, ławkę z tyłu, czy przede mną i tak dalej, no, do tej ręki, ja odebrałem to jako taki gest rozpoznania, bo wcześniej miałem okazję trzykrotnie spotkać Ojca Świętego bezpośrednio, ale w Watykanie. I zauważyłem, że przy drugim spotkaniu Ojciec Święty pamiętał dokładnie, bo mam nawet to uwiecznione na zdjęciu, kiedy przed powitaniem Ojciec Święty wskazuje na mnie ręką i wtedy powiedział, ale Pan już u mnie był, prawda? Więc widać Ojca Świętego z wyciągniętą ręką w moim kierunku i to dowodziło, że no, pamięć ma bardzo dobrą do twarzy. I to czwarte spotkanie tutaj no, w Łodzi było, że tak powiem, już na innych zasadach, ale w sumie ważne było, że Ojciec Święty zapamiętał, prawda? Ja byłem rok wcześniej, byłem w Watykanie i po tym pierwszym spotkaniu Ojciec Święty pamiętał, przecież spotykał na co dzień dziesiątki, jeżeli nie setki ludzi i to fakt, że zapamiętał był dla mnie no bardzo istotny wtedy.
2: Nie było tu przewidziane moje słowo. Nie jest w programie. Może nawet w ten sposób napytam sobie kłopotów z organizatorami mojego pobytu.

0: Oczywiście przede wszystkim od strony kościelnej. Ale trudno mi nie powiedzieć przynajmniej kilku słów. Spotykam się tutaj z przedstawicielami świata nauki i kultury. Nie wyłącznie, ale w szczególnej mierze. Czeka mnie za chwilę spotkanie z przedstawicielkami świata pracy. Tym bardziej cenne jest to intermedium w katedrze, gdzie reprezentowany jest świat łódzkiej nauki i kultury. Wyrażam radość z tego, że się spotykamy nie tylko dzisiaj. Spotykamy się od dawna. Spotykamy się wciąż. Czuję się waszą obecność w społeczeństwie, w kulturze polskiej, w kościele polskim. Jestem za to bardzo wdzięczny inteligencji łódzkiej. Zresztą muszę dodać, że świętej pamięci biskup Klepacz raz mnie zaprosił na, jako biskupa jeszcze młodego, na rekolekcje dla inteligencji łódzkiej. Miałem te rekolekcje w Wielkim Tygodniu, już nie pamiętam którego roku. Więc życzę wszystkim tutaj zgromadzonym i wszystkim placówkom nauki i kultury polskiej tutaj w Łodzi, różnorodnym placówkom, bardzo ważnym placówkom, ażeby nadal byli sobą, tak jak dotąd, żeby reprezentowali to wszystko, co jest w naszej kulturze autentyczne, humanistyczne, chrześcijańskie i żeby to wszystko reprezentowali w tym specyficznym kontekście, jakim jest Łódź. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
1: Po obiedzie w kurii archidiecezji Jan Paweł II przejechał ulicami Łodzi, witany przez setki stojących wzdłuż trasy przejazdu łodzian. Przejechał do zakładu przemysłu bawełnianego imienia obrońców pokoju Uniąteks przy ulicy Kilińskiego. Arcybiskup Władysław Żółek, ówczesny metropolita archidiecezji łódzkiej, którego osobiste działania sprowadziły ojca świętego Jana Pawła II do Łodzi, tak po latach wspominał tamten czas.
2: Myśmy się przygotowywali wszyscy już wcześniej znacznie do drugiego Krajowego Kongresu Eucharystycznego, bo on był zaplanowany przez konferencję episkopatu na rok 87. Więc te przygotowania w diecezji od tej strony już trwały. Było takie oczekiwanie, że Ojciec Święty może przyjechać na ten kongres eucharystyczny. I tak rzeczywiście było. W Łodzi papież przewodniczył tej stacji kongresu eucharystycznego i ten temat Eucharystii był tu bardzo wyraźnie zauważony. Ojciec Święty swoje słowo na Lublinku podczas tej liturgii rozpoczął od "Pozdrawiam Kościół łódzki w imię Eucharystii". I zwracał na to uwagę, że pierwsza komunia święta dzieci jest świętem chrześcijańskich rodzin. Zna się temat katechezy, która jest obowiązkiem wszystkich katechizowanych i katechizujących. To były już takie tematy, które potem stanowiły dla nas pewną inspirację duszpasterską, ukierunkowaną na dzieci, na młodzież i na rodzinę. O katedrze Ojciec Święty spotkał się naszymi nauczycielami akademickimi, wtedy powiedział piękne słowa o tym, jak oni tu są, jak być powinni, właśnie jak służyć tym wartościom i ludzkim, i humanistycznym, i chrześcijańskim, żeby zawsze byli sobą. To przecież było umacnianie tych ludzi w tym oczekiwaniu na jakieś zmiany i polityczne w Polsce. Wydaje się, że ludzie zaczęli podnosić głowy do góry. To już po pierwszej wizycie było widać, jak Polacy dostrzegli ten autorytet Jana Pawła II w tej swojej walce nieotwartej, ale jednak obecnej o prawdziwą wolność i niepodległość. Po drugiej wizycie to już było bardzo widoczne. Ojciec Święty zresztą przy spotkaniu z naszymi władzami wyraźnie o tych sprawach mówił, o prawach człowieka do wolności, poszanowania jego godności. Dlatego też i u nas w Łodzi mogłem potem zauważyć, że to spotkanie Ojca Świętego z tym światem akademickim zaowocowało. Myśmy wtedy organizowali takie spotkania, zwłaszcza z Uniwersytetem Łódzkim i seminarium nasze duchowne. Odbywały się takie konwersatoria, tematy podejmowane, takie katolickiej nauki społecznej, ale w całej tej dziedzinie naszego kościelnego i społecznego życia ukazało się przecież potem jako owoc kilka czy kilkanaście nawet tomów po tych spotkaniach. Zaczęliśmy u siebie bywać, opłatki, my na uczelniach, na inauguracjach roku akademickiego. Już się zupełnie wtedy pojawiała pewna nowość, coś to nowe, które zaczęło się już tutaj wyraźnie pokazywać. A potem ta stacja spotkania z włókniarkami. Ojciec Święty podkreślił, że spotykał się, zwłaszcza we Włoszech, z robotnikami w ich zakładach pracy. Ale nigdy jak dotąd w Polsce, w zakładzie pracy, i to zwłaszcza na spotkaniu z kobietami pracującymi w tych zakładach Uniontexu, tam było kilka tysięcy kobiet pracujących, utrudzone na trzy zmiany. Przecież to rzutowało na życie rodzinne, małżeńskie. Ojciec Święty podniósł ten temat tego geniuszu kobiety, kiedy mówił o kobiecie, matce, która jest sercem ogniska domowego. Mówił o wychowawczyni, o pracownicy, ale zasługującej na poszanowanie i jej godności, i jej praw. To było słowo skierowane do naszych włókniarek, ale ono przecież skierowane było do całego świata pracy. Więc tu od tej strony także ten nasz świat robotniczy, ogólnie mówiąc, no doznał takiego pokrzepienia. Włókniarki nasze przygotowywały się do tego spotkania, miały wiele trudności. Myślały o tym, żeby wejść na przykład z wiązanką kwiatów w każdach. Nie pozwalano. Z trudem pozwolono, jeśli chcą, z jednym kwiatkiem, jednym goździkiem, białym czy czerwonym. Wszystko uzasadniano bezpieczeństwem dla Ojca Świętego, bo może w tej wiązance być coś, co spowoduje sytuację przykrą, bolesną, zagrożenie dla życia czy zdrowia Ojca Świętego. No wszystkie te argumenty myśmy przyjmowali przymrużonym okiem, ale no, tych trudności było rzeczywiście dużo. Nawet te włókniarki, które przygotowywały wcześniej swoje przemówienie, bo trzeba było wszystkie teksty wcześniej przedłożyć do wiadomości tego komitetu, który organizował spotkania, było przygotowane słowo, prośba o błogosławieństwo. Też o to trzeba było walczyć, żeby ta włókniarka przemawiająca mogła na końcu poprosić o błogosławieństwo dla nas, kobiet pracujących. Ale w moim przekonaniu to było naprawdę wielkie przeżycie i wielkie umocnienie i doświadczenie tego, że Kościół widzi tę sytuację kobiety pracującej, że jest z nią na tyle, na ile może, chce jej służyć przede wszystkim tą opieką duszpasterską, ale także upominając się o poszanowanie jej praw, jej godności. I to było dla naszego środowiska ogromnie cenne, bardzo potrzebne, więc od tej strony tak właśnie widziałbym tę wizytę papieską, która no, dała nam taki impuls do podejmowania potem dalszych działań duszpasterskich. One się stopniowo rozwijały, te różne instytucjonalne, bym powiedział, powoływane dzieła, one jednak zawsze miały ten aspekt duszpasterski i czerpały z tych myśli papieskich wypowiedzianych w Łodzi. Oczywiście nie zamykaliśmy się w naszej pracy szpasterskiej tylko do tego, co Ojciec Święty powiedział w Łodzi, bo sięgaliśmy do jego nauczania z pierwszej i drugiej wizyty w Polsce, ale także i do tego nauczania, które płynęło ze wzgórz Watykanu, że tak powiem, ale ciągle ten akcent łódzki się przejawiał i do dziś jest obecny. Przypominamy to podczas święta Eucharystii, które na pamiątkę wizyty Jana Pawła II zostało wprowadzone w nawiązaniu do tego słowa. Pozdrawiam Kościół łódzki w imię Eucharystii. Myśmy to odczytali, że papież szczególnie nasze środowisko łódzkie chce uwrażliwić na tę eucharystyczną pobożność. Wiedział o tym, że frekwencja łodzian w niedzielnych mszy świętych jest niska. Była i ona jest. Trochę drgnęło, myśmy zauważyli po wizycie Ojca Świętego, ale ciągle ten temat jest obecny w naszej duszpasterskiej pracy. Dlatego też prowadziliśmy potem, to chyba od 2003 roku, taką wędrówkę szlakiem Jana Pawła II w Łodzi, która do dziś trwa. Rozpoczyna się spotkanie przy Urzędzie Miasta Łodzi, gdzie jest tablica pamiętająca przyjęcie honorowego obywatelstwa Łodzi przez Jana Pawła II. Potem przemieszczamy się na Lublinek, zatrzymujemy się na ulicy Pabianickiej, gdzie papież przechodził z jednego pojazdu do drugiego, żeby go ludzie mogli widzieć, ale to nie on tym się kierował. On chciał mieć kontakt z ludźmi, bo widział, że na ulicach jest bardzo dużo zgromadzonych ludzi, którzy nie weszli, czy też nie mogli, czy już jakieś inne były racje, pozostawali tutaj. No i potem katedra i zakład pracy, więc także to tych wydarzeń takich naszych, zapisanych w naszym sercu, w naszej pamięci wiele i jak powiedziałem, no staramy się o to, żeby owocowały. Jaki jest wymiar duchowy? Pan Bóg wie. Człowiekowi trudno wniknąć, że tak powiem, ale poprzez pewne przejawy takiego zbliżenia się do Kościoła, otwarcia się na pewne przesłanie kościelne, ewangeliczne, no jednak ono dało się zauważyć. Księża nam zgłaszali wiele takich wymownych świadectw z parafii, gdzie na przykład został urwany związek małżeński, dotąd tylko cywilny, teraz sakramentalny, czy ochrzczone zostały dzieci zaniedbane wcześniej od tej strony. Wiele wpłynęło też takich świadectw do kurii. Niektóre są opublikowane, niektóre w aktach są, może czekają na jakąś publikację. O to wszystko świadczyło o tym, że te ślady obecności Jana Pawła II zaznaczyły się mocno. Wiadomo, na początku czas idzie, zmieniają się warunki, nowe wyzwania, ale one gdzieś tam nurtują. W głębi duszy, powiedziałbym, ludzi łódzkich i regionu łódzkiego.
1: Tak wspominał po latach tamten dzień arcybiskup Władysław Ziółek, obecnie arcybiskup senior. Przenieśmy się jeszcze na chwilę do historycznej sali Union Texu. Już nie ma tych miejsc, ale pozostało takie w naszych archiwach nagranie. Oto fragmenty spotkania z łódzkimi włókniarkami.
3: Witamy Państwa z dużej sali w Kalnice Union Texu. Tu za chwilę rozpocznie się spotkanie papieża Jana Pawła II z włókniarkami zakładów przemysłu bawełnianego imienia Obrońców Pokoju. Papież, goszcząc po raz trzeci w Polsce, po raz pierwszy odwiedza zakład przemysłowy. Choćby z tego względu spotkanie jest inne od poprzednich.
4: Przed kilkoma minutami dostojny gość przybył do zakładów. Jego drogę do tej hali wiodła przez małą salę, która nazywa się Młynek. Nazwa małej sali pochodzi jeszcze z czasów budowy tej tkalni w XIX wieku. W miejscu jej powstania istniał mały młyn nad rzeką Jasień. W czasie przejścia przez tą salę 30 tkaczek obsługiwało 60 krosien typu STB. Była okazja do rozmów z tkaczkami.
5: Chociaż te rozmowy na pewno z jednego powodu były bardzo trudne. A tym powodem jest oczywiście hałas dochodzący tam do 110 decybeli. W każdym bądź razie Jan Paweł II jest już w dużej hali. Wita się ze zgromadzonymi tutaj pracownicami.
3: Papież przychodzi w tej chwili szeroką wydziałową drogą między rzędami krosien. Przy tej drodze stoją pracownice tej tkalni. Obecnie w tym wydziale zatrudnionych jest 900 osób. Krosna obsługiwane są wyłącznie przez kobiety. Stanowią one większość, bo 2/3 tego wydziału, a w obrońcach pokoju pracuje ich ponad 3000.
4: Jan Paweł II przechodzi wśród zgromadzonej załogi tkalni do specjalnie przygotowanego podium. Ustawiono na nim fotel papieski. Po lewej i prawej stronie podium miejsca zajmą także członkowie świty papieskiej, dostojnicy kościoła z prymasem kardynałem Józefem Glempem i ordynariuszem diecezji łódzkiej biskupem Władysławem Ziółkiem.
6: Są także gospodarze miasta, gospodarze Łodzi. Jest przewodniczący Rady Narodowej, profesor Mieczysław Serwiński, prezydent miasta, Jarosław Pietrzyk. Jest też przewodniczący Rady Łódzkiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego, Jerzy Jabłkiewicz.
3: Papież znów zatrzymuje się przy łódzkich włókniarkach. W tej chwili skręca już w drugą wydziałową drogę. Zbliża się do podium, na którym stoi fotel papieski.
4: Dostojny gość, serdecznie witany przez kobiety pracujące tutaj w zakładach.
6: Jest to spotkanie specjalne, jak już powiedzieliśmy, po raz pierwszy. Papież Polak odwiedza zakład przemysłowy, polski zakład przemysłowy, zakład o wielkich tradycjach robotniczych, o wspaniałych tradycjach, już 160-letnich.
3: Łódzkie zakłady przemysłu bawełnianego imienia Obrońców Pokoju to największy kombinat bawełniany w Polsce, jeden z większych w Europie. Jest to przedsiębiorstwo o zamkniętym cyklu produkcyjnym. Są tu 3 przędzalnie. Tkaniny produkują 2 wielkie tkalnie. Między innymi załoga tej tkalni produkuje tkaniny. Tkalni, która gości Jana Pawła II.
4: Papież zatrzymuje się. Chwila serdecznych, krótkich

0: sali. Z prawej strony sali.
1: Tak, podium. Na podium przygotowany dla papieża fotel. Statywy z mikrofonami. W tle nasze barwy narodowe. Biali, czerwień, flagi polskie. Barwy watykańskie. Herb Watykanu.
0: Dostojny gość zbliża się już do podium. Za chwilę zajmie miejsce na fotelu specjalnie przygotowanym. W imieniu załogi Jana Pawła II powita Józef Grzegorczyk, dyrektor naczelny przedsiębiorstwa.
2: Ale przed powitaniem jeszcze serdecznie śpiewamy.
1: Lat, co już pewnie Państwo zdążyli stwierdzić. Bardzo często towarzyszy papieżowi wszędzie, gdzie jest.
0: A teraz gorące oklaski witają dostojnego gościa.
1: I znany wszystkim gest powitania. Wyciągnięte dłonie papieża. Papież pozdrawia wszystkich zgromadzonych. Tych wszystkich, z którymi nie zdążył się przechodząc przez falę przywitać osobiście.
3: Umiłowany Ojcze Święty, znalazłeś się wśród przedstawicieli i przedstawicielek ludzi pracy. Mozolna praca tej grupy społecznej to najgłośniejszy puls życia Łodzi oraz innych miast fabrycznych diecezji tutejszej i wszystkich innych przemysłowych ośrodków naszego kraju.
4: Pragnę przekazać z głębi serca płynące, szczere, gorące powitanie obecnego wśród nas pielgrzyma pokoju, papieża Polaka Jana Pawła II.
5: Równocześnie proszę Boga Rodzica, ażeby

0: dobiega końca wizyta Jana Pawła II w łódzkich zakładach obrońców pokoju. Zebrani wierni serdecznie żegnają papieża, który powoli opuści salę i pojedzie dalej do Warszawy. Kończymy naszą transmisję. Oddajemy głos do studia.
1: A wśród sprawozdawców tamtej wizyty 13 czerwca 1987 roku był także nasz radiowy kolega Andrzej Berut. Arcybiskup Władysław Ziółek ustanowił w 1989 roku na pamiątkę tamtej wizyty Ojca Świętego w Łodzi archidiecezjalne święto Eucharystii. Msza święta inaugurująca tegoroczne odbyła się 12 czerwca wieczorem, oczywiście w Bazylice Archikatedralnej. Zaproszeni delegaci ze wszystkich parafii otrzymali ikonę Trójcy Świętej Andrzeja Rublowa jako znak gościnności, który związany jest z europejskim spotkaniem młodych Teze, którzy zjadą do Łodzi pod koniec tego roku. Przed nami audycja Słowo. Dziś polski autokefaliczny Kościół prawosławny. My już dziękujemy. Kuba Litman, Małgorzata Warzecha.
2: Słowo. Audycja kościołów chrześcijańskich regionu łódzkiego zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej.

Na podstawie bratczyk numer 297. Kochać niczego nie żądając. Należy porozmawiać o pewnej ludzkiej chorobie, grubiaństwie charakteru. Wada ta świadczy o niedostatku miłości, a niedostatek miłości jest brakiem życia duchowego lub jego fałszywym kierunkiem. Chrześcijanin na pozór może zachowywać się kulturalnie i uprzejmie, ta grzeczność może być jednak szorstka i martwa. Będzie ona po prostu uprzejmością i nabytym zachowaniem. Jeśli ktokolwiek z was kiedykolwiek widział prawdziwie uduchowionych ludzi, na pewno pamięta, jacy są życzliwi i szlachetni, a ich uprzejmość wynika z szacunku do człowieka jako obrazu Boga. Nie ma w niej absolutnie nic fałszywego, sztucznego. Wielokrotnie spotkałem pustelników, mówi Atanazy metropolita Limosol w rozważaniach o rodzinie, którzy płonęli miłością do ludzi. Jaką oni mieli wewnętrzną wolność. Jaka subtelność, uwaga i szacunek były w ich zachowaniu. I przeciwnie, nieuprzejmy i surowy człowiek w ogóle nie kontroluje swoich poczynań. Może on nawet nie zauważyć, że jego grubiaństwo wprawia rozmówcę w zakłopotanie. Najtragiczniejsze jest to, że my ludzie nie rozumiemy, że ta tak zwana miłość wcale nie jest prawdziwą miłością. Jest energią naszego niezdrowego egoizmu. Święci dysponowali

ale tak ogromną subtelnością i mądrością, że bez presji byli w stanie pomóc człowiekowi uświadomić sobie popełniony przez niego błąd. Zwróćmy więc uwagę na pokorę jako warunek prawdziwej miłości, co oznacza, że człowiek nie chce niczego dla siebie, nie szuka niczego dla siebie, a tylko dla drugiej strony. Miłość Chrystusa jest szczęściem, którego nie możemy porównać z niczym innym na świecie. Bo miłość to stan ducha tak bogaty, wspaniały, bezcenny, że nie ma na świecie nic, z czym można by go porównać. Miłość jako szczęście, jako doskonalenie naszej osobowości jest nadzwyczajna, ponieważ Bóg, nasz pierwowzór, jest prawdziwą miłością. Bóg jest miłością. Miłość ma również inną perspektywę – męczeństwo. Męczeństwo Chrystusa zawiera się w Jego wielkiej i doskonałej miłości do ludzi. Modląc się w ogrodzie oliwnym, Jezus powiedział: Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich. Nie miał na myśli, aby nie umrzeć za nas i nie zostać ukrzyżowanym na krzyżu, bo w tym celu przyszedł na świat. Pojawił się w pełni świadomy, że umrze za człowieka. Istotą kielicha, o który się modlił, że my umiłowani Boga, który Chrystus kochał bezwarunkowo i do końca bosko, ukrzyżujemy go. W istocie modlitwa w ogrodzie oliwnym nie dotyczyła Chrystusa, ale ludzi. To za nas modlił się o tej porze i za nas wylewał krwawy pot, abyśmy, jeśli to możliwe, nie ukrzyżowali go. Niech stanie się to w inny sposób, ale żebyśmy to nie my, ludzkość, człowiek, popełnili to zło. Poznaliśmy więc wspólny męczeński wymiar miłości. Jeżeli zagłębimy się w niego, za każdym razem będziemy mogli odkryć naszą miłość w różnych postaciach, nawet w naszych naturalnych związkach. Musimy jednak wiedzieć, że żądanie miłości jest oznaką duchowej bezsilności, żeby nie powiedzieć duchowej choroby. Przynajmniej bądźmy świadomi, że jesteśmy bezsilnymi ludźmi i z tego powodu potrzebujemy miłości innych. Święci nie byli zainteresowani, czy inni ich kochają. Interesowało ich, czy sami kochają ludzi. Dzisiejsza audycja jest audycją przygotowaną przez autokefaliczny Kościół prawosławny w Polsce z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Atanazego, biskupa łódzkiego i poznańskiego. Czytała Irena Borowska.

0: Tu Radio Łódź jest 8. Justyna Krakowiak, zapraszam na wiadomości. Jest rekord na łódzkim lotnisku. Ścieżka w koronach drzew, część mieszkańców mówi nie. Piotrków będzie miał nowe lodowisko. Sporo chmur w regionie, proszę uważać dzisiaj na burze. Łódzkie lotnisko notuje kolejny wzrost liczby pasażerów. W maju z usług portu skorzystało rekordowe ponad 46 tysięcy osób. To prawie 11% więcej niż w ubiegłym roku. Najpopularniejsze kierunki to Londyn, Mediolan i Hiszpania. O szczegółach reporter Radio Łódź Jakub Jędrzejewski.
1: Od stycznia do końca maja łódzkie lotnisko obsłużyło ponad 174 tysiące pasażerów. To ponad 10 tysięcy osób więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku.
2: Najwięcej osób w tym okresie skorzystało z połączeń do Londynu, Mediolanu oraz na dwóch hiszpańskich kierunkach Alicante i Malaga.
1: Mówi wiceprezes zarządu portu Robert Makowski. Oferta połączeń z Łodzi została też rozszerzona o loty czarterowe i kierunki typowo wakacyjne. Grecję, Turcję, Egipt czy Tunezję. W planie jeszcze inauguracyjne loty do Marsalam 23 czerwca, na Majorkę 24 czerwca i do Hurgady 29 czerwca. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
0: A władze lotniska liczą, że dzięki tegorocznej ofercie uda się po raz pierwszy przekroczyć granicę 500 000 pasażerów rocznie.
3: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
0: Pikieta w obronie łódzkiego lasu Łagiewnickiego. Kilkadziesiąt osób zgromadziło się wczoraj w Arturówku, by wyrazić swoje niezadowolenie z planów magistratu. Miasto chce budować ścieżkę w koronach drzew, ale też postawić na kamperownię.
4: Proszę Państwa, oficjalnie otwieram pikietę.
5: Uważam, że ogromnym zagrożeniem jest rozpoczęcie jakiegokolwiek tutaj działania w kierunku ulepszania tego obszaru, bo myślę, że w perspektywie wielu lat może doprowadzić do destrukcyjnych zmian.
6: Władze robią zamach na zieleń, na przyrodę. Chcą nam odebrać to, co najcenniejsze, to, co kochamy.
7: Chciałam zapytać miasta, gdzie jest mała retencja w sypaniu tłucznia? W ścieżkach, w koronach drzew, na wielkich konstrukcjach, które będą stawiane w granicach korzeni i mogą je uszkodzić? I gdzie jest ta mała retencja w tych wszystkich rzeczach, które chcą tu robić?
0: Pyta Małgorzata Czubak, inicjatorka pikiety. Szlak turystyczny w łódzkich Łagiewnikach ma kosztować 26 milionów złotych, z czego ponad połowa ma pochodzić ze środków unijnych. Coraz więcej osób w Polsce oddaje bezinteresownie swoją krew. W 2024 roku było to 650 tysięcy osób, o 20 tysięcy więcej niż rok wcześniej, a dziś obchodzimy Światowy Dzień Krwiodawcy. Dyrektor Narodowego Centrum Krwi Sebastian Twaruk zaznaczył, że krew można pozyskać jedynie od drugiego człowieka, nie można jej wyprodukować.
8: W przypadku wspomnianych wypadków komunikacyjnych to jest około 10 jednostek zapotrzebowania na krew, aby uratować zdrowie, a nawet życie osoby po wypadku. Transplantologia rozwija się wspaniale. Mamy coraz więcej takich operacji. No to tu zapotrzebowanie jest jeszcze większe, to jest 20 jednostek.
0: Narodowe Centrum Krwi apeluje do dawców o sprawdzanie stanów magazynowych w swoich regionach. W Piotrkowie Trybunalskim trwa budowa nowego, zadaszonego lodowiska. Obiekt powstanie przy ulicy Żwirki, tuż obok stadionu. Na placu prowadzone są obecnie prace ziemne, mówi Marcin Merk z Urzędu Miasta w Piotrkowie.
9: Obecnie powstają szalunki pod stopy fundamentowe. To początkowy etap budowy hali, w której zimą będzie funkcjonować lodowisko o powierzchni 20 na 46 metrów.
0: Wiosną i latem obiekt zmieni przeznaczenie. Mieszkańcy będą mogli wtedy korzystać m.in. z dwóch kortów do squasha. A przed nami jeszcze sport i Robert Zwoliński.
10: Dzień dobry, Kamil Majchrzak. Z historycznym wynikiem urodzony w Piotrkowie Trybunalskim tenisista awansował do pierwszego w karierze finału turnieju ATP. W półfinale imprezy rozgrywanej w holenderskim Hertogenbosch Polak pokonał w dwóch setach ósmą rakietę świata Daniła Miedwiediewa, przy okazji też byłego lidera rankingu ATP. Majchrzak, jak sam podkreślał, podszedł do meczu z dużą koncentracją i odwagą.
11: Pokazałem, że możemy grać i odbijać jak równy z równym i pierwszy set stał na bardzo wysokim poziomie i był bardzo zacięty. Decydowały pojedyncze piłki, które na szczęście powędrowały na moje konto. Dodało mi to też bardzo dużo pewności siebie na drugiego seta.
10: Pierwszą partię piotrkowianin wygrał po tiebreaku, a drugą dość łatwo, 6-1. W dzisiejszym finale Majchrzak zmierzy się z rozstawionym z dwójką Australijczykiem Alexem de Minorem, a początek tego meczu zaplanowano na godzinę 14:30. Siatkarze reprezentacji Polski przegrywają z Ukrainą w meczu czwartej kolejki Ligi Narodów. Na razie jest 0-2, rozpoczął się trzeci set, w nim póki co remis 6-6. Żużlowcy Orła Łódź rozpoczynają rundę rewanżową rozgrywek Metal Cas drugiej Ekstraligi domowym meczem ze Stalą Rzeszów. Pogoda komplikuje łodzianom przygotowania i uniemożliwia pracę na torze. Od piątku na motoarenie rozłożona jest plandeka, ale okoliczności te nie martwią trenera Macieja Jądera.
12: Ostatnio też mieliśmy plandekę, jakoś się to udało, także mam nadzieję, że nasz Toromierz wie co robić. Będą to ciężkie zawody, wiemy jaka jest stawka, zremisowaliśmy u nich, mam nadzieję, że skończymy z wygraną, zgarniemy 3 punkty, taki jest plan.
10: A wygrana pozwoliłaby łodzianom zrównać się punktami z drugim w tabeli PSŻ Poznań. Początek spotkania Orła z rzeszowską Stalą zaplanowano na godzinę 15:15, ale na pewno warto śledzić klubowe komunikaty w mediach społecznościowych, a także prognozy pogody, a ta w Radiu Łódź już za chwilę. A teraz przenosimy się jeszcze za ocean. Zespół New York Knicks, którego zawodnikiem jest Jeremy Sochan, wywalczył mistrzostwo koszykarskiej ligi NBA. W piątym finałowym spotkaniu Nowojorczycy pokonali na wyjeździe San Antonio Spurs 94-90 i w rywalizacji do 4 zwycięstw triumfowali 4-1. Najskuteczniejszym zawodnikiem sobotniego meczu był Jalen Brunson, który zdobył 45 punktów dla Nowojorczyków i odebrał też nagrodę MVP całych finałów. Reprezentant Polski Jeremy Sochan pojawił się na parkiecie na kilka ostatnich sekund i stał się też pierwszym polskim koszykarzem, który wywalczył tytuł NBA. Co ciekawe, do Nowego Jorku trafił w lutym z San Antonio Spurs, a przypomnę, że przed Sochanem w wielkim finale zagrał tylko łodzianin Marcin Gortat w 2009 roku w barwach Orlando Magic. Dla zespołu z Nowego Jorku to 3. tytuł w historii, ale poprzednie zdobywał dawno temu, bo w 1970 i 1973 roku. I to tyle teraz. W serwisie sportowym za godzinę podsumowanie wczorajszego meczu drużyny Marcina Gortata z NATO Air Force, a także mundialowy raport. Zapraszam.
0: Temperatura idzie w górę, ale wysokich wartości w regionie raczej nie ma się co spodziewać. Dziś maksymalnie do 17 stopni będzie chłodno i deszczowo, a w regionie mogą pojawić się też burze i porywisty wiatr.
3: Niedzielny poranek z Radiem Łódź w tonacji Sepi.

Na zegarze 8 minut po godzinie 8. Witamy serdecznie. Piotr Śliwiński, Bartosz Florczak. Do godziny 10. Piosenki sprzed lat, jak zwykle, w niedzielne poranki w Radiu Łódź. No właśnie, trwają Mistrzostwa Świata. Mundialowy raport za godzinę u Roberta Zwolińskiego w serwisie sportowym, ale my sobie troszeczkę posłuchamy sportowych, piłkarskich piosenek.

On gra na skrzydle, to oczywiście była Maria Koterska. 606-787-8778, państwo już dzwonią, zamawiają piosenki, może nawet na dzisiaj, a jeżeli nie na dzisiaj, no to na przyszły tydzień. Za oknem troszeczkę szaro-buro, nawet nie ponuro, ale szaro i buro. No a jeżeli chodzi o piłkarskie piosenki, to tej nie mogło zabraknąć.

Oczywiście rok 1974, no i ten największy sukces polskiego futbolu, a więc trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata w RFN-ie wówczas jeszcze. Maryla Radowicz śpiewała wtedy tę piosenkę. No, ten sukces był powtórzony oczywiście w Hiszpanii w 1982. Pamiętamy o tym i jeszcze dzisiaj o tym wspomnimy. Państwo przypomnieli też piosenkę Marii Koterskiej, jeszcze jedną piłkarską, ale przecież mundial jest długi i jeszcze zdążymy. No to co? Jeszcze jeden akcent piłkarski, to będzie tyle na razie. Kibice Liverpoolu ucieszą się.

You'll Never Walk Alone. No dzisiaj oczywiście utwór znany jako hymn kibiców przede wszystkim Liverpoolu. Natomiast utwór sięgający 1945 roku, skomponowany przez bardzo słynny duet Richarda Rodgersa i Oscara Hammersteina II. I on wówczas, zdaje się, powstał do musicalu pod tytułem Karuzela, a potem dopiero w 1963 roku Jerry and the Pacemakers ten utwór wykonali. Tutaj akurat wykonanie The Bachelors. Andrzej Pietrzak kiedyś Państwu już prezentował tę piosenkę w tej wersji. Andrzej będzie, nawiasem mówiąc, w studiu za godzinkę z minutami. No to teraz rzeczy mniej oczywiste i już z dala od piłki. Najpierw respekt.

Jak to się stało, że ja przegapiłem ten utwór w maju? Mamy czerwiec, zabrzmiał akurat teraz, no ale jest ku temu też powód. Nie tak dawno, kilka dni temu gościliśmy w naszej rozgłośni Krystynę Prońko, która odebrała złoty medal zasłużony kulturze Gloria Artis. Dzisiaj zapraszam Państwa po godzinie 16 na audycję specjalną z Krystyną Prońko. Piotr Bielawski rozmawiał z artystką. Będziemy słuchać też oczywiście muzyki z Krystyną Prońko w roli głównej. Była tutaj, zaśpiewała trzy utwory podczas uroczystości. Serdecznie pozdrawiamy panią Krystynę Prońko. No a ten utwór mniej używany, powiedziałbym, w dodatku z tekstem Marka Gaszyńskiego. Marek Gaszyński, dzisiaj jego rocznica urodzin. Napisał mnóstwo fantastycznych tekstów, które zapisały się na stałe w historii polskiej muzyki. A więc dzisiaj po 16:00 audycja specjalna po Gloria Artis, Krystyna Prońko w rolach głównych. Za tydzień to będzie Filip Łobodziński, jeszcze Tymon Tymański, bo też otrzymali medale podczas tej uroczystości. No a wczoraj też łódzcy muzycy Kuba Raczyński, Radek Bolewski, także rozmawiali z Piotrem Bielawskim. Też te rozmowy pojawiły się na naszej antenie. Jeszcze jeden mniej używany utwór, Pięciu.

0: Autopromocja.
1: W świecie informacji coraz trudniej odróżnić fakty od manipulacji.
2: W dużej mierze pozostajemy pod pewnym wpływem psychologicznym, na przykład chociażby mediów.
3: Mamy to poczucie, że cały czas nie nadążamy i właściwie wydaje mi się, że niemożliwe, żeby tego poczucia nie mieć.
4: Krótki przekaz dominuje.
5: Tradycyjne media też są zmuszone przejść na tę formę komunikacji.
1: Technologia może być niebezpieczna, jeśli nie umiemy jej odpowiednio dawkować.
6: Smartfon uzależnia dziecko jak alkohol, papierosy i narkotyki.
4: Świat mediów bez tajemnic.
1: W każdą środę o 10:40.
4: Joanna Karp
1: i Jakub Jędrzejewski. Zapraszamy.
7: Krystyna Prońko wydaje się być nad wyraz poważną artystką, śpiewającą niezwykle ważne bądź klimatyczne teksty, których wykonania zapisały się w historii polskiej piosenki. Jako jedna z nielicznych tak naprawdę śpiewa nieprzerwanie od lat.
8: Od 50 paru lat nic innego nie robię, tylko śpiewam i na dodatek z tego żyję. I były lepsze i gorsze lata, ale koncerty oprócz stanu wojennego i pandemii, no to cały czas miałam.
7: Może Państwa zdziwię, ale będzie to niezwykle pogodna, nawet lekko zabawna rozmowa z Krystyną Prońką, która się śmieje, żartuje, nie obraża, snuje refleksje i przypomina sobie momenty, do których nigdy wcześniej nie wracała. Zapraszam dzisiaj po 16. Piotr Bielawski.
0: Autopromocja. Reklama.
9: Zostań bohaterem swojej okolicy i zagłosuj w budżecie obywatelskim województwa łódzkiego. Do wyboru jest aż 339 projektów. Na realizację tych najlepszych Urząd Marszałkowski ma 8 milionów złotych. Głosować może każdy, niezależnie od wieku. Do 13 lipca odkryj swoje supermoce, wejdź na bo.lockie.pl i zmieniaj z nami łódzkie.
10: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
11: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
10: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
11: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIX. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
12: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
13: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
14: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
0: Po reklamie.
15: Niedzielny poranek z Radiem Łódź w tonacji Sepi.

Joe Dassin, jeden z Państwa ulubionych artystów. No właśnie, bo do godziny 9 kilka zamówień trzeba zrealizować, które Państwo złożyli tydzień, dwa tygodnie temu. No to teraz Mireille Mathieu, też w jednym z najsłynniejszych utworów.

Mireille Mathieu w wielkim przeboju Tornero, który po raz pierwszy został nagrany w 1974 roku, a potem różni artyści sięgali po ten utwór, między innymi, jak to państwo kiedyś ujęli, jedna z dam francuskiej piosenki. Tom Jones teraz pojawi się. Na razie pojawi się tylko i wyłącznie w radiu, natomiast 23 lipca wystąpi w Sopocie. Tom Jones jest w znakomitej formie. Oczywiście ma swoje lata, natomiast głosowo nic się tutaj nie zmienia. Nadal to jest głos jak dzwon. Wiem od osoby, która była na koncercie Toma Jonesa wcale nie tak dawno, że to wszystko brzmi fenomenalnie. No więc 23 lipca w Operze Leśnej w Sopocie Tom Jones, a teraz w też jednym z najsłynniejszych nagrań pewnie w ogóle wszechczasów, My Way.

Tom Jones, My Way. Możemy Toma Jonesa dopisać do tej grupy artystów, którzy wykonywali My Way. No, utwór, który jest na różnych ceremoniach bardzo często prezentowany. Już nie wnikajmy na jakich, ale bardzo, bardzo często. Myślę, że wszyscy wiemy, o co chodzi. 16-17 minut do godziny 9 na zegarach. Wracamy do Marka Gaszyńskiego, do jego tekstów. No, wiele jest tych piosenek, które znamy na pamięć, które kojarzymy. Niekoniecznie nawet wiedząc, że to Marek Gaszyński napisał słowa właśnie tych utworów. Marek Gaszyński, który jako jeszcze młody człowiek zaczynał w Rozgłośni Harcerskiej, potem program Trzeci Polskiego Radia, oczywiście jeden z pionierów, można powiedzieć, polskiej radiofonii, jeżeli chodzi o muzykę. Dwa nagrania z jego tekstami. Najpierw Halina Frąckowiak, zespół ABC, a chwilę później Czesław Niemen.

Tak, od chyba najpopularniejsza piosenka z tekstem Marka Gaszyńskiego, Sen o Warszawie, oczywiście Czesław Niemen, wcześniej Halina Frąckowiak i zespół ABC. Zaglądamy do muzycznego kalendarza, bo dzisiaj nie tylko rocznica urodzin Marka Gaszyńskiego, ale także Roda Argenta. Rod Argent z zespołu The Zombies, bardzo popularnego w połowie lat 60., a potem znikł z ten zespół, właściwie na kilkadziesiąt lat go nie było. Mieli wystąpić w Warszawie w ubiegłym roku, ale coś się wydarzyło, że do tego koncertu niestety nie doszło. Piękny utwór z tej kultowej płyty teraz, Care of Cell 44, no to taki dziwny utwór, bo opowiada o liście, jaki ukochany pisze do swojej dziewczyny, żony, która znajduje się w więzieniu i już czeka na jej powrót. No, nietypowa tematyka jak na piosenkę pop.

Care of Cell 44 to był zespół The Zombies z niezapomnianej płyty Odyssey and Oracle z drugiej połowy lat 60. Za chwilkę w radiu ci wiadomości, do tego czasu jeszcze zaśpiewa przepięknie Audrey Hepburn, bo dzisiaj też rocznica odejścia Henry'ego Manciniego, który skomponował słynny temat Moon River do filmu Śniadanie u Tiffany'ego. No to w ogóle jest niesamowita postać Henry Mancini, człowiek, który też walczył w II wojnie światowej, o czym mało kto pamięta. No ale przede wszystkim niesamowity kompozytor, którego też Państwo uwielbiają. Audrey Hepburn do godziny 9:00.

0: Reklama.
1: W wakacje nie ma nudy.
2: Jest mikrofon, zabawa i sport.
1: Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/ Akademia Młodego Radiowca.
3: Zostań bohaterem swojej okolicy i zagłosuj w budżecie obywatelskim województwa łódzkiego. Do wyboru jest aż 339 projektów. Na realizację tych najlepszych Urząd Marszałkowski ma 8 milionów złotych. Głosować może każdy, niezależnie od wieku. Do 13 lipca odkryj swoje supermoce, wejdź na bo.lockie.pl i zmieniaj z nami łódzkie.
4: Klub Wytwórnia zaprasza na czerwiec pełen emocji. Na scenie komedie teatralne w gwiazdorskiej obsadzie. Dwoje na zakręcie, rozbrajający erotik strój, czyli Sanatorium nie wybacza, a także kabaret moralnego niepokoju z premierowym programem Normalne to to nie jest. Muzycznie Gibbs i jego ZTDS Tour, czyli koncert związany z najnowszym albumem. Szczegóły i bilety na www.wytwórnia.pl. Widzimy się pod sceną.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
6: Cześć, tu Kasia Linz, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
5: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
6: Więcej na funduszobywatelski.pl.
7: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
0: Ogłoszenie społeczne.
8: Tu Radio Łódź, jest 9:00. Justyna Krakowiak, zapraszam na wiadomości. To była pracowita noc dla strażaków. Trwają przygotowania do Łódź Summer Festival, a w połowie czerwca rusza remont na łódzkiej Rudzie. 12 stopni na termometrze i sporo chmur. Strażacy interweniowali wczoraj 655 razy przy usuwaniu skutków intensywnych opadów i silnych porywów wiatru. Rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec, powiedział Polskiemu Radiu, że najwięcej działań było w Wielkopolsce.
9: Zdarzenia te spowodowane były intensywnym opadem deszczu oraz silnym wiatrem, który powodował łamanie gałęzi, przewracanie drzew. Najwięcej interwencji odnotowaliśmy w województwie wielkopolskim 164, dolnośląskim 112, lubuskim 100 oraz kujawsko-pomorskim 93.
8: A na dziś synoptycy też przewidują burzę. Ostatnie przygotowania do Święta Łodzi. Magistrat ogłosił przetargi dotyczące organizacji Łódź Summer Festival. Co jeszcze zostało do zrobienia, to sprawdza nasz reporter Michał Dąbrowski.
10: Budowa tymczasowych dróg, usługa gastronomiczna oraz zabezpieczenie medyczne wydarzenia. Wykonawców tych trzech usług poszukują Łódzkie Centrum Wydarzeń oraz Holding Łódź na Łódź Summer Festival. To 3 dni bezpłatnych koncertów polskich i zagranicznych gwiazd na Błoniach przy Konstantynowskiej. Na miejscu ma się bawić nawet 150 tysięcy osób.
11: Pracujemy nad organizacją terenu festiwalu na łódzkich Błoniach, zabezpieczeniem wydarzenia, zapleczem sanitarnym, komunikacją dla uczestników oraz rozwiązaniami transportowymi.
10: Mówi Daria Głowacka z Urzędu Miasta Łodzi. Łódź Summer Festival odbędzie się w ostatni weekend lipca. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
8: A Święto Łodzi to nie tylko koncerty, ale też około 150 wydarzeń w całym mieście.
1: Więcej na radiołódź.pl.
8: Ulica Starorudzka w Łodzi doczeka się remontu. W drugiej połowie czerwca rozpoczną się prace na jednej z ważniejszych ulic na Rudzie, na odcinku między Pabianicką a Przestrzenną, mówi Wiktor Stańczyk z Zarządu Drogi Transportu.
12: Wymieniona zostanie nawierzchnia jezdni i krawężniki. Wyremontowane zostaną także chodniki oraz perony przystankowe, przy których powstaną betonowe płyty postojowe dla autobusów MPK. Nie zabraknie również nowej zieleni. W pierwszej kolejności wyremontowany zostanie odcinek Pabianicka-Demokratyczna.
8: czasie remontu zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy w stronę demokratycznej. Prace mają zakończyć się jeszcze w wakacje. Dobre informacje dla konsumentów. Koniec z oszustwami na miodzie. Od dziś w całej Unii Europejskiej obowiązuje tak zwana dyrektywa śniadaniowa. Nakazuje ona dokładne znakowanie miodu z pełnymi informacjami o składzie i kraju pochodzenia. Beata Płomecka.
13: W przypadku miodów nie będzie już można pisać ogólnikowo na etykietach mieszanka z Unii i spoza Unii. Tak te nowe przepisy komentuje prezes Polskiego Związku Pszczelarskiego Krzysztof Witwicki.
14: W końcu na słoikach będziemy mieli napisane, czy to jest miód i proporcje tego miodu.
13: Bo do tej pory zdarzało się, że na półki sklepowe trafiały miody podrabiane z domieszkami, na przykład z Chin.
14: Wpuszczamy tu miód spoza Unii Europejskiej, nie wiadomo jakiego pochodzenia.
13: Od dziś muszą być precyzyjne i czytelne informacje na etykietach. Nawet jeśli to mieszanka miodów, to dokładnie z których krajów i jaki procent. Zakazana też będzie sprzedaż miodów przefiltrowanych, pozbawionych wosku, pyłku kwiatowego czy cennych enzymów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
8: Nowe regulacje wprowadzają też przejrzyste etykiety dotyczące zawartości cukru w sokach owocowych i zawartości owoców w dżemach. A o tym, co w sporcie, Robert Zwoliński.
5: Drużyna NATO Air Force wygrała 90-87 z zespołem Marcina Gortata w tradycyjnym corocznym spotkaniu w łódzkiej Atlas Arenie. Popisy koszykarskie aktorów, muzyków, influencerów i przede wszystkim żołnierzy oglądało około 8 tysięcy kibiców. Oprócz dobrej zabawy najważniejsze było uhonorowanie polskich pilotów wojskowych, podkreślił organizator Marcin Gortat.
15: Tu chodzi o ideę, tu chodzi o szacunek do munduru, tu chodzi o szacunek do polskiego żołnierza, żeby podziękować tym pilotom, którzy przez 20 lat wozili te serca i nawet nie widzieli, komu ich wiozą. A dzisiaj wychodzą ci, co przeżyli dzięki tym pilotom.
16: To wspaniała atmosfera. Dawno czegoś takiego nie widziałem, nie przeżyłem.
17: No, dałem z siebie wszystko, co mogłem. Zdobyłem pierwsze 2 punkty w meczu i natknąłem energią moją drużynę.
5: Dodali aktorzy Mateusz Damięcki i Janusz Chabior, a oprócz nich w drużynie Gortata zagrali m.in. siatkarz Tomasz Fornal, astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski czy influencerzy Freeze, AJ oraz Lexi, a kapitanem zespołu był BDOS. Zdjęcia z tego wydarzenia na radioloc.pl. A teraz czas na mundialowy raport. W hicie pierwszej kolejki tegorocznych Mistrzostw Świata Brazylia zremisowała w New Jersey z Marokiem 1-1. Oba gole padły w pierwszej połowie. Marokańczycy prowadzili od 21 minuty po golu Ismaela Saibariego, a wyrównał 11 minut później Vinicius Junior. W innym spotkaniu grupy C Szkocja pokonała Haiti 1-0. Obie drużyny wróciły na mundial po wielu latach nieobecności. Szkoci czekali na występ na Mistrzostwach Świata od 28 lat, a Haitańczycy poprzednio zagrali na mundialu w 1974 roku, gdzie m.in. przegrali z Polską 0-7. Australia pokonała w Vancouver Turcję 2-0 w meczu grupy D. Dla kangurów to drugie w historii tak udane rozpoczęcie mundialu. Do tej pory tylko w 2006 roku w Niemczech Australijczycy zaczęli rozgrywki od wygranej. W grupie D prowadzą jednak Stany Zjednoczone, które wcześniej rozbiły Paragwaj 4-1. A pierwszy punkt na Mistrzostwach Świata w swojej historii zdobył Katar, który sensacyjnie zremisował ze Szwajcarią 1-1. Helweci prowadzili od 17 minuty, ale gola stracili w doliczonym czasie gry drugiej połowy. W grupie B zatem cztery drużyny mają po jednym punkcie i identyczny bilans bramkowy 1-1, bo takim samym wynikiem zakończyło się wcześniejsze spotkanie Kanady z Bośnią i Hercegowiną. Kamil Majchrzak zagra dzisiaj o swój pierwszy w historii tytuł turnieju rangi ATP. Piotrkowski tenisista w finale w holenderskim Hertogenbosch zmierzy się z wyżej notowanym Australijczykiem Alexem de Minorem. Początek spotkania zaplanowano na 14:30. A w siatkarskiej Lidze Narodów trwa mecz Polski z Ukrainą. Po 2 setach było 2-0 dla Ukrainy, ale kolejne 2 partie wygrali biało-czerwoni i obecnie trwa 5. decydujący set. W nim 8-7 prowadzą Polacy, choć jeszcze przed momentem było 6-3, zatem czeka nas na pewno emocjonująca końcówka, a po więcej sportu zapraszam na radioloc.pl.
8: Przed nami raczej chłodna niedziela, w regionie łódzkim nie zabraknie chmur i przelotnego deszczu, a miejscami mogą pojawić się też burze. Na termometrach w tej chwili około 14 stopni, warto mieć pod ręką kurtkę, bo wiatr będzie chwilami nieco mocniejszy.
18: Niedzielny poranek z Radiem Łódź w tonacji Sepi.

Na naszym zegarze 8 minut po godzinie 9 do 10 piosenki sprzed lat w tonacji Sepi i Państwa zamówienia. Rozpoczynamy od zespołu Nazaret.

Hair of the Dog, zespół Nazareth, rok 1975. Państwo zamówili ten utwór. On rozpoczyna płytę pod tym samym tytułem, taką pierwszą, naprawdę przebojową płytę zespołu Nazareth, zresztą bardzo popularnego w Polsce. Ta płyta kończy się utworem Love Hurts. No to był gigantyczny przebój oczywiście. Kiedyś utwór zespołu The Everly Brothers, ale pomyślałem, że dzisiaj posłuchamy go w jeszcze innej wersji.

Roy Orbison, rok 1961, no chwilę wcześniej, dosłownie kilka miesięcy wcześniej, zespół Everly Brothers, duet Everly Brothers nagrał tę piosenkę, ale ona wtedy nie była przebojem, ona dopiero stała się przebojem kilka lat później, kiedy Everly Brothers raz jeszcze ją nagrali. No, to pierwsze takie przebojowe nagranie z list przebojów właśnie tej piosenki to wersja Roy Orbisona. Państwo prosili o Andrzeja Zauchę.

Krystyna Prońko jeszcze i Common Band. Zapraszam dzisiaj jeszcze raz po godzinie 16:00. Audycja Piotra Bielawskiego, której bohaterką będzie Krystyna Prońko. Lowell Fulson, teraz Państwo odpowiedzieli na apel Andrzeja Pietrzaka w sprawie jednego z utworów prezentowanego kilka audycji temu. No i zgadza się, to Lowell Fulson, Reconsider Baby, a Andrzej pojawi się w studiu za kilka minut.

0: Autopromocja.
1: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
2: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do siebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
1: W każdy poniedziałek po 21.
3: Okolice jazzu.
1: Zapraszam, Piotr Bielawski.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
5: Zostań bohaterem swojej okolicy i zagłosuj w budżecie obywatelskim województwa łódzkiego. Do wyboru jest aż 339 projektów. Na realizację tych najlepszych Urząd Marszałkowski ma 8 milionów złotych. Głosować może każdy, niezależnie od wieku. Do 13 lipca odkryj swoje supermoce, wejdź na bo.lockie.pl i zmieniaj z nami łódzkie.
6: Tego lata LKA zabierze Cię jeszcze dalej. Już od 14 czerwca ruszają nowe połączenia Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej do Płocka. To świetna okazja, by wygodnie zaplanować weekendowy wyjazd, spacer nad Wisłą i odkrywanie jednego z najciekawszych miast Mazowsza. Nowoczesne pociągi, komfortowa podróż i więcej możliwości na letnie wypady. Wsiądź do LKA i ruszaj do Płocka i nad Wisłę.
7: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
8: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
7: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
8: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIX. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
0: Po reklamie.

0: Witamy serdecznie w studiu Andrzeja Pietrzaka.
1: Witam Państwa.
0: A więc kolejny odcinek Znajomych z Płyt. Już tydzień temu zapowiedzieliśmy, że dzisiaj to będą przeboje bez słów. Już jeden taki przebój przed chwilą zabrzmiał. No znamy go na pamięć, ale oczywiście w tej oryginalnej wersji.
1: Tak, powitaliśmy Państwa, naszych słuchaczy, kompozycją Paula McCartneya, Can't Buy Me Love, która niemal rzutem na taśmę znalazła się na ścieżce dźwiękowej filmu A Hard Day's Night, Noc po ciężkim dniu. Czyli zaskakująca gra słów, której autorstwo przypisuje się Ringo Starrowi, a nagrania, którego posłuchaliśmy, to jest wersja orkiestry Torero Band. A teraz jesteśmy na Dzikim Zachodzie. Proszę Państwa, dzisiaj trochę muzyki filmowej. Karol May swoją najsłynniejszą powieść awanturniczo-przygodową napisał w trakcie swojego pobytu w więzieniu, skazany na tak zwane pospolite przestępstwa, czyli prawdopodobnie kradzieże. W Niemczech przez całe lata krążyły ponoć przeróbki powieści Maya przez wydawnictwo Karol May Verlag. Polskie wydanie, pierwsze, nosiło tytuł Winnetou, czerwonoskóry dżentelmen. Na początku lat 60. powieść Winnetou została sfilmowana w koprodukcji niemiecko-jugosławiańskiej, a północnoamerykański Dziki Zachód odegrały tu malownicze krajobrazy Chorwacji. Dzisiaj jest tam szlak turystyczny. I jak widzisz, jestem w koszulce z Winnetou. Bo,
0: i to czerwonej.
1: Tak, bo okazuje się, że teraz w tych miejscach, w których te filmy zostały kręcone, tam chyba gdzieś około 10 różnych odcinków, to jest teraz szlak turystyczny. No i mój syn z rodziną właśnie tam był, no i pozwoliłem sobie poprosić o taką koszulkę, w której właśnie dzisiaj tu przyszedłem. No, a do tego przyniosłem książkę, żeby tutaj powiedzieć, że to wydanie, które Państwo chyba w większości mają z 57 lub 58 roku wydane bodajże przez Iskry, to nie jest pierwsze powojenne wydanie.
0: No tak, bo tutaj widzę, że jest sierpień 1948. Nakład 500 egzemplarzy, a to jest wydawnictwo...
1: Jest tutaj.
0: A zaraz znajdziemy, jakie to jest wydawnictwo.
1: Śląskie wydawnictwo.
0: Tak, wydawnictwo...
1: Mikołów.
0: Mm-hmm. No i też już książka na takim pożółkłym trochę papierze
1: i ma to swoje jest, lata. I to jest drugi tom. No niestety nie mam pierwszego takiego tytułu. I tytuł jest, tak, Winnetou i czerwonoskóry dżentelmen. Do tego trzeba jeszcze powiedzieć, że... Niemcy, no bo oni byli głównym inicjatorem tego, no zdecydowali się na obsadzenie głównych ról aktorami zagranicznymi. Pamiętam, Old Shatterhanda grał Lex Baxter. Nie mogę sobie tylko przypomnieć tego francuskiego aktora, który zagrał Winnetou, jakie nosił nazwisko, ale Państwo na pewno będą...
0: No to Państwo nam mogą napisać.
1: Tak. A więc przed nami melodia z tego filmu. Thank you.

0: Ja jeszcze tylko powiem parę słów o kompozytorze. Martin
1: Boscher, chyba tak,
0: Trzeba czytać. Z początku był pilotem samolotu tak zwanego Czerwonego Krzyża w Niemczech. Później był gitarzystą w jednym ze znanych zachodnio-niemieckich zespołów, ale później pomyślał, że dobrze byłoby komponować i pisać muzykę i to właśnie jemu powierzono. On napisał muzykę, nie wiem, czy do wszystkich. W każdym bądź razie pierwsze cztery serie to jest jego muzyka.
1: Jeszcze dwa zdania na temat tego Winnetou serialu, bo często dziś się spotyka takie informacje, że w latach 60. to oczywiście był taki przebój, puste ulice. Ty się jeszcze załapałeś na ten taki...
0: Tak.
1: Czy już byłeś trochę za stary, czy jeszcze...
0: Nie.
1: Za dojrzały, przepraszam.
0: Nie.
1: Jeszcze cię ten jakby Winnetou fascynował też.
0: Jako młody chłopak. Ja jeszcze... Teraz, jak żeś to powiedział, Bartku, to ja sobie przypomniałem, że było takie, wychodziło takie pismo Na Przełaj harcerskie i tam, tylko nie pamiętam w którym roku, no w każdym bądź razie ładnych parę lat przed tym filmem, coś w rodzaju jakby takiej powieści, ale to... Jakiś komiks, ale to nie były rysunki, tylko to były normalne zdjęcia aktorów, tylko jakby w takiej klatce. Klatka po klatce i z tekstem podpisanym. Pamiętam, że to chyba przez trzy czy przez cztery kolejne te wydania, no wszyscy się żeśmy za tym magazynem
1: rozglądali.
0: Rozglądali.
1: No dobrze, no to przechodzimy do kolejnego nagrania.
0: Nagrodę Oscara za rok 1957 Amerykańska Akademia Filmowa przyznała w marcu 1958 roku filmowi, który był wyprodukowany przez amerykańską wytwórnię filmową. Nakręcony został na podstawie francuskiej powieści przez angielskiego reżysera, którym był David Lean. I Alec Guinness, angielski aktor w roli głównej. Wówczas już wielka gwiazda filmu. Ten gwizdany marsz, bo nas w końcu najbardziej oczywiście interesuje muzyka, zapamiętany został z wykonania amerykańskiej orkiestry Mitcha Millera. Na filmie Moc na rzece Kwaj. Tutaj jedni czytają Kwaj, inni Kwaj z angielska. W każdym bądź razie tak.
1: Wszyscy wiemy, o co chodzi.
0: Wszyscy tak. Gwizdany jest trochę fałszywie, a to oczywiście z powodu stanu zdrowia wchodzących na dziedziniec angielskich jeńców wojennych. Początkowy fragment filmu. Otóż historia tego marszu jest bardzo ciekawa. Narodził się o 45 lat wcześniej w Anglii niż premiera samego filmu. Żył wówczas w Anglii tak zwany król marszów, K.J. Richter Alford. Alford to pseudonim, który przeżył w wojsku przykrą przygodę. Otóż proszę sobie wyobrazić, że został on usunięty z pola golfowego przez tamtejszego dozorcę. Ten, zrobiwszy co swoje, odwrócił się od zaskoczonego Alforda i spokojnie, jakby się nic nie stało, oddalił się z pola, podgwizdując jakąś melodię. I właśnie ten gwizd miał później posłużyć Alfordowi do skomponowania melodii Colonel Birdie, która stała się tak popularna, że w czasie I wojny światowej gwizdali już ją brytyjscy żołnierze w tamtejszych okopach. Reżyser Mostu na rzece Kwaj był Anglikiem i w czasie przerwy w zdjęciach do filmu zagwizdał sobie fragment właśnie tego marszu. Tak się spodobał aktorom i w ogóle statystom i wszyscy, którzy to słyszeli, że mówią, nie, słuchaj, ale musimy ten kawałek dać na filmie. No i tak właśnie było na filmie i za chwilę usłyszymy ją i u nas, a więc gwizdany marsz i orkiestra Mitcha Millera.

0: czasami państwo zamawiają tę piosenkę w innym wykonaniu, już z tego soundtracku, też z filmu, no ale dzisiaj w takiej wersji orkiestry Mitcha Millera.
1: Czyli River Kwai Marsh. Mhm. No i na koniec jeszcze jeden temat filmowy i tym razem będzie to kompozycja Paula McCartneya, pochodząca również z filmu A Hard Day's Night. Paul napisał ją dla swojej ówczesnej partnerki, młodej angielskiej aktorki Jane Asher. Tym razem piosenkę And I Love Her usłyszymy w przepięknym wykonaniu nie byle kogo, bo samego Jose Feliciano, który And I Love Her nie zaśpiewa, ale zagra na gitarze. I to już na dzisiaj wszystko.
0: Zaczęliśmy od The Beatles. W jaki sposób skończymy tak,
1: i że kończymy na Beatlesach.
0: Na Beatlesach. Andrzej Pietrzak, serdecznie dziękujemy.
1: Dziękuję.
0: Słyszymy
1: państwu.
0: Się za tydzień. To będzie taka folkowa nuta.
1: A przed nami Feliciano.

Andrzej Pietrzak, Znajomi z Płyt, powrócą za tydzień oczywiście, bardzo dziękujemy, a do godziny 9 jeszcze piosenki dla kibiców piłkarskich. Najpierw Bogdan Łazuka i wspomnienie Mundialu z 1982 roku, no a później trochę rykoszetem, można powiedzieć, Manam Espana Forever, bo to był ten sam mniej więcej czas. Bardzo Państwu dziękuję za ten poranek. Usłyszymy się jeszcze po godzinie 20 w audycji Veni, Vidi, Vinyl. Bartosz Florczak, do usłyszenia.

0: pętliczek, pętliczek, co zrobi piechniczek? Tego nie wie nikt. Kto się zmartwi, kto rozerwie, czy przed przerwą, czy po przerwie? Tego jeszcze nie wie nikt.
1: Nie wie nikt.

0: Autopromocja.
1: Krystyna Prońko wydaje się być nad wyraz poważną artystką, śpiewającą niezwykle ważne bądź klimatyczne teksty, których wykonania zapisały się w historii polskiej piosenki. Jako jedna z nielicznych tak naprawdę śpiewa nieprzerwanie od lat.
2: Od 50 paru lat nic innego nie robię, tylko śpiewam i na dodatek z tego żyję. I były lepsze i gorsze lata, ale koncerty oprócz stanu wojennego i pandemii, no to cały czas miałam.
1: Może Państwa zdziwię, ale będzie to niezwykle pogodna, nawet lekko zabawna rozmowa z Krystyną Prońką, która się śmieje, żartuje, nie obraża, snuje refleksje i przypomina sobie momenty, do których nigdy wcześniej nie wracała. Zapraszam dzisiaj po 16. Piotr Bielawski.
3: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
4: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
5: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
4: Serio? A co tam takiego?
5: Łomnica, Smokowec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
4: Brzmi jak wydatek.
5: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
4: No to na co jeszcze czekamy?
5: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
4: Sprawdź na www.vt.sk.
6: No kuzyn, jakbyś tydzień wcześniej przyjechał, to akurat szukaliśmy chłopaków. Ale teraz wakatów nie ma, co nie? Ale jak coś będzie, to będę dawał znać. Nie dam rodzinie zginąć. Emigracja w reżyserii Marcina Brzozowskiego na podstawie powieści Malcolma XD. Spektakle premierowe 18 i 19 czerwca. Kolejne terminy 12 i 13 września. Bilety, kasa teatru i nowy.pl.
0: Po reklamie.
7: Tu Radio Łódź, jest 10:00. Justyna Krakowiak, zapraszam na wiadomości. Wiskitno będzie miało obwodnicę. Sanepid zaczyna kontrolę nad morzem. Powiemy też o rekordach łódzkiego lotniska. W całym regionie sporo chmur i 13 stopni. Zaczynamy jednak od informacji dla kierowców. Droga krajowa nr 91 jest zablokowana w obu kierunkach. To po wypadku, w którym ranne zostały dwie osoby. Na trasie między Łęczycą a Ozorkowem są duże utrudnienia i mogą potrwać jeszcze co najmniej 2,5 godziny. Mieszkańcy łódzkiego Wiskitna doczekają się obwodnicy. Poinformowała o tym prezydent Łodzi Hanna Zdanowska na spotkaniu z mieszkańcami. Na te informacje czekano od lat, mówi radny Marcin Masłowski.
8: Nie było komisji transportu, żebyśmy nie spotykali się z mieszkańcami Wiskitna, którzy ciągle apelowali o to samo, czyli o budowę obwodnicy. A więc mieszkańcy Wiskitna odetchną od tirów, od ciężkiego transportu, który dowoził sprzęt do magazynów.
7: Jeszcze w tym roku ruszy przetarg. Budowa ma rozpocząć się w 2028 roku.
9: Więcej na radiołódź.pl.
7: Zachodniopomorski sanepid rozpoczyna kontrolę nadmorskiej gastronomii. Inspektorzy chcą zapobiec powstawaniu ognisk masowych zatruć. Ze statystyk wynika, że w skali roku prawie połowa takich przypadków zdarza się w wakacje. Poza sprawdzaniem, czy w kuchni jest czysto, inspektorzy edukują pracowników, właścicieli restauracji i stołówek. O szczegółach Anna Łuczkowska.
10: Kontrole ruszyły przed startem wakacji, bo lepiej dmuchać na zimne, mówi Renata Opiela z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie.
11: 2 lata temu mieliśmy bardzo duże ognisko o liczebności 170 aż osób. Nie chcielibyśmy, żeby ta sytuacja się powtórzyła, stąd edukujemy troszeczkę przed sezonem.
10: Kontrolerzy przypominają rzeczy tylko teoretycznie oczywiste, jak to, żeby osoba z objawami chorobowymi nie miała wstępu do kuchni.
11: Przypominamy przedsiębiorcom i ogółowi społeczeństwa, jak ważne jest zachowanie higieny właśnie w tym okresie wakacyjnym, ponieważ salmonella nie ma urlopu i higiena rąk również nie powinna takiego urlopu mieć.
10: Za większość sezonowych zatruć odpowiada właśnie salmonella. Bakterie obecne są w surowych, niedogotowanych lub źle przechowywanych produktach spożywczych. Sanepid notuje rocznie kilka tysięcy zatruć i po 300 ognisk zakażenia tą bakterią. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
7: Plac Narutowicza w Bełchatowie czeka duża metamorfoza. Modernizacja centrum miasta ma objąć zarówno część wypoczynkową, jak i tereny zielone. O szczegółach Paweł Kwiatkowski.
12: Po modernizacji plac ma stać się bardziej estetycznym miejscem spotkań, spacerów i odpoczynku. Prace prowadzone będą w okresie wakacyjnym. Część mieszkańców Bełchatowa zwraca uwagę, że nie jest to dobry moment na przebudowę deptaka w centrum miasta.
13: Trochę akurat niefortunnie, że w tym czasie.
14: To jest zabieranie miejsca młodzieży do spędzania czasu.
13: No ale jak będą prace trwały do września, to myślę, że nie tak, nie najgorzej.
12: Wiceprezydent Bełchatowa Wojciech Piasecki uspokaja, że prace nie wpłyną na zaplanowane w tym czasie miejskie imprezy i nie powinny być uciążliwe dla mieszkańców.
15: Prace nie będą realizowane przez cały tydzień. Będzie to realizacja w okresach, kiedy na przykład nie ma potańcówek lub innych wydarzeń, które odbywają się na placu.
12: Z placu znikną stare podesty i wysłużone ławki. Pojawi się również nowa nawierzchnia i oświetlenie. Projekt przewiduje też nowe nasadzenia. Prace potrwają do połowy września. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
7: I coraz więcej pasażerów korzysta z łódzkiego lotniska. W maju z portu lotniczego Łódź skorzystało ponad 46 tysięcy osób. Największą popularnością cieszą się połączenia m.in. do Londynu, Mediolanu i Hiszpanii, mówi wiceprezes zarządu lotniska Robert Makowski.
16: Statystyki lotniska rosną, z czego jesteśmy niezmiernie szczęśliwi, ale zachęcamy do dalszego korzystania w tym roku, szczególnie, że czartery powoli się rozkręcają, a w ofercie w tym roku mamy Albanię, Bułgarię, Hiszpanię, Egipt, Grecję, Tunezję oraz Turcję.
7: A w najbliższych dniach z Łodzi wystartują kolejne inauguracyjne loty. Kolejne wiadomości Radia Łódź o 11. Dzisiaj całe mnóstwo chmur na niebie i w regionie. Uwaga na deszcz i burze, które mogą pojawić się przez cały dzień. Dziś chłodno, na termometrze maksymalnie do 17 stopni. W ciągu dnia może też mocno wiać.

0: Galanta Niedziela z Radiem Łódź.
1: I pora odpowiedzieć na pytanie, gdzie my dzisiaj jesteśmy, ponieważ my tutaj mamy taką chyba zaczarowaną górę z tego, co słyszałam przed chwilą, jeżeli chodzi o prognozy pogody, ponieważ z naszej perspektywy błękit nieba jak najbardziej widoczny.
2: Czasem słońce, czasem deszcz, ale mam nadzieję, że tego deszczu będzie dzisiaj jak najmniej i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby te czarne chmury z nad góry Kamieńsk przegonić.
1: Czyli już wiadomo, gdzie jesteśmy. Monika Borysow-Dudowicz
2: i Paweł Kwiatkowski.
1: Zapraszamy na Galantą Niedzielę z Radiem Łódź.

0: Partnerem relacji ze studia plenerowego jest spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.
1: Zaczarowana góra, tak dzisiaj już powiedzieliśmy, ponieważ z pewnością Państwo wsłuchiwali się dzisiaj uważnie w prognozy pogody i zapowiadany jest oczywiście deszcz w województwie łódzkim, ale my dzisiaj tutaj na Górze Kamińsk mamy sporo szczęścia.
2: Widać piękne niebieskie niebo. Czasami te chmury się trafią, ale tak jak wspominaliśmy, robimy wszystko co w naszej mocy, aby było ich jak najmniej, bo czeka nas tutaj wiele wspaniałych atrakcji, jeśli chodzi o festyn, który tak naprawdę już za chwilę w pełni ruszy tutaj przy Górze Kamińsk. Razem z nami Janusz Paduch z Ośrodka Sportu i Rekreacji Góra Kamińsk. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie z Ośrodka Góra Kamińsk na pikniku z Radiem Łódź. Zapraszamy Państwa serdecznie, tutaj Państwo redaktorzy powiedzieli, że pogoda jest kapryśna, ale podobno dla dobrego turysty nie ma złej pogody, jest może tylko taki gorzej ubrany. My zapraszamy Państwa do przyjazdu, do skorzystania z naszej oferty i w tym momencie możemy Państwu zaoferować przejażdżki naszą koleją czterosobową. To są przejażdżki takie widokowe. Mimo tej brzydkiej, czy brzydkiej, kapryśnej pogody, na pewno będą ciekawe widoki, bo tak jak pewien redaktor mówił, i błękitne niebo, i trochę chmurek, i trochę słońca. Deszcz myślę, że Państwa nie wystraszy, a widoki będą na pewno ładne. Oprócz tego jedną z takich naszych tradycyjnych atrakcji, która zapewnia dużą adrenalinę dla mniejszych i starszych turystów, to jest tor saneczkowy grawitacyjny. Urządzenie, które od lat cieszy się dużym powodzeniem, popularnością i serdecznie Państwa zapraszam, żeby się przyjechali. I jeśli ktoś pierwszy raz, to będzie mile zaskoczony, jeśli ktoś już zna to urządzenie, to sobie przypomni, że warto z niego korzystać. Kolejną atrakcją to dla maluchów i takich poszukiwaczy adrenaliny to jest tor tubingowy obsługiwany przez przenośnik taśmowy. Urządzenie ma 150 metrów i podobnie zjazd, jest to taki zjazd z górki na pazurki, no troszeczkę i nieoczekiwane skręty, podskoki, gdzie się zdarzają. Na pewno też bardzo duża atrakcja. A dla najmniejszych milusińskich zjeżdżalnia dmuchana i trampolina sześciostanowiskowa, także serdecznie zapraszam mniejszych, większych, starszych, młodszych do tego, aby skorzystali z naszej oferty dzisiaj.
2: Góra Kamińsk jest miejscem, gdzie można spędzać ciekawie czas zarówno w okresie wiosenno-letnim, jak i zimowym, no bo oczywiście zimą również spotykamy się tutaj za sprawą wyjazdu na górę, by szusować na nartach. No właśnie z tego też przede wszystkim słynie Góra Kamińsk.
3: Tak, no jesteśmy ośrodkiem, który stara się udostępniać swoje atrakcje i w sezonie zimowym i letnim. Ci, którzy z Państwa, którzy byli tutaj zimą, myślę, że się nie zawiedli i bardzo chcemy, żebyście też z podobnymi fajnymi wrażeniami wyjeżdżali latem, bo i zima i lato zapewnia tutaj i sporo atrakcji i sporo adrenaliny, no i przede wszystkim aktywności na świeżym powietrzu.
1: Tutaj sporo się zmienia, jeśli chodzi o te klimaty letnio-zimowe, ponieważ zimę kojarzymy tutaj z białym kolorem, ale muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o ten okres, który mamy właśnie teraz, to co dosłownie rzuca się w oczy, to przepiękna zieleń, która tutaj jest właśnie dookoła.
3: No tak, i taka chyba jedna z ładniejszych pór roku, bo jesteśmy na przełomie wiosny i lata. Dzięki temu deszczykowi, który w tym momencie jest niepożądany, ale dzięki niemu też ta zieleń jest naprawdę żywa, ładna. My tutaj dbamy o to, aby było to wszystko dla Państwa przygotowane i estetycznie, i bezpiecznie. I żebyście, tak jeszcze raz się tutaj może powtórzę, wyjeżdżali stąd pełni wrażeń i takich dobrych emocji.
1: Aktywnie i bezpiecznie. My będziemy dzisiaj wspólnie nad tym wszystkim właśnie czuwać. Szanowni Państwo, można już tutaj do nas przyjeżdżać, ale cała impreza startuje tak oficjalnie o godzinie 11.
3: Tak, serdecznie zapraszamy na 11. Oprócz tych naszych atrakcji takich stałych tutaj jest festyn poświęcony bezpieczeństwu, tutaj pani redaktor wspomniała, i podczas odpoczynku i podczas takiej normalnej aktywności. Mamy tutaj przedstawicieli wielu spółek, o których będzie później mowa, spółek córek naszego koncernu energetycznego i grupy energetycznej, którą tutaj która nas wspiera i którą my też staramy się dobrze reprezentować. Także serdecznie jeszcze raz Państwa zapraszam.
1: A my umawiamy się w takim razie tak na podsumowanie całego wydarzenia, ale dopiero zabawa bardzo dobra się zaczyna.
2: I oczywiście zachęcamy też, by odwiedzać nasz pomarańczowy namiot. Tam można podejrzeć naszą pracę od kuchni, więc jeżeli ktoś jest ciekawy właśnie jak wygląda praca w studio plenerowym, jesteśmy do Państwa dyspozycji.
1: I będziemy dzisiaj o tych wszystkich wydarzeniach opowiadać. Do usłyszenia.
0: Partnerem relacji ze studia plenerowego była spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

0: A my dzisiaj idziemy i to dosłownie, ale te nasze kroki chyba liczone są razy dwa, a czasem nawet razy trzy, ponieważ mamy odrobinę pod górkę dzisiaj w Radiu Łódź.
1: Czasem w radiu bywa pod górę, ale dzisiaj w tym jak najbardziej pozytywnym znaczeniu jesteśmy, przypomnę, na Górze Kamieńsk, przy Górze Kamieńsk akurat w tym momencie. Kto wie, może i na sam szczyt dzisiaj zawitamy. Wszystko się może zdarzyć.
0: Także zapraszamy Państwa bardzo serdecznie tutaj, żeby zajrzeć do nas i od razu musimy powiedzieć, że wiemy o tym, będziemy to podkreślać, pogoda dzisiaj bardzo kapryśna, ale my widzimy błękit nieba, także jeżeli poszukują Państwo pięknej pogody, to aktualnie na Górze Kamieńsk zdecydowanie tak.
1: Sytuacja jest dynamiczna, to trzeba przyznać, ale z taką perspektywą na plus.
0: Zdecydowanie. I tak jeszcze, skoro takie liczenie trwa, to 395 metrów nad poziomem morza. Tak to sobie wszystko tutaj policzyłam, poczytałam i tak się okazuje, że tak to tutaj wygląda. To będziemy sprawdzać, ile czasu nam to zajmie, żeby dotrzeć tam na samą górę. Zapraszamy do nas.

0: Station. Autopromocja.
1: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
2: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
1: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał, skup się, posłuchaj uważniej.
2: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
3: Veni, vidi, vinyl. Zawsze w niedzielę o 20:00.
2: Bartosz Florczak,
1: Marcin Tercjak.
2: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Sportowe emocje, dobra zabawa i atrakcje dla całych rodzin. Już 21 czerwca zapraszamy do parku Baden-Powella na bieg 5 do setki. Przyjdź kibicować małym i dużym sportowcom. Skorzystaj z animacji dla dzieci i spędź dzień w wyjątkowej atmosferze. Widzimy się 21 czerwca w parku Baden-Powella. Więcej informacji na radio-łódź.pl.
5: Głównym partnerem biegu jest Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna.
6: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
7: Tego lata LKA zabierze Cię jeszcze dalej. Już od 14 czerwca ruszają nowe połączenia Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej do Płocka. To świetna okazja, by wygodnie zaplanować weekendowy wyjazd, spacer nad Wisłą i odkrywanie jednego z najciekawszych miast Mazowsza. Nowoczesne pociągi, komfortowa podróż i więcej możliwości na letnie wypady. Wsiądź do LKA i ruszaj do Płocka i nad Wisłę.
8: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
0: Po reklamie.
9: Galanta Niedziela z Radiem Łódź.
10: A my dziś odwiedzamy Górę Kamieńsk. Jesteśmy tutaj ze swoim studiem plenerowym. Mówiliśmy, że sytuacja jest dynamiczna, pogoda nieco kapryśna i proszę nam wierzyć, że teraz Góra Kamieńsk skąpana w słońcu.
11: To jest niesamowita sytuacja, chociaż jeżeli chodzi o temat wody, ja tutaj obserwuję, jesteśmy aktualnie na takim specjalnym tarasie widokowym i zobacz, tam są strażacy naprzeciwko nas, wody nie brakuje. Jak ta dyscyplina może się nazywać? Pójdziemy tam później i dopytamy, to z całą pewnością,
10: na
11: prawda?
10: Na pewno można spróbować swoich sił w gaszeniu, ale tutaj widzę tarczę, więc to może być związane też i z celnością.
11: Tutaj po prostu się dzieje, od razu widać, widzimy też boisko do siatkówki, aktualnie odbywa się tam jakiś mecz. Spytamy o wynik, także taki jest nasz plan działania. Ja muszę przyznać się do tego, że po raz pierwszy jestem na Górze Kamieńsk, ponieważ to było z reguły tak, że przejeżdżałam obok i obserwowałam te piękne widoki, tak jak już dzisiaj mówiliśmy, albo w kolorze białym, albo tak jak teraz w kolorze zieleni, ale dla Ciebie, Pawle, to jest takie wyjątkowe miejsce, prawda?
10: Ja zawsze wracam tutaj z uśmiechem na ustach, bo właśnie stąd, z Góry Kamieńsk, przy okazji inauguracji sezonu narciarskiego nadałem właśnie stąd pierwszą swoją relację w Radiu Łódź. Także ja zawsze z przyjemnością tutaj przyjeżdżam.
11: Czyli jeżeli chodzi o tak zwanego przewodnika, nie mogłam po prostu lepiej trafić,
10: tak,
11: prawda?
10: Ja już o to zadbam. Zarówno Ciebie tutaj na miejscu prowadzę, jak i naszych słuchaczy. Będziemy mówić o tym, co się dzieje nie tylko przy samej Górze Kamieńsk, ale tutaj w tej okolicy, gdzie pojawiają się rozmaite stoiska, bo i mamy sztab ratownictwa, i nadleśnictwo Bełchatów, i z przedstawicielami tych wszystkich różnych jednostek będziemy dzisiaj rozmawiać właśnie w ramach ramach Galantej Niedzieli z Góry Kamieńskiej.
11: A ja już widzę osoby, które zmierzają w stronę naszego radiowego namiotu, naszego studia plenerowego i widzę, że to są osoby w odpowiedniej grupie wiekowej, które mogą liczyć na niesamowite atrakcje tutaj przygotowane, czyli tak 5 plus mniej więcej, prawda?
10: Ja zdradzę, że tutaj, jeśli chodzi o nasze studio, każdy znajdzie coś dla siebie.
11: To prawda.
10: To prawda i zapraszamy do odwiedzania nas.
11: A ja przypomnę, że jeszcze przed godziną 11 między innymi magazyn, a ja to widzę inaczej, także zapraszamy bardzo serdecznie.
10: I oddamy na te kilkanaście minut głos młodym.

0: A ja to widzę inaczej.
1: Justyna Krakowiak, dzień dobry. To jest A ja to widzę inaczej, ale nieco inny. Dzisiaj zabieramy Państwa w podróż, dlatego że przez cały rok ostatni podróżowali Państwo z nami po takiej przestrzeni wymiany między młodymi a starszymi, między dzieciakami a dorosłymi. I na zakończenie tej podróży, ponieważ przez kilka ostatnich miesięcy pokazywaliśmy Państwu, jak różnie potrafimy myśleć i w jak różny sposób czasami odbieramy świat, to dzisiaj w samochodzie, w którym jesteśmy, chciałabym, żebyśmy się skupiły na tym, co nas łączy. Dzieci, te najmniejsze, ale też nieco starsze, te prawie dorosłą już młodzież. Dlatego dzisiaj chciałabym, żebyśmy porozmawiały o tym, co mamy ze sobą wspólnego. Jesteś w stanie powiedzieć, co mamy ze sobą wspólnego?
2: Mamy ten sam attitude.
1: Co to jest attitude? Musisz opowiedzieć.
2: Jesteśmy tak samo sarkastyczne? Nie. Mamy dużo takich samych przekonań. Głównie dlatego, że jakby jeżeli dorasta się w jakimś środowisku, to przejmuje się pewne przekonania, no ale wiadomo, nie wszystkie, ale większość mamy bardzo podobnych przekonań. Gust muzyczny mamy podobny. Mamy bardzo podobny gust muzyczny.
1: Mogłybyśmy powiedzieć, że mamy różne spojrzenie na modę, ale nadal jest tak, że to przecież moje swetry lądują na Twoim ciele, moje podkoszulki i moja biżuteria. To znaczy, że nie do końca też to nas dzieli. To znaczy, że to też jest taki element, który potrafi nas łączyć.
2: No bo te wszystkie rzeczy są trendy. Nie, w sensie, bo ja nie mam swetrów i podkoszulek i po prostu Ty je masz, więc ja je kradnę.
1: Nie możesz po prostu powiedzieć, że ja się super ubieram?
2: Matka jest ikoną stylu. No jak stąd do Katowic.
1: Nie mówię o rzeczach, mówię o sposobie myślenia, mówię o sposobie patrzenia na świat. Co nas łączy, ale nie tylko Ciebie i mnie. Co łączy młodych dorosłych i dorosłych?
2: Nas łączy wszystkich to, że wszyscy próbujemy być, że wszyscy chcemy należeć do społeczeństwa i staramy się dopasować do tego społeczeństwa. Już mamy dość tego wpasowywania się i po prostu wszyscy teraz robią jak chcą, ubierają się jak chcą, chodzą jak chcą, robią co chcą. To jest okej.
1: Okay. Myślę jeszcze, że chyba wspólne mamy spojrzenie na świat. Że jednak chcielibyśmy, żeby ludzie byli przyzwoici, żeby nie działy się złe rzeczy. Mamy chyba też jednak wspólne spojrzenie na wiele, wiele rzeczy. Wiele rzeczy oczywiście nadal nas różni, tak? Ja bym chciała jedno, ty byś chciała drugie, ale gdzieś tam potrafimy się spotkać. Czy też jest tak, że i starzy, i młodzi jednak w jakimś sensie potrafimy się dogadać? Czy to wynika z konieczności, czy jednak z jakiejś takiej potrzeby, górnolotnie mówiąc, serca?
2: Potrafimy się dogadać. Wszyscy się mogą dogadać, tylko niektórzy nie chcą, bo są tak zapatrzeni w swój kawałek ściany, że nie widzą całego obrazu sytuacji. Patrzmy trochę szerzej, proszę Państwa.
1: Powiedziałaś piękną rzecz. Patrz trochę szerzej. A dla Ciebie co to znaczy patrz trochę szerzej?
2: No, że trzeba patrzeć na cały obraz sytuacji, że nie można widzieć tylko... No, ja mówię sobie tak. O, no, fajnie, ten obraz jest fajny, no, na nim jest namalowany banan. No, to jest banan przyklejony do ściany. I ktoś inny powie, nie, ja tu widzę ludzkie nieszczęście, przyklejone czarnym drutem kolczastym. I ja wtedy powiem, okej, ja tego nie widzę, ale szanuję to, że ty to widzisz.
1: Kto z nas jest, potrafi szerzej patrzeć? Młodzi czy dorośli?
2: Młodzi, bo dorośli już mają pewne rzeczy ugruntowane i szczególnie, znaczy dorośli jeszcze potrafią, ale takie osoby starsze, już niezupełnie, świat się zmienia i to niezupełnie dobre będzie to, co było dobre 50 lat temu, 60, 80, to, co jest dobre teraz, bo wtedy był inny świat, a teraz jesteśmy teraz, teraz mamy inny ustrój, inny świat, inna technologia, trochę inne zwyczaje, inne obyczaje, trochę nam się zmienia język, trochę nam się zmienia wszystko, to jak postrzegamy świat i niekoniecznie to, co działało, jak dziadek miał 20 lat, będzie działało wtedy, kiedy ja mam 20 lat.
1: Ty też jesteś w stanie przyjąć tę perspektywę starszej osoby?
2: Szczerze, wydaje mi się, że zależy, bo jeżeli rozmawiamy o tym, że jest jedna poprawna, że ja próbuję powiedzieć swoje zdanie i na przykład taka starsza osoba, taki dziadek mnie nie słucha, to wtedy ciężko mi jest powiedzieć do tej osoby, hej, słuchaj, tak, rozumiem to, co mówisz, rozumiem, ja bym tego tak nie zrobiła, rozumiem, jestem w stanie z tym pracować, jestem w stanie zaakceptować, bo ta druga osoba uważa, że jest jedna poprawna droga czasami. Nie, nie, nie, bo tak nie można, bo to jest zły sposób rozwiązania tego problemu. Ale nie uważasz, że ja trochę inaczej to postrzegam, no bo tutaj potrzebuję zrobić jedną rzecz, ale słuchaj, no jest w tym momencie tak, nie pójdę do urzędu, nie zaniosę bombonierki, nie powiem proszę panią bardzo ładnie, ślicznie na jutro, dobrze? I pani mi nie zrobi bardzo ślicznie na jutro za bombonierkę, no tylko trzeba czekać, nie?
1: Myślę, że kluczem do tej rozmowy i do wszystkich naszych poprzednich rozmów jest to, żeby pamiętać właśnie o tym, żeby patrzeć szerzej. Wydaje mi się, że przez te wiele tygodni udowodniłyśmy, że warto się słuchać nawzajem i warto brać się pod uwagę. To, co powiedziałeś przed chwilą, jest kluczem. Patrzmy szerzej. I z tym Państwa zostawiam. Do usłyszenia.

dwa adaptery, te bajery, bery, weryfikuję co dwa, cztery. Hajda, bery, włóż, maniery, krusz, to bery, kusz, kusz, aż nie powygina paluszku na łóżku. Clinton, George'a, nie, bush, bush, pada, bery, bery i funk ci do mózgu.

by się nie działo, to beat musi zagrać. Chcesz funk, beat jest tu berbery. Hat jakby dopiero wpadł tu za stery. Fakt, nie wiedziałeś, że tak się da. Nie ryczek emery, to numery na lewe papiery bija.

0: A my już teraz zobaczymy, na jakim miejscu na ziemi jesteśmy. Posłuchamy przede wszystkim po naszej prawej stronie namiot Radia Łódź, naprzeciwko Góra Kamińsk, po lewej stronie. Tam jeszcze będziemy zaglądać, ale przede wszystkim o tym naszym studiu plenerowym teraz porozmawiamy, ponieważ przypominamy dzisiaj Galanta Niedziela z Radiem Łódź na Górze Kamińsk. Właśnie studio plenerowe, Sara Paszko, dział marketingu. Witam bardzo serdecznie. Cześć, Sara.
1: Cześć, Monika. Witam wszystkich słuchaczy.
0: I teraz będziemy opowiadać, co tutaj takiego będzie się działo u nas właśnie, dlaczego warto do nas zaglądać, ponieważ my przede wszystkim opowiadamy o tym, co się tutaj dzieje dzisiaj, ale także zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich naszych słuchaczy, którzy mieszkają niedaleko tutaj w okolicy, albo w Łodzi, też można do nas z Łodzi prosto przyjechać. Co będzie?

0: zajął miejsce w kolejce po tego kwiatuszka, dobrze?
1: Też tak, o tym pomyślałam właśnie. Pawle, tak, zdecydowanie. To jest rezerwacja dla Pawła już. Wszędzie tutaj dzieje się bardzo dużo rzeczy dookoła. Gdzie można nas znaleźć? Jeszcze podpowiedzmy, w jakim miejscu się znajdujemy bardzo konkretnie. W momencie, kiedy tutaj wjeżdżamy, wszystko się dzieje i my jesteśmy tak na samym finiszu, prawda? Widać nas z daleka.
2: Jesteśmy tuż przy wejściu na kolejkę na Górę Kamieńsk, więc myślę, że idealne miejsce. Wszyscy, co tutaj przybędą, nas zobaczą i mogą przy okazji tego stania w kolejce właśnie przyjść do nas, zabawić się z nami, porozmawiać, wygrać jakieś radiowe gadżety, bo to również mamy dzisiaj, więc zapraszamy wszystkich.
0: A my też liczymy na te spotkania, by po prostu się zobaczyć, porozmawiać, zapoznać. To też bardzo fajne, ważne chwile.
1: Czekamy na Państwa. Od godziny 11 startuje oficjalnie cała impreza, ale my przecież tutaj już jesteśmy i będziemy Państwu dzisiaj o wszystkim opowiadać.

0: Dobra muzyka, błękit nieba, zielona trawka. Ja chyba już poczułem wakacje. Ale
1: ja widzę, że ty poczułeś wakacje, ponieważ sytuacja aktualnie wygląda tak, że muszę cię gonić pod tą górkę właśnie, tak?
0: Tak się rozpędziłem.
2: Tak, zdecydowanie.
0: Ale to dobrze się a propos tych wakacji składa, bo właśnie wakacje, bezpieczne wakacje są motywem przewodnim dzisiejszego

0: pikniku na Górze Kamieńc, który już lada moment oficjalnie się rozpocznie.
1: Aktywnie już jest, to zdecydowanie możemy potwierdzić, ponieważ tutaj na Górze Kamieńsk pojawia się coraz więcej osób. Przed chwilą obserwowaliśmy taką sporą grupkę, około 30-40 osób się tutaj pojawiło. Myślę, że skoro to jest dopiero początek całej bardzo dobrej zabawy, to wszystko się dopiero zaczyna. Dobra zabawa jest również, jeśli chodzi o wkręcanie. Ja przed chwilą wkręciłam odrobinę Pawła, spojrzałam na górę i powiedziałam tak, zobacz, co tam się takiego kręci? Co tam się kręci?
0: Tutaj się kręci wiele rzeczy, ale to chodziło tak naprawdę o wiatrak, o turbinę.
1: Tak, zdecydowanie tak, ale będziemy jeszcze o tym dzisiaj Państwu opowiadać, także zapraszamy tuż po wiadomościach Radia Łódź.

0: Reklama.
1: W wakacje nie ma nudy.
2: Jest mikrofon, zabawa i sport.
1: Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/Akademia Młodego Radiowca.
3: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
4: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
3: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
5: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIKS. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
6: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego hospicjum dla dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
8: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
6: Ogłoszenie społeczne.
9: Tu Radio Łódź, jest 11. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Na utrudnienia na starej jedynce mogą natknąć się kierowcy w okolicach Ozorkowa. Rośnie liczba utonięć. Policja i WOP apelują o zachowanie szczególnej ostrożności. A na koniec zajrzymy do Widawy na wyjątkowy mecz piłkarski, możliwe, że już ostatni. Pogoda nie będzie nas dziś rozpieszczać. Szykuje się przelotny deszcz i maksymalnie 17 stopni. Uwaga kierowcy, są utrudnienia na starej jedynce pod Ozorkowem. Dwie osoby zostały ranne w zderzeniu aut w Solcach Małych. Droga numer 91 między Ozorkowem a Łęczycą jest zablokowana. Do zderzenia dwóch pojazdów doszło przed 9:00, mówi sierżant sztabowy Bartłomiej Arcimowicz z policji w Zgierzu.
10: Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący pojazdem osobowym marki Citroen, 74-letni mężczyzna, jadąc w kierunku miejscowości Konary w kierunku miejscowości Solca Mała, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu, w wyniku czego doprowadził do zdarzenia z jadącym osobowym Volkswagenem z kierunku Zgierza w kierunku miejscowości Sierpów.
9: Kierujący zostali przetransportowani do szpitala. W miejscu wypadku mogą być jeszcze utrudnienia, są objazdy.
11: Więcej na radiołódź.pl.
9: Wakacyjna korekta jazdy, rozkładu jazdy na kolei obowiązuje od dziś. PKP Intercity zwiększa liczbę połączeń do rekordowego poziomu 560 kursów na dobę i uruchamia m.in. Adriatic Express, który w Łódzkiem zatrzyma się na stacji Opoczno Południe. Z kolei Łódzka Kolej Aglomeracyjna wprowadza nowe połączenia do Płocka, Warszawy oraz Radomia, a także weekendowe sprintery z Pabianic. Zmiany obejmą również korekty godzin kursowania i zastępczą komunikację autobusową na części linii, gdzie prowadzone są prace modernizacyjne, wyjaśnia Martyna Skalska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
12: Od 14 czerwca LKA uruchomi codzienne, bezpośrednie połączenia z Łodzi do Płocka. Każdego dnia na tory wyjadą 3 pary pociągów, które pojadą z Łodzi Widzewa przez Łódź Kaliską, Zgierz, Ozorków, Łęczyce, Kutno, Gostynin i Łąck.
9: Pasażerowie w Łódzkiem będą musieli się liczyć także z utrudnieniami. Szczegóły zmian można sprawdzić w portalu pasażera. Jedna osoba utonęła w Polsce w ciągu minionej doby. Od kwietnia doszło w sumie do 44 utonięć. Policja przypomina, że woda to żywioł, chwila nieuwagi może skończyć się tragedią. Dlatego funkcjonariusze i ratownicy WOPR zalecają wybieranie strzeżonych kąpielisk, mówi aspirant Aleksandra Wasiak z Komisariatu Policji Rzecznej w Warszawie.
13: Jeśli poczujemy potrzebę wykąpania się, to od razu jedźmy na kąpielisko strzeżone, na plażę strzeżoną. Mamy ich bardzo dużo. Możemy korzystać z serwisu kąpielowego ze strony internetowej i tam wyszukiwać kąpieliska, wszystkie dane, kiedy kąpielisko jest otwarte, czyli wtedy, kiedy ratownicy przebywają na kąpielisku. Tam wtedy mamy wodę sprawdzoną, mamy dno sprawdzone, możemy czuć się bezpiecznie.
9: Ratownicy WOPR przypominają też o zadbaniu o kondycję fizyczną przed intensywnym wypoczynkiem nad wodą. A na koniec piłka nożna i B-klasa, czyli najniższa klasa rozgrywek piłkarskich w Polsce. W grupie siódmej w województwie łódzkim trwają przedostatnie kolejki. Może się okazać, że jeden z meczów tej serii gier, czyli starcie LZS-u Chrząstawa z Wiktorią Dwaszadek, będzie wyjątkowe dla gospodarzy, którzy są jedną z najsłabszych drużyn w kraju. O szczegółach prosto z boiska w Widawie, gdzie rozgrywane jest spotkanie, Michał Malinowski.
0: Dzień dobry. Mecz faktycznie wyjątkowy, ale też bolesny, bo być może ostatni w historii klubu. LZS Chrząstawa w 20 meczach nie zdobył choćby punktu i oczywiście zamyka ligową tabelę. Na pewno jest to ostatnie domowe spotkanie drużyny z Chrząstawy w tym sezonie. Za tydzień wprawdzie ostatnia kolejka, ale niemal na pewno LZS nie pojedzie do Zduńskiej Woli, bo nie uda się zebrać składu. No i właśnie to jest największy problem klubu. Bardzo rzadko udaje im się grać w 11 w tym sezonie. Na boisku czasem musiał meldować się nawet prezes, by w ogóle możliwe było granie. Nie może więc dziwić fakt, że LZS ma bilans bramkowy 9-153, a te problemy kadrowe mogą spowodować, że w nowym sezonie drużyna w ogóle nie przystąpi do rozgrywek. Dzisiaj jednak skład udało się zebrać. Według moich ustaleń jest dokładnie 11 piłkarzy. Mecz LZS-u Chrząstawa z rezerwami Wiktorii Szadek miał się rozpocząć o 11, ale na pierwszy gwizdek jeszcze czekamy.
9: Dziękuję za te relacje, mówił Michał Malinowski. Podsumowanie spotkania w popołudniowych wiadomościach Radia Łódź. Więcej o meczu i LZS-ie Chrząstawa także w wieczornej strefie kibica. A na kolejne wiadomości w Radiu Łódź zapraszam w południe. Dziś w regionie przelotny deszcz i nie za ciepło, bo maksymalnie 17 stopni. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty zachodni. W czasie burz porywy będą dochodzić do 75 km na godzinę.

0: Galanta Niedziela z Radiem Łódź.
1: A u nas ta pogoda naprawdę dopisuje. Proszę nam wierzyć, że coraz lepiej, coraz pogodniej. Zresztą ja kiedyś usłyszałem bardzo fajne stwierdzenie, że pogoda jest zawsze, a najważniejsza to jest ta pogoda ducha, a tego nam nie brakuje dzisiaj.
2: To z całą pewnością. My właśnie teraz znajdujemy się w centrum wydarzeń, ponieważ o godzinie 11 oficjalnie miała wystartować ta impreza i tak właśnie się stało. Wakacje na Górze Kamieńsk, aktywnie i bezpiecznie. My będziemy na temat tej aktywności, na temat tego bezpieczeństwa dzisiaj rozmawiać. Monika Borysow,
1: Paweł Kwiatkowski, witamy i słychać ten gwar z każdą chwilą coraz większy, więc my zachęcamy do przyjazdu tutaj, aby spotkać się nie tylko z nami, zobaczyć jakie walory turystyczne, jakie walory krajoznawcze, krajobrazowe są właśnie tutaj przy Górze Kamieńsk.
2: Za chwilę do Państwa wrócimy, ale czas na kulturę. W Radiu Łódź temat jak najbardziej aktualny, także za moment dosłownie sprawdzimy, na jakie wydarzenia kulturalne w Łodzi i w regionie dzisiaj również warto zwrócić uwagę.

0: Czas na kulturę.
1: Wiktoria Makowska, dzień dobry. Przed nami niedziela pełna wydarzeń kulturalnych, rodzinnych i plenerowych. Sprawdzamy, co będzie działo się dziś w Łodzi. Na początek propozycja dla smakoszy. Na rynku manufaktury trwa Festiwal Dobrego Smaku. Jedna z najbardziej rozpoznawalnych kulinarnych imprez w mieście. W niedzielę od godziny przedpołudniowych odwiedzający mogą spróbować dań przygotowanych przez restauratorów z całej Polski, poznać regionalne produkty i wziąć udział w pokazach kulinarnych. Choć wydarzenie koncentruje się wokół jedzenia, od lat jest także okazją do spotkań, rozmów i poznawania różnych tradycji kulinarnych. Organizatorzy przygotowali również program rodzinny i strefę wystawców. Miłośników nietypowych doświadczeń muzycznych warto zaprosić do Akademii Muzycznej w Łodzi. O godzinie 18:00 dzisiaj odbędzie się koncert Body Music Marzeny Majcher. To propozycja z pogranicza muzyki współczesnej, performansu i sztuki interaktywnej. Publiczność będzie mogła usłyszeć kompozycje wykorzystujące nie tylko tradycyjne instrumenty, ale także dźwięki generowane przez ruch i ciało człowieka. To wydarzenie jest skierowane do osób, które lubią odkrywać mniej oczywiste oblicza muzyki. Jeśli ktoś chciałby połączyć spacer z historią miasta, może wybrać się na zwiedzanie dawnej zajezdni tramwajowej Brus. To jedno z najbardziej charakterystycznych miejsc związanych z historią łódzkiej komunikacji miejskiej. Podczas zwiedzania będzie można zobaczyć zabytkowe tramwaje oraz poznać kulisy funkcjonowania dawnej zajezdni, która przez lata była ważnym elementem miejskiej infrastruktury. Dzisiaj też czas na kolejne spacery Imperium Poznańskich. Uczestnicy przejdą śladami jednej z najważniejszych rodzin przemysłowych w historii miasta. To okazja, by lepiej poznać dzieje Izraela Poznańskiego i zobaczyć miejsca w Łodzi związane z rozwojem włókienniczej potęgi miasta. Spacer pozwala spojrzeć na znane budynki z zupełnie nowej perspektywy i zrozumieć, jak ogromny wpływ na rozwój Łodzi miały przemysłowe fortuny XIX wieku. Dla osób ceniących kontakt z naturą przygotowano kolejny spacer z cyklu Zielona Łódź. To propozycja dla tych, którzy chcą odkrywać mniej znane zakątki miejskiej przyrody i dowiedzieć się więcej o roślinach, parkach oraz zielonych przestrzeniach miasta. Takie wydarzenia od lat cieszą się dużą popularnością, bo pokazują, że Łódź to nie tylko ceglane fabryki, ale także rozległe tereny zielone. Rodziny z dziećmi mogą natomiast wybrać się do Teatru Piccolo. O godzinie 12:00 zaplanowano spektakl pod tytułem Kopciuszek w ramach cyklu Niedziela inna niż wszystkie. To klasyczna baśń przedstawiona w lekkiej, familijnej formule, która od lat przyciąga najmłodszych widzów i ich opiekunów. Warto również zajrzeć do galerii i muzeów. W galerii Villa trwa wystawa Andrzej Bator 15 mm abstrakcji. To okazja do spotkania z fotografią pokazującą świat z zupełnie innej perspektywy. Autor skupia się na detalach, strukturach i fragmentach rzeczywistości, które na co dzień często umykają naszej uwadze. Z kolei w Muzeum Fabryki w Manufakturze kontynuowany jest cykl spacerów architektonicznych z przewodnikami. To propozycja dla wszystkich zainteresowanych historią kompleksu Izraela Poznańskiego oraz przemianami, jakie przeszła dawna fabryka, stając się jednym z symboli współczesnej Łodzi. Najmłodsi wraz z rodzicami mogą także odwiedzić Centralne Muzeum Włókiennictwa, gdzie odbywają się rodzinne warsztaty edukacyjne. To okazja, aby poprzez zabawę poznać historię włókiennictwa i dawne techniki związane z produkcją tkanin. Szczegóły tego wydarzenia znajdują się na stronie Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. A miłośników kina zainteresują przedpremierowe pokazy filmu Ojczyzna w kinie Kinematograf przy Muzeum Kinematografii. To szansa, by zobaczyć produkcję jeszcze przed jej oficjalną premierą i uczestniczyć w jednym z pierwszych pokazów tego typu właśnie. Oczywiście to tylko część niedzielnych propozycji kulturalnych w Łodzi. Niezależnie od tego, czy wybierzecie Państwo spacer historyczny, koncert, wystawę czy rodzinne warsztaty, z pewnością nie będziecie się dzisiaj nudzić. Ja tylko dodam, że więcej informacji kulturalnych i nie tylko oczywiście można znaleźć na radiołódź.pl, a ja życzę udanej i inspirującej niedzieli. Do usłyszenia!

0: zróbmy sobie.
1: A dzisiaj jesteśmy w wyjątkowym miejscu na Górze Kamieńsk i tutaj obiecaliśmy sobie razem z Pawłem, że my musimy się w tym momencie, w tym miejscu tutaj pojawić. Zresztą chyba nie jesteśmy jedynymi osobami, które chciałyby spróbować swoich sił w tej niesamowitej konkurencji. Jaka to jest konkurencja, jak myślisz, jak to się nazywa?
2: Właśnie chciałem zapytać, czy wiesz, dlaczego bardzo ciągnęło mnie właśnie w to konkretne miejsce?
1: No
2: bo
1: właśnie,
2: tutaj zabawki pożarnicze. Od razu mi się przypomniała ta książeczka z podstawówki, jak Wojtek został strażakiem.
1: Ach, czyli
2: każdy
1: to
2: chłopiec
1: jasne.
2: Chciał być przecież strażakiem.
1: Coś w tym jest. A tutaj trzeba powiedzieć o tym, że jeżeli chodzi o straż pożarną, to właściwie na tych terenach ma taką podwójną funkcję, ponieważ to bezpieczeństwo tutaj, między innymi związane z Górą Kamieńsk, ale także jeżeli chodzi o kopalnie, to też jest taka druga kwestia. My tutaj jesteśmy wśród chłopców, którzy próbują swoich sił. Chciałeś zostać strażakiem?
3: Tak.
1: I teraz próbujemy, tak? Co się tutaj dzieje? Ty pompujesz?
3: Tak.
1: A kolega? Kolega próbuje trafić do celu. To jest wyjątkowa konkurencja, musimy o tym powiedzieć.
2: Przygotowany?
1: Od razu.
3: Tak.
2: Będzie ciężko, jak spodziewasz się?
3: Nie wiem.
2: Będzie dobrze. Trzymam kciuki, żeby udało się trafić do celu. Tutaj chłopcy spełniają te marzenia o byciu strażakiem. Ja tak
1: coś w tym
2: delikatnie
1: jest.
2: Z zazdrością podpatruję.
1: Bo chciałeś być pierwszy tutaj właśnie, prawda? Chciałeś być pierwszy tutaj. Ale zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Czy możemy już wystartować? Będziemy startować?
4: Tak.
1: Dobrze. To startujemy i zobaczymy, tak? Tutaj obowiązuje zasada rywalizacji z tego, co zaobserwowałam, tak?
2: Siły wyrównane, już wszystko przygotowane, hydronetki napełnione wodą.
1: Ach,
2: tutaj odpowiednia
1: tak.
2: postawa z sikawką jeszcze jest, z tego co widzę, ważna.
1: Miejmy nadzieję, że będzie można to wszystko zobaczyć, nie tylko posłuchać.
5: Zaczynamy pompować, a wy nalewacie.
1: 3, 4, 2, 1, no i tutaj po lewej stronie zdecydowanie lepiej idzie, ale zobaczymy, jaki będzie efekt końcowy. Ciężko się pompuje, nie będę przeszkadzać.
3: A?
1: Chyba ciężko, zdecydowanie tak.
2: Jak idzie?
3: Dobrze.
1: Jeszcze zapytam rodziców, czy to jest takie pierwsze spotkanie, spełnienie marzeń?
6: My tak, a tutaj pierwsze dziecko, on jest do straży należy.
1: Już należy do straży. Brawo, cudownie. Jak nazywa się ten nasz strażak? Jak ma na imię?
6: Antek.
1: Antek. Antek, ja już słyszałam, że ty zostałeś tutaj strażakiem, tak?
3: Tak.
1: Ty należysz już do straży? No pięknie. Kto wygrał? Czy możemy powiedzieć, kto wygrał? To za chwilę się zorientujemy w sytuacji, bo tutaj jeszcze widzę, że będzie druga
2: konkurencja. Ale skoro mamy prawdziwych, nawet małych fachowców tutaj na miejscu, możemy być pewni, że wszystko idzie jak najlepiej.
1: Szanowni Państwo, tutaj po prostu bardzo dużo się dzieje. My za chwilę z Pawłem będziemy się tutaj przemieszczać po tym wyjątkowym terenie. Pięknie to wszystko wygląda. Obiecujemy Państwu jedną sprawę. Jeżeli nawet wszędzie dookoła pada deszcz, to tutaj na Górze Kamieńsk, no my mamy aktualnie słoneczną aurę.
2: Co ważne, tego słońca jest coraz więcej. Miejmy nadzieję, że tak już pozostanie.
1: Za chwilę wracamy.

0: Autopromocja.
1: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
2: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
1: W każdy poniedziałek po 21.
3: Okolice jazzu.
1: Zapraszam, Piotr Bielawski.
4: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
5: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
6: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
4: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
7: Zabetonowali cały.
8: Czego tu brakuje?
7: Rozumu. Tylko rozumu.
9: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim kłębkiem nerwu.
10: Pan zobaczy, co tu się dzieje.
11: U nas pod klatką. Nie ma porządku.
4: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
12: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radio Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
13: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
14: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
13: Serio? A co tam takiego?
14: Łomnica, Smokowec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
13: Brzmi jak wydatek.
14: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
13: No to na co jeszcze czekamy?
14: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
13: Sprawdź na www.vt.sk.
15: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
16: No kuzyn, jakbyś tydzień wcześniej przyjechał, to akurat szukaliśmy chłopaków. Ale teraz wakatów nie ma, co nie? Ale jak coś będzie, to będę dawał znać. Nie dam rodzinie zginąć. Emigracja w reżyserii Marcina Brzozowskiego na podstawie powieści Malcolma XD. Spektakle premierowe 18 i 19 czerwca. Kolejne terminy 12 i 13 września. Bilety, kasa teatru i nowy.pl.
0: Po reklamie.
17: Galanta niedziela z Radiem Łódź.
18: To dzisiaj takie małe przypomnienie. Jesteśmy razem z Radiem Łódź na Górze Kamińsk i tutaj spędzamy już prawie, chciałam powiedzieć, wakacje. Ale atmosfera jest rzeczywiście taka wakacyjna, aż trudno uwierzyć w to, że rok szkolny jeszcze trwa.
19: Niewiele zostało tego roku szkolnego, już te wakacje naprawdę czuć w powietrzu. Za sprawą nawet tej pogody, która się zmienia
18: wakacyjnie.
19: Niczym w kalejdoskopie. Zapowiadało się szaro, buro, ponuro. Tymczasem mamy piękne, błękitne niebo, dużo słońca, ta zieleń dookoła, o której już dzisiaj wspominałem. No i właśnie wspaniały festyn, który się rozkręca.
18: Wakacje na Górze Kamińsk, aktywnie i bezpiecznie. I o tym już za moment sobie porozmawiamy.

0: Partnerem relacji ze studia plenerowego jest spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.
1: My cały czas dla Państwa przyjemnie i energetycznie przygrywamy w to niedzielne przedpołudnie. Przypomnę, że jesteśmy przy Górze Kamieńsk. To właśnie tutaj dziś stanęło nasze studio plenerowe i pozytywnie nastrajamy na wakacje, by były one aktywne i, co ważne, bezpieczne.
2: I teraz temat tego bezpieczeństwa, właśnie między innymi, chociaż o tym miejscu też sobie przez chwilę porozmawiamy. Razem z nami pani Anna Długosz-Wojtczak, czyli dyrektor Departamentu BHP i Ochrony Przeciwpożarowej PGE, Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA. Witam pani Aniu bardzo serdecznie. Wszyscy dzisiaj, no nie trudno nie zauważyć, podkreślamy to przez cały czas, że po prostu mamy tutaj doskonałą pogodę.
3: Dzień dobry, tak, pogoda dopisała do ostatniej chwili. Wszyscy zastanawialiśmy się, jak będzie, ale jest po prostu wakacyjnie.
2: Czy to bezpieczeństwo właśnie w tym miejscu i w tej okolicy jest rzeczywiście bardzo ważną sprawą? Ja chyba znam odpowiedź na to pytanie, zdecydowanie tak.
3: Jest to dla nas fundamentalna kwestia. Chcieliśmy tym piknikiem zachęcić też rodziny naszych pracowników, ich bliskich, sąsiadów, żeby też zwracali uwagę na te aspekty, bo tak naprawdę kto nas motywuje do bezpiecznych metod pracy, jak nie nasi najbliżsi.
2: Tak. A tych tematów jest bardzo dużo, ponieważ w momencie, kiedy tutaj się pojawiamy i przechodzimy tutaj wzdłuż tej Góry Kamieńsk, jest tutaj rzeczywiście mnóstwo namiotów, tak zwanych tematycznych, rozstawionych i można się zapoznać z różnymi aspektami tego bezpieczeństwa właśnie.
3: Tak, dokładnie. W imprezie biorą udział wszystkie nasze oddziały, czyli jest to zarówno elektrownia, jak i kopalnia, ale też nasze spółki nadzorowane. Także możemy też spotkać zagrożenia osób, które wykonują pracę na wysokości, pracę w kuchni, pracę przy przenośnikach taśmowych. Tak naprawdę każdy rodzaj zawodu możemy tutaj spotkać, więc aspektów bezpieczeństwa jest mnóstwo. Pełno atrakcji dla dzieci, dla rodzin. Ubieranie się na czas w środki ochrony indywidualnej, przebiegi z gaśnicą. Także naprawdę bezpieczeństwo dzisiaj jest na pierwszym miejscu, jak co dzień zresztą.
1: A my mówimy o tym bezpieczeństwie dzisiaj w każdym aspekcie, bo już za chwilę rozpoczną się wakacje. Ważne, by te wakacje właśnie były bezpieczne, aby uczniowie mogli we wrześniu, ja wiem, że to jeszcze kupa czasu do tego września, ale by właśnie wtedy mogli bezpiecznie, cali i zdrowo do szkolnych ław wrócić.
3: Tak, dokładnie. Wakacje to czas zabawy, to czas radości, ale nie możemy zapominać o tym, że chcemy być przede wszystkim cali i zdrowi. I też dzisiaj taka tematyka. Chcemy pokazać, że możemy spędzać czas aktywnie, jednocześnie właśnie w bezpieczny sposób, tak by cało i zdrowo wrócić do szkoły, choć nie wiem, czy uczniowie tak bardzo na ten wrzesień czekają.
1: A ja tak podpytam, jeśli chodzi o tych najmłodszych uczestników dzisiejszego pikniku, jak oni stoją z wiedzą na temat tego bezpieczeństwa? Jeśli chodzi o bezpieczeństwo w czasie wakacji, możemy być o nich spokojni? Wiedzą są przygotowani?
3: To są dzieci, więc z tym spokojem ja zawsze podchodzę ostrożnie, ale przyznaję, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczona, ponieważ mamy tutaj mnóstwo quizów, zagadek, krzyżówek w tematyce bezpieczeństwa i dzieciaki naprawdę radzą sobie doskonale. Często zdarza się tak, że rodzic wypełnia błędną odpowiedź, a dzieci poprawiają na to, żeby było dobrze.
2: Właśnie, też sobie o tym pomyślałam, że właściwie tutaj powinien pojawić się każdy, niezależnie od wieku. Bardzo często zdarza się tak, że te osoby młodsze są doskonale zorientowane, żeby nie powiedzieć przeszkolone w
1: to
2: różnych tematach.
1: To dobrze wróży, bo ja zawsze uważam, że czym skorupka za młodu.
2: Tak. I jeszcze przy okazji można mamę poprawić, powiedzieć mamo, ale to przecież zdecydowanie nie tak. My tutaj dzisiaj bardzo serdecznie Państwa zapraszamy. Jesteśmy tutaj już od godziny 11, ponieważ cała impreza o godzinie 11 wystartowała, ale dużo jeszcze godzin przed nami, także będziemy tutaj. Między innymi strefa ratownictwa, to też jest bardzo ważny temat podczas wakacji.
3: Tak, na strefie ratownictwa mamy pokazy z udzielania pierwszej pomocy. Można tą pierwszą pomoc przećwiczyć. Zarówno pierwsza pomoc dla dzieci, jak i dla dorosłych. To co ciekawe, mamy urządzenie do kompresji klatki piersiowej. Jest to jedno z nielicznych urządzeń w naszym województwie. Także można zobaczyć maszynę, która za nas może wykonywać masaż serca.
2: I będziemy tutaj dookoła krążyć pod Górą Kamieńsk. Będziemy zdecydowanie tutaj o Państwa, o wszystkich atrakcjach informować. Myślę, że do ratowników za chwilę również się wybierzemy.
1: Zajrzymy,
2: prawda?
1: Jak najbardziej. A ja Państwa uwadze polecam jeszcze taki jeden spory pomarańczowy namiot. Tam też wiele się dzieje.
2: Oj tak, namiot Radia Łódź. Zapraszamy do nas.
0: Partnerem relacji ze studia plenerowego była spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

0: A dzisiaj takie przypomnienie, szanowni państwo, Radio Łódź jest na Górze Kamińsk. Tutaj zapraszamy państwa bardzo serdecznie. To jest wyjątkowy już prawie początek wakacji. Odbywa się pod wyjątkowym hasłem aktywnie i bezpiecznie. I właśnie teraz na temat tego bezpieczeństwa będziemy rozmawiać.
1: Zgadza się. Jesteśmy przy stoisku sztabu Stowarzyszenia Sztab Ratownictwa w Bełchatowie. Cezary Obchowski razem z nami. Witam serdecznie.
2: Witam państwa.
1: Sztab Ratownictwa w Bełchatowie jest zawsze tam, gdzie dzieje się dużo, gdzie dzieje się coś ważnego, przeważnie przy najważniejszych imprezach w regionie.
2: Tak, staramy się być wszędzie tam, gdzie pierwsza pomoc, gdzie ratownictwo, gdzie bezpieczeństwo jest priorytetem. Po to jesteśmy, po to zostaliśmy stworzeni w 2007 roku i od tego czasu rozwijamy się, szkolimy, doposażamy w sprzęt. No, jesteśmy dla was.
0: I szkolimy innych przede wszystkim, bo to jest tutaj aktualnie najważniejsza sprawa. My stoimy przy stoisku. Czego można się dzisiaj u was na tym stoisku nauczyć?
2: Czego można się nauczyć? Tego wszystkiego, czego uczymy już od przedszkoli. W przedszkolach zaczynamy edukację od poziomu informowania o wypadkach, o zdarzeniach, o wzwaniu pomocy. Wchodząc do szkół podstawowych już wprowadzamy schematy. Pierwsza pomoc, zachowanie przy takich sytuacjach stresowych, niekomfortowych, ale już uczymy elementów pierwszej pomocy, samego RKO. Tak samo dzisiaj tutaj, każdy chętny może podejść, wytłumaczymy, przećwiczymy zasady, kiedy, jak rozpoznajemy stan zagrożenia życia, jaką procedurę wtedy wprowadzamy, a kiedy mamy pacjenta, który jest wydolny oddechowo, no i wtedy możemy założyć pozycję boczną, kiedy, co pozwala nam na założenie tej pozycji. Podstawy po to, żeby te wakacje, ale nie tylko wakacje, każdy dzień nasz tutaj był bezpieczny, no i był taki zgodny z normami pierwszej pomocy.
1: Jeśli chodzi o udzielanie pierwszej pomocy, w wielu miejscach montowane są zestawy AED, które nigdy nie wiadomo, kiedy mogą się przydać, a dziś tutaj za państwa pośrednictwem można się dowiedzieć, jak poprawnie korzystać z tego typu urządzeń.
2: Oczywiście tak, mamy też urządzenia treningowe i zawsze możemy pokazać i przeprowadzić symulacje. To urządzenie jest naprawdę bezpiecznym urządzeniem. Jest tego coraz więcej i w przestrzeni publicznych, i w zakładach pracy. W samym Bełchatowie, jak zamkniemy projekt o ostatni budżet obywatelski, to będzie 34 urządzenia ogólnodostępne. Edukujemy nasze lokalne społeczeństwo, szkoły, dzieci. To urządzenie daje szansę, podnosi szansę na utrzymanie, na przeżycie poszkodowanego do 70%. To jest bardzo dużo, a naprawdę wystarczy raz zobaczyć, słuchać komend urządzenia, podłączyć prawidłowo elektrody i to jest ratownik prowadzący, który tłumaczy, wydaje polecenia. Nasza rola to słuchać i wykonywać.
0: Czyli dzisiaj właściwie warto tutaj

0: od razu na schemat 32. Pokazujemy, jak głęboko uciskać, tłumaczymy, w jakim tempie każdy może podejść, potrenować, poćwiczyć, tak naprawdę dotknąć tego aspektu i przełamać taką barierę lękową, bo to nie są sytuacje komfortowe. Nie codziennie się z tym spotykamy, a dzisiaj możemy sobie podejść i z tym się zmierzyć, tak?
1: Bo w takich sytuacjach już bardzo ekstremalnych jeszcze dochodzi ta adrenalina dodatkowo, prawda? Tak to wszystko działa.
0: Stres jest zawsze i śmiejemy się z chłopakami, że im bliższa nam osoba, tym stres idzie w górę. Te stresy można wyeliminować, powtarzając sobie cały czas procedurę w głowie, następny krok. Najważniejsze, nie bać się przyjść dzisiaj, popróbować, zobaczyć, dotknąć fantoma, zobaczyć. Pracujemy na Bridenach dzięki fantastycznej firmie Projekt AD, która nas wspiera sprzętowo. Mamy możliwość pracy na najlepszym sprzęcie szkoleniowym. Te fantomy pokazują przepływy, także tą kwintesencję tego, co nam dają uciski klatki piersiowej.
2: Ja wspominałem już, że sztab ratownictwa jest zawsze tam, gdzie dzieje się coś ważnego, czyli przy zabezpieczaniu różnego rodzaju imprez w regionie, ale warto podkreślić, że sztab ratownictwa dojedzie także tam, no, gdzie nie każdy może, to za sprawą jedynej takiej karetki w województwie łódzkim. Ja tylko dodam, że ta karetka właśnie tutaj przy Górze Kamieńskiej dzisiaj jest, można
1: ją
2: zobaczyć.
1: To ta terenówka, tak?
2: Zgadza się.
0: Tak, dzięki fantastycznemu sponsorowi, czyli naszemu wielkiemu PGE, GIEK-u, dostaliśmy ten samochód, doposażyliśmy go, zrobiliśmy z tego Land Rovera karetkę offroadową. Jest w pełni doposażona, jeździ w standardzie karetki P, wjeżdżamy nią wszędzie. Dzięki stowarzyszeniu WYRF, lokalnej takiej grupie offroadowej, doposażyli nas w ciągarkę, także żaden teren już nie jest dla nas ciężki. Wjeżdżamy tam, gdzie inne samochody to po prostu nie wjadą, tak?
1: Czyli jesteśmy dzisiaj we właściwym miejscu i o właściwym czasie. Temat bezpieczeństwa podczas wakacji. Szanowni Państwo, wakacje rozpoczynają się już za moment. To jest temat bardzo ważny. My z pewnością jeszcze dzisiaj do tego tematu będziemy wracać. Pięknie dziękujemy za rozmowę i ruszymy dalej w trasę. Chyba tak, na to
2: wygląda.
1: Jak
2: najbardziej, bo jest gdzie zaglądać. Proszę mi wierzyć.
1: Polecamy się do słuchania.

0: A Galanta Niedziela z Radiem Łódź dzisiaj na Górze Kamieńsk. Przypominamy Państwu taką następującą bardzo przyjemną sytuację. Rzeczywiście jest tutaj bardzo przyjemnie. My przed chwilą dosłownie zerknęliśmy, jaką mamy tutaj temperaturę, 18-19 stopni. Także jeżeli ktoś ma na przykład 14, to zdecydowanie zapraszamy do nas, bo tutaj takie lato, moglibyśmy tak nieśmiało powiedzieć, prawda?
1: A przy okazji mnóstwo atrakcji. To za sprawą stoisk, które przygotowali różni wystawcy. Byliśmy już przy Stowarzyszeniu Sztab Ratownictwa. Ale proszę mi wierzyć, że jest tutaj co robić. Każdy znajdzie coś dla siebie, zarówno jeśli chodzi o zainteresowania związane ze sportem, ze zdrowiem, ze środowiskiem naturalnym. Tu każdy trafi naprawdę coś dla siebie.
0: Przyroda. Tutaj ja o tym wszystkim pomyślałam, ponieważ rzeczywiście dookoła jest zielono. My dzisiaj wspominaliśmy już o tym, że jeżeli chodzi o Górę Kamieńsk, to mamy dwie następujące sytuacje kolorystyczne, czyli biało zimą i bardzo dużo tej zieleni wszędzie dookoła właśnie w tym okresie. Także tuż po wiadomościach Radio Łódź, Szanowni Państwo, wracamy tutaj na Górę Kamieńsk. Tutaj rzeczywiście dzisiaj bardzo, bardzo dużo się dzieje.
1: I zachęcamy, by odwiedzać nie tylko stoiska wystawców, ale także nas. My jesteśmy w takim dużym pomarańczowym namiocie. Można podejrzeć naszą pracę od kuchni, do czego gorąco zachęcamy.

0: Autopromocja.
1: Krystyna Prońko wydaje się być nad wyraz poważną artystką, śpiewającą niezwykle ważne bądź klimatyczne teksty, których wykonania zapisały się w historii polskiej piosenki. Jako jedna z nielicznych tak naprawdę śpiewa nieprzerwanie od lat.
2: Od 50 paru lat nic innego nie robię, tylko śpiewam i na dodatek z tego żyję. I były lepsze i gorsze lata, ale koncerty oprócz stanu wojennego i pandemii, no to cały czas miałam.
1: Może Państwa zdziwię, ale będzie to niezwykle pogodna, nawet lekko zabawna rozmowa z Krystyną Prońką, która się śmieje, żartuje, nie obraża, snuje refleksje i przypomina sobie momenty, do których nigdy wcześniej nie wracała. Zapraszam dzisiaj po 16. Piotr Bielawski.
3: Kołatanie przedsionków. Każdy wtorek od 21. Adam Kołaciński zaprasza.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Sportowe emocje, dobra zabawa i atrakcje dla całych rodzin. Już 21 czerwca zapraszamy do parku Baden-Powella na bieg 5 do setki. Przyjdź kibicować małym i dużym sportowcom. Skorzystaj z animacji dla dzieci i spędź dzień w wyjątkowej atmosferze. Widzimy się 21 czerwca w parku Baden-Powella. Więcej informacji na radio-łódź.pl.
5: Głównym partnerem biegu jest Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna.
6: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
0: Po reklamie.
7: Jest południe.
8: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
7: Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Przez województwo łódzkie będą przechodzić dziś deszcz i burze. Temperatura maksymalna 17 stopni. Prezydent Karol Nawrocki rozpoczyna wizytę w Stanach Zjednoczonych związaną z urodzinami Donalda Trumpa. Żółwie błotne wrócą do lasów województwa łódzkiego. Cały dzień z burzami w Łódzkiem. IMGW wydał ostrzeżenie o burzach dla prawie całego województwa łódzkiego. Ostrzeżenie obowiązuje przez cały dzień. O szczegółach Weronika Skibińska.
9: Ostrzeżenie pierwszego stopnia wydał dzisiaj rano Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla prawie całego województwa łódzkiego. Tylko pas powiatów Wieruszewskiego, Wieluńskiego, Pajęczewskiego i Radomszczańskiego nie załapał się na ten komunikat. Dla reszty powiatów prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu. Ma też być porwisty wiatr do około 75 km na godzinę, a lokalnie można spodziewać się gradu. Weronika Skibińska, Radio Łódź.
7: A to ostrzeżenie obowiązuje do 23.
8: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
7: Prezydent Karol Nawrocki rozpoczyna wizytę w Stanach Zjednoczonych. Został zaproszony na uroczystości urodzinowe amerykańskiego przywódcy Donalda Trumpa. Alvin Gajadur z kancelarii prezydenta mówi, że zaproszenie Nawrockiego na tę uroczystość to wyróżnienie dla Polski.
10: Myślę, że na pewno pan prezydent będzie rozmawiał o szeroko rozumianym bezpieczeństwie, o współpracy energetycznej, więc to jest ważne spotkanie i wyróżnienie dla Polski.
11: Dobrze byłoby, jakby opinia publiczna w Polsce miała tę świadomość, że no prezydent ma zaplanowane spotkanie, że ono już jest przygotowane. Ale najważniejszy komunikat jest, że Polska jest i przygotowuje się do przyjęcia jeszcze większej liczby żołnierzy amerykańskich. Były spotkania na poziomie już tutaj roboczym, rządowym.
7: Dodał Paweł Bliźniuk z Koalicji Obywatelskiej. W 80. urodziny Donalda Trumpa przed Białym Domem odbędzie się gala mieszanych sztuk walki. Karol Nawrocki weźmie udział w wydarzeniu jako widz. Żużlowcy Orła Łódź rozpoczynają rundę rewanżową rozgrywek Metal Class drugiej Ekstraligi domowym meczem ze Stalą Rzeszów. Pogoda komplikuje łodzianom przygotowania i uniemożliwia pracę na torze. Od piątku na motoarenie rozłożona jest plan deka, ale okoliczności nie martwią trenera Macieja Jondera.
12: Ostatnio też mieliśmy plan dekę, jakoś się to udało, także mam nadzieję, że nasz Toromierz wie, co robić. Będą to ciężkie zawody, wiemy, jaka jest stawka, zremisowaliśmy u nich, mam nadzieję, że skończymy z wygraną, zgarniemy 3 punkty, taki jest plan.
7: Zwycięstwo pozwoliłoby łodzianom zrównać się punktami z drugim w tabeli PSŻ-tem Poznań. Początek spotkania Orła z rzeszowską Stalą o 15:15, choć na pewno warto śledzić klubowe komunikaty w mediach społecznościowych. Żółwie błotne wrócą do lasów województwa łódzkiego. Przyrodnicy wybrali dla nich odpowiednie warunki. To kolejny etap projektu przywracającego populacji żółwia błotnego na terenie naszego regionu. To bardzo cenny gatunek, podkreśla Hanna Bednarek-Kolasińska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi.
13: Jedyny w Polsce gatunek rodzimy żółwia, którego chronimy od 1935 roku. On jest w Czerwonej Księdze Zwierząt zagrożonych wyginięciem, więc bardzo cenny dla nas gatunek. On kiedyś był tutaj na naszych terenach.
7: Żółwie w przyszłości trafią do 3 nadleśnictw w regionie: Spała, Bełchatów i Skierniewice. Będą to osobniki, które urodziły się w Poleskim Parku Narodowym, a obecnie przygotowywane są do wypuszczenia na wolność w łódzkim orientarium. Pierwsze żółwie błotne wrócą do lasów w regionie w przyszłym roku. Teraz to tyle. Na kolejne wiadomości w Radiu Łódź zapraszam o 13:00. W regionie dziś przelotny deszcz, burze i nie za ciepło, bo maksymalnie 17 stopni. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, zachodni.

0: Galanta Niedziela z Radiem Łódź.
1: I teraz tylko pytanie, czy pogoda będzie galanta? My już wiemy, że zdecydowanie tak. Ostrzeżenia przed burzami oczywiście zostały wydane dla województwa łódzkiego, ale z takim dodatkowym elementem i wskazaniem prawie całego województwa łódzkiego. My znajdujemy się dzisiaj na Górze Kamińsk i wiemy, że być może to prawie właśnie nas dotyczy. O tym przez cały czas opowiadamy.
2: Czyli prawie jesteśmy w tym miejscu, którym trzeba.
1: Tak jest. Monika Borysow-Dudowicz.
2: I Paweł Kwiatkowski. Witamy serdecznie i zapraszamy nie tylko do słuchania, także do odwiedzania nas na wyjątkowym pikniku na Górze Kamińsk, gdzie jest sporo o bezpieczeństwie, ale też przede wszystkim o aktywności. Słychać, jak piłki w tle się odbijają.
1: Tak, ja nawet jedną taką piłką oberwałam przed momentem, ale interesuje mnie ta taka największa, bo tutaj jest dużo małych piłek i jedna taka duża. I myślę, że do tego tematu też wrócimy, prawda?
2: Zajrzymy,
1: bo kibice
2: tam z pewnością.
1: Ją doskonale kojarzą.
2: Ja obstawiam, że jest to w tym momencie jedna z największych piłek tutaj w regionie.
1: Tak, także tajemnica za chwilę się wyjaśni.

0: Galanta Niedziela z Radiem Łódź. Przypominamy, dzisiaj jesteśmy w wyjątkowym miejscu na Górze Kamińsk. Zapraszamy tutaj do nas Państwa bardzo serdecznie. Ja właśnie znajduję się w naszym studiu plenerowym. Wyjątkowy namiot Radia Łódź. Tylko o jedną rzecz zapytam, ponieważ malowanie twarzy między innymi. I co tam pojawiło się na tej twarzy przed chwilą? Co takiego zostało namalowane?
1: Na twarzy chłopca pojawiła się flaga GKS-u z Bełchatowa. Także na pewno był bardzo zadowolony jako wierny kibic.
0: I chyba nie trzeba tłumaczyć tego zagadnienia. Do tego tematu zresztą wrócimy za chwilę, ale najpierw, szanowni Państwo, skoro mamy taki wyjątkowy dzień, dzisiaj niedziela, to muszą pojawić się także w Radiu Łódzkie smaki. Tutaj potrawa będzie zaskoczeniem? Chyba nie, bo w końcu mamy lato. Chłodnik jak najbardziej pasuje idealnie.

0: łódzkie smaki.
1: Skoro minęła godzina 12.15 i jest niedziela, to wiadomo, że są łódzkie smaki. Małgorzata Błażewicz, dzień dobry i razem ze mną tradycyjnie Sławek Starosta z Rajskiego Manu. Cześć Sławku.
2: Witam serdecznie.
1: Dziękujemy Dawid za oklaski. Dawid tutaj przygotowuje obiad. Jesteśmy w restauracji Rajskie Manu. Pełne ręce roboty, ale gotujemy tak jak co niedzielę dla Państwa. Mają to być przepisy łódzkie, takie było założenie. Te łódzkie przepisy już nam się skończyły, więc sięgamy po różne wariacje na temat kuchni łódzkiej. No i teraz przede wszystkim sięgamy po kuchnię sezonową, bo jest piękny miesiąc, są wspaniałe owoce, warzywa i Sławek na dzisiaj zaproponował coś, czego ja na pewno nie jadłam. Jestem więcej niż pewna, że tego nie jadłam, więc myślę, że może mi to zasmakować. Czy Państwu zasmakuje, to już będziecie musieli ocenić sami, jak zrobicie, ale co to będzie, to szefie proszę opowiedzieć.
2: Będzie to chłodnik z ogórków małosolnych, ale ja Ci powiem, że ja też jeszcze czegoś takiego nie jadłem. Przynajmniej nie kojarzę, natomiast uznałem, że bardzo fajnym wyzwaniem jest robić coś z Tobą po raz pierwszy, bo i tak się to
1: wspaniale
2: udaje.
1: No tak, tak. Dużo rzeczy, czy dużo rzeczy takich pierwszych robiliśmy razem? Nie wiem, czy dużo, ale udawało się rzeczywiście.
2: Dobra, niektóre udawałem, że nie robię po raz pierwszy, a tak naprawdę robiłem po raz pierwszy.
1: Aj, Sławek, zdradzasz wszystkie nasze tajemnice. Dlaczego sięgnęliśmy po ogórki małosolne? Ja oczywiście wiedziałam wcześniej, co będziemy przygotowywać. Przede wszystkim dlatego, że jest sezon, korzystamy z dobrodziejstw pól, lasów i tego, co mamy na lokalnych rynkach. No i ogórki małosolne też są takim produktem. Czy własnoręcznie te ogórki przygotowywałeś, robiłeś?
2: Własnoręcznie tutaj je przygotowywaliśmy na miejscu i ja bym tutaj bardzo polecał jednak takie ogórki małosolne zrobić samemu w domu, bo naprawdę nie jest to jakiś wyczyn kulinarny.
1: Poproszę, prosty przepis na ogórki małosolne.
2: Przygotowujemy wodę w ilości, no takiej, zależy ile tych ogórków kilogramów kupimy. Załóżmy, że mamy, nie wiem, 3 kilogramy ogórków, to musimy zagotować do tego też około tam 3 litrów wody i solimy ją, jedna łyżka soli na litr wody, studzimy tą wodę, przygotowujemy sobie, myjemy ogórki, dodajemy do tego tak zwany, teraz łatwo się kupuje, zestaw do kiszenia ogórków, czyli tam mamy liście chrzanu, mamy tam koper, mamy tam liście chrzanu, koper i co jeszcze?
1: Czosnek.
2: No i czosnek najczęściej, tak. To wszystko wkładamy sobie do umyte oczywiście ogóreczki, wkładamy do wiaderka. Czy tam
1: i teraz muszę Ci tu przerwać. Czy to ma być wiaderko plastikowe, czy to może być... Mój tata robił w takim glinianym garnku, takim starodawnym, bo twierdził, że w plastiku mu się źle kiszą ogórki.
2: No najlepszy jest właśnie taki gliniany, ale ceramiczny garnek. Natomiast no jeżeli nie mamy, no to może być wiaderko plastikowe. Z tym, że właśnie jeszcze jest tutaj zasada taka. Jeżeli nam się nie śpieszy z tymi ogórkami, to zalewamy je letnią lub zimną tą osoloną wodą. Natomiast jeżeli nam się śpieszy, to możemy ją zalać taką cieplejszą. I wtedy oczywiście też trzymać w ciepłym miejscu, ale ja uważam, że najlepsze są takie, kiedy nie są pośpieszane, czyli zalewamy je wystudzoną wodą i one sobie stoją 1-2 dni, kiedy zaczynają już pracować, to żeby je wstawić do lodówki, żeby zatrzymać ten proces i one wtedy są chrupiące i są takie fajne. A jak będziemy je tak na szybko gonić, to one nie będą smaczne.
1: I też... Bo ogórki małosolne to jest ta pierwsza jakby forma ogórków przed tym, jak się porządnie ukiszą.
2: Tak, tak. Później one zaczynają, tak jak to mówię, gazować i już później dalej zaczynają jakby kisnąć. Natomiast mówię, te ogórki małosolne, kupne są dosyć drogie i nie są smaczne, bo często właśnie te ogórki są w ogóle jeszcze takie pędzone na szybko, czuć w nich bardziej nawóz, takie no...
1: No generalnie, Sławek, dążysz do tego, żeby powiedzieć, że to co domowe, zrobione w domu jest zdecydowanie lepsze.
2: Tak, zdecydowanie lepsze. Tutaj widzisz, jak kroję teraz ogórka?
1: Widzę, pięknie.
2: To widać właśnie ten proces. Widzisz, że on już tutaj jest bardziej bliski w stronę kiśnięcia niż ten, ale wydaje mi się, że właśnie dzięki temu ten chłodnik będzie lepszy.
1: Ale spróbowałam jednego tego ogórka, tak kawałeczek, i bardzo są dobre, bardzo takie akurat na ząb i są bardzo chrupiące. Ja nie lubię właśnie takich ogórków, takich miękkich, tylko takie bardziej chrupiące. Czego potrzebujemy do chłodnika dzisiejszego?
2: Ja mam tutaj przygotowane no, oczywiście ogórki.
1: Ile ich będzie?
2: Jest 8 ogórków takiej normalnej wielkości, do tego mam 400 ml siadłego mleka, czyli jedno opakowanie takie ze sklepu. Oczywiście najlepiej by było, jakbyśmy sami takie mleko robili.
1: No ale już bądźmy wyrozumiali dla naszych słuchaczy i dla siebie też przede wszystkim.
2: I mam przygotowany kefir i kwaśną śmietanę i tak się zastanawiam, co damy, może damy jednak kefir, ale zobaczymy.
1: Na smak, będziemy próbować na smak.
2: Do tego jeszcze potrzebny nam będzie czosnek, koperek, pieprz do smaku, bo z solą to zobaczymy. Chociaż ja też nie rozumiem, dlaczego jest nazwa ogórki mało solne, skoro je się z soli. I ja to w sumie to nawet właśnie daję w domu jeszcze więcej soli niż jest w przepisie. Bo ja...
1: Kombinacja jakaś alpejska, nieważne. To jest nieważne, ważne, że są fantastyczne ogórki, jest z siadłem mleko. Roboty chyba tutaj dużo nie będzie.
2: Nie ma tutaj dużo roboty, dlatego że wszystkie składniki teraz wkładamy do naczynia, w którym będziemy miksować. Może to być taki blender z tak zwanym kielichem. Wtedy wkładamy wszystko do kielicha i po prostu miksujemy na gładką.
1: Chyba, że robimy taki chłodnik, wiesz, dla ekipy, nie wiem, 20-osobowej, no to w takim kielichowym to trochę za mało jednak będzie miejsca, to trzeba jakieś większe naczynie sobie znaleźć.
2: My robimy akurat w wiaderku, chociaż i tak to jest, uważam, taka ilość, jak zawsze tutaj tłumaczę, do pożywienia się 4 osób, czyli jakieś tam standardowej rodziny.
1: Chłodniki w ogóle na takie upały, które no były, będą, no jak to latem w Polsce, wiadomo, to jest fenomenalne rozwiązanie. A jak długo taki chłodnik może stać w lodówce już po zrobieniu?
2: Wiesz co, wydaje mi się, że najsmaczniejszy to jest, jak będzie tak stał, nie wiem, maksymalnie 2-3 dni. No. Oczywiście zalecam takie rzeczy jeść
3: od razu
2: tego samego dnia, albo na przykład przygotować sobie wieczorem, schować do lodówki, żeby się tak dobrze schłodziło.
1: Żeby się przegryzło jeszcze, nie zapominajmy o tym mitycznym procesie przegryzania, bo to jedzenie nasze, to każdy się chyba musi przegryzać.
2: Ale też, że na przykład wrócimy z pracy po takim, nie wiem, ciężkim, gorącym dniu, a tutaj w lodówce na nas czeka taki przygotowany już smaczny i bardzo chłodny chłodnik.
1: Fantastycznie. A czy do tego chłodnika zamierzasz podać coś jeszcze? W sensie jakieś dodatki do niego będą?
2: Wiesz co, jak zawsze powiemy o tym, jakie mogą być dodatki, a co zrobimy, to już dopiero zobaczymy na zdjęciu. Tak, no, oczywiście pasuje jajko ugotowane na twardo, pasują młode ziemniaki ugotowane i też ciepłe, co się dziwiłaś, jak mówiłem przy chłodniku litewskim, że ciepłe ziemniaki, to ja nawet nie wiedziałem właśnie, że też inni ludzie to polecają, a ja sam po prostu taki ciepły ziemniaczek, taki młody do czegoś takiego.
1: Ale powiem ci, że jak dzisiaj zrobimy ten chłodnik, znaczy ty go zrobisz, no bo nazywajmy rzeczy po imieniu, ty robisz 90% roboty tutaj, ja staram się pomagać, ale nawet czasami mnie nie dopuszczasz do tego gotowania, to ja bardzo chętnie bym sobie taki chłodnik na przykład zabrała do domu i mam w domu młode ziemniaki, ugotuję sobie młode ziemniaki i spróbuję faktycznie z ciepłymi, bo nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek chłodnik jadł z ciepłymi na przykład ziemniakami.
2: No ale zobacz, taka też ulubione danie wiosną, jak zaczyna się lato, młode ziemniaki z siadłym mlekiem, z kefirem.
1: Ja z maślanką najchętniej, no, tak.
2: Pasuje?
1: Bardzo. No, jeszcze jak jest do tego koperek i jajko sadzone, to jest najlepszy obiad na świecie.
2: A tutaj co mamy?
1: Mamy siadłe mleko, mamy ogórek, mamy, i te ziemniaki.
2: Gorące ziemniaki.
1: Masz rację, patrz, podszedłeś mnie, Sławek, fantastycznie. No dobra, czosnek, ile czosnku?
2: Czosnku dałem tutaj 3 ząbki, bo były takie mniejsze. I do tego też dolewam wodę z ogórków, dobrze jest jej spróbować?
1: Wodę z ogórków tych małosolnych?
2: Tak, no i ona jest bardzo fajna. Znaczy w przepisie jakimś tam patrzyłem, że jest jej trochę więcej. Ja tutaj na razie wleję mniej. Zmiksujemy i oczywiście metodą prób i błędów. Tak, jeszcze idę po koperek.
1: Koperek jest absolutnie obowiązkowy do tego typu dań, tak samo do chłodnika litewskiego, który robiliśmy i przepis na niego znajdą Państwo na www.radioloc.pl/łódzkie-smaki. Tam jest ten przepis i tam też było dużo koperku. Ja w ogóle uwielbiam koperek w chłodnikach. W ogóle lubię koperek tak teraz, jak jest świeży, jak jest właśnie taki sezon. Czy Ty też jesteś team koperek, czy wolisz coś innego?
2: Ja bardzo lubię koperek. Tutaj zresztą wszyscy bardzo lubimy koperek w pracy. Jest to nasz główny składnik. Więc
1: zupa koperkowa za mną jeszcze chodzi. Co ty na to?
2: Zobaczymy, może.
1: Ja wiem, że za tydzień to zrobimy zupełnie coś innego, bo już mi mówiłeś, co będziemy robić, ale na razie Państwu nie zdradzę, bo to zostawiliśmy sobie na finał sezonu, bo jeszcze jest jedna informacja, którą chciałam przekazać, mianowicie ten dzisiejszy odcinek nasz i w przyszłym tygodniu to są 2 ostatnie odcinki Łódzkich Smaków w tym sezonie. Pierwszy sezon mamy za sobą, robimy sobie przerwę na wakacje, trochę żeby poszukać inspiracji, trochę żeby pojeździć po województwie łódzkim i sprawdzić, co jeszcze ewentualnie, gdzie się je i potem we wrześniu mamy taki plan, że powrócimy z nowymi pomysłami, z nowym gotowaniem. W jakiej formie to się okaże, bo wiem, że Sławek też miał jakieś swoje propozycje, więc będziemy pewnie kombinować, ale już teraz zachęcam Państwa do zaglądania na stronę internetową Radia Łódź, bo tam są wszystkie przepisy i tam mogą sobie Państwo odtworzyć potem te przepisy w domu. Jest teraz blendowanie, poczekaj, przyjdę z mikrofonem.
2: Dobra, to tutaj.
1: Tutaj sobie postaw. Czy to już?
2: No zobaczymy.
1: Bo to nie musi być tak rozdrobnione na taką miazgę totalną, taki, wiesz...
2: Nie, no nie robimy kremu chłodnikowego, tylko robimy chłodnik. Też można na przykład te ogórki małosolne zetrzeć na tarce i można w ogóle ich nie miksować. Tak myślę, tak jak się robi, też kroi się drobno różne składniki do chłodnika litewskiego. No już ma, no.
1: Ale co ty mówisz? Gdzie jest łyżka? Jest. No musi się przegryźć, wiadomo. No tak na świeżo no to z łakomstwa jemy, ale jak się przegryzie, na pewno będzie lepszy. Nie dodawałeś tutaj ani soli, ani pieprzu, prawda?
2: Jeszcze nie dawałem, właśnie tylko dam teraz pieprzu. A na sól to bym tak szczerze poczekał, albo dał ewentualnie...
1: Powiem ci tak, ja wody. Już bym trochę soli dała.
2: A może wody?
1: Wody z ogórków?
2: No.
1: Nie, ja bym dała trochę soli. Ale nie upieram się, ty jesteś szefem, ja tutaj...
2: Damy. A dlaczego nie? A
1: to posłuchałeś mnie?
2: Tak, oczywiście, a to myślisz, że mój smak jest idealny?
1: Nie, każdy ma inny.
2: Wiem, że jakbym truskawki tutaj dodał, to by ci nie smakowało.
1: Ja już dajmy spokój z tymi truskawkami. Słuchaj, jest czerwiec, są czereśnie, ja już jestem przeszczęśliwa, jak są czereśnie. Już niczego więcej nie potrzebuję. No, arbuza jeszcze potrzebuję.
2: Oczywiście już mieliśmy nie mówić za dużo o moim tacie, ale on też już ma właśnie w trakcie hodowania ogórki swoje. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, to na pewno cię poczęstuje. Ale teraz chciałbym pozdrowić mamę tutaj serdecznie, która ma jutro imieniny, mamo Jola. To wszystkiego najlepszego.
1: No to ukłony wielkie oczywiście ode mnie również, od całej ekipy Radia Łódź i mam nadzieję od słuchaczy także. Pozdrawiamy mamę Jolantę. Teraz jest okej?
2: Okay? Teraz jest okej. Okay.
1: Zabrałeś mi łyżkę. Muszę wziąć kolejną. Poczekaj, spróbuję. Czy ta sól, którą zaproponowałam, faktycznie zmieniła tutaj? No szefie, no z solą jest zdecydowanie lepsze, musisz to przyznać.
2: No muszę przyznać, bo i muszę też przyznać, że robiłem chłodnik ogórkowy, ale zawsze ze świeżych ogórków i on był najczęściej właśnie z dużą ilością też koperku, czosnku i na przykład sera jakiegoś słonego typu feta, ale ten jest super. Naprawdę.
1: Fantastycznie. No proszę Państwa, na upały takie po 30 stopni to będzie idealne, a robi się to błyskawicznie, jak tylko może chwilę jeszcze postać w lodówce, no to super. No dobra, kończymy Sławek. To już jest koniec.
2: Tak, tak. Zaraz zaproponujemy tutaj może ze dwie wersje, z czym byśmy podali ten chłodnik.
1: To dawaj, jaki masz pomysł na to, z czym by go podać?
2: No na pewno z jajkiem na twardo bym podał, bo to pasuje genialnie. Nie mam świeżej rzodkiewki, ale ta nasza marynowana rzodkiewka też, która jest kwaśna, będzie pasowała do tego. I możemy zrobić też z wersją na przykład z łososiem wędzonym, albo z tym ciepłym ziemniakiem. Ja myślę, że z tym ciepłym takim ziemniakiem.
1: Idźmy w ziemniaki.
2: Tak, no to idziemy w ziemniaka.
1: Takiego... Zobacz, ja nawet dzisiaj mam taką ziemniakową koszulkę. Wiesz, co mam napisane na plecach? Ziemianie. Ziemianie, ale od ziemniaków.
2: Ziemniaków. No dobra, to zrobimy młode ziemniaki w mundurkach na ciepło.
1: I smacznego.
2: I smacznego, dziękujemy.
1: Dziękujemy bardzo. Małgorzata Błażewicz, Sławek, starosta restauracji Rajskie Manu i chłodnik z ogórków małosolnych dzisiaj w roli głównej. Na koniec zapraszam na stronę www.radioloc.pl, / łódzkie smaki, żeby mogli Państwo sobie zobaczyć, jak ten chłodnik wygląda, oczywiście na zdjęciach, no ale przede wszystkim odtworzyć przepis w domu, bo tam będą wszystkie składniki na stronie. Bardzo dziękujemy, życzymy udanej niedzieli i smacznego.
3: Autopromocja. Viva El Sol! Już 18 czerwca o godzinie 18 Radio Łódź zaprasza na wyjątkowy koncert muzyki gitarowej. Hiszpania, Włochy, Brazylia, Argentyna i słoneczna Kalifornia. Wszystko w dźwiękach gitar klasycznych. Wystąpią młodzi artyści Akademii Muzycznej w Łodzi, prezentując program pełen energii i wakacyjnego klimatu. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy na wydarzenie @radiolodz.pl.
4: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
5: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
6: Ale rzeczywiście, przecież to jest ewidentnie.
7: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
8: Panie ministrze, w polityce
7: było...
8: nie jest pan od wczoraj w polityce.
9: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
10: Czy to jest polityczny trolling?
11: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
12: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
13: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłosi radiowej opowiada takie kocopoły.
9: Gość Radia Łódź.
4: Najważniejsza rozmowa w regionie.
9: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
4: Maciej Trajanowski
9: i Michał Dąbrowski.
4: Zapraszamy!
3: Autopromocja. Reklama. Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą opalonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni, Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie. Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
14: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
3: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
14: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, Fenix. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
15: Klub Wytwórnia zaprasza na czerwiec pełen emocji. Na scenie komedie teatralne w gwiazdorskiej obsadzie. Dwoje na zakręcie. Rozbrajający erotik strój, czyli Sanatorium nie wybacza, a także kabaret moralnego niepokoju z premierowym programem Normalne to nie jest. Muzycznie Gibbs i jego ZTDS Tour, czyli koncert związany z najnowszym albumem. Szczegóły i bilety na www.wytwórnia.pl. Widzimy się pod sceną.
16: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
17: Po reklamie.
18: Galanta Niedziela z Radiem Łódź.
19: A jeżeli mielibyśmy rozwiązać następującą zagadkę, gdzie dzisiaj się znajdujemy, to ja mogłabym sytuację dookoła opisać w następujący właśnie sposób. Siatkówka, siatkówka, siatkówka. No to mniej więcej tak wygląda. Teraz taką sytuację obserwujemy właśnie.
20: Tej siatkówki tutaj jest sporo i nie powinno to nawet dziwić, bo przecież mamy przedstawicieli klubu PGE Giekskra Bełchatów, a jesteśmy przecież na pięknym pikniku, który promuje bezpieczne wakacje, aktywne wakacje i o tym dzisiaj przeważnie rozmawiamy w Galantej Niedzieli. Oczywiście będziemy rozmawiać z przedstawicielem właśnie klubu siatkarskiego. O tej aktywności dzisiaj naprawdę bardzo, bardzo dużo na naszej antenie.
19: Klub sportowy, który powstał w 1930 roku, to jest kawał historii. O tę historię też już za chwilę dopytamy.

0: Partnerem relacji ze studia plenerowego jest spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.
1: A my obiecaliśmy sobie dzisiaj takie bardzo sportowe spotkanie i bardzo proszę, znajdujemy się w wyjątkowym miejscu. Dzisiaj Radio Łódź podczas wyjątkowych takich przedwakacyjnych klimatów na Górze Kamieńsk. Proszę bardzo, okazuje się, że zdjęcia też są nam robione w trakcie tej rozmowy, ale przede wszystkim teraz sportowy klimat.
2: Sportowy, bo tego nie może dzisiaj zabraknąć. Wspominaliśmy o tym, że tutaj dzieje się dużo, dużo siatkówki przede wszystkim i to nic dziwnego. Przecież Energetyczny Klub Sportowy razem z nami. Panie Arturze, witamy.
3: Witam serdecznie.
2: Co tutaj przygotowaliście na dzisiejszą imprezę przy Górze Kamieńsk?
3: Tak, jako Stowarzyszenie Energetyczny Klub Sportowy Skrabeł Chatów zorganizowaliśmy dla naszych dzieciaczków, które trenują w naszym klubie, takie aktywne spędzanie czasu, tak, przy Górze Kamieńsk. Mamy tutaj boisko do piłki siatkowej na trawie, mamy boisko do piłki siatkowej plażowej. Staramy się aktywnie spędzać ten dzień na tym wspaniałym pikniku pod Górą Kamieńsk, w fantastycznym miejscu. Piknik organizuje PGE Górnictwo Energetyka Konwencjonalna SA. Ta firma, ta wspaniała firma jest również patronem statutowym naszego stowarzyszenia, więc nie mogło nas na tej imprezie zabraknąć.
1: Skoro tak bardzo oficjalnie przedstawiamy, to ja pozwolę sobie jeszcze uzupełnić informację. Artur Surgut razem z nami, czyli wiceprezes zarządu do spraw organizacyjno-sportowych Stowarzyszenie EKS Skra Bełchatów właśnie. Widzimy dzisiaj, że tutaj bardzo dużo się dzieje, ale ja trochę do tej historii wrócę dosłownie na moment, ponieważ nie wszyscy chyba zdają sobie sprawę z tego, jak długa to jest historia, jeżeli chodzi o ten wyjątkowy klub sportowy. Początek, rok 1930, to już tyle lat.
3: Tak jest, zgadza się. 1930 rok to był początek naszego stowarzyszenia. Tak? Ten klub zawiązywany był przez ludzi z Bełchatowa, którzy pracowali w firmie bawełnianej, tak? Która zmieściła się na terenie miasta. Później to ewoluowało i wyodrębnił się klub sportowy GKS Bełchatów, tak? A my zostaliśmy pod tym szyldem Stowarzyszenia Energetyczny Klub Sportowy. Działamy już, jeżeli chodzi o szkolenie młodzieży, bardzo długo, bo ja sam w dniu jutrzejszym, czyli 15 czerwca, mam taki prywatny, taką sytuację,
1: okazję, że, do
3: tak, okazję do świętowania, ponieważ dokładnie 30 lat temu zagrałem swój pierwszy turniej w tym stowarzyszeniu, w dwójkach, wtedy miałem 11 lat, a dzisiaj mam tą wspaniałą możliwość, że mogę się odwdzięczyć w sumie tym ludziom, którzy zawiązywali ten klub i zorganizować coś dla naszych dzieci z Bełchatowa, brać w tym taki czynny udział. Więc to jest naprawdę wspaniała rzecz.
1: Niesamowita to jest historia. Przypominamy raz jeszcze ten wyjątkowy rok 1930. Wtedy wszystko zaczęło się od piłki nożnej, szanowni państwo. To też taka ciekawostka dosłownie przyrodnicza spod Góry Kamieńsk właśnie, ale przede wszystkim siatkówka, chociaż także sekcja pływacka.
3: Tak, oczywiście mamy w klubie sekcję pływacką. Ta sekcja działa od ponad 20 lat. Ona też została zawiązana dlatego, że była taka lokalna potrzeba. Tak? Były osoby, które chciały się nauczyć pływać, byli ludzie, którzy chcieli to zorganizować. Ta sekcja powstała, byli naprawdę fajni zawodnicy, którzy zdobywali medale na Mistrzostwach Polski. Dzisiaj mamy tą sekcję, do dzisiaj mamy tą sekcję, myślę, że około 90 dzieciaków na co dzień uczy się pływać i bierze udział w zawodach, ponieważ to jest klub sportowy, więc oferujemy również to, że te dzieciaczki mogą rywalizować z innymi z województwa czy też kraju.
2: Ale warto wspomnieć, że to właśnie siatkówką Bełchatów stoi.
1: Oczywiście.
3: Tak, Bełchatów stoi siatkówką. Warto też wspomnieć, że z Energetycznego Klubu Sportowego Skra Bełchatów wywiązała się również spółka, która założona została kilkanaście lat temu. Ta, w której widzimy na co dzień tych zawodników, tych seniorów, tak, tą drużynę niezwykle utytułowaną. Ona została założona z racji tego, że były takie potrzeby organizacyjne, a stowarzyszenie nasze zostało przy szkoleniu młodzieży. Myślę, że radzimy sobie bardzo dobrze, co widać tutaj na załączonym obrazku, że tych dzieciaków jest dużo i ta potrzeba organizacji tych zajęć dla tych dzieci jest naprawdę ogromna, więc mam nadzieję, że stajemy na wysokości zadania i robimy to, lubimy to robić.
1: Tak, my tutaj obserwujemy bardzo dużo młodych osób, które doskonale sobie radzą, a do tego jeszcze mają dodatkowe warunki, ponieważ tutaj ten wzrost zdecydowanie się liczy. Natomiast jeżeli chodzi o dzisiejszą sytuację, to szanowni państwo, można tutaj wybrać się, zobaczyć się, jak to wszystko wygląda w takim sportowym wydaniu. Dosłownie za naszym studiem plenerowym znajduje się Centrum Siatkarskich Wydarzeń, tak możemy powiedzieć. Chociaż jeżeli chodzi o boisko, to jeszcze tam na samym początku, prawda, do siatkówki?
3: Tak, tak, tak. Na samym początku mamy boisko do siatkówki plażowej. Są przygotowane dwa boiska. Zgłosiły się zespoły, które biorą tam udział w rozgrywkach. Gramy nietypowo w tą siatkówkę plażową, bo w drużynach czteroosobowych. Tam też rywalizacja trwa, ale tam już są zawody przygotowane dla osób starszych, tak? Także na trawie grają dzieciaczki, na plażówce osoby starsze i bawimy się.
2: Jeżeli ktoś chciałby dzisiaj się poruszać, spróbować swoich sił w siatkówce, jak najbardziej może to zrobić, przyjeżdżając właśnie pod górę Kamieńsk. Tutaj naprawdę sporo się dzieje, jeśli chodzi o te sportowe emocje.
3: Tak jest, serdecznie zapraszamy na Górkę Kamieńsk.
1: Zapraszamy wspólnie, a my będziemy jeszcze dzisiaj dopytywać młode osoby związane ze sportem o ich przyszłość, między innymi, ponieważ kibicujemy i trzymamy kciuki. Pięknie dziękujemy za rozmowę.
3: Dziękuję serdecznie.
1: Polecamy się do słuchania.
0: Partnerem relacji ze studia plenerowego była spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Schowałem klamkę w wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat.

0: A my obiecaliśmy sobie bardzo sportowe spotkanie i temat będzie jak najbardziej kontynuowany. Tym razem porozmawiamy z zawodniczkami i zawodnikami. Podzieliliśmy się tutaj z Pawłem Przygórze Kamieńsk na dwie drużyny. Drużynę damską, którą reprezentuję ja, i drużynę męską.
1: Mam nadzieję, że będzie to równa rywalizacja. Postaramy się o to, żeby było jak najbardziej sprawiedliwie, dlatego oddamy wam głos.
0: A, czyli tak, no dobrze, to pierwsza piłka należy do nas. Słuchajcie dziewczyny, jesteście wyjątkowymi zawodniczkami wyjątkowego klubu sportowego. Proszę się przedstawić.
2: Jestem Hanna Olczyk.
3: Jestem Julia Kucap.
4: Jestem Lena Sędzicka.
5: Jestem Zara Rębuś.
0: Dziewczyny, która ma najdłuższy staż? Chyba Hania, prawda? Haniu, jak się gra w klubie?
2: No, klub ma bardzo bogatą historię. Zdecydowanie mamy cudowną kadrę trenerów, którzy nas super przygotowują. Same mecze są super, no i bardzo fajnie jest.
0: A dzisiaj tutaj bardzo dużo się dzieje. Jeżeli chodzi o mecze dzisiaj rozegrane, jak wygląda sytuacja? Kto tutaj wygrał, kto tutaj przegrał? Czy to nie o to chodzi? Nie chodzi o rywalizację, chodzi przede wszystkim o dobrą zabawę, prawda?
4: Tak, prawda. Też tak myślę, bo... No naprawdę, to trzeba się pobawić, to nie jest rywalizacja.
0: Oczywiście, że tak. My już mamy tutaj sytuację na boisku pod kontrolą, Paweł,
1: dobrze,
0: także
1: to teraz piłka
0: męska
1: po naszej
0: drużyna,
1: stronie.
0: Tak?
1: Przyjmuję. Proszę, przedstawcie się nam.
5: Brian Stręgiel.
3: Antek Matejczyk.
6: Tobiasz Bennarek.
7: Karol Grzegorek.
8: Kuba Filipczak.
1: Proszę państwa, pokaźna reprezentacja. Chłopaki, dlaczego siatkówka? Co jest takiego fajnego w tej dyscyplinie, waszym zdaniem?
5: Fajne jest to, że jak dobrze umiesz grać, to zawsze możesz wygrać albo przegrać.
1: Słusznie.
3: Nowych ludzi się poznaje. O.

0: jak dużo czasu poświęcacie na to?
1: W jeden tydzień mamy 2 treningi, innych nie ma, raz są. Inni mają czas zajęty, inni nie chodzą.
0: To ja mam jeszcze jedno takie szybkie pytanie i chciałbym, żeby się zbiorowo odpowiedzieli na nie.
2: Warto to pójdziemy tutaj do ciebie, słuchaj.
0: Warto szybciutko. Trenować siatkówkę?
3: Tak!
2: Dziewczyny?
3: Tak!
2: Czyli wszystko jasne, szanowni
0: Państwo. Nie ma żadnych
2: Państwo.
0: Wątpliwości.
2: Nie ma tematu.

0: to promocja.
1: Krystyna Prońko wydaje się być nad wyraz poważną artystką, śpiewającą niezwykle ważne bądź klimatyczne teksty, których wykonania zapisały się w historii polskiej piosenki. Jako jedna z nielicznych tak naprawdę śpiewa nieprzerwanie od lat.
2: Od 50 paru lat nic innego nie robię, tylko śpiewam i na dodatek z tego żyję. I były lepsze i gorsze lata, ale koncerty oprócz stanu wojennego i pandemii, no to cały czas miałam.
1: Może Państwa zdziwię, ale będzie to niezwykle pogodna, nawet lekko zabawna rozmowa z Krystyną Prońką, która się śmieje, żartuje, nie obraża, snuje refleksje i przypomina sobie momenty, do których nigdy wcześniej nie wracała. Zapraszam dzisiaj po 16. Piotr Bielawski.
3: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko. Zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Sportowe emocje, dobra zabawa i atrakcje dla całych rodzin. Już 21 czerwca zapraszamy do parku Baden-Powella na bieg 5 do setki. Przyjdź kibicować małym i dużym sportowcom. Skorzystaj z animacji dla dzieci i spędź dzień w wyjątkowej atmosferze. Widzimy się 21 czerwca w parku Baden-Powella. Więcej informacji na radiołódź.pl.
5: Partnerami biegu są GAC Dragon Motors Łódź, Łódzka Kolej Aglomeracyjna, Live Nation, Port Łódź.
6: Tego lata LKA zabierze Cię jeszcze dalej. Już od 14 czerwca ruszają nowe połączenia Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej do Płocka. To świetna okazja, by wygodnie zaplanować weekendowy wyjazd, spacer nad Wisłą i odkrywanie jednego z najciekawszych miast Mazowsza. Nowoczesne pociągi, komfortowa podróż i więcej możliwości na letnie wypady. Wsiądź do LKA i ruszaj do Płocka i nad Wisłę.
0: Po reklamie.
7: Tu Radio Łódź, jest 13. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Łodzianie są niechętni nocnej sprzedaży alkoholu w całym mieście. Decyzja jest w rękach radnych. Ministra kultury Marta Cienkowska oddała hołd ofiarom obozu zagłady w Narodowym Dniu Pamięci. Tenisista z Piotrkowa Trybunalskiego Kamil Majchrzak zagrał swój pierwszy tytuł ATP. Pogoda nas nie rozpieszcza, są przelotny deszcz, burze i maksymalnie 17 stopni. Łodzianie nie chcą sprzedaży alkoholu w nocy w całym mieście. Takie wyniki przynoszą konsultacje społeczne w stolicy województwa. Jak ustaliło Radio Łódź, 6 na 10 ankietowanych poparło ograniczenie sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych na terenie całego miasta. O szczegółach reporter Radia Łódź Michał Dąbrowski.
8: Dziś w Łodzi nie kupimy alkoholu od 22 do 6 na terenie 7 osiedli. Rozwiązanie działa od października, a radni rozważali rozszerzenie tego ograniczenia na całą stolicę województwa. Zakończyły się konsultacje społeczne w tej sprawie, ale frekwencja nie dopisała, mówi Tomasz Kacprzak z Koalicji Obywatelskiej.
9: Na tych stacjonarnych spotkaniach nie było praktycznie nikogo, na Widzewie nie przyszedł żaden mieszkaniec.
8: Ostatecznie za wprowadzeniem nocnej prohibicji w całej Łodzi miały się opowiedzieć niemal 2/3 ankietowanych w internecie. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
7: Decyzja o rozszerzeniu alkoholowej ciszy nocnej lub o pozostaniu przy obecnym rozwiązaniu należy do radnych.
10: Więcej na radiołódź.pl.
7: We wtorek może zapaść wyrok w sprawie kobiety spod Zgierza, która zagłodziła dwa psy. Zostawiła je w domu i pojechała na 3 tygodnie na wakacje. Do zdarzenia doszło rok temu w Nakielnicy, niedaleko Aleksandrowa Łódzkiego. Jeden z zamkniętych w domu psów zdechł, drugi był w stanie krytycznym, mówi prokurator Hubert Wrzalik.
11: Prokuratura domaga się wymierzenia kary 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, 10 lat zakazu posiadania wszelkich zwierząt, orzeczenia nawiązki na cel społeczny w wysokości 20 tysięcy złotych, jak również obciążenia kosztami postępowania.
7: A wyrok w tej sprawie może zapaść w najbliższy wtorek. Ministra kultury Marta Cienkowska w hołdzie ofiarom obozów zagłady. Z udziałem ocalałych w Oświęcimiu rozpoczęły się obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady. Dziś obchodzona jest 86. rocznica deportacji pierwszych Polaków do KL Auschwitz. Podczas uroczystości ministra kultury Marta Cienkowska podkreśliła, że pamięć jest potrzebna, bo pogardy i odczłowieczenia nie zniknęły wraz z końcem II wojny światowej.
12: Wierzę, że pamięć jest jednym z fundamentów odpowiedzialnego społeczeństwa. I nie po to pielęgnujemy pamięć o ofiarach, aby żyć przeszłością, ale pielęgnujemy ją po to, aby przyszłe pokolenia potrafiły rozpoznać zło, zanim stanie się tragedią.
7: Obchody rozpoczęły się od złożenia hołdu ofiarom obozu przed ścianą straceń na terenie byłego niemieckiego obozu Auschwitz. Kamil Majchrzak zagra w finale turnieju w holenderskim Sertogenbosch. Dla urodzonego w Piotrkowie Trybunalskim tenisisty to pierwsza szansa na tytuł w imprezie rangi ATP. W Holandii Majchrzak jest świetnie dysponowany. Polak pokonał już turniejową jedynkę, jednocześnie czwartego w rankingu ATP Kanadyjczyka Felixa Auger-Aliassime'a oraz byłą światową jedynkę Daniła Miedwiediewa. W finale stawi czoło Australijczykowi Alexowi Deminaurowi, szóstej rakiecie świata.
13: Z Deminaurem gra się bardzo trudno, natomiast jestem w dobrej formie. Też postaram się dobrze przygotować na to spotkanie i rzucić na niego wszystko, co będę miał.
7: Mecz Kamila Majchrzaka przeciwko Australijczykowi rozpocznie się o 14.30. Teraz to tyle. Więcej informacji na radio.pl. W regionie dziś niebezpieczna aura, przelotny deszcz, burze i nie za ciepło, bo maksymalnie 17 stopni, wiatr umiarkowany, okresami porywisty, zachodni.

0: Galanta Niedziela z Radiem Łódź.
1: A najważniejsze jest to, że dobra pogoda dopisuje na Górze Kamieńsk. Dobre humory także. Tak przy okazji witamy Państwa ponownie bardzo serdecznie z tego wyjątkowego miejsca. Monika Borysow-Dudowicz
2: i Paweł Kwiatkowski. Zapraszamy pod Górę Kamieńsk. Ja co prawda myślałem, że nie zdążę na to wejście.
1: Gdzie ty byłeś w ogóle? Co ty robiłeś?
2: Przyznam,
1: naprawdę?
2: Policja mnie zatrzymała.
1: Naprawdę?
2: Przy swoim stoisku.
1: Zostałeś wylegitymowany?
2: Na szczęście nie musiałem, ta gąbka na mikrofonie.
1: Radio Łódź, tak, i wszystko
2: mówi,
1: jasne.
2: Skąd ja jestem, ale naprawdę miło spędziłem czas. Do bezpieczeństwie też się sporo dowiedziałem.
1: To ja też tam podejdę na chwilę, przywitam się ze wszystkimi osobami. Natomiast, szanowni państwo, zielono wszędzie dookoła. Na temat tej zieleni będziemy rozmawiać w tej godzinie. To między innymi, ale najpierw o książkach trochę, ale o tym już Anna Groblińska.

0: Dzisiaj mamy bardzo szczególne wydanie programu Radia Łódź. Odwiedzamy region, nasze plenerowe studio na Górze Kamieńsk, a tymczasem my łączymy się właściwie nawet nie z Tomaszowem Mazowieckim, z miejscowością pod Tomaszowem Mazowieckim, czyli również region, aby porozmawiać z Martą Osińską. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: To gdzie pani teraz jest, pani Marto, proszę powiedzieć?
1: Jestem u siebie w domu, w Przesiadłowie. To jest niedaleko Tomaszowa, 10 kilometrów od Tomaszowa. Najbliższy ujazd, Niewiadów, bo pochodzę z Niewiadowa, to są te okolice.
0: Ale jestem natomiast, tak, natomiast sporo osób też z Tomaszowa i nie tylko zaangażowało się w inicjatywę nazwaną tak jak pani piękna książka, od razu mówię piękna, chociaż pani zaznacza, że nie jest pisarką, ale to jest rzecz pisana z sercem, mianowicie Niewypowiedziane. Niewypowiedziane, historia prawdziwa, to jest, no w tej chwili można powiedzieć, że inicjatywa już społeczna, dobrze to rozumiem?
1: Dokładnie tak. Nie aż tak daleko sięgałam wzrokiem, że może tak to wyglądać. Zaczęło się od tego, od potrzeby serca, żeby uczcić pamięć moich dziadków, a tak naprawdę najpierw szukałam, nie znałam tej historii, więc wiele lat było poszukiwanie historii, kiedy już to zrobiłam. Zebrałam i rodzinę, i historię. No nie mogłam zostawić tego tak zupełnie i zaczęłam się angażować w to, żeby jak najwięcej osób wiedziało o więźniach byłego już obozu Auschwitz-Birkenau. Zobaczyłam też, poznałam byłą więźniarkę, zobaczyłam jej strach w oczach, że po prostu ta historia razem z nią odejdzie z wieloma innymi. I po prostu przejęłam jak gdyby tą odpowiedzialność i angażuję wkoło siebie ludzi, ale mam to szczęście, że ze mną są cudowni ludzie, rodzina i cudowni przyjaciele, którzy tak naprawdę słyszą, co mówię i realizują wraz ze mną właśnie taką społeczną inicjatywę dalszą, jaką jest w tej chwili właśnie jutro jedziemy 14 czerwca do Muzeum Upamiętnić Ofiary Polskie, tak naprawdę, bo ciągle się o nich zapomina.
0: 14 czerwca to Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady. Podkreślamy to, nasi słuchacze są z nami właśnie w niedzielę, 14 czerwca. Ale książka jest, jak pani pisze we wstępie, przede wszystkim o miłości, o pięknej miłości babci i dziadka, ale także o miłości rodzinnej. Napisała pani powieść opartą na wspomnieniach i dodatkowo jeszcze we wstępie bardzo intrygująco pani pisze o psychologii transgeneracyjnej, bo pani nawet najpierw nie wiedziała, skąd się bierze pani wrażliwość wielka w pewnych sytuacjach? Skąd bierze się to, że podczas bardzo udanego pobytu nad Zalewem Sulejowskim nie była w stanie pani się położyć w namiocie na materacu w śpiworze? Dlaczego jako mała dziewczynka tak strasznie rozpłakała się pani podczas apelu szkolnego, gdy mowa była o bohaterze zabitym strzałem w głowę? Potem się okazało, że to jest takie przenoszenie traum międzypokoleniowe.
1: Tak, długo o tym nie wiedziałam i tak naprawdę to wszystko jakby łączyło się w całość mniej więcej w ciągu 3 lat i nawet powiem szczerze, że byłam przerażona tym, co układa mi się w tej głowie i zapytałam człowieka, który jeśli chodzi o obóz i doświadczenia obozowe i więźniów ma ogromną wiedzę, właśnie pana Bogdana Wasztyla i mówię do niego po prostu: Bogdan, czy ja nie wariuję, czy ja sobie tego tak po prostu nie układam? On mówi: dokładnie nie, Marta, mówi, po prostu tak jest. Teraz się zaczyna o tym mówić, o tej świadomości, o tym przejmowaniu tych wszystkich lęków i po prostu jak mi się to ułożyło w całość, to sama byłam no bardzo zdziwiona, że wcześniej tego nie wiedziałam, ale cieszę się, bo to dało mi spokój taki wewnętrzny i spokój serca. I ten spokój się odzyskuje, kiedy się właśnie zajrzy głębiej, bo czasami nie rozumiemy swoich historii, nie rozumiemy zachowań na przykład rodziców czy babci, bo ja moją babcię, no można powiedzieć, że nie poznałam. Ona była gdzieś troszkę z boku stała, zamknięta, nie taka bardzo rodzinna i też rosłam z takim bólem, że nie mam takiej babci ciepłej, jak to się by chciało mieć, że jedzie się do babci, babcia szykuje ciasto, bierze na kolana, głaszcze po głowie. U nas te relacje były zaburzone I w momencie, kiedy poukładałam tą historię i zrozumiałam i jak gdyby poznałam jej ten życiorys, to też zrozumiałam, że ona po prostu inaczej nie umiała. I ten ból i ta tęsknota za tą relacją uspokoiła moje serce, bo ja znam jej teraz historię. I na spotkaniu rodzinnym, kiedy opowiedziałam tą historię mojej rodzinie, bo oni też jej nie znali, pamiętam też takie zdarzenie wnuczki Hali, którą też opisuje bardzo ciężka historia. I ta wnuczka tej Hali mówi do mnie, wiesz Marta, mówi, ja babci za bardzo nie lubiłam. Ona była osła, ona była bardzo wymagająca, ale po przeczytaniu też życiorysu, który udało mi się odzyskać, ona do mnie mówi, Marta, ja ci dziękuję, a ja dzisiaj na babcię patrzę innymi oczami. I właśnie przychodzi też takie i wybaczenie, i zrozumienie, i spokój w sercu. Także ta książka też była leczeniem mnie samej.
0: Ja przytoczę motto dla mojej babci Jadwigi Osińskiej. To, czego nie mogłaś powiedzieć, ja wypowiadam. To, co ci odebrano, ja przywracam światu. Niech twoja dusza odpoczywa w świetle, a ja żyję w miłości, nie w strachu. Stąd właśnie to motto. Ale wie pani, można było w różną formę ubrać tę historię, a pani postanowiła przedstawić nam taką intrygującą mozaikę, bo wędrujemy w czasie, to mamy rok 1935, 7, 9, potem 43, to mamy rok 1990 i widzimy babcię jako starszą panią, a to widzimy znowu babcię jako młodą kobietę, jako zakochaną bardzo w przyszłym swoim mężu i potem także bardzo kochającą swojego męża Tadeusza. Jak pani udało się tak ładnie skonstruować tę historię?
1: Tak jak wspomniałam też na wstępie, trochę się usprawiedliwiając, no nie jestem pisarką, to jest pierwsze coś, co napisałam, ale wyobrażałam sobie w ten sposób, starałam sobie wyobrazić trochę ten obraz babci jak film. A ponieważ śledziłam trochę te wspomnienia obozowe byłych więźniów i oni wszyscy jak jedni mówili, że najczęściej te obrazy, te traumatyczne obrazy wracały do nich właśnie przed śmiercią, tak, w ostatnich latach, że wtedy nie pamięta się, co się robiło wczoraj, natomiast zapach, smak i te obrazy są tak naturalne i w snach się pojawiają. Więc ja sobie wyobraziłam tą babcię, która po prostu przypomina sobie różne sceny poprzez obraz, który widzi. I na przykład wyobrażałam sobie, że trzyma filiżankę, i ta filiżanka pochodzi z właśnie z serwisu, który dostała na ślub i przypomina sobie moment ślubu. I tak jak zaprojektowałam, bo tą okładkę też książki chciałam, żeby ona tak to wyglądała, że oni są tu szczęśliwi przed tą wybuchem wojny, ta radość, miłość z nich tryska i tak zaczynałam też w książce, że przeplatałam tą radość miłości, poznawania się młodych ludzi. I nagle trauma i oni muszą się odnaleźć w tej rzeczywistości. Ale jednocześnie powiem szczerze, że za każdym razem modliłam się, bo był moment taki, że się zastanawiałam, czy na pewno dobrze robię, że ruszam tą historię, czy ona na pewno będzie, czy by tego chciała. I zostawiłam to na jakiś czas, ale uświadomiłam sobie, że na pewno chciałaby, dlatego że gdyby miała inne życzenie, żeby nikt o tym nie mówił, tak jak ona nie mówi, to wystarczyło, że na płycie nagrobkowej nie napisałaby swoich numerów obozowych, a ona to zrobiła świadomie. Ona świadomie najpierw była, wpisała Tadeusza i napisane jest więzień obozu Auschwitz, potem poprosiła o swoje numery, żeby tak samo były zapisane. Poza tym zachowały się listy. Mogła je spalić, mogła nie napisać numerów i nikt by tej historii nie odtworzył. Natomiast zostawiła mi ślad i potem się uspokoiłam, że widocznie chciała, żeby to było wypowiedziane, chciała, żebyśmy o tym wiedzieli, tak?
0: Ja jeszcze muszę na zakończenie powiedzieć, że tę książkę chce się czytać mimo bardzo trudnej momentami tematyki. Myślę, że za tym wszystkim ta miłość stoi, że ta książka nie jest tak ciemna i tak mroczna, jak mogłaby być właśnie ze względu na tę miłość. A moja rozmówczyni nazywa się Marta Osińska. Mówiłyśmy o książce Niewypowiedziane. No i mamy też inicjatywy Niewypowiedziane, Historia Prawdziwa. Wiemy także, że młodzież tomaszowska jeździ właśnie do Auschwitz-Birkenau 14 czerwca w związku z tą nieformalną inicjatywą. Pani Marto, proszę pisać dalej. Pełnokrwistych bohaterów powołała pani do życia. Ja wiem, że oni żyli, ale naprawdę człowiek czuje, jakby z nimi obcował. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
1: Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie.

0: Jesteśmy na Górze Kamieńsk, stąd dzisiaj nadajemy. Plenerowe studio Radia Łódź właśnie przy Osir Góra Kamieńsk. Pogoda nam płata niemałe figle, ale my się nie poddajemy.
1: Ale takie delikatne, wiesz, to są bardzo delikatne, takie figielki nawet powiedziałabym, ponieważ rzeczywiście jest to wyjątkowo wietrzny dzień i tutaj, kiedy obserwujemy, co się tutaj dzieje, no to można mieć takie niesamowite wrażenie, że ta pogoda jest wyjątkowo zmienna, ale my dzisiaj nie narzekamy, ponieważ po pierwsze dzień słoneczny. Paweł, ty nawet miałeś taką koncepcję, żeby tutaj koszulkę z krótkim rękawkiem założyć w końcu,
0: był
1: tak?
0: Taki pomysł, ale bardzo szybko został zweryfikowany przez samo życie. Pogoda pokazała, że potrafi się dynamicznie zmieniać, podobno jak to w górach bywa.
1: Tak, w górach bywa właśnie, natomiast ja przyglądam się właśnie, ile tutaj jest możliwości wjazdu na tę górę. Można wejść oczywiście i to nie jest spacer dla osób odważnych. Można tutaj podjechać rowerem. Widzimy tutaj grupkę osób przemieszczających się między innymi quadem. To są naprawdę bardzo różne możliwości. Natomiast rozglądam się tak dookoła. O tej zieleni mówiliśmy dużo i myślę, że czas porozmawiać już za moment na ten temat. Dlaczego ta zieleń tutaj jest taka ważna?
0: A w roli naszych ekspertów przedstawiciele Nadleśnictwa Bełchatów. Na rozmowę zapraszamy już za kilka minut. Not.

0: Reklama.
1: W wakacje nie ma nudy. Jest mikrofon, zabawa i sport. Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/Akademia Młodego Radiowca.
2: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
3: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
2: Serio? A co tam takiego?
3: Łomnica, Smokowec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
2: Brzmi jak wydatek.
3: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
2: No to na co jeszcze czekamy?
3: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
2: Sprawdź na www.vt.sk.
4: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
6: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowiaję.
7: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
0: Ogłoszenie społeczne.
1: Galanta Niedziela z Radiem Łódź.
8: A dziś Galanta Niedziela w wydaniu plenerowym, bo Radio Łódź gości dzisiaj u podnóża Góry Kamieńsk. Jesteśmy tutaj z naszym studiem plenerowym. Dzieje się naprawdę sporo.
9: I to słychać. Słychać zdecydowanie. Głosy za nami, głosy przed nami, wszędzie tutaj dookoła. Mamy taki chytry plan, żeby o tej zieleni na Górze Kamieńsk, dookoła Góry Kamieńsk porozmawiać za moment, ponieważ to jest wyjątkowa historia.
8: Tej zieleni tutaj nie brakuje, a co ważne, te walory przyrodnicze można obserwować w rozmaity sposób, czy to wybierając się na pieszą wycieczkę, czy też wjeżdżając za pomocą wyciągu właśnie na Górę Kamieńsk, a stamtąd naprawdę rozpościera się bardzo ciekawy widok.
9: I teraz jeszcze taka jedna niespodzianka i myślę, że to będzie spore zaskoczenie, bo ta zieleń tutaj dosłownie spadła z nieba, ale to wszystko wyjaśni się już za kilka minut w Radiu Łódź.

0: Partnerem relacji ze studia plenerowego jest spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.
1: A to studio plenerowe znajduje się u podnóża Góry Kamieńsk. To właśnie tutaj dzisiaj jesteśmy. Rozmawiamy o aktywności, o bezpieczeństwie, ale nie możemy zapominać także o walorach przyrodniczych.
2: Ja tylko tutaj muszę pozwolić sobie na jedną taką drobną uwagę. Jeżeli Państwo usłyszą właśnie taki dźwięk, to tutaj tuż obok odbywa się rzut kaloszem do celu, dosłownie, ponieważ tutaj właśnie takie niespodzianki czekają osoby, które dzisiaj wybiorą się na Górę Kamieńsk. Góra Kamieńsk wyjątkowo zielona i tutaj nie możemy dzisiaj nie opowiedzieć pewnej historii. Razem z nami dzisiaj przedstawiciel Lasów Państwowych. Witam bardzo serdecznie.
3: Witam serdecznie.
2: Proszę się przedstawić.
3: Rafał Leśniewski, pracownik Nadleśnictwa Bełchatów.
2: Panie Rafale, ja dzisiaj właściwie zapowiadając tę opowieść bardzo zieloną, bo dookoła zielono nam, możemy sobie śpiewać taką piosenkę, powiedziałam, że ta zieleń, której jest tutaj naprawdę bardzo dużo, spadła dosłownie z nieba i to nie jest przesada.
3: No nie jest. Jak projektowano tą górę, zaplanowano przygotować tą zieleń w formie nalotów samolotów. Czyli tu przygotowano lotnisko na tej górze, czyli na początku w 1977 roku, kiedy rozpoczęto wykopy do wykopu węgla brunatnego. Cały nadkład, który koparki tu zbierały, przesypywały na obecną górę Kamieńsk. I w trakcie formowania stoków zboczy przygotowano także lotnisko. I z tego lotniska latały samoloty, aby zrzucać nasiona, aby to wszystko się zazieleniło.
2: To był dosłownie wysiew mieszanek roślinnych z powietrza. Tak to się profesjonalnie nazywało. Opatentowana dosłownie metoda. Rozglądamy się tutaj dookoła. Przed nami jest stok, ale po naszej lewej, po naszej prawej stronie przepiękne drzewa, wysokie drzewa. Jakie tutaj gatunki drzew możemy spotkać?
3: Głównie tu można spotkać sosny, ale żeby projektanci, którzy przygotowali skład gatunkowy tych drzew, przygotowali gatunki drzew szybko rosnących. I tu można spotkać po prawej czy po lewej stronie gatunki topól różnych odmian. W 1982 roku naukowcy z AGH i z Uniwersytetu Rolniczego Wydziału Leśnego przygotowywali poletka i testowali, które odmiany topól mogą tu najlepiej się przyjąć i rosnąć.
2: Drzewa liściaste, ale są też tutaj drzewa iglaste.
3: Znajdziemy także tutaj modrzewie, świerki, gatunki, które najlepiej w takich warunkach początkowych, kiedy nic tu nie rośnie, najlepiej się tu przyjmują.
2: To jest podstawa, jeżeli chodzi o rośliny, to jest temat numer jeden, ale tak rozglądając się dookoła od razu widać, że tutaj zwierzęta mają ogromne pole do popisu, prawda?
3: Po wzroście tego drzewostanu, który został tutaj posadzony, przybyły także zwierzęta w dużych ilości. Ze względu na to, że nie tylko sadzono drzewa, ale także krzewy, tak jak rokitnik, który pozwalał też się schronić zwierzętom. I możemy tu spotkać sarny, jelenie, a nawet bardzo dużo dzików, a nawet można spotkać gdzieniegdzie wilka.
1: Także nie tylko, jak mówiliśmy dzisiaj o aktywnościach sportowych, o bezpieczeństwie, także te walory przyrodnicze. Tutaj jest tego mnóstwo pod dostatkiem.
2: Zdecydowanie tak. My tutaj musimy wspomnieć o jeszcze jednej sprawie, ponieważ stoisko Lasów Państwowych również się tutaj znajduje. I za chwilę podejdziemy tam także. Mamy taki plan i zobaczymy, czego możemy na miejscu się dowiedzieć dosłownie.
0: Partnerem relacji ze studia plenerowego była spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

0: A my zdecydowanie pozostajemy w tak zwanym zielonym klimacie. Przed nami stoisko nadleśnictwa Bełchatów, Lasy Państwowe, a razem z nami
1: Ewa Gaik.
0: Pani Ewo, czego możemy się tutaj dowiedzieć? Widzę, że przede wszystkim między innymi tropy zwierząt możemy rozpoznawać. Czy jest niedźwiedź?
1: No niestety, największego tutaj mamy łosia.
0: Może i na szczęście, prawda? Jak wygląda tutaj ten trop łosia? Ja spróbuję, no rzeczywiście potężna sprawa, ale widzę także tutaj, że można rozpoznać bażanta, sowę, wydrę, jenota. Jenoty też można znaleźć w nadleśnictwie?
1: To znaczy, nie są to powszechne zwierzęta. Tam gdzieś przechodnie można spotkać. Czasami się zdarzają, że ludzie informują nas, że widzieli gdzieś tam przechodzące.
0: My już powiedzieliśmy dzisiaj, że to jest wyjątkowe miejsce, Góra Kamieńsk. Opowiedzieliśmy trochę historii, jak ta góra powstawała, jak ta zieleń spadała z nieba. Dosłownie o tym Państwu dzisiaj przypominamy. Okazuje się, że nawet magnes można zrobić w ekologicznym wydaniu.
1: Oczywiście, tutaj mamy, wszystkich zapraszamy, dzieci sobie robią magnesy. To są pocięte krążki brzozowe. Mamy pieczątki różnych zwierząt, rośliny, ptaki. Każdy sobie robi swój. Przyklejamy do tego taką taśmę magnetyczną. Dzieci mogą sobie na swoich tablicach magnetycznych albo na lodówce przykleić i będą mieli super pamiątkę.
2: Ale widzę tutaj jeszcze można zrobić sobie pamiątkowe stemple, tak? Co tutaj mamy?
1: Te stempelki wykorzystujemy właśnie do robienia takich magnesików.
2: A, czyli to wszystko się zgadza. Dobrze. O, mamy jakieś grzybki, tak? Co tutaj jest?
1: Mamy grzybki, mamy tutaj dziki, mamy żubra największego tutaj na naszych pieczątkach. Rośliny, owoce leśne, także zapraszamy.
0: Zdecydowanie ekologicznie. Ja jeszcze tutaj spojrzę w moją prawą stronę, ponieważ tutaj jest jeszcze taka następująca sytuacja. Mówiliśmy o tym, że dużo tutaj różnych gatunków drzew występuje i jeżeli ktoś miałby ochotę

0: Autopromocja.
1: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
2: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
1: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał: skup się, posłuchaj uważniej.
2: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
3: Veni, vidi, vini. Zawsze w niedzielę o 20:00.
2: Bartosz Florczak,
1: Marcin Tercjak.
2: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Sportowe emocje, dobra zabawa i atrakcje dla całych rodzin. Już 21 czerwca zapraszamy do parku Baden-Powella na bieg 5 do setki. Przyjdź kibicować małym i dużym sportowcom. Skorzystaj z animacji dla dzieci i spędź dzień w wyjątkowej atmosferze. Widzimy się 21 czerwca w parku Baden-Powella. Więcej informacji na radio-łódź.pl.
5: Głównym partnerem biegu jest Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Tego lata LKA zabierze Cię jeszcze dalej. Już od 14 czerwca ruszają nowe połączenia Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej do Płocka. To świetna okazja, by wygodnie zaplanować weekendowy wyjazd, spacer nad Wisłą i odkrywanie jednego z najciekawszych miast Mazowsza. Nowoczesne pociągi, komfortowa podróż i więcej możliwości na letnie wypady. Wsiądź do LKA i ruszaj do Płocka i nad Wisłę.
6: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
7: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
6: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
7: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, Fenix. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
0: Po reklamie.
8: Tu Radio Łódź, jest 14:00. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Niebezpieczna pogoda w województwie łódzkim, ale interwencji niewiele. W Łodzi od jutra szykują się nowe utrudnienia, a tym razem na bałtach. Szwajcaria głosowała nad ograniczeniem ludności. W regionie na przemian deszcz i słońce i nie więcej niż 17 stopni. Niebezpieczna pogoda w województwie łódzkim. Strażacy odnotowali dotąd 8 zdarzeń. Do powalonych drzew musieli wyjeżdżać w Łodzi, Radomsku, Łęczycy, Łowiczu oraz Wieruszowie. W tych zdarzeniach nikt nie ucierpiał. Ostrzeżenie MGW przed burzami i silnym wiatrem obowiązuje w Łódzkiem do godziny 23:00. W Łodzi od jutra szykują się nowe utrudnienia. Na bałtach zmieniona zostanie organizacja ruchu na ulicy Hipotecznej w rejonie Srebrnej. Powodem jest budowa nowych bloków przez prywatnego inwestora, który poszerzy jezdnię oraz wybuduje część nowych chodników, mówi Tomasz Śliwiński z Zarządu Dróg i Transportu.
9: Na ulicy Hipotecznej w okolicy ulicy Srebrnej zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy w kierunku do ulicy Pojezierskiej. Ulica Srebrna od ulicy Hipotecznej do ulicy Polnej będzie nieprzejezdna, ale zostaną zapewnione wjazdy docelowe.
8: Zmian dotkną też pasażerów MPK. Objazdem pojedzie autobus 99. Prace przy Hipotecznej mają zakończyć się jesienią.
0: Więcej na radiołódź.pl.
8: Prezydent Karol Nawrocki na urodzinach prezydenta Donalda Trumpa. Przedstawiciele ugrupowań wszystkich stron sceny politycznej liczą, że będzie to szansa na rozmowy o sprawach ważnych dla Polski. Amerykański przywódca kończy dziś 80 lat. Wśród zaplanowanych atrakcji urodzinowych będzie m.in. gala mieszanych sztuk walki UFC, która odbędzie się na trawniku przed Białym Domem.
10: Politycy bez względu na barwy partyjne są zgodni. Każda rozmowa prezydentów Polski i USA jest ważna, bo Stany Zjednoczone są naszym strategicznym sojusznikiem. Dla senatora Koalicji Obywatelskiej Grzegorza Schetyny najważniejsza jest sprawa stałej amerykańskiej bazy w Polsce i zwiększenie liczebności wojsk USA w naszym kraju.
11: Jeżeli w Polsce uda nam się nie tylko powiększyć tę liczbę, ale jeszcze zagwarantować obecność amerykańskiej bazy stałej, to jest dla nas wszystkich świetna wiadomość.
10: Sukcesem wizyty byłaby informacja, że 5 000 amerykańskich żołnierzy przyjedzie do Polski konkretnego dnia, twierdzi europoseł PiS Tobiasz Boheński.
12: Hiper rewelacyjną informacją byłoby, gdyby ta baza znajdowała się na wschód od Wisły.
10: Polityk lewicy zwrócił uwagę, że tego typu spotkania mają charakter nieformalny i ocieplają relacje, co może przynieść efekty w przyszłości. A przedstawiciel Konfederacji uważa, że Karol Nawrocki niekoniecznie wróci do Polski z konkretnymi ustaleniami, bo decyzje dotyczące bezpieczeństwa zwykle potrzebują czasu. Agata Król, Polskie Radio.
8: Po wizycie i zaplanowanych rozmowach w Waszyngtonie prezydent Karol Nawrocki spotka się jeszcze z Polonią na Florydzie. Szwajcaria głosowała nad ograniczeniem ludności. Na to wskazują exit pole. W referendum obywatele Szwajcarii decydowali o ewentualnym wprowadzeniu restrykcyjnego prawa przeciw imigracji, jeśli liczba mieszkańców zbliżyłaby się do 10 milionów.
13: Około 55% Szwajcarów postawiło krzyżyk przy opcji nie. Tak wskazują pierwsze sondażowe wyniki referendum po zakończonym w południe głosowaniu. Oznaczałoby to przegraną prawicowej Szwajcarskiej Partii Ludowej. To ugrupowanie jest inicjatorem referendum, którego celem było umożliwienie wprowadzenia zmian w prawie wymierzonych w imigrantów. Liczba mieszkańców Szwajcarii wynosi obecnie 9 milionów 100 tysięcy. Gdyby doszło do 9,5 miliona, władze kraju byłyby zobowiązane do wprowadzenia blokad dla chętnych z zagranicy do osiedlania się w kraju, w tym do wypowiedzenia umów z Unią Europejską. Inicjatorzy referendum mówią o kryzysie mieszkalnictwa w kraju. Przeciwnicy głosowanych rozwiązań wskazują na starzenie się szwajcarskiego społeczeństwa i na pracowników oraz przedsiębiorców z innych państw, głównie europejskich, zapewniających, że niektóre obszary działalności nadal w Szwajcarii istnieją.
8: Relacje przygotował Adam Górczewski. Teraz to tyle, a na kolejne wiadomości w Radiu Łódź zapraszam o 15:00. A w regionie dziś przelotny deszcz, burze i nie za ciepło, bo maksymalnie 17 stopni. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, zachodni.

0: Galanta Niedziela z Radiem Łódź.
1: A my przez cały czas znajdujemy się pod górą Kamieńsk, na górze Kamieńsk, tak wymiennie. Mnóstwo atrakcji dzisiaj, ponieważ to tutaj dzisiaj studio plenerowe Radia Łódź. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. Monika Borysow-Dudowicz
2: i Paweł Kwiatkowski, kłaniam się nisko. Zachęcamy do odwiedzania tego miejsca, bo jak wiemy, Góra Kamieńsk atrakcyjna nie tylko w okresie zimowym, kiedy to szusujemy na nartach, ale także właśnie latem, kiedy możemy podziwiać niezwykłe widoki. Wystarczy usiąść na tej kolejce, wjechać na górę i po prostu rozkoszować się tym widokiem.
1: My mamy dzisiaj bardzo duży problem z wyborem, na co się zdecydować. Widzimy, że tutaj jest jedno wielkie szaleństwo. Ja widziałam już parę osób, które po tym torze saneczkowym tak ze 3 razy minimum wędrowały, podróżowały, ale o tym będziemy jeszcze Państwu dzisiaj opowiadać. Polecamy się do słuchania. Sportowych emocji również
2: nie zabraknie.
1: Ja tak
2: jeszcze, Moniko, pozwolę.
1: Tak?
2: No prawie, że stały bywale z tego miejsca się wcale temu nie dziwię, że tak właśnie maszerują chętnie i ochoczo z tych atrakcji korzystają.
1: Polecamy się do słuchania.

0: Partnerem relacji ze studia plenerowego jest spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.
1: A jak doskonale Państwo wiedzą, my dzisiaj jesteśmy u podnóża Góry Kamieńsk. Tutaj gościmy, stąd nadajemy, przede wszystkim na sportowo. Mówiliśmy dużo o siatkówce, ale nie możemy zapominać o bardzo ważnej dyscyplinie, jaką jest piłka nożna. Razem z nami przedstawiciel Fundacji Akademii GKS Bełchatów. Proszę się przedstawić.
2: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Szymon Sarnik. W Akademii GKS odpowiadam za bycie asystentem w roczniku U17, więc jestem asystentem, czyli pomagam gdzieś tam w rozwoju pierwszemu trenerowi tych młodych, może już nie młodych, 17-latków, młodych adeptów piłki nożnej, za ich rozwój. No i dążę do tego, żeby gdzieś tam wypłynęli na przyszłości na szerokie wody. W pierwszej kolejności może gdzieś zadebiutować w pierwszej drużynie GKS-u Bełchatów, a daj Boże na jak najwyższym poziomie.
1: A ja tak zaczepnie zapytam, młodzież garnie się do sportu?
2: Oczywiście, myślę, że co prawda ostatnimi czasy gdzieś tam utarło się tak, że gdzieś tam jest to troszeczkę w gorszym stopniu niż było to kiedyś. Natomiast myślę, że naprawdę tak jak i w naszej akademii, bo jest uczestniczy w niej 300 około młodych adeptów piłki nożnej, więc jak najbardziej jest ta chęć do sportu, do trenowania, więc myślę, że jak najbardziej są chętni.
3: A mamy taki wyjątkowy czas. Jak w ogóle łowi się takie talenty?
2: Jak się łowi takie talenty? Kurczę, no to tak naprawdę
3: to widać
2: jest...
3: po prostu.
2: Po części to widać, po części jest to bardzo gdzieś tam, powiedziałbym, nawet skomplikowany proces, bo niekoniecznie takie talenty też można od początku poznać, że są po prostu talentami. Niektórzy muszą naprawdę ciężko pracować na to, aby coś w tej piłce osiągnąć, początkowo nie będąc za takie talenty uznawane, natomiast przez gdzieś tam swoją ciężką pracę, taką determinację, no naprawdę mogą zajść daleko.
3: Jak dostać się do akademii? Jak wygląda ten proces rekrutacji?
2: Jeśli chodzi o rekrutację, są prowadzone różnego rodzaju nabory. Nasza akademia jest również połączona ze Szkołą Mistrzostwa Sportowego, tak aby po prostu ci młodzi adepci piłki nożnej, że tak powiem, mieli wszystko to fajnie zorganizowane, żeby gdzieś ta szkoła była optymalnie połączona z treningami, tak aby i mogli oni się skupić na treningu i na tych swoich marzeniach, ale i też na gdzieś tam tej edukacji, która jest też ich po prostu ważnym bardzo elementem.
3: To są wyjątkowe chwile, które dzisiaj tutaj spędzamy. Widzimy, że młodzież właściwie przez cały czas tutaj, która pojawia się gdzieś dookoła, z tym sportem jest właśnie związana. To jest wyjątkowe miejsce właśnie związane ze sportem.
2: No zgadza się. Myślę, że to na pewno takie fajne obrazki, że ta młodzież gdzieś tam fajnie uczestniczy, że tak powiem, obecne to pokolenie, gdzie utarło się, że po prostu spędza czas w większości w telefonach i komputerach, to tutaj mamy taki inny, fajny obraz, że gdzieś tam aktywnie spędzają.
1: Ja dopytam jeszcze o szczegóły samej Akademii. Ilu młodych adeptów piłki nożnej uczestniczy w zajęciach organizowanych przez Akademię?
2: Więc tak, w naszej Akademii funkcjonuje na dzień dzisiejszy około 300 młodych adeptów. Są to dzieci od 7 roku życia do 17 i mamy również dwie drużyny, które występują już w rozgrywkach seniorskich, natomiast tam też występują młodzi chłopcy, którzy również jeszcze uczą się w Szkole Mistrzostwa Sportowego.
3: Muszę wrócić do jednej kwestii, czyli do tej góry naszej. Dzisiaj jesteśmy tuż przy górze Kamieńsk. Taki trening pod górkę dałoby radę? Spokojnie.
2: Myślę, że spokojnie. Myślę, że na pewno fajna forma takiej aktywności. Myślę, że Z 20 lat temu to byłoby bardzo popularne takie podbiegi pod górkę. Fajnie byłoby do czegoś takiego wrócić, no bo myślę, że gdzieś tam właśnie kilkanaście lat temu na takiej górce tutaj moglibyśmy spotkać masę dzieci, która po prostu pod nią podbiega, dla których jest to frajda, no bo tak jak mówię, kiedyś nie było popularne używanie komputerów czy telefonów, tylko właśnie taka forma aktywności.
3: Czyli warto by było wrócić właśnie do tego pomysłu i do tych czasów. Przede wszystkim pięknie dziękujemy, życzymy powodzenia.
2: Dziękuję bardzo.
3: Przy okazji pozdrawiamy bardzo serdecznie, a my szukamy dalej takich wyjątkowych atrakcji tutaj.
0: Partnerem relacji ze studia plenerowego była spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

0: Autopromocja.
1: Viva El Sol! Już 18 czerwca o godzinie 18 Radio Łódź zaprasza na wyjątkowy koncert muzyki gitarowej. Hiszpania, Włochy, Brazylia, Argentyna i słoneczna Kalifornia. Wszystko w dźwiękach gitar klasycznych. Wystąpią młodzi artyści Akademii Muzycznej w Łodzi, prezentując program pełen energii i wakacyjnego klimatu. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy na wydarzenie @radiołódź.pl.
2: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
3: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
4: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
2: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
5: Zabetonowali cały...
6: Czego tu brakuje?
5: Rozumu.
6: Tylko rozumu.
7: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
8: Pan zobaczy, co tu się dzieje. U nas pod klatką nie ma porządku.
2: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
9: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do -50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
10: No kuzyn, jakbyś tydzień wcześniej przyjechał, to akurat szukaliśmy chłopaków. Ale teraz wakatów nie ma, co nie? Ale jak coś będzie, to będę dawał znać. Nie dam rodzinie zginąć. Emigracja w reżyserii Marcina Brzozowskiego na podstawie powieści Malcolma XD. Spektakle premierowe 18 i 19 czerwca. Kolejne terminy 12 i 13 września. Bilety, kasa teatru i nowy.pl.
0: Po reklamie.
11: Galanta niedziela. Z Radiem Łódź.
12: A to już prawie. Wakacje na Górze Kamieńsk. Taka impreza właśnie na Górze Kamieńsk dzisiaj się odbywa pod wyjątkowym hasłem aktywnie i bezpiecznie.
13: I w każdym z tym zakresie ta impreza jest odpowiednio zaopiekowana, bo jeśli chodzi o aktywność, ruchu tutaj nie brakuje uczestnikom tego pikniku. Zarówno można i pograć w siatkówkę, w piłkę nożną, ale są rozmaite inne dyscypliny, jak wspomniany we wcześniejszym wejściu rzut kaloszem do celu.
12: To jest piękna historia, rzeczywiście trzeba będzie spróbować, ale my obiecaliśmy sobie, że my na tę Górę Kamieńsk jeszcze wjedziemy. I teraz pytanie zasadnicze. Jesteś za tym torem soneczkowym? Tak trochę niżej, czy tutaj
13: poczuć
12: tak konkretnie?
13: Poczuć trochę wiatr we włosach,
12: tak,
13: prędkość,
12: dzisiaj.
13: Adrenalina.
12: To można zrobić tutaj
13: można
12: właśnie.
13: Można jak najbardziej, ale można też wjechać na samą górę. Podobno widok jest niesamowity, to znaczy inaczej. Ja powiem szczerze, nie raz i nie dwa już tam byłem.
12: Więc przyznaj się.
13: Tak, potwierdzam, że naprawdę robi wrażenie.
12: Także czekamy na decyzję, podejmiemy tę decyzję już za chwilę i okaże się, jaka to będzie decyzja właśnie.

0: I tutaj mamy bardzo dobrą, nie, bardzo złą wiadomość, ponieważ ta prośba nie zostanie spełniona. Podaruj mi trochę słońca. My mamy tutaj dzisiaj przy Górze Kamińsk naprawdę wiele, wiele słońca dookoła.
1: Wiele słońca, ta pogoda jest naprawdę dzisiaj zaskakująca, ale co ważne, ona nie przeszkadza w tym, by się tutaj przy Górze Kamińsk bardzo dobrze bawić.
0: Bardzo dobrej zabawy życzymy sobie i Państwu również, ponieważ wciąż liczymy na to, że Państwo tutaj pojawią się, odwiedzą nasze studio plenerowe. My jesteśmy tutaj na miejscu, a bardzo łatwo nas znaleźć, ponieważ nasze studio plenerowe znajduje się, i teraz wybieramy sobie atrakcję sportową, czy to będzie tor saneczkowy, czy to będzie ta druga atrakcja. Paweł, jak myślisz, co wybierasz?
1: Przenośnik taśmowy? Nie,
0: poczekaj, no ja... poczekaj, ja się zapytam, ponieważ są z nami osoby, które właśnie z tego toru saneczkowego wróciły. Jak było?
2: Bardzo fajnie, na pewno tutaj się czuło wiatr we włosach. Podobało mi się, z kolegą tutaj zjechaliśmy. Była to taka, powiedzmy, dosyć większa prędkość, bo nie hamowaliśmy w żadnym momencie, więc bardzo nam się to podobało. Pierwszy raz też to było u nas, bynajmniej u mnie, nie wiem, jak u kolegi.
3: No mnie zdarzyło się już kiedyś w Łodzi zjeżdżać, ale tutaj o wiele lepsze wrażenia.
0: Tutaj zwróciłabym uwagę na jedną sprawę. W Łodzi zjeżdżać, czyli przyjechaliście tutaj z Łodzi?
2: Tak, tak, przyjechaliśmy z Łodzi, zabraliśmy się jednym autem i przyjechaliśmy właśnie, żeby tutaj odwiedzić to miejsce.
0: Czy zdarzyło Wam się odwiedzać Górę Kamińsk w tym okresie takim już typowo letnim, czy raczej zimowym? Bo tutaj zdania są podzielone. Jeżeli chodzi o Górę Kamińsk, wiele osób jednak kojarzy to miejsce z zimą, a my dzisiaj przekonujemy, że tutaj można bawić się świetnie także w tym letnim okresie.
2: No ja właśnie, jak byłem troszkę młodszy, to tata mnie zabrał tutaj na stok i zjeżdżałem na nartach, więc ja bym powiedział bardziej, że byłem raz tutaj tylko na nartach. Ale przyjechałem właśnie z kolegą, żeby zobaczyć, jak to jest w sezonie letnim.
1: Jak wrażenia, jeśli chodzi o sezon letni na Górze Kamieńsk?
3: Naprawdę bardzo ciekawie. Nie spodziewałem się, że również w lecie znajdziemy tutaj kilka atrakcji dla młodszych i starszych. Z tego, co widzieliśmy, jest jeszcze tor pontonowy, gdzie można zjeżdżać na pontonach dla tych bardziej młodszych i których lubią trochę mniej adrenalinki niż tor saneczkarski. Także naprawdę miłe zaskoczenie.
1: Ja myślę, Moniko, że musimy sobie też miejsce w kolejce tutaj zarezerwować.
0: Koniecznie, ja już mam tam zarezerwowane, widzisz tego pana w koszulce takiej czerwonej, to za tym panem stoimy, możemy tak śmiało powiedzieć. Dobrze, to teraz tor saneczkowy, a za chwilę tam na samą górę, tak?
1: Na samą górę. Są emocje, słychać, prawda?
0: Tak, zdecydowanie, ale przede wszystkim aktywnie i bezpiecznie tak dzisiaj jest.
1: Przede wszystkim.
0: Z Radiem Łódź.

0: I nic dziwnego, że my się tutaj dzisiaj bardzo dobrze bawimy. Góra Kamińsk, przypominamy. Tutaj jest Radio Łódź, tutaj odbywa się wyjątkowa impreza, tak przed wakacjami, ale przede wszystkim ma być i aktywnie, i bezpiecznie, i wesoło. To słychać dookoła. My stoimy tutaj przy torze saneczkowym, ale przed nami także wyzwanie, ponieważ na górę, na samą górę można po prostu wjechać.
1: No i chyba z tej możliwości skorzystamy, ale to wszystko
0: poczekamy,
1: w swoim czasie.
0: Ustawimy
1: jak najbardziej.
0: Się w kolejce.
1: A razem z nami jest pan Mariusz, który no już nie pierwszy raz przy Górze Kamińsk z tych atrakcji korzysta. Zapytam po prostu, jak wrażenia?
2: Bardzo dobrze, witam serdecznie. Polecam aktywną formę rozrywki. Tutaj jest super sponsor, super zabawa, dużo atrakcji. Także zachęcam do zabawy. Oby tak więcej.
0: Tutaj widzieliśmy, że dzieci miały przede wszystkim ogromną frajdę, prawda? Ponieważ tutaj ten tor saneczkowy cieszy się rzeczywiście ogromną popularnością, ogromnym powodzeniem. Jak często Państwo bywają tutaj na Górze Kamińsk?
2: Z racji mojej pracy tylko 2 razy w sezonie.
0: Ale to musi być sezon letni i sezon zimowy,
2: sezon letni,
0: tak? Obowiązkowo.
2: Zimowy raz na jakiś czas też zajrzymy, jak jest stok naśnieżony, to jak najbardziej można skorzystać.
1: No właśnie, czyli wcale nie trzeba jechać na południe Polski, żeby móc z narciarskich atrakcji korzystać.
2: Nie, tutaj też doskonale było przygotowane w tym roku. Cały stok był naśnieżony, więc wszystkie tory były otwarte.
0: A czasami zdarza się taka wyprawa rowerowa, ponieważ słyszeliśmy o tym, że tutaj sporo tras rowerowych. Myślę, że o tym jeszcze dzisiaj powiemy. To chyba pora na premierę.
2: Na temat roweru niewiele powiem, bo nie jest to moje hobby.
0: Dobrze, ale będziemy dzisiaj rozmawiać także na ten temat, ponieważ szanowni Państwo, tutaj rzeczywiście tych atrakcji jest mnóstwo i 3 chyba, z tego co dobrze kojarzę, trasy rowerowe, ale o to jeszcze dzisiaj dopytamy, czyli po prostu warto tutaj przyjechać.
2: Tak, polecam, zachęcam jeszcze raz.
0: Pięknie dziękujemy i pozdrawiamy bardzo serdecznie, a my zmierzamy w stronę tych atrakcji, między innymi dzisiaj, tak?
1: Tak, już czas najwyższy. Nie ma na co czekać.
0: Nie ma na co czekać. Dobrze, to w takim razie zgłaszamy się już za moment.

0: Radio Łódź. Włączamy.
1: Ty kiedyś czołem dosięgnę gwiazd i przyjdzie chwały mej era. Gdy będzie o mnie kilkaset miast,

0: Reklama.
1: W wakacje nie ma nudy. Jest mikrofon, zabawa i sport. Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/Akademia Młodego Radiowca.
2: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
3: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
2: Serio? A co tam takiego?
3: Łomnica, Smokowiec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
2: Brzmi jak wydatek.
3: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
2: No to na co jeszcze czekamy?
3: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
2: Sprawdź na www.vt.sk.
4: Zostań bohaterem swojej okolicy i zagłosuj w budżecie obywatelskim województwa łódzkiego. Do wyboru jest aż 339 projektów. Na realizację tych najlepszych Urząd Marszałkowski ma 8 milionów złotych. Głosować może każdy, niezależnie od wieku. Do 13 lipca odkryj swoje supermoce, wejdź na bo.lockie.pl i zmieniaj z nami łódzkie.
5: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
6: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
7: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
6: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
8: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIX. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
0: Po reklamie.
9: Tu Radio Łódź, jest 15. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Nowy parking wielopoziomowy w Łodzi, mimo że tańszy, przegrywa z droższą strefą płatnego parkowania. W Oświęcimiu odbyły się uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych. W Tumie pod Łęczycą do wieczora można podziwiać inscenizację walk rycerskich. W regionie na przemian deszcz i słońce i nie więcej niż 17 stopni. Nowy, tańszy parking w Łodzi, mimo to stoi pusty. Piętrowy obiekt dla samochodów przy ulicy Wschodniej w Łodzi po tygodniowym okresie testowym jest już płatny. I mimo że stawki są niższe niż w sąsiadującej z nim strefie płatnego parkowania, chętnych prawie nie ma.
10: Ludzie nie chcą płacić.
11: Jeszcze nie, tak przechodzimy z ciekawości, chcieliśmy zobaczyć.
12: Widzieliśmy się właśnie, że niedawno został otworzony właśnie ten parking.
10: Myślę, że dobre, no. Pracuję obok, jestem tu dość rzadko, więc korzystam, bo mnie to, że tak powiem, wielkiego drenażu finansowego nie zrobi. Jakbym miał codziennie płacić, gorzej.
11: Jak dla mnie, to dla mieszkańców Łodzi powinien być darmowy.
9: Parking przy Wschodniej 62 może pomieścić 258 samochodów. W kolejnych miesiącach oddane do użytku mają być kolejne takie obiekty w Śródmieściu. Według założeń urzędników ma to zakończyć problem dzikiego i nielegalnego parkowania w centrum.
6: Więcej na radiołódź.pl.
9: Uroczystości 86. rocznicy pierwszego transportu do KL Auschwitz. Okazją jest obchodzony dziś Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady.
13: W gronie 13 byłych więźniów i więźniarek, którzy zapalili znicze przed ścianą śmierci, był między innymi Bogdan Bartnikowski, który do Auschwitz trafił jako dziecko z Powstania Warszawskiego.
14: Trzeba pamiętać o tym, bo Auschwitz-Birkenau to był obóz zagłady, ale on zaczynał się tu, jako obóz dla Polaków.
13: 14 czerwca 1940 roku do KL Auschwitz z więzienia w Tarnowie dotarł pierwszy transport 728 polskich więźniów politycznych.
15: Wtedy jeszcze nie było wiadomo, czym jest Auschwitz.
0: słowo Auschwitz nic im nie mówiło. Jeden do drugiego szeptali, to chodzi o Oświęcim.
13: Mówi Andrzej Kacorzyk, wicedyrektor Muzeum Auschwitz-Birkenau. Spośród więźniów z pierwszego transportu wojnę przeżyło 239. Ostatni z nich zmarł w 2020 roku.
9: Relację przygotował Paweł Pawlica. W Woli Przybysławskiej na Lubelszczyźnie w stawie wędkarze znaleźli ciało mężczyzny. Zgłoszenie wpłynęło wczoraj wieczorem, mówi podkomisarz Kamil Karbowniczek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
15: Strażacy wydobyli zwłoki na brzeg. Był to 65-letni mieszkaniec gminy Garbów. Na brzegu zostały ujawnione ubrania mężczyzny. Wstępnie wykluczono, by do zgonu przyczyniły się osoby trzecie. Decyzją prokuratora ciało denata zostało zabezpieczone celem wykonania sekcji zwłok.
9: Policja ustala szczegóły tego zdarzenia. Od kwietnia utonęło w Polsce 45 osób. Rycerze w Tumie koło Łęczycy. W średniowiecznej scenerii odbył się piknik rycerski w Grodzisku pod Łęczycą. Na odwiedzających czekały pokazy walk, prezentacje dawnego uzbrojenia, tor łuczniczy i spotkania z archeologami. Nie zabrakło także atrakcji dla najmłodszych. To miejsce chcemy dalej rozwijać, mówi starosta powiatu łęczyckiego Janusz Mielczarek.
16: O rozbudowę tego miejsca zabiegamy, jak można powiedzieć, non-stop, tak? Mamy wizję troszeczkę szerszą, mamy wizję taką, która będzie bardziej pokazywała ogólny stan tego obiektu, budowli, grodu.
9: Dzięki przeprowadzonej już rewitalizacji i częściowej rekonstrukcji dawnego grodu, zwiedzający mogą dziś zobaczyć m.in. odtworzoną bramę wjazdową, wieżę, wały obronne i fragmenty średniowiecznej zabudowy. Teraz to tyle. Więcej informacji na radio.łódź.pl. Popołudnie w regionie z przelotnym deszczem, burzami i nie za ciepłe, bo maksymalnie 17 stopni. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, zachodni.

0: Galanta Niedziela z Radiem Łódź.
1: Nie zmieniamy naszego miejsca pobytu jeszcze przez chwilę, jeszcze przez najbliższą godzinę. Wakacje na Górze Kamieńsk. Aktywnie i bezpiecznie witamy Państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy w naszym studiu plenerowym. Monika Borysow-Dudowicz
2: i Paweł Kwiatkowski. Witamy raz jeszcze. Oczywiście relacjonujemy dla Państwa to, co tutaj się dzieje podczas tego pikniku. Niezmiennie mówimy o tym, jak aktywnie i bezpiecznie wypoczywać, przy okazji zapraszając właśnie tutaj, na Górę Kamieńsk.
1: I bardzo pięknie dziękujemy Państwu, że zaglądają Państwo także do naszego studia plenerowego. Tutaj się dzieje, a co takiego się dzieje, to o tym opowiemy już za moment.

0: A my wracamy już na Górę Kamieńsk. Dzisiaj tutaj Radio Łódź właśnie. Znajdujemy się w tym miejscu. Mnóstwo atrakcji, także zapraszamy Państwa bardzo serdecznie, żeby do nas zaglądać. Studio plenerowe Radio Łódź. Przede wszystkim, Szanowni Państwo, piękna pogoda gwarantowana.
1: Tego słońca dzisiaj naprawdę nam nie brakuje. Proszę nam wierzyć. A jeśli chodzi o to, co dzieje się pod namiotem Radia Łódź, na przykład najmłodszych zapraszamy do wspólnej zabawy, ale przede wszystkim tą najważniejszą atrakcją jest oczywiście malowanie buziek. Chętnych nie brakuje. Sam przed chwilą byłem świadkiem, jak mały Olek pozwolił sobie na buzi narysować wizerunek słynnego żółtego Pokemona Pikachu. No, wyszło to naprawdę kapitalnie. Zatem jeszcze zachęcamy także tych najmłodszych, by tutaj do nas zaglądać.
0: Przez cały czas proszę do nas zaglądać właśnie, a to jest w ogóle wyjątkowe miejsce, jeżeli chodzi o Górę Kamieńsk. Tych historii związanych z tą górą jest naprawdę bardzo dużo. Przyroda, która spadła z nieba, i to dosłownie można sprawdzić, skąd wzięły się tutaj te drzewa. Opatentowana została właśnie ta sytuacja, także tutaj podpowiadamy, warto się tym zainteresować. Kiedyś przestrzeń przemysłowa, dzisiaj centrum rekreacji i wypoczynku, i my już właściwie do wakacji się tutaj przygotowujemy, powiedzmy sobie szczerze, otwarcie.
1: Przyznam, że bardzo przyjemnie można tak sobie popracować, pomówić do Państwa, rozsiadając się pod namiotem, kąpiąc w słońcu, no co już więcej trzeba.
0: Polecamy się do słuchania, za chwilę dopytamy, jak tutaj osobom, które przybyły dzisiaj na miejsce, podoba się to miejsce właśnie.

0: A na starcie, można już tak śmiało powiedzieć, wakacje. Wakacje na Górze Kamieńsk, aktywnie i bezpiecznie, to tak nawiązując do tego startu, który za chwilę. Dzisiaj tutaj spędzamy nasz wolny czas. Myślę, że rok szkolny powinien chyba już się zakończyć, prawda?
1: Tak.
0: A, czyli jest potwierdzenie. A razem z nami... Da, razem z nami pani Sylwia, która dzisiaj tutaj spędza aktywnie, zdecydowanie czas. Pani Sylwio, jak często pani bywa na Górze Kamieńsk?
1: No, staramy się tak na pewno raz w miesiącu odwiedzić Górę Kamieńsk, zawsze jakieś tu atrakcje są. Czy tor saneczkowy, czy tor turbinowy, czy nawet spacer po Górze Kamieńsk, zawsze to jakaś tam aktywność jest.
0: A rowerowe wyprawy też się od czasu do czasu zdarzają?
1: Rowerowe wyprawy tak, ale nie po tych terenach górzystych. Jeszcze nie ten poziom jesteśmy.
0: Oczywiście.
2: Ciupy, baba, mama.
0: Dobrze, to w takim razie słuchajcie, jeżeli chodzi o samą Górę Kamieńsk, my powiedzieliśmy już dzisiaj o tym, że tutaj można fantastycznie spędzać czas zimą, ale także latem i my dzisiaj właściwie przez cały czas udowadniamy to, że lato to jest doskonały moment, żeby tutaj właśnie się pojawić. Tych atrakcji jest mnóstwo, taka jedna ulubiona?
1: Chyba najbardziej to właśnie tor saneczkowy.
3: Nie. Czyli jednak ten dreszczyk emocji, adrenalina, wiatr we włosach. Tak,
1: no, to jest doskonale to, co rozumiemy.
0: Kiedy kolejna wyprawa na Górę Kamieńsk?
1: No, to już dzieci muszą zadecydować.
0: Widzę, że tutaj są zdania podzielone. Myślę, że oni tutaj jeszcze przez chwilę dosłownie zostaną razem z nami. Wakacje na Górze Kamieńsk. Tutaj zdecydowanie można spędzać ten czas właśnie. No myślę, że chłopcy już przygotowani na to, że te wakacje za chwilę się rozpoczną, prawda?
1: O, już się nie mogą doczekać, tak.
0: Coś w tym jest. Dobrze, to zapraszamy bardzo serdecznie tutaj do nas na Górę Kamieńsk. My jeszcze dosłownie przez chwilę tutaj jesteśmy.

0: Autopromocja.
1: Krystyna Prońko wydaje się być nad wyraz poważną artystką, śpiewającą niezwykle ważne bądź klimatyczne teksty, których wykonania zapisały się w historii polskiej piosenki. Jako jedna z nielicznych tak naprawdę śpiewa nieprzerwanie od lat.
2: Od 50 paru lat nic innego nie robię, tylko śpiewam i na dodatek z tego żyję. I były lepsze i gorsze lata, ale koncerty oprócz stanu wojennego i pandemii, no to cały czas miałam.
1: Może Państwa zdziwię, ale będzie to niezwykle pogodna, nawet lekko zabawna rozmowa z Krystyną Prońką, która się śmieje, żartuje, nie obraża, snuje refleksje i przypomina sobie momenty, do których nigdy wcześniej nie wracała. Zapraszam dzisiaj po 16. Piotr Bielawski.
3: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko. Zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Sportowe emocje, dobra zabawa i atrakcje dla całych rodzin. Już 21 czerwca zapraszamy do parku Baden-Powella na bieg 5 do setki. Przyjdź kibicować małym i dużym sportowcom. Skorzystaj z animacji dla dzieci i spędź dzień w wyjątkowej atmosferze. Widzimy się 21 czerwca w parku Baden-Powella. Więcej informacji na radiołódź.pl.
5: Partnerami biegu są San Benedetto Polska, Cukiernie Dybalski, Schubert Med, Port Łódź.
6: Zostań bohaterem swojej okolicy i zagłosuj w budżecie obywatelskim województwa łódzkiego. Do wyboru jest aż 339 projektów. Na realizację tych najlepszych Urząd Marszałkowski ma 8 milionów złotych. Głosować może każdy, niezależnie od wieku. Do 13 lipca odkryj swoje supermoce, wejdź na bo.lockie.pl i zmieniaj z nami łódzkie.
7: Tego lata ŁKA zabierze Cię jeszcze dalej. Już od 14 czerwca ruszają nowe połączenia Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej do Płocka. To świetna okazja, by wygodnie zaplanować weekendowy wyjazd, spacer nad Wisłą i odkrywanie jednego z najciekawszych miast Mazowsza. Nowoczesne pociągi, komfortowa podróż i więcej możliwości na letnie wypady. Wsiądź do ŁKA i ruszaj do Płocka i nad Wisłę.
0: Po reklamie.
8: Galanta Niedziela z Radiem Łódź.
9: A dzisiaj przypominamy studio plenerowe Radia Łódź na Górze Kamińsk i właściwie spoglądając tak na to, co dzieje się dookoła, można sobie powiedzieć, że widoki są piękne, sami sobie zazdrościmy, prawda?
10: Można by częściej w takich okolicznościach przyrody spędzać galantą niedzielę. No i naprawdę wtedy jest bardzo galanta.
9: Ja przez cały czas mam w głowie dzisiaj taką piosenkę. Jesteśmy na wczasach w tych góralskich lasach i coś w tym jest,
10: taki
9: prawda?
10: Przedsmak wakacji, troszkę tak. Myślę, że takie studio plenerowe to naprawdę przyjemna sprawa. Zachęcamy oczywiście cały czas. Jeszcze troszkę tutaj będziemy. Do godziny 16 jesteśmy, a my oczywiście zachęcamy, by nie tylko dziś odwiedzać to miejsce, nie tylko ze względu na to, co oferuje, ale chociażby na tą przyrodę, której też dzisiaj poświęciliśmy wiele czasu.
9: Jak to było i jak to jest wciąż jeszcze, o tym za moment porozmawiamy.
11: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

0: Partnerem relacji ze studia plenerowego jest spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.
1: Czyli już jasne, znowu jesteśmy na Górze Kamińsk. Dzisiaj tutaj studio plenerowe Radia Łódź, ale także wyjątkowa impreza, taka już inaugurująca właściwie ten wakacyjny sezon, ponieważ my przez cały czas dzisiaj przypominamy o tym, że jeżeli chodzi o Górę Kamińsk, to po pierwsze zima, ale po pierwsze pierwsze, z uwagi na to, jaki mamy aktualnie czas, również lato.
2: Również latem tutaj wiele rozmaitych atrakcji, o których już za chwilę porozmawiamy, ale mówiliśmy o tej inauguracji wakacji. Tutaj wszystko było, co powoduje, by te wakacje w znakomity sposób inaugurować, czyli dobra zabawa, dużo ruchu, dobra muzyka.
1: Pogoda.
2: Pogoda, wszystko to dopisało. Razem z nami Janusz Paduch z Ośrodka Sportu i Rekreacji Góra Kamieńsk. Witamy raz jeszcze.
3: Dzień dobry, witam serdecznie jeszcze raz z Ośrodka na Górze Kamieńsk. I rzeczywiście dzisiaj takie preludium przed wakacjami, mówiliśmy o pogodzie, pogoda lekkie, figle i psikusy tutaj spłatała, bo przez moment grad, przez moment deszcz, ale w zdecydowanej większości było słonecznie. Także niech żałują ci, którzy nie zdążyli, czy nie mogli przyjechać, bo było, myślę, co oglądać i można było skorzystać z naszych tutaj atrakcji, chyba wszystkich, które mamy w ofercie naszego ośrodka. Czyli jeszcze raz przypomnę, kolej linowa, grawitacyjny tor saneczkowy, tor tubingowy obsługiwany przez przenośnik taśmowy i dla najmłodszych plac zabaw z trampolinami i z jeżdżalnią dmuchaną. Zapraszamy, tak jak na początku audycji mówiłem, również na spacery, na aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu, na trochę taką większą dawkę adrenaliny, niż nam funduje takie codzienne życie. I naprawdę serdecznie zapraszam w każdy weekend i nie tylko, jeśli ktoś ma urlop niedaleko z miasta tutaj naszego i Bełchatowa, i z Łodzi, i z Piotrkowa, z Tomaszowa. To są takie odcinki, które można pogadać no, w przeciągu może pół godziny, może nawet krócej. Zapraszam serdecznie jeszcze raz.
1: To są bardzo nieduże odległości i tutaj my przez cały czas obserwujemy, jak wiele dzieje się na Górze Kamińsk, ponieważ wspominał Pan przed chwilą o tych wszystkich atrakcjach, które są tutaj na miejscu. Natomiast my obserwowaliśmy też osoby, które wbiegają sobie trochę pod górkę, mając przy okazji no, bardzo dobrą kondycję, ale chciałam dopytać również o jedną kwestię, ponieważ to jest też doskonałe miejsce dla osób, które uwielbiają wycieczki rowerowe.
3: Tak, my jesteśmy skomunikowani akurat z Bełchatową ścieżką rowerową o długości 22 km, ale sama góra dysponuje około 60 km tras. W większości są to drogi pożarowe Nadleśnictwa Bełchatów, ale znakomicie można z nich korzystać rowerem turystycznym. Pomocno przy tym jest też kolej, bo można na szczyt wierzchowiny wjechać rowerkiem razem z rowerem koleją, która no, wozi i można przy mniejszym nakładzie sił zjechać, ale ktoś, jeśli się pokusi, ma na tyle silne nogi i jest na tyle aktywny, żeby poradzić sobie z wjazdem, to też
1: to zapraszamy.
3: Zapraszamy. Bieganie. Przed nami jest latem w lipcu edycja kolejna już nasta biegu Ultra Kamińsk i tych tutaj biegaczy, których widzieliśmy, to część z nich przygotowuje się właśnie do tych biegów, ale nie tylko, bo ludzie, którzy przyjeżdżają do nas, startują w wielu imprezach biegowych w innych ośrodkach górskich.
1: I te atuty związane z przyrodą, która tutaj jest wszędzie dookoła, o tym też dzisiaj opowiadaliśmy, to też dzisiaj podkreślaliśmy. Jeżeli Państwo akurat nie słuchali tego wątku, to my gorąco zachęcamy do tego, żeby sprawdzić tak już bardzo prywatnie, dlaczego tutaj ta przyroda dosłownie spadła z nieba. Będziemy to dzisiaj podkreślać. Bardzo udana impreza. Dzisiaj tutaj przy Górze Kamińsk, pod górą właściwie się znajdujemy. My tak przez cały czas przemierzamy się do tego, żeby tam na tej samej górze się znaleźć. Jaka to jest wysokość? Przypomnijmy raz jeszcze.
3: Sama góra jest to największa sztuczna góra w Europie. Wysokość 393 metry nad poziomem morza.
1: Niektórzy mówią nawet, że 5, tak?
3: Nawet więcej. No, zależy może w którym punkcie.
1: To prawda.
3: Ale no, jest to i wspaniały punkt widokowy. Wokół widać naprawdę wiele, wiele i zieleni, i okolicznej miejscowości. Zapraszamy serdecznie jeszcze raz na spacery, na aktywne spędzanie czasu, na korzystanie z naszej oferty i do zobaczenia w ośrodku.
1: Do zobaczenia. Pozdrawiamy.
0: Partnerem relacji ze studia plenerowego była spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

0: A my już teraz możemy powiedzieć, że wierzymy w to i to bardzo, bardzo, że dzięki dzisiaj tej naszej obecności tutaj w okolicy Góry Kamińsk Państwo przede wszystkim dowiedzieli się o tym, że tutaj warto przyjechać także w tym letnim okresie, to nie tylko zimą, prawda?
1: No bo przede wszystkim kojarzy się Góra Kamińsk z tym, że można tutaj właśnie w zimą poszaleć na nartach, ale również latem tutaj jest pełno możliwości, pełno rozwiązań, aby dostać się na przykład na sam szczyt tej góry, zobaczyć, jaki widok się rozpościera stamtąd. Wiemy, że nawet w planach są wieże widokowe. Kto wie, może za jakiś czas będzie można właśnie z nich skorzystać.
0: Tutaj jest wyjątkowo pięknie, to możemy już teraz potwierdzić. Ta wysokość 395 metrów nad poziomem morza, tak minus 2 ewentualnie, bo tutaj różne informacje dzisiaj właśnie się pojawiały. Ale szanowni Państwo, my dzisiaj cieszymy się, ponieważ spotkaliśmy wyjątkowe osoby. To po pierwsze. Po drugie, mieliśmy tutaj wyjątkową pogodę, ponieważ o to najbardziej się martwiliśmy. A tutaj jest tak dużo różnych atrakcji, że ta pogoda się przydała.
1: Teraz doszedłem do takiego wniosku, tak, że mieliśmy cały przekrój tej wakacyjnej pogody.
0: Oczywiście.
1: Od delikatnego deszczu po nieco intensywny, aż po grad.
0: Czyli po prostu takie wyjątkowe polskie wakacje tutaj, ale my absolutnie nie narzekamy. Przypominamy o tym, że tej zieleni tutaj dookoła jest naprawdę mnóstwo. Zresztą, tak jak śpiewaliśmy sobie przed momentem, jesteśmy na wczasach w tych góralskich lasach. Temat jest jak najbardziej aktualny. W sumie to powinniśmy chyba powiedzieć już prawie do usłyszenia, ale szanowni Państwo, zapraszamy tuż po wiadomościach Radia Łódź na wyjątkowe spotkanie z Piotrkiem Bielawskim, przede wszystkim Krystyną Prońko, także będzie bardzo muzycznie.
1: A my oczywiście bardzo dziękujemy za ten wspólnie spędzony czas w ramach Galantej Niedzieli u podnóża Góry Kamieńskiej.
0: Monika Borysow-Dudowicz
1: i Paweł Kwiatkowski, kłaniamy się nisko.
0: Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: W wakacje nie ma nudy.
2: Jest mikrofon, zabawa i sport.
1: Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/ Akademia Młodego Radiowca.
3: Zostań bohaterem swojej okolicy i zagłosuj w budżecie obywatelskim województwa łódzkiego. Do wyboru jest aż 300.

0: 339 projektów. Na realizację tych najlepszych Urząd Marszałkowski ma 8 milionów złotych. Głosować może każdy, niezależnie od wieku. Do 13 lipca odkryj swoje supermoce, wejdź na bo.lockie.pl i zmieniaj z nami łódzkie.
1: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
2: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
3: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
2: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
4: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIKS. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
5: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
6: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Kampania społeczna. Wakacje? Ale co to?
8: Gdzie jedziesz w tym roku na wakacje?
9: Nigdzie. Jak zwykle. Mówią, że wakacje są fajne, ale sama nie wiem.
7: Obok ciebie są dzieci, które w wakacje poczują na twarzy jedynie bryzę miejskiego kurzu i usłyszą szum samochodów. Zobacz szczegóły kampanii społecznej Wakacje? Ale co to? Na www.fundacjapociecha.pl.
10: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
11: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
10: Tak wcześnie?
11: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
10: I co powiedzieli?
11: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
10: Bezcenne.
11: Dlatego wsparliśmy Fundację na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
6: Ogłoszenie społeczne.
12: Tu Radio Łódź, jest 16. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Politycy związani z Grzegorzem Braunem nie zostali wpuszczeni na obchody pamięci ofiar nazistowskich obozów koncentracyjnych. TUM pod Łęczycą zaprasza na turniej rycerski i archeologiczne odkrycia. Kolejne kąpieliska w regionie łódzkim szykują się na otwarcie. W regionie na przemian deszcz i słońce i nie więcej niż 17 stopni. Politycy związani z Grzegorzem Braunem nie wpuszczeni do Auschwitz-Birkenau. Delegacja Konfederacji Korony Polskiej przez prawie godzinę próbowała wejść na teren miejsca pamięci w Oświęcimiu w trakcie uroczystości 86. rocznicy pierwszego transportu więźniów do niemieckiego obozu zagłady. Pracownicy Muzeum Auschwitz-Birkenau odmówili im wstępu. Muzeum informuje, że obecność osób negujących istnienia komór gazowych i Holokaustu na uroczystościach byłaby hańbą dla pamięci.
6: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
12: Rycerskie pojedynki, łucznicy i średniowieczne obozowisko. Tak wygląda grodzisko w Tumie pod Łęczycą. Wszystko za sprawą pikniku zorganizowanego w ramach Europejskich Dni Archeologii. Na odwiedzających czekają m.in. pokazy walk rycerskich i prezentacje średniowiecznego uzbrojenia, mówił reporterce Radia Łódź dyrektor Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi Dominik Płaza.
13: Bo dzisiaj na tym małym festiwalu mam m.in. gry plebejskie i takie gry średniowieczne. W związku z tym można pobawić się na przykład w przeciąganie takich małych statków na sznurkach, które uważamy, że taka gra mogła się odbywać. Można razem z rekonstruktorami historycznymi pograć w różne gry, którymi wikingowie też się posługiwali, więc to są takie gry z wykorzystaniem żetonów, kolorowych kamieni i można zagrać z tymi rycerzami. Nie jest to łatwe.
14: I bardzo ważne jest to, że dzięki zbroczu też miecz jest odchudzony. One ważą, nasze, którymi walczymy, ważą około kilo 30, ale one kilo 30 walczą na początku bitwy.
15: Co państwa tutaj sprowadza na wydarzenie?
16: Interesuje się historią ziemi łódzkiej.
12: Impreza w Tumie pod Łęczycą potrwa do godziny 18. Sezon na kąpieliskach nabiera rozpędu. Do otwarcia szykują się kolejne punkty w województwie łódzkim. Najważniejsze informacje o ich działaniu można znaleźć na specjalnie stworzonym portalu przez Główny Inspektorat Sanitarny. O szczegółach opowie Seweryn Potentas.
17: Serwis kąpieliskowy jest w pełni bezpłatny i przydatny dla każdego, kto planuje wypoczynek nad wodą, mówi Zbigniew Solarz z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi.
18: Jest informacją o tym, gdzie znajduje się dane kąpielisko, o tym, jaka jest jakość wody.
17: Portal pokazuje także, kiedy woda przechodziła badania i jak wyposażone są kąpieliska.
18: Czy występuje na przykład wypożyczalnia sprzętu, czy znajduje się gastronomiczny punkt albo zaplecze sportowe.
17: Znaleźć można tam także informacje o tym, od kiedy działać zaczną kolejne kąpieliska w Łódzkiem. Jak na razie skorzystać można jedynie z 3 obiektów w Łodzi. Łącznie w tym sezonie działać będą w regionie 22 kąpieliska. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
12: Większość kąpielisk w regionie łódzkim zacznie działać dopiero w ostatni weekend czerwca. Sezon potrwa do końca września, ale w wielu przypadkach kąpieliska działać będą jedynie do końca wakacji. W przedostatniej kolejce piłkarskich rozgrywek w grupie 7 klasy B w województwie łódzkim LZS Chrząstawa przegrał 1-9 z rezerwami Wiktorii Szadek. Gospodarze wciąż są bez punktów i mają bilans bramkowy 10-162, mówi Franciszek Bartol.
19: Wynik strasznie trochę źle to wygląda, ale jak dołączyliśmy my młodzi, to coraz lepsze wyniki są i myślę, że jakby tak od początku sezonu zacząć, to byłoby lepiej.
20: No raczej już ostatni mecz i mój też, także koniec kariery, najbardziej nieudany. No i co, wyjazdowy mecz już nie pojedziemy. No nie widać jakiegoś tam pozytywnego zakończenia.
12: Dodaje Sławomir Long. Wiele wskazuje na to, że w ostatniej kolejce LZS faktycznie nie zagra w Karsznicach, bo nie zbierze na mecz odpowiedniej liczby piłkarzy. Niewykluczone też, że drużyna borykająca się z problemami kadrowymi w kolejnym sezonie nie przystąpi w ogóle do rozgrywek. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 17. Popołudnie w regionie z przelotnym deszczem, burzami i nie za ciepłe, bo maksymalnie do 17 stopni. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, zachodni.
21: Piotr Bielawski, witam i zapraszam na spotkanie z Krystyną Prońko. Ostatnio pojawiła się w Radiu Łódź, by odebrać złoty medal Gloria Artis, przyznany jej za wkład w kulturę polską. Ocalić od zapomnienia to Łódzkie Stowarzyszenie Muzyczne, które wystąpiło o Glorię Artis dla kilku artystów, w tym przede wszystkim dla Krystyny Prońko. Pojawiła się u nas w naszym studiu i wspomniała, że kiedyś przed laty jedną z ważniejszych swoich płyt nagrywała z orkiestrą Henryka Debicha.

Krystyna Prońko jest bohaterką dzisiejszego spotkania. To będzie wywiad niezwykły. Wydaje mi się, że znają ją wszyscy jako poważną artystkę śpiewającą niezwykle ważne bądź klimatyczne teksty, których wykonania zapisały się w historii polskiej piosenki. A tu będzie radosna, będzie dowcipkować i będzie wspominać, snuć refleksje i też w pewien sposób opowiadać o rzeczywistości, która była, jest, a może i będzie wybiegać w przyszłość. Nie chciałbym wszystkiego zdradzać. To nie tylko jedno wspomnienie dotyczące nagrywania z orkiestrą Henryka Debicha sprawiło, że nasza rozmowa się rozpoczynała. Natychmiast przypomniała jej się piosenka Deszcz w Cisnej, a ta Cisna, oj, to ciekawe miejsce. I była tam kilka razy. I za każdym razem coś się tam zdarzyło. Od tego już za chwilę zaczniemy.

0: idę tam w tej Cisnej. Coś zjadłam, wychodzę, siedzą jacyś ludzie tam na takim kawałku drewna, bo przecież tam ławek nie ma, tylko takie kawałki drewna leżały akurat. Siedzieli tak do siebie, para jakaś, tak patrzą na mnie, mówi, a to pani? A ja mówię, a co? No ja. No bo tutaj znowu pada. No, mieli do mnie pretensje, że deszcz pada w Cisnej.
1: Ale może pani ma takie szczęście, że jak pojedzie do Cisnej,
0: nie,
1: to po prostu
0: nie,
1: pada.
0: Nie, no przecież to jest przyjemna sytuacja tak naprawdę. Ile razy ja tam jestem w ciągu swojego życia, parę razy byłam. Ale
1: też możemy mówić o tych przypadkach, nie tylko w Cisnej, że po prostu jest pani rozpoznawalna.
0: Czasem
1: wie
0: to
1: bardzo
0: jest...
1: dobrze, że ludzie pamiętają, nie? Wiążą z pani piosenką, nie wiem, z jakimś spotkaniem.
0: Czasem jest to miłe, a czasem niemiłe. No, ale
1: no tak. Czasami może być niemiłe. Ale Krystyna Prońko dzisiaj w naszym studiu odbiera złoty medal Gloria Artis za wkład w kulturę polską.
0: Dziękuję, dzień dobry.
1: Mógłbym powiedzieć najkrócej gratuluję, ale wydaje mi się, że niby nie robimy dla medali, dla wyróżnień, jednak...
0: Zdecydowanie tak. Nie robimy dla medali, dla wyróżnień, dla oklasków.
1: Tak pomyślałem. Jednak chciałbym zauważyć, że to jest niezwykle ważne. No. Zrobić coś dla polskiej kultury, pokazać tą kulturę szeroko.
0: Ale skoro tutaj żyję, no to tutaj pracuję i tutaj to robię dla tych ludzi, którzy tu żyją. I dla siebie również.
1: Misyjnie?
0: Na pewno w jakimś stopniu tak, ale nie przesadzałabym z tą misją, bo ja z tego żyję.
1: A skąd się wzięła ta piosenka, tak czy inaczej, i pomysł na życie, żeby wykonywać piosenkę? Zresztą z braćmi na początku, prawda?
0: No, wzięło się z tego, że lubię śpiewać, że lubię muzykę, że w tym kierunku się uczyłam, że mam ze sobą studia muzyczne. No, jako wokalistka skończyłam Akademię Muzyczną w Katowicach. W końcu, po iluś tam latach wcześniejszej nauki, ale mam to szczęście, że ja nie pracuję, bo ja robię to, co ja lubię.
1: Powiem tak, bo już pani zwróciła uwagę na Katowice, że to jest też z drugiej strony uczenie, bo taką nagrodę otrzymuje pani po pierwsze za piosenkę, którą pani wykonała i która jest w mojej pamięci i naszej pamięci, ale z drugiej strony też za działalność, o której może wszyscy nie wiedzą, że przecież także uczy pani, czy
0: nie,
1: też uczyła.
0: Ja już nie uczyłam i w Katowicach uczyłam, ale nastał stan wojenny i mnie wyrzucono, ale za to potem w 2000 roku zaprosił mnie Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Artystyczny i tam jakby tworzyła się ta moja ścieżka od początku, ponieważ ja byłam pierwszą osobą, która prowadziła klasę śpiewu. I ta klasa śpiewu do tej pory istnieje i się rozwija. Te studia, które najpierw były licencjackie, już są magisterskie. No ale to było dawno, bo to już paręnaście lat minęło, bo ja skończyłam pracę tam w 2010 roku. Ale 10 lat tam pracowałam i kawał mojej roboty tam jest w tej uczelni.
1: Też mówiąc o misyjności, właśnie o takiej działalności też sobie myślę.
0: No, narzucać się z nauką ludziom, którzy nie bardzo ich chcą, to nie ma sensu, bo to nie będzie żadnych efektów.
1: Czasy się zmieniają też, pani Krystyno, musi pani przyznać.
0: Zdecydowanie.
1: Sposób śpiewania się zmienia.
0: Sposób śpiewania jest taki, że albo słychać, albo nie słychać. Teraz nie słychać.
1: Podoba mi się, jak pani czasami podchodzi właśnie krytycznym okiem do tego, co się dzieje na polskiej scenie.
0: Wie pan dlaczego? Dlatego, że muzyka albo brzmi, albo nie brzmi. A w tej chwili większość nie brzmi. Mówię tutaj o muzyce śpiewanej przez młodych ludzi. Większość z nich po prostu nie ma pojęcia, co to jest brzmienie głosu.
1: Obniżyliśmy standardy tym młodym ludziom? Inaczej uczymy? Nie wiem. Wymagamy mniej, czy oni już nie chcą takich wymogów?
0: Nie mnie to podsumowywać ani oceniać, ale wydaje mi się, że duży wpływ na to miał taki moment, kiedy w Polsce pojawili się, nie wiem nawet skąd, ludzie, którzy uczyli śpiewu na poziomie mówienia i to jest po prostu mina, bo to jeśli mamy sobie mruczeć, miauczeć albo nucić, no to proszę bardzo, ale tu nie chodzi o takie sytuacje, tylko o to, żeby to brzmiało. No, ani mruczenie, ani miauczenie, ani jakieś inne ciche śpiewanie bez warsztatu, który się z tym wiąże, to po prostu nie ma sensu. Ale to jest moje zdanie, więc jeśli ktoś uważa inaczej, to niech wystąpi w Opolu i porówna to, co się dzieje.

0: są takie treści w piosenkach, które no nie da się wymroczeć. Trzeba zinterpretować, trzeba pokazać.
1: No ale to też trzeba chcieć to robić, a może większość nie chce.
0: I tu o wzorce dla pani chciałbym zapytać, bo przecież jakieś wzorce pani miała i na kimś się uczyła.
1: Na samym początku oczywiście miałam wzorce Radia Luksemburg i tych wszystkich ludzi, których słyszałam w Radiu Luksemburg, ale to było brzmiące radio, chociaż czasami zanikało. Ale brzmiała muzyka w niej taka, która mnie interesowała. A potem się pojawiła Trójka, która też chwilami brzmiała, ale chwilami nie brzmiała, bo to wszystko były sytuacje mocno upolitycznione. Powstanie Trójki również. Po prostu trzeba było jakąś tę młodzież, ten wyż powojenny, demograficzny, który się pojawił i zaczynał dorastać, trzeba było jakoś zagospodarować i stąd się po prostu wzięły różne inicjatywy, w tym między innymi Trójka. Także to jest normalny rozwój wynikający z jakichś poprzednich sytuacji, które się wydarzyły. Ja jestem powojennym pokoleniem, bo ja się urodziłam w 1947 roku. Moi rodzice przeżyli wojnę i wiele stracili, bo przecież musieli nadrabiać później te straty, które wojna im zabrała, ten czas, który wojna im zabrała. Z lepszym lub gorszym skutkiem to robili, ale to są rzeczy, których tak naprawdę się odrobić nie da. Nie da się tego czasu cofnąć. Także w tej chwili ta sytuacja jest o tyle inna i o tyle lepsza i dająca szansę, że myśmy od iluś tam lat nie mieli żadnych tego typu wydarzeń, które niszczyły. Wojna strasznie dużo zniszczyła. Więc jeśli mamy takie szanse, to je szanujmy, ale nie do końca to robimy.
0: A to już jest kolejna kwestia.
1: Bo to również służy rozwojowi, no, rozwojowi kultury. Już nie mówię o muzyce, tylko w ogóle kulturze służy. No,
0: wszystko jest połączone.
1: Tak, a jeśli się niszczy, no to się niszczy też totalnie po drodze wszystko, a kulturę najpierw.
0: Z tej wojny, z tego kryzysu, z tego co w nas, no wynikało to, że jakieś inne potrzeby były, też inne pragnienia. W tej piosence także musi pani spojrzeć na to w ten sposób i powiedzieć, no może dlatego były też inne piosenki, inaczej się...
1: No, zdecydowanie,
0: do tego
1: tak.
0: podchodziło,
1: proszę,
0: prawda?
1: Bo proszę sobie przypomnieć, bo pan jest trochę młodszy ode mnie, ale...
0: No niewiele myślę, ale okej. Okay.
1: Proszę sobie przypomnieć, o czym były piosenki w latach 50., później w 60., a o czym się śpiewało w latach 70. i później. Że to jest nierozerwalnie związane z aktualnie dziejącymi się sytuacjami.
0: To jest też kwestia mody i tak dalej, no, ale...
1: W dużym stopniu.
0: I to jest dobry moment, żeby powiedzieć, że pani dla mnie jest zawsze taką osobowością, silną osobowością, która nie ulega pewnym rzeczom. Jak pani zaczęła opowiadać, a coś tam mi się podobało, w tej Trójce coś mi się nie podobało, w Radio Luksemburg mi się coś podobało, coś nie podobało. Ale pani sama wybiera. Nie jest,
1: no tak.
0: Prawda?
1: Ja
0: pani potrafi sama wybierać.
1: Ja
0: jest
1: po prostu wybieram dobrze albo źle, ale wybieram sama.
0: Ja nie wiem, czy dzisiaj nie trzeba uczyć tego wyboru w ogóle, że wybieramy, macie wybór.
1: Wie pan co? Ja miałam takiego ojca, który mi różne rzeczy tłumaczył. I, może nie tymi słowami, ale usłyszałam od niego, strzeż się owczego pędu. No bo w tej chwili to wszystko działa na zasadzie owczego pędu, który generuje internet.
0: Na wszystko można to przełożyć. Na wszystko.
1: No nie wiem, jak to nazwać. No.
0: Na wszystko.
1: A jak się przestraszą, tak? To pędzą na oślep po prostu.
0: No to prawda.
1: Depcząc się nawzajem. No to jest taka sytuacja. No. I ojciec mnie przed tym przestrzegał i ja sobie to bardzo zapamiętałam. I dlatego wybieram sama.
0: No to też można mówić o odwadze, bo czasami trzeba coś powiedzieć.
1: To jest nierozerwalnie związane z, tak, z, prawda? Z tą cechą, ale...
0: Wypowiedzieć się.
1: Nie chcę tutaj już stosować dalszych porównań do owiec.
0: To może ja inaczej spytam.
1: Jakiś baran jak się zatrzyma, to na niego wpadną.
0: To może inaczej spytam.
1: I on będzie wtedy odważny.
0: Dobrze. W piosence łatwiej się wypowiedzieć.
1: Każdy ma swój sposób, więc nie wiem. Ja generalnie nie lubię gadać, ale jak mnie zmuszają, to gadam. No
0: przepraszam, że ja panią zmuszam.

0: Naprawdę ciekawi mnie to, co i jakie momenty by pani wyznaczyła na przykład w tym swoim życiu artystycznym, do których lubi pani powracać.
1: Nie zamierzam nikogo na siłę przekonywać do tego, że ja dla nich śpiewam, że ja dla nich tworzę. Jak mnie znajdą, to mnie znajdą. Jak mnie nie znajdą, no to trudno. Mam takie piosenki, które wyznaczyły tą drogę, bo tak, to są piosenki, a nie moje wybory akurat. Nie są moje wybory. To wybrali słuchacze, ci ludzie, którzy słuchali radia, i nie mówię tu o listach przebojów. I są takie piosenki. I to nie są piosenki jakieś bardzo wczesne, tylko trochę późniejsze, bo do tej pory na przykład po wstępie do Niech moje serce kołysze ciebie do snu na koncertach rozlegają się oklaski. A to jest piosenka z 73 roku. To ile lat minęło?
0: Powiem,
1: kto to
0: tak,
1: pamięta?
0: Może nie liczmy czasu, ale pamiętam. Pamiętam, jak pani tak pyta.
1: No widzisz pan. I to jest jedna z takich piosenek, które wyznaczyły mi ten czas mojej pracy, bo ja przecież jestem 50 parę lat już na scenie. Potem były Papierowe ptaki. Potem
0: piękna,
1: coś tam,
0: ważna piosenka.
1: No, to bardzo dobry numer jest.
0: Tak.
1: A wtedy to w ogóle było odkrywcze, jeszcze z tym wstępem, który Janusz Koman, notabene łodzianin, wymyślił do tej piosenki. Mhm. Bo to jest jego kompozycja. A potem, co tam było jeszcze następnego, ja już wszystkie pewnie nie wymienię. Potem były studia, gdzie powstało Jutro zaczyna się tu sezon. W czasie studiów również chyba powstała Senna kołysanka Chorążuka i Woźniaka. Potem były Małe tęsknoty, Poranne łzy, Z psalm stojących w kolejce, Jesteś lekiem na co jest zło. I w latach 90. po długiej przerwie Złość.
0: Tak.
1: No i co? No i tak sobie żyję i śpiewam do tej pory różne piosenki, nagrywając niektóre, tworząc swoje własne płyty, wydając swoje własne płyty. Tak mi się to rozwinęło. Ale te piosenki, które wymieniłam, to były takie...
0: Kluczowe.
1: Kluczowe, tak. I procentują mi, ja je śpiewam do dzisiaj. Nie wszystkie może, bo nie zawsze jest szansa, żeby je zaśpiewać, bo wymagają jednak niektóre z nich oprawy większej niż pianista, ale te, które się daje zaśpiewać z pianistą, no to są łatwe do przełożenia na każdy większy zespół z orkiestrą symfoniczną włącznie, więc tu nie ma problemu. W drugą stronę jest gorzej.
0: Takie zdanie wypowiem, mało ważne, ale jednak cieszy mnie to, że właśnie pani śpiewa te piosenki, bo są ważne również dla innych, dla mnie również.
1: No ja sądzę, że to, co pan mówi, to tak jest, bo ja przecież słyszę reakcje ludzi i ich widzę, jak reagują na te...
0: Wie pani, psalm stojących w kolejce, to konkret, to był spektakl konkret, prawda? Odpowiadał tamtym czasom, no.
1: Wszystko się zgadza.
0: Tu wróciłem ale też do tego momentu przełomowego, też zdjęty zresztą z afisza natychmiast, nie?
1: No, w momencie, kiedy stan wojenny wszedł.
0: Tak.
1: No, ale to jest geniusz Ernesta Bryla. To on to
0: wymyślił. Prawda, ale też interpretacji tego, co pani zrobiła, czy zrobiliście z tym.
1: No to już jest cały spektakl, który
0: tak
1: powstał z tym, że ta piosenka akurat ten spektakl wypromowała, bo ona była najbardziej nośna. Mhm. Bo moim zdaniem w tym spektaklu jest przynajmniej jeden utwór, który jest znacznie mocniejszy w sensie przekazu niż Psalm stojących w kolejce, bo Psalm stojących w kolejce ma wszelkie znamiona przeboju. I tak się stało. Natomiast treści piosenek w tej kolędzie Nocce są różne. Mhm. I niektóre są znacznie mocniejsze.
0: Tak, to prawda. Zgodzę się z panią. W ogóle fajnie by było, żeby młode pokolenia całość tego spektaklu sobie posłuchała, obejrzała.
1: Są bardzo, bardzo dobre, naprawdę dodające do myślenia teksty w tym.
0: I też w całości pokazuje ten spektakl, czy pokazy panią też. Co trzeba zrobić z piosenką, z emocjami, ze wszystkim? Opierałbym się na tym spektaklu w pewien sposób, gdybym panią chciał charakteryzować.
1: Cóż mam panu powiedzieć?
0: Ale tak, z drugiej strony, bo zaczęła pani od Deszczu wcisnej, powiem tak. To też jest dla mnie taka piosenka pokazująca, jak potrafi pani tworzyć klimat w piosence.
1: Ja się nie czuję tutaj do dyskusji na swój własny temat upoważniona.
0: A ja tak z panią gawędzę, ponieważ wydaje mi się, że to uzasadnia pięknie wkład w kulturę polską. Na dodatek to jest droga, która nadal trwa. Wiem,
1: no
0: że przejęła pani prawa do swoich utworów w ogóle.
1: Może nie przejęłam, ale staram się je szanować i jak coś trzeba, to kupuję. Te prawa producenckie głównie. Mam przynajmniej nadzór nad tym, co się dzieje. Przy okazji mnie to też służy, bo mam z tego jakąś korzyść.

0: gdzieś na marginesie ciągle zostawiamy różne mody i tak dalej, i tak dalej. To właśnie powiedziała pani, że ma pani nadzór nad tym, co się z tym dzieje. Ja powiem tak, niezależnie jakie mody przychodziły, to zawsze gdzieś pani istniała, w naszej świadomości. Nigdy nie było tak, że zginęła Krystyna Prońko, że się o niej zapomniało.
1: Jeśli pan tak twierdzi, to być może tak
0: zawsze
1: jest.
0: Zawsze gdzieś tam niektóre przynajmniej z tych piosenek były odtwarzane w radiu.
1: Ja nie narzekam, to było mocno niesprawiedliwe, gdybym narzekała, bo ja od 50 paru lat nic innego nie robię, tylko śpiewam i na dodatek z tego żyję.
0: I zawsze pani koncertowała, prawda?
1: I były lepsze i gorsze lata, ale koncerty, no oprócz stanu wojennego i pandemii, no to cały czas miałam. Zresztą tak samo część moich kolegów i koleżanek, niekoniecznie z mojego pokolenia, ale rzeczywiście stan wojenny i pandemia mocno zachwiały tym naszym środowiskiem, bo to nie wiadomo było, kto przetrwa. No. Ja się śmieję, że to selekcja naturalna wtedy działa. No i tak jest chyba.
0: To takie umykanie, ale niech tak pozostanie. Ja sobie przypominam niektóre koncerty. Lata temu to było. Zapowiadałem panią. Grała pani z młodymi wtedy, na przykład perkusistą Bolewskim, który też tutaj
1: tak,
0: odbiera nagrodę,
1: nawet
0: prawda?
1: Razem,
0: czy z saksofonistą chyba też pani grała z Raczyńskim.
1: Z Kubą ten kontakt trwa już lata całe. Kuba się świetnie rozwinął od tamtego czasu. Myśmy zaczęli współpracować, jak on był jeszcze na studiach. Każdy ma swoje koleje tam życia i nadal się zawodowo spotykamy, tak jak przed chwilą, no nie wiem, dzisiaj, jutro, za chwilę.
0: Tak patrzę na nich, na tych facetów, na siebie i na panią, my się zmieniamy, ale pani Krystyna Prońko pozostaje po prostu Krystyną Prońko. I
1: nie no,
0: zadziwiająca historia, pani Krystyna.
1: Mnie się wszystko zmienia oprócz wokalu, bo dzisiaj usłyszałam przez telefon, że ja mam młody głos, więc szybko przedstawiłam tory i mówię, wie pan, ale ja mam tyle i tyle lat, a pani ma taki młody głos. A mówię, ale nie, nie. Posądzono mnie, że jestem w jakimś stowarzyszeniu mama w swojej dzielnicy, tam gdzie ja mieszkam. A mówię, nie, nie, nie. Ja mam tyle i tyle lat i ja już nie jestem w tym stowarzyszeniu. A pani ma taki młody głos, tak. A mówię, no nie, no. Już nie tłumaczyłam, dlaczego tak brzmię, a nie inaczej. No. Panu mogę powiedzieć, bo go używam.
0: Powiem tak. W ogóle ta nasza rozmowa pokazuje Krystynę Prońką, która potrafi się uśmiechać, śmiać, bawić, bo zazwyczaj to mówią, a ta Krystyna Prońko znowu coś tam. Albo zamilkła, albo nie chce komentować. Może i słusznie nie chce komentować. To jest druga strona medalu.
1: O czym pan mówi?
0: No, słyszę teraz ostatnio takie różne rzeczy, do których rzeczywiście nie będę się odnosił. Pani Krystyno, a nowe piosenki?
1: Tak naprawdę to one nie są najnowsze, ale z ostatnich 4 lat. Więc
0: okay.
1: Ja się nie rozpędzam na jakieś super produkcje, bo trochę mi się nie chce, ale cały czas te piosenki powstają i są nagrywane, jeśli uznam, że warto je nagrać, bo nie wszystkie warto nagrać. I zobaczymy, jak będzie dalej.
0: Powstają dla pani? Na pani zlecenie?
1: Nie no mam. Albo przeze mnie napisane. Nie no zlecenie, właśnie. No po prostu ja mam troszeczkę inaczej. Ja nikomu niczego nie zlecam. Jak mi się coś podoba, to pytam, czy mogę to zrobić albo nie mogę. No, różnie ludzie reagują. Jedni mówią, że tak, inni mówią, że nie, a co, a jak. Nie zlecam w każdym razie, że masz mi tutaj na zlecenie, proszę, żebyś mi na zlecenie napisał to i tamto, i śmam to, i wam to. Nie. Ponadto nie czekam na to, bo ja sama też potrafię napisać piosenkę. Lepszą, gorszą, ale potrafię.
0: Lepszą.
1: No chciałabym, żeby tak było, ale to wcale nie jest taka prosta sprawa, proszę pana.
0: Jakby to była prosta sprawa, pani Krystyno, to tyle gwiazd by było na tej scenie.
1: A co, nie ma? Przecież jest.
0: A to jest inny
1: przecież
0: temat. I wtedy pani milczy i się nie chce wypowiadać, jak zaczynają się takie tematy.
1: Tak, to prawda.
0: To właśnie dlatego chciałem to pokazać. O czym teraz pani w tych piosenkach? Co jest dla pani ważnego?
1: To nie, no nie, no co z ważnego? Nie, nie, proszę pana, to treść tekstu wyznacza jego ważność. Mhm. Więc to różnie bywa, jak mnie tekst zainteresuje i znajduję w nim coś, co wydaje mi się ważne i potrafię to oddać. No to wtedy jest, a jak nie, no to się nie zabieram za to, bo po co? Szkoda czasu. Wolę odpocząć albo zacząć robić coś innego.

0: bez dwóch zdań wpływa pani na kolejne młode pokolenia. Przypominam sobie taki projekt z hip-hopowcami. Oni wrócili do starszych piosenek, prawda? I pani też tam, Wodecki, tam jest w tym projekcie,
1: tak,
0: Dąbrowski.
1: On się nazywa albo inaczej. Tak. Ta firma już nie istnieje, to Alkopoligamia.
0: Tak, tak.
1: Oni
0: tak.
1: wydali ten projekt. No oprócz tego wydali parę swoich projektów, bardzo znaczących, bo to bardzo dobre rzeczy robili. I przede wszystkim tekstowo bardzo to było dobre. I no ale się tam pokłócili. No to jak się pokłócili, to się wszystko rozpadło, bo żadna kłótnia niczemu dobremu nie służy. Ale ten projekt pozostał i to, o czym mówimy, to albo inaczej. Teksty, które powstały znacznie wcześniej w celach nieco innych niż do tego projektu, zostały przerobione na teksty piosenkowe. Do tych piosenkarskich tekstów dopisano muzykę i wyszły takie jazzowo, soulowo, hip-hopowe. Tak, hip-hopowe. To bardzo dobre płyty. Na tych płytach przecież jest i Zbyszek Wodecki, Ewa Bem była.
0: No i Andrzej
1: Wojtek
0: Dąbrowski
1: Gąsowski,
0: na pewno.
1: Andrzej Dąbrowski, Felicjan Andrzejczak.
0: A tak.
1: I tam były naprawdę bardzo dobre numery. Nakłady nie są wznawiane. No ale to gdzieś tam u ludzi pozostało, bo to natychmiast prawie po 3 miesiącach od momentu rozpoczęcia sprzedaży to była złota płyta. Później ten cały repertuar, ktoś tam ze środowiska hip-hopowego jeszcze zaczął bardziej opracowywać na inny sposób, już całkowicie odjechany, moim zdaniem, bo to już dla mnie było bez sensu trochę. No ale jak oni to lubią, no to niech tak robią. No co? To też może przynieść jakiś rozwój dla muzyki, dla tego gatunku.
0: Dlatego wróciłem do tego momentu, bo też uważam, że dosyć ważny, a pani go wcześniej nie wymieniła, ale w ogóle panią słuchając wtedy, właśnie Zbyszka Wodeckiego czy Andrzeja Dąbrowskiego, pomyślałem, znakomicie się poczuliście w tym klimacie, w tym momencie. W tych wykonaniach to słychać w ogóle.
1: Naprawdę hip-hop polski ma bardzo dobre teksty. To są naprawdę bardzo dobre literackie teksty. Nikt tego nie docenia, może nie źle mówię, że nikt nie docenia, ale należy to bardzo docenić moim zdaniem. I przynajmniej ja to robię. I mnie się te teksty po prostu podobają.
0: Pani Krystyno, no bo wydaje się, że tak narzekamy i w tej rozmowie też kilka razy się uśmiechnęliśmy co do show biznesu, ale w młodych pokoleniach znajdujemy wiele ciekawych postaci i wiele ciekawych rzeczy, które też nam proponują, prawda?
1: Wielu może nie, ale paru by się znalazło.
0: Okay.
1: Im mniej, tym lepiej, powiedziałabym. Im mniej takich, a wyraźnych postaci znajdziemy, tym lepiej. Bo wielość tutaj nie jest moim zdaniem cechą pożądaną, bo człowiek ma to do siebie, że patrzy, co robi drugi i czasem nieświadomie kopiuje.
0: Jedno pytanie jest zakazane, a ja je zadam. Zmieniłaby coś pani w tym swoim życiorysie?
1: Nie. Dlaczego zakazane?
0: No bo tak pomyślałem, że pani obruszy się przynajmniej i mnie tutaj.
1: A dlaczego miałabym zmieniać? Nie widzę powodu. No to przyszło żyć w takich czasach, no to żyję.
0: Pani ten czas nam w pewien sposób przewartościowała również tymi piosenkami niektórymi, a innymi umiliła. Kiedy nowe piosenki? Kiedy nowa płyta, pani Krystyno?
1: Nie mam takich terminów, a nawet jakbym miała, to bym nie powiedziała.
0: A dlaczego?
1: Bo to zapesza całą sytuację.
0: No to już nie pytam. A może też reedycje jakieś wcześniejszych?
1: Reedycje się pojawiają, dwie się już pojawiły, pojawią się jeszcze, mam nadzieję, dwie. Pojawiła się ta płyta, na której było Jesteś lekiem na co jest zło, pojawiła się płyta Deszcz wcisnej. To 3 reedycje już się pojawiły. Pierwsza reedycja to był album, ostatnia wydana w Pronicie, wytłoczona płyta, 89 rok chyba, a chwilę potem, nie wiem czy rok minął, czy 2 lata minęło, zadzwoniono do mnie z Pronitu, żebym przyjechała i odebrała 300 sztuk tej płyty, bo oni mi odsprzedali wszystkie prawa i wszystko wróciło do mnie. Bo jak nie odbiorę, to oni je zwalcują i po prostu pójdzie to na przemiał. No więc pojechałam i odebrałam te 300 płyt. Leżały, aż się znowu zrobiła moda na long playe i nie wszystkie przetrwały, ale ze 200 tych płyt z tamtego czasu, tych oryginalnie wytłoczonych z 89 roku, sprzedałam po prostu w aktualnych cenach. To sytuacja zupełnie niezwykła. Za 30 lat minęło, nie? Tak się moda zmienia, między innymi. Na nośniki również.
0: Straciłam. Powiedzieliśmy sobie na początku, że nie dla nagród, wyróżnień i tak dalej, ale pani była tam nagradzana czy wyróżniana, a teraz otrzymuje ten złoty medal Gloria Artist. Co to dla pani oznacza?
1: To oznacza drugi medal, chociaż pierwszy był srebrny.
0: Brąz, srebro, złoto.
1: Tak. Bo nic. Chodzi o to, by młodą być.
0: Znowu sobie pani przypomniała swoje piosenki, na których się uczyła. Proszę trwać, tak powiem.
1: Wie pan, że to nie ode mnie zależy.
0: Ale w dużej mierze od pani, pani Krystyno. Dziękuję pięknie.
1: Dziękuję bardzo.

0: Autopromocja.
1: Viva El Sol! Już 18 czerwca o godzinie 18 Radio Łódź zaprasza na wyjątkowy koncert muzyki gitarowej. Hiszpania, Włochy, Brazylia, Argentyna i słoneczna Kalifornia. Wszystko w dźwiękach gitar klasycznych. Wystąpią młodzi artyści Akademii Muzycznej w Łodzi, prezentując program pełen energii i wakacyjnego klimatu. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy na wydarzenie @radiołódź.pl.

0: trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
1: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
0: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał: skup się, posłuchaj uważniej.
1: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
2: Veni, vidi, vinyl. Zawsze w niedzielę o 20:00.
1: Bartosz Florczak,
0: Marcin Tercjak.
1: Zapraszamy.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Sportowe emocje, dobra zabawa i atrakcje dla całych rodzin. Już 21 czerwca zapraszamy do parku Baden-Powella na bieg 5 do setki. Przyjdź kibicować małym i dużym sportowcom. Skorzystaj z animacji dla dzieci i spędź dzień w wyjątkowej atmosferze. Widzimy się 21 czerwca w parku Baden-Powella. Więcej informacji na radio-łódź.pl.
5: Partnerami biegu są Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi.
6: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłok i kolejki?
7: Nie ma mowy, lecę w Słowackie Tatry.
6: Serio? A co tam takiego?
7: Łomnica, Smokowec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
6: Brzmi jak wydatek.
7: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
6: No to na co jeszcze czekamy?
7: Lato w Słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
6: Sprawdź na www.vt.sk.
8: Zostań bohaterem swojej okolicy i zagłosuj w budżecie obywatelskim województwa łódzkiego. Do wyboru jest aż 339 projektów. Na realizację tych najlepszych Urząd Marszałkowski ma 8 milionów złotych. Głosować może każdy, niezależnie od wieku. Do 13 lipca odkryj swoje supermoce, wejdź na bo.lockie.pl i zmieniaj z nami łódzkie.
3: Po reklamie.
9: Tu Radio Łódź, jest 17:00. Wiktoria Makowska, dzień dobry, zapraszam na wiadomości. IMGW ostrzega przed burzami w Łódzkiem, alert obowiązuje dla prawie całego regionu. Problem z dzikami na Widzewie, jest odłownia na osiedlu i zakaz korzystania z ogródków. W wiadomościach powiemy też o turnieju piłki nożnej w Sieradzu. Dziś zachmurzenie przeważnie umiarkowane, okresami duże, przelotne opady deszczu, miejscami burze. Cały dzień z burzami w Łódzkiem. IMGW wydało ostrzeżenie o burzach dla prawie całego województwa łódzkiego. Ostrzeżenie obowiązuje przez całą niedzielę, a szczegóły zna Weronika Skibińska.
10: Ostrzeżenie pierwszego stopnia wydał dzisiaj rano Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla prawie całego województwa łódzkiego. Tylko pas powiatów Wieruszewskiego, Wieluńskiego, Pajęczewskiego i Radomszczańskiego nie załapał się na ten komunikat. Dla reszty powiatów prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu. Ma też być porwisty wiatr do około 75 km na godzinę, a lokalnie można spodziewać się gradu. Weronika Skibińska, Radio Łódź.
9: Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 23:00. Łódź boryka się z problemem dzików w mieście. Jak informowaliśmy w Radiu Łódź, na Widzewie wprowadzono zakaz korzystania z ogródków przy jednym z bloków, gdzie powstała odłownia dzikich zwierząt. Prawo krajowe wymusza działania na wyrost, mówi łódzka radna Magdalena Gałkiewicz z partii Zieloni.
11: Mając też świadomość tego, że te zwierzęta są w mieście, my też musimy po prostu z większą ostrożnością się po tym mieście poruszać i na przykład jeśli wychodzimy na spacer z psami gdzieś na obrzeżach miasta i wiemy, że tam pojawiają się dziki, to po prostu te zwierzęta zepnijmy na smycz.
9: Łódź od miesięcy szuka sposobu na ograniczenie problemu, bo dziki coraz częściej wchodzą na tereny zamieszkałe. Według szacunków w Łodzi może żyć ponad 3000 dzików. Zwierzęta często pojawiają się między blokami, na skwerach i w pobliżu ulic, a nagrania z ich udziałem regularnie trafiają do mediów społecznościowych.
2: Więcej na radio-łódź.pl.
9: Ekologia i rodzinna zabawa w jednym miejscu. W Parzęczewie odbył się dziś drugi festiwal cyrkularności. Na uczestników czekały warsztaty, pokazy, konkursy i gra terenowa poświęcona gospodarce obiegu zamkniętego. Dzieci i młodzież mogły zdobywać wiedzę o recyklingu, segregacji odpadów i ograniczaniu marnowania, a przy okazji walczyć o nagrody. Cyrkulacja polega na ekologii, która ma tworzyć nowe rzeczy, mówi Ryszard Nowakowski, burmistrz miasta i gminy Parzęczew.
12: Na tym polega gospodarka cyrkularna, aby nauka wymyślała nowe technologie, które potrzebują surowców, którymi dysponujemy, do nowych produkcji, do nowych przedmiotów.
9: Dodatkowo burmistrz zdradził nam, że gmina stara się na pozwolenie na budowę biometanowni.
12: Być może powstanie biometanownia, która będzie zagospodarowała wszystkie odpady zielone na energię, a z kolei chcielibyśmy tą energię wykorzystać do ogrzewania tutaj wszystkich budynków publicznych na terenie Parzęczewa.
9: Samorząd od kilku lat stawia na edukację ekologiczną i promowanie dobrych nawyków związanych z ograniczeniem ilości odpadów. Festiwal ma nie tylko integrować mieszkańców, ale też budować wizerunek gminy jako miejsca stawiającego na nowoczesne i przyjazne środowisku rozwiązania. I na koniec sport. Już po raz piąty w Sieradzu zorganizowano Balcerzak Cup, czyli turniej piłki nożnej dla młodych adeptów futbolu. 10 drużyn mieszanych w kategorii Orlik i 12 zespołów młodziczek zaprosiła na stadion Mosiru była reprezentantka Polski urodzona w Sieradzu Patrycja Balcerzak.
13: 200 ponad 60 uczestników i uczestniczek z Sieradza okolic, ale z całej Polski.
14: Bardzo fajny turniej, wyrównane drużyny, tak uważam.
15: Mamy takie nastawienie po tym przegranym meczu już trochę słabsze, ale wierzę, że się uda nam.
16: Jak się odnajdujesz na boisku z chłopakami i też przeciwko chłopcom?
15: Dobrze.
17: Jestem tam obojętnie, czy gram z dziewczynami, czy z chłopakami.
18: To jest ogólnie dobrze i jest fajna gra.
9: A wśród Orlików najlepsza okazała się drużyna Warty Sieradz. W tej godzinie w Wiadomościach w Radiu Łódź to wszystko. Na kolejne zapraszam Państwa o 18:00. Ale oczywiście jeszcze prognoza pogody. Aktualnie na naszych termometrach 15 stopni. Po południu wieczorem zachmurzenie przeważnie umiarkowane, okresami duże. I tak jak wspominałam w wiadomościach, przelotne opady deszczu nas dzisiaj czekają i miejscami burze. Przypominam o tym, że jest ostrzeżenie MGW pierwszego stopnia obowiązujące do godziny 23. Prognozowana suma opadów do 25 mm nawet. Temperatura maksymalna w ciągu dnia powinna wynosić 17 stopni, ale przez ten wiatr już jest troszkę chłodniej i w nocy ta temperatura spadnie tylko do 9. A wiatr teoretycznie na ogół umiarkowany, ale w czasie burz możliwe jego porywy nawet do 75 km na godzinę.

Jest w Polsce takie miasto, złe i jakże obłudne, bo jakby w welon żałobny spowite, a drwiące ze śmierci. Tysiące szczytów wyniosło w podniebia, wysoko, a spodem we krwi się płuży. Nieugiętą moc czerpie z wiotkich kwiatów bawełny, a z martwego złota życie. Tak o Łodzi w 1911 roku w opowiadaniu Złe Miasto pisał Zygmunt Bartkiewicz, pisarz, malarz, dziennikarz. Agata Zielińska, dzień dobry. 82 lata temu zmarł Zygmunt Bartkiewicz, urodzony w Pabianicach, związany przez wiele lat z Łodzią. Pierwszy mąż znanej gwiazdy przedwojennego kina Mieczysławy Ćwiklińskiej. Obu tym wyjątkowym postaciom poświęcimy dzisiejszą audycję.

tylko w nas. W zaułkach ciemnych u bram starych sprzed lat wielu znów się pojawia jak kiedyś ślepy Max. Kamil kratę otulone śpią wspomnienia.

0: Moim gościem jest Karolina Kołodziej, Zakład Literatury XIX wieku Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzisiaj będziemy rozmawiać o Zygmuncie Bartkiewiczu, postaci mocno zapomnianej.
1: A ja bym się nie zgodziła.
0: No właśnie.
1: Wydaje mi się, że to nie jest postać mocno zapomniana z kilku powodów. Po pierwsze, wróciła ta postać w publikacjach, które przygotowywaliśmy w ramach grantu Kultura Literacka Łodzi do 1939 roku. To był taki duży grant robiony u nas na wydziale. I przypomnieliśmy teksty inne niż ten pewnie, o którym będziemy mówili, czyli Złe Miasto, czyli kilka jego fragmentów nowel łódzkich, ale także pokazaliśmy go jako dziennikarza. No i przygotowaliśmy potężny, dobry biogram. Więc wydaje mi się, że to nie jest pod tym względem postać zapomniana. No i też ta metafora Złe Miasto, ona przewija się i w świadomości łodzian, i myślę, że w takim dyskursie o naszym mieście cały czas. Więc gdzieś tam ten Bartkiewicz, może nawet nieświadomie, ale żyje.
0: Pokusiłabym się o takie stwierdzenie nieświadomie i myślę, że wiele osób nie wie, skąd bierze się to określenie Złe Miasto, a to właśnie no, tytuł tej książki, o której będziemy mówić. To...
1: No właśnie, mamy Ziemię Obiecaną z jednej strony i tutaj chyba nikt się nie pomyli, wskazując autora. No i po drugiej stronie Złe Miasto. I jedno i drugie jest trochę na wyrost, moim zdaniem.
0: Będę cię o to pytała, ale najpierw to chciałabym troszeczkę poopowiadać o Bartkiewiczu, bo to też no, bardzo ciekawa postać.
1: Tak, ja właśnie przygotowując się też na spotkanie tutaj z państwem, przypominałam sobie takie niuanse jego biografii i tak sobie pomyślałam, że on pewnymi względami mógł być uważany za takiego Przybyszewskiego na naszym gruncie, bo był takim modernistycznym cyganem. Oczywiście skala Łodzi i Krakowa w tamtym czasie to jest nieporównywalna, ale no, wiódł tutaj w Łodzi takie artystowskie życie. No, pochodził z Pabianic, urodził się w Pabianicach, zmarł w Warszawie, bardzo mocno związany z Brwinowem, później już po tym łódzkim okresie. Natomiast faktycznie był tutaj i dziennikarzem, no może też warto powiedzieć, że rozpoczął edukację w Łodzi, ale kończył ją w Warszawie. Został wydalony tutaj z gimnazjum za no coś, co dzisiaj byśmy określili jako akt patriotyzmu, tak? Czyli za używanie języka polskiego. Więc musiał kontynuować i zakończyć tą edukację w Warszawie. Natomiast wrócił tutaj do Łodzi, trochę chciał zajmować się handlem, był dziennikarzem, pisał do łódzkich gazet, między innymi do Rozwoju. Był malarzem, kształcił się w tym kierunku w Monachium między innymi. No miał szczęście do tego, że miał bogatych rodziców. Tak? Jego dziadek był burmistrzem w Pabianicach, tata był lekarzem. Więc on, jak na łódzkie warunki, miał naprawdę bardzo dobre zaplecze finansowe. Miał taką opinię bawidamka, takiego właśnie cygana modernistycznego, dla którego to takie życie w skandalu, czyli właśnie wino, kobiety i śpiew, było esencją jego życia, no co później przypłacił także tym nieszczęśliwym, znaczy nieszczęśliwym, z perspektywy panny młodej, krótkotrwałym małżeństwem. Ale jeżeli mogę, to pozwolę sobie przeczytać, bo też niedawno do tego tekstu dotarłam, taki fragment wspomnień Antoniego Fertnera, znajomego Mieczysławy Ćwiklińskiej.
0: Aktora. Pewnie, no
1: tak, właśnie. Aktora, tak, który pisał o tym, że Bartkiewicz wzbudzał, on był w ogóle bardzo lubianym człowiekiem. Właśnie to jest też to porównanie, o którym tutaj mówiłam, czyli do Przybyszewskiego, bo Bartkiewicz skupiał wokół siebie grupę ludzi. Trochę inaczej niż Przybyszewski, który nie miał nigdy pieniędzy i to ta grupa go finansowała, to tutaj jednak Bartkiewicz właśnie był tym sponsorem, ale ludzie do niego lgnęli, bo był bardzo dowcipnym ponoć człowiekiem, ale był też człowiekiem z dzisiejszej perspektywy, biorąc pod uwagę mitologię tamtych czasów, na przykład dotyczącą bałt, to, że on na bałtach był tak poważany, to jest dosyć zaskakujące. I to pozwolę sobie przeczytać fragment tych wspomnień. Podziw wśród wszystkich budziła jednakże niezwykła popularność Bartkiewicza na bałtach. To łódzkie przedmieście roiło się od dziwacznych typów, często wzbudzających strach w spokojnym mieszczuchu. Ale Bartkiewicz cieszył się na bałtach szacunkiem i uznaniem dla jego zawadiackiej natury. Pamiętam nasze wyprawy do knajp na bałtach. Szczególnie utkwiła mi w pamięci eskapada do jednej z nich pod obiecującą nazwą Za Rogatką. Wmieszaliśmy się w tłum śledzący nas podejrzliwym wzrokiem. Coraz ciaśniej otaczały nas wysokie draby z ponurymi minami. Próbowaliśmy się uśmiechać, lecz w tym wypadku nie pomogła nam żadna, nawet najbardziej naturalna wiskomika. Ostrożnie jęliśmy spoglądać ku wyjściu. Tymczasem jakiś typ z podbitym okiem przypiął się do mnie i usiłował zgrabnym ruchem wyszarpnąć mój krawat pomiędzy klap surduta. Przeraziłem się wtedy nie na żarty. Nagle obok tamtego wyrósł inny drab. Nie dziś, rzucił mi tak głośnym szeptem, że aż zadrżałem. to gość Zygmusia. W jednej chwili twarz mojego Zbira okrasił szeroki uśmiech. Klepnął mnie pojednawczo po ramieniu z taką serdecznością, że omal nie upadłem. W ten sposób poznaliśmy ów podziw, jakim cieszył się wśród tych ludzi Bartkiewicz. I właśnie ten zawadiaka, bawidamek, niespokojny duch, zakochał się bez pamięci w Ćwiklińskiej od pierwszego wejrzenia. No wydaje mi się, że kapitalny ten fragment. Wiadomo, jaką opinię miały Bałty. No to jeszcze nim skolonizował je sobie ślepy Max, to Bartkiewicz już tam królował.
0: To jest rzeczywiście zastanawiające, możemy się tylko domyślać, ale właśnie ja tutaj też chciałam przywołać taki mały fragment, kiedy on mówi o sobie i to pokazuje, że on miał też dystans do siebie, bo mówił o sobie na przykład, że byłem zakałą szkoły, 6 klas skończyłem w 12 lat. Miałem zdolności rysunkowe, rysowałem więc karykatury profesorów i rozsyłałem je pocztą, żeby się nauczycielom nie nudziło.
1: Niewiele się zmieniło w edukacji chyba od tego czasu, tak mi się wydaje. Ja myślę, że to była bardzo ciekawa osobowość. I tak jak powiedziałeś, że niesłusznie zapomniana, to nie są jedyne jego zasługi, że miał szacunek na Bałtach, ale przecież to chociażby to, że otworzył pierwszy salon artystyczny w Łodzi, w mieście fabrycznym w 1995 roku, no to było ryzykowne zadanie. Zresztą no, skończyło się w taki, a nie inny sposób, czyli długo ten salon nie funkcjonował. Ale wydaje mi się, że wyczuł taką potrzebę, może nie mieszkańców wszystkich, ale pewnie bogatych fabrykantów. Przypiotkowski otworzył ten salon w 1995 roku, on miał także taką filię w Helenowie, więc jak widzimy, marketingowo to też było dobre i też w niektórych wspomnieniach, w jednym z nich znalazłam takie stwierdzenie, że niestety no, Łódź była takim miastem, że nawet Miecia Trapszówna urzędująca w tym salonie nie umiała go uchronić od konieczności zamknięcia go po jakimś czasie. No ale właśnie, czyli taki troszkę modernistyczny cygan, zawadiaka, bawidamek, Don Juan ponoć także, łamacz kobiecych serc, pierwszy salon artystyczny, dziennikarz, literat. No to nie jest to postać, o której powinniśmy zapominać.
0: To właściwie takie zaskakujące też małżeństwo z Trapiszówną, tak, czyli Mieczysławą Ćwiklińską, trwające 1,5 roku, które zakończyło się rozwodem.
1: Tak, ja byłam zaskoczona, kiedy pan Bonisławski podesłał mi zdjęcie jakiejś właśnie takiej młodej Ćwiklińskiej. Zawsze pamiętam ją ze starego kina i zawsze była stara. Chociaż twarz zupełnie te rysy takie same. Zresztą można gdzieś znaleźć też, bo tu wspominałaś o tych rysunkach, które robił Bartkiewicz. On także narysował z pamięci taki bardzo zakochany twarz młodej Ćwiklińskiej. Ponoć do końca życia, mimo nieudanego małżeństwa, ten portrecik stał na jej biurku. No to taka romantyczna historia. Ona nie wspominała dobrze tego małżeństwa. Miała 16 lat, kiedy się w niej zakochał bez pamięci Bartkiewicz. Ona wspominała też, że jej pochlebiało to uczucie. To była jej pierwsza miłość, pierwszy taki na zabój zakochany absztyfikant, mówiąc tamtym językiem. Faktycznie czekał na nią, aż skończy szkołę, pensję w poznańską. To jest też ciekawe, że we wspomnieniach Ćwiklińska lepiej pamięta suknię, które miała na sobie podczas spotkania z Bartkiewiczem, niż na przykład moment, bo ona właśnie mówi i zakochałam się w takim wielkim literacie, autorem tego, tego, tego i tego, ale on został autorem tego znacznie później, niż miał okazję ją poznać. Natomiast ona była, sama mówi, że trudno jej powiedzieć, czy była bardzo zakochana. Natomiast oczekiwała lojalności od męża. A mąż chciał żyć właśnie takim życiem cygańskim. Bardzo dużo polował, lubił wyjeżdżać spoza Łodzi, lubił imprezować bez niej. No jest takie zdanie mocno kontrowersyjne, które Ćwiklińska też przytacza, kiedy sprzeciwiła się tym eskapadom mężowskim, a on powiedział, że poskromi ją. I ona butnie zapytała, w jaki sposób. On w ten sposób, w który się poskramia kobiety i konie. No więc to mogłoby trochę rzucać cień na tę osobowość, ale ona też mówi, że szybko się przekonała, że to nie jest człowiek, który usiedzi w domu, tak? Że to jest człowiek, który potrzebuje ludzi, a ona wchodziła w to małżeństwo z taką chęcią oddania się w całości temu. I faktycznie 14 miesięcy trwające małżeństwo było dosyć zaskakujące. Ona po którejś kolejnej awanturze, czy niesubordynacji męża, że użyję takiego określenia, wjechała do Warszawy, już do Łodzi nie wróciła. Nie wróciła jako żona, bo wracała także chętnie we wspomnieniach, tak? Grywała później jeszcze w Pabianicach, więc to nie jest tak, że to miasto gdzieś tam było dla niej jakieś takie traumatyczne.
0: Bartkiewicz przeżył bardzo ten rozwód i to rozstanie.
1: A chyba nie ma nawet...
0: Trudno powiedzieć, prawda?
1: No, jako Don Juan nie sądzę, żeby... Chociaż faktycznie był ponoć w niej bardzo zakochany, ale może zgodnie z epoką szybko się pocieszył. Nie wiem, tego nie będę mówiła. Natomiast nie ma też śladów jakiejś wielkiej rozpaczy w jego w wspomnieniach.
0: A kiedy się zaczęło jego pisanie właśnie tych większych rzeczy, chociażby Złego Miasta?
1: On pisze wcześniej, zaczyna pisać, bo u niego ta praca dziennikarska, literacka w zasadzie są ze sobą powiązane. Możemy też znaleźć takie fragmenty, kiedy on opisuje wyścigi konne w Ksawerowie. I ten motyw na przykład będzie się pojawiał później w jego nowelach, kiedy on opisuje te wyścigi konne. Nie wiem, czy państwo wiedzieli, że był tor konny w Ksawerowie, w Pabianicach. Na przykład Rudę Pabianicką także opisuje i w gazetach, i potem dosyć szybko te elementy przenikają do jego twórczości. Nie wszystkie jego nowele noszą ten łódzki rys, więc też myślę, że one też uciekają takiej naszej ogólnej świadomości. I ja bym była wdzięczna, gdybyśmy go kojarzyli chociażby z tego szkicu reportażowego Złe Miasto.
0: Czy możemy powiedzieć, że z punktu widzenia takiego właśnie literackiego to jest najbardziej wartościowa rzecz?
1: Najbardziej znana. Nie wiem, czy Bartkiewicza można określić w ogóle bardzo wartościowym pisarzem, no bo mieliśmy większe talenty zajmujące się literacką młodzią. Natomiast chyba te takie cechy jego charakteru gdzieś też w tej twórczości będą widoczne, czyli taki humor sarkastyczny, umiejętność dostrzeżenia szczegółów. Wydaje mi się, że też te takie malarskie czy wrażliwość na sztukę będzie się przekładała na przykład na opisy przyrody, czy właśnie takich szczegółów. Myślę, że Złe Miasto jest po prostu bardzo, bardzo przejmującym tekstem. Ono się zaczyna od takiego słynnego zdania, jest w Polsce takie miasto złe. To są reportaże, ale takie reportaże mocno literackie, które opisują Łódź w tym najtrudniejszym okresie, tak? Czyli w latach 905-907 rewolucji. I on jest momentami męczący, jest momentami słaby literacko, ale też ma fragmenty, no bo taki jest dosyć tendencyjny, tak? Chodzi o to, żeby pokazać to miasto jako takiego trochę Lilliputa, który warczy z Gulliverem, ale też jest to trudne. Ci ludzie się degenerują, bo jest bieda, tak? Dzieci, które zbierają gdzieś tam resztki węgla po przejeżdżającej furmance. Ale ja pamiętam, że z tego tekstu dla mnie bardzo takim przejmującym są te fragmenty, kiedy on opisuje mogiły powstańcze. Opisuje oczywiście, przepraszam, nie powstańcze, tylko rewolucyjne, tych robotników, którzy stracili życie w wyniku carskiej interwencji. I on opisuje ceremonię pogrzebową, tak jak ona wyglądała. I tu myślę, że widać dziennikarskie takie zacięcie. No ale potem te piaski, które zaludniają się kolejnymi mogiłami, bardzo biednymi, takimi też okupionymi nie tylko łzami, ale i krwią, to jest naprawdę takie przejmujące. Chciałabym wierzyć, że nie było intencją Bartkiewicza, bo on nie mógł mieć złych skojarzeń z tym miastem. Tak mówi się o Rejmoncie, że tam może jakieś kompleksy, ale dla Bartkiewicza wydaje mi się, że Łódź była życzliwym miastem, więc chyba chodziło tu też o taką rzetelną, dziennikarską robotę. Natomiast nie wiem, czy byłby szczęśliwy z tego, że częściej mówi się o Łodzi jako o złym mieście. I tak jak mówię, ta metafora bardzo mocno przylgnęła do Łodzi. No chyba częściej nawet, znaczy nie mówię, że tam w akcjach promocyjnych miasta, bo tutaj chętniej sięgamy na pewno po to określenie rejmontowskie. Ale ten Bartkiewicz żyje i to jeszcze to właśnie, że to był ten okres rewolucyjny, więc ta czerwona Łódź, ta cała taka no, czarna legenda, krwawa, a być może jedyna legenda naszego miasta, taka patriotyczna, jak to mówił Tuwim. Bartkiewicz moim zdaniem ten dyskurs o mieście bardzo mocno ukierunkował.
0: To mogło wynikać z tego, że jako dziennikarz też miał taki trochę zawężony ogląd. Już wtedy pisało się lepiej o złych rzeczach i to zresztą pozostało do dzisiaj.
1: Ja myślę, że oczywiście można, tak? Ale można też zrobić to kontrastami, tak jak to zrobił chociażby Rejmont. Ale myślę też, że Bartkiewicz wyjechał. On wracał z zagranicy, oglądając rewolucję. Myślę, że rewolucja i jej skala w Łodzi była zaskoczeniem. No ja nie wiem, czy też było dla mnie to dużym zaskoczeniem, kiedy dotarłam do takiego tekstu. On był przedrukowany w Kronice Miasta Łodzi, dziennikarza amerykańskiego, który opisuje wydarzenia rewolucyjne w Łodzi. Więc to zainteresowanie ludzi z zewnątrz tym, co się dzieje w Łodzi, musi wskazywać na to, że skala tego, co się w tym mieście działo, było zaskoczeniem. I wydaje mi się, że może to bardziej, no i to były jednak krwawe zamieszki i też takie rzeczy, które bardzo mocno odcisnęły piętno na standardzie, no nawet nie wiem, czy można użyć takiego określenia, standardzie życia robotników. Zamknięte fabryki, zlokautowani, nie strajkujący, ale zlokautowani robotnicy, pozbawieni zarobków w tych najcięższych zimowych miesiącach, no to musiało robić wrażenie. A przecież, choć był realistą głównie, no to ten nurt naturalistyczny nie był mu obcy i pewnie to też rzutowało na kształt tego tekstu.
0: Już kolejny, następny okres jego życia to jest właśnie ten w Brwinowie.
1: Tak, to już jest takie trochę myślę, że spokojniejszy uciek z Warszawy. Zresztą no, coś takiego było w tych czasach, że, albo może jest w każdych, tak, że w pewnym momencie człowiek chce porzucić ten zgiełk miasta i uciec gdzieś, gdzie jest cicho i spokojnie. I takim właśnie miejscem dla Bartkiewicza był Brwinów. Zresztą tam myślę, że ta jego legenda jest zdecydowanie bardziej żywa niż w Łodzi. Być może dlatego, że chociaż Brwinów też miał szczęście do dobrych ludzi i te okolice. Więc wydaje mi się, że tak, tam zresztą ten jego dworek, który jest siedzibą teraz i Muzeum Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa, kultywuje, przechowuje zresztą pamiątki po pisarzu, ale u nas też sporo tego znajdziemy w bibliotece uniwersyteckiej, w Bibliotece Piłsudskiego. Jeszcze ciekawe materiały na temat Bartkiewicza są pochowane w różnego rodzaju teczkach. Miałam okazję je oglądać, więc mówię z całym przekonaniem, że tak jest.
0: Tam tak troszeczkę się uspokoił, chociaż pewnie nie do końca, bo tam w dalszym ciągu czytałam, że gościł malarzy, rzeźbiarzy, muzyków, literatów, polityków, ale może już, nie wiem, było spokojniej.
1: Starzał się, tak?
0: Starzał się, ożenił się i tutaj też to jest ciekawe, bo to pokazuje jakby jego zainteresowania płcią przeciwną, zdecydowanie młodszą, bo jego żona była o 21 lat od niego młodsza.
1: Pierwsza tylko 10, to faktycznie to jeszcze w granicach przyzwoitości, ale też wiem, jakie to były czasy, tak? Mężczyzna miał być tym, który zapewnił kobiecie stabilizację i rodziny, szczególnie dziewcząt, chętnie patrzyły na takie małżeństwa. No myślę, że był zdecydowanie lepszym mężem 20 lat młodszej żony, już jako dojrzały mężczyzna, niż wtedy kiedy jeszcze chciał się bawić.
0: Zmarł w 1944 roku w Warszawie, czyli w czasie wojny nie przeżył wojny. Tak jak powiedziałaś, chyba najwięcej w takim razie tych pamiątek po nim właśnie jest w Brwinowie i tak, w tym dworku.
1: Tak, ale są tutaj, to też wielki szacunek, któż może wiedzieć więcej o Łodzi niż pan Bonisławski. On przeglądał taką, zresztą tak jak mówię, pojechałam do Biblioteki Piłsudskiego i tam faktycznie ktoś przygotowywał, to niezukończona książka właśnie poświęcona Bartkiewiczowi. Są tam takie dosyć ciekawe zdjęcia, takie materiały niepublikowane wcześniej, więc myślę, że to jest postać, którą można odkryć, tylko tak jak współczesny świat rządzi się prawami komercji, tak? Czy to jest na tyle interesująca postać, że książka o niej byłaby opłacalna dla jakiegoś wydawnictwa? Nie wiem. Znaczy, z mojej perspektywy tak, bo myślę, że chociażby to, o czym mówiłam, czyli zestawienie tego jego spojrzenia dziennikarza, a potem literata na pewne aspekty łódzkiego życia albo tych okolic Łodzi, myślę, że to by było bardzo ciekawe. Ale pomyślmy sobie, że współcześnie samo Złe Miasto było wznawiane raz, tak, i to przez Bibliotekę Tygla Kultury. Pojawia się ten tekst oczywiście we fragmentach. O tyle dobrze, że możemy do niego dotrzeć w każdej bibliotece, czy w większości bibliotek cyfrowych. No ale to już nie jest książka, którą możemy zabrać ze sobą. No nie jest to tak powszechna książka, którą możemy zabrać ze sobą na majówkę. Zresztą nie wiem, czy akurat bym ten tekst polecała. Na majówkę, bo to jest naprawdę przejmujący tekst. Więc myślę, że my się co jakiś czas spotykamy tutaj. Dziękuję za zaproszenie do radia. Spotykam się co jakiś czas i tutaj próbujemy odkopywać różne, czy może nie ramoty, ale takie zapomniane rzeczy. To myślę, że jeszcze mamy sporo roboty. To znaczy jeszcze jest sporo takich postaci, które także my sami odkrywamy, tak? W czasie badań gdzieś tam. Na przykład ten fragment o bałtach, no myślę, że on daje też jakiś taki obraz pisarza wykraczający poza taki encyklopedyczny biogram. I myślę, że gdybyśmy przygotowywali ten biogram, o ile dobrze pamiętam, profesor Radziszewska przygotowała ten biogram do naszego słownika, to pokazuje nam zupełnie innego człowieka, tak? Chyba takiego ciekawszego.
0: No właśnie, i myślę, że tych puzli pewnie takich jest jeszcze więcej, które...
1: Więc musimy jeszcze obie długo pracować.
0: Poszukiwać, dokładnie. Ale Karolino, bardzo ci dziękuję w takim razie za dzisiejszą rozmowę, za przypomnienie tej postaci. Karolina Kołodziej z Zakładu Literatury XIX wieku Uniwersytetu Łódzkiego była dzisiaj naszym gościem.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie i dziękuję za zainteresowanie tym tematem. Jeszcze jest sporo tych puzli do pokładania. Dziękuję bardzo.

Gdybym się urodził w mieście Łodzi przed 100 laty, do ogródka Kowalskich nocą bym chodził zrywać kwiaty. Moją kochaną byłaby prześliczna córka zawiadowcy stacji Łódź Fabryczna. Kocham

Żyd, u którego byśmy mieszkali, byłby fabrykantem. Ludzie by moją dziewczynę nazwali łódzkim brylantem. Troszczyłbym się o nią i szalałbym za nią, za moją prząśniczką, dzieweczką jak anioł. Kupowałbym jej najlepsze ciuszki, nawet halkę moniuszki.

tej Iwanki Tafan otwierałby kantor. Tuwim tłumaczyłby wiersze Staffa na esperanto. Wtedy mały Julek nosił szkolną teczkę, dziś na Piotrkowskiej ma ławeczkę. Przy niej miejscowy kwiat kapitalizmu używa wulgaryzmów.

0: Uczyłbym się w szkole dla dzieci bogatych gry na pianinie. W ogóle dzieciństwo mógłbym mieć fajne, chodziłbym do klasy z małym Rubinsteinem i roślibyśmy na chwałę kultury, takie dwa Artury.
1: Brawa się należały, a my wracamy do historii Zygmunta Bartkiewicza. W 1973 roku na antenie Radia Łódź Janina Krzywopieszyna i ówczesny dyrektor Biblioteki imienia Waryńskiego Mieczysław Kaczmarek rozmawiali o listach Mieczysławy Ćwiklińskiej do męża i o pamiątkowym albumie.
2: Tak.
3: Okładka nosi już na sobie ślady wieku.
2: No ale jeszcze tych lat, bardzo ale ładna, oprawiona w skórę,
3: bardzo
2: jeszcze
3: ładne, są złocenia,
2: które się takie dochowały. Fotografia ta przedstawia Stanisława Bartkiewicza, lekarza, zresztą bardzo dobrego lekarza, bardzo wziętego lekarza w łódzkiej socjecie pod koniec XIX i na początku wieku XX. Na pierwszej stronie tego albumu widzimy właśnie tę bardzo nobliwą postać doktora.
3: Piękna twarz.
2: Piękna twarz. No może tu warto powiedzieć, że Stanisław Bartkiewicz, właśnie lekarz, był także właścicielem pierwszej w Polsce założonej fabryki waty, Valetudo, waty hygroskopijnej i różnych środków opatrunkowych.
3: Tu na następnej stronie kobiety są jeszcze w żałobie po powstaniu.
2: Po powstaniowej stroju, tym żałobnym po upadku powstania styczniowego.
3: Bez klejnotów.
2: Tak, bez klejnotów, bez ozdób, aczkolwiek są bardzo szychkowne.
3: Ale panie piękne twarze mają. Proszę pana, no więc tutaj już wkraczamy w dzieciństwo naszego bohatera, przyszłego męża pani Mieci.
2: Może zwróciłaby pani redaktor uwagę, że pod zdjęciem ojca, który jeszcze wtedy był bardzo także i elegancki, stosunkowo się młody, jest zdjęcie tego małego chłopczyka, no, który prawdopodobnie wtedy jeszcze nie zapowiadał tej kariery, mianowicie kariery malarza, kariery literata, publicysty, no, w szczególności bardzo związanego z naszym miastem.
3: Ja, tutaj mamy zdjęcie pani Mieci w pięknej sukience białej. To jest taka coś troszkę jak krynolina.
2: Tak.
3: Bardzo mocno ściśnięta w pasie, blondyneczka, ręce w tył założone. Sukience pełno kwiatów. A obok no, piękny.
2: Nie tylko kwiatów, ale także i ptaszków.
3: I ptaszków, jaskółki, zostylizowane jaskółki. Tak. Suknia bardzo strojna. A obok bardzo piękny młodzian oparty o jakiś dekoracyjny murek, kapelusz, rękawiczki, w ogóle krawat akurat jak teraz się wiąże, gruby i szeroki. No i ten piękny pan to jest
2: Zygmunt Bartkiewicz. Czy Zygmunt Bartkiewicz, no w tej
3: którym się już pani Miecia kocha.
2: Już
3: bo
2: podkochuje
3: tu jest
2: się, powiedzmy podkochuje sobie,
3: się. Podkochuje się. Na fotografii pani Mieci podpis Kiciu to ja.
2: Tak, to jest właśnie dokumentacja, dokumentacja właśnie tej afektacji w stosunku do tego bardzo przystojnego młodzieńca, tak jak pani orzekła, ale trzeba tutaj może od razu powiedzieć, że ten młodzieniec był o 17 lat starszy od swojej przyszłej pierwszej żony.
3: Tutaj jest liścik.
2: A papier, na którym właśnie spisany właśnie z taką ozdobą kwiatową.
3: Ozdobą kwiatową to jest wiązka
2: Nie zapominajek, tak.
3: Poznań 29 sierpnia 96 rok.
2: 96 rok, tak. Pani Miecia ma wtedy lat 16.
3: Ma lat 16 i z Poznania list jest wysłany
2: tak,
3: do Łodzi.
2: Tak, przebywa wtedy na pensji u pani warunkownej. Gdyby pani redaktor zechciała to naszym słuchaczom
3: no
2: przeczytać, bo byłby chyba bardzo
3: spróbuję, on jest niewyraźnie napisany. Więc tylko kilka słówek dzisiaj, bo głowa mnie boli okropnie. Nie mogę myśli zebrać. Męczę się bardzo. 5 wypracowań w tym tygodniu napisać musiałam. Chcę być mądrą. Dziękuję panu bardzo za fotografię. Ładna i bardzo podobna, tylko że ją trochę opieczętowali. Smutno mi, bo do Bożego Narodzenia tak daleko, całe długie 4 miesiące. Dlaczego jestem niedobra? O, dlaczego pan Zygmuś taki krótki bilecik napisał? Czy nie było czasu na dłuższy? Nie mogę więcej. Duża kreska, myślnik. Tak. Kocham cię i proszę, nie zapominaj. i napisz coś więcej. Czy pan wierzy swojej mieci tak? I czy często o niej myśli?
2: To jest jeden z zachowanych liścików panieńskich do Zygmunta Bartkiewicza.
3: Ale zdaje mi się, że tutaj pan ma jeszcze inny list.
2: Ale przedtem warto by może przypomnieć, dlaczego właśnie pani przyszła Ćwiklińska, właśnie w pierwszym rzucie pani Bartkiewiczowa, znalazła się w Łodzi. Dlaczego ona tutaj przybyła? Otóż jej ojciec Marceli Trapszo był reżyserem w Teatrze Polskim w Łodzi, to znaczy w Teatrze Wiktoria, w tym teatrze, którym dzisiaj jest kino Polonia przy ulicy Piotrkowskiej, tak zresztą świetnie opisanym w Ziemi Obiecanej Reymonta. Ona do ojca przyjeżdżała i właściwie za kulisami teatru poznała pana Zygmunta Bartkiewicza, który wcale nie dla niej przychodził, tylko przychodził dla innych zupełnie celów i chyba dla innych pań wtedy, którymi się interesował. Ale tutaj się młodzi ludzie poznali, no i nawzajem się rozkochali. I tutaj właśnie zaczęła się ta wielka, zresztą krótkotrwała miłość.
3: A tutaj list już z lat, kiedy Miecia jest panią
2: Miecią?
3: No to jest
2: może później, miesięcy, bo w 96 roku odbył się ich ślub. Także prawdopodobnie to jest właśnie z tego okresu, 97, 90, może 8 najdalej. Ale bardzo proszę.
3: Proszę bardzo, list z Kielc.
2: Tak, list z Kielc, wtorek, nie jest niestety datowany, ale wiadomo, że to jest lato. Kochany mój Zygmuncie, dlaczego ty do mnie nie piszesz ani słowa? Tak mi tęskno za tobą, że chętnie wróciłabym do Łodzi. Ty zapewne dobrze się bawisz. Nie mówię tego z goryczą, bynajmniej przecież wiesz, że ja lubię widzieć cię wesołym. Co przecież znowu nie tak często się zdarza.
3: Aha, chwileczka.
2: Tak. Wczoraj byliśmy na małej wycieczce w Morawicach, a dzisiaj jedziemy do Chęcin. Powietrze cudowne, okolica śliczna, górzysta, z całą masą lasów. Czas więc schodzi przyjemnie. Podobno doskonałe są polowania. Może byś więc przyjechał na którą niedzielę? 3.. myślnik. Tylko droga męcząca. Wyobraź sobie, że wyjechawszy z Warszawy o godzinie 10.42 wieczorem, byłam dopiero o 9 na drugi dzień w Kielcach. Cóż wy tam robicie, moi drodzy? Czy ci wam tęskno, choć też trochę, a teatrowi jak się powodzi? Podobno Rapacki miał świetny benefis, a ojciec był niezrównanym Menelausem. Kiedyż to ojca będzie benefis? Ucałuj ode mnie rodziców i Władka. Czy chodzisz do nich na obiady? Kłaniaj się wszystkim, a Rapackiego zaproś do siebie na herbatę ode mnie i daj buzi twojej żonie, co długich listów pisać nie umie, o przysłanie pieniążków bardzo prosi, bo przecie tak bez grosika u cudzych ludzi pozostawać nie można. I czy ty przyślesz nareszcie te buty, bluzkę i farby? Tak cię o to ciągle proszę. Przyślij mi pocztą, ale koniecznie. Przecież tego sam nie potrzebujesz pakować, więc nie masz żadnej fatygi. Buzi, Miecia, bardzo cię kocha. To jest właśnie list rozkochanej żony, ale już właśnie z pewnymi wymówkami.
3: Tak.
2: I z troszeczkę...
3: Z lekkim żalem.
2: Z lekkim żalem właśnie do swojego męża, który ją nie odwiedza.
3: Te zdjęcia z salonu wystawowego.
2: Tak. I to dobrze, aby pani redaktor także się przyjrzała temu. Właściwie są to zdjęcia zupełnie unikalne z salonu, który pierwszy został otwarty w Łodzi właśnie przez Zygmunta Bartkiewicza dla żony. Bartkiewicz właśnie stworzył coś w rodzaju jakiegoś nie tylko salonu, w którym eksponowano ówczesnych artystów, głównie artystów łódzkich, ale także właśnie jako miejsce z towarzyskich zebrań. Stąd też pani Miecia miała być panią tego właśnie salonu i jednocześnie miała rej wodzić w tymże właśnie salonie. Trzeba przypomnieć, że o tym salonie bardzo ciekawie mówi Bolesław Prus w swoich kronikach i przypomina, że po salonie Krywulta w Warszawie jest to właśnie drugi salon w Królestwie Polskim, który tę akcję w Łodzi podejmuje. A więc właściwie akcja wystawiennicza w mieście ma swoje już tradycje. Pani widzi właśnie, że tutaj jest ta
3: grupa
2: artystów łódzkich malarzy, którzy swoje obrazy wystawiają i razem z Zygmuntem Bartkiewiczem się tutaj sfotografowali, uwiecznili. Jest to cały szereg artystów zresztą znanych, w Łodzi zamieszkałych. No między innymi tam jest Jan Marcinkowski, Henryk Szczygliński, który wprawdzie zamieszkał później w Krakowie, ale tutaj w Łodzi wystawiał łodzianin, Trębacz i cały właśnie szereg właśnie innych, którzy wokół Bartkiewicza się skupili. Ten salon odegrał poważną rolę, aczkolwiek był stosunkowo krótkotrwałym dziełem, bo dziś zaledwie około lat 10. Później powstały już inne salony. Bartkiewicz się więcej wystawiennictwem nie zajmował, aczkolwiek nie zrywał z malarstwem, o czym by świadczyły pozostałe po jego działalności artystycznej obrazy oraz szkicowniki, zresztą dość liczne, które świadczą właśnie o jego dużych jeszcze zainteresowaniach poza literaturą również i malarstwem. To również właśnie jedno z tych zdjęć przedstawiające wnętrze tego salonu i także malarzy, bardzo którzy się grupowali.
3: Ale z drugiej strony podziwiam, wie pan, trwałość tych fotografii, tych zdjęć. Przecież już to sporo lat minęło, a zdjęcia są w bardzo dobrym stanie.
2: Sporo lat, to są lata 90. ubiegłego wieku.
3: A przecież te tak zwane gabinetowe zdjęcia pani mieć, w ogóle tych wszystkich tutaj, którzy są, no to naprawdę są piękne.
2: No, w szczególności właśnie to zdjęcie, które tutaj oglądamy również właśnie w tej wspaniałej oprawie artystycznej, malarskiej, no mianowicie przedstawiającej już tutaj parę małżeńską, panią Miecię z Trapszów, panią Bartkiewiczową, późniejszą panią Ćwiklińską, no i pana Zygmunta Bartkiewicza. No jak wiadomo, małżeństwo to było krótkotrwałe, tak? Pani Bartkiewiczowa właśnie nie mogła pogodzić się z trybem życia,
3: Zygmunta Bartkiewicza. Ciągnęła ją scena, przecież to była wnuczka, nawet prawnuczka.
2: No nie, to była wnuczka. Zresztą córka Barcalego Trapsze, a wnuczka Anastazego Trapsze, właściwie twórcy rodu, klanu artystycznego w Polsce, jednego z najciekawszych.
3: No i tutaj mamy zdjęcie.
2: No właśnie. I tutaj właśnie mamy zdjęcia Anastazji. Tego właśnie twórcy tych teatrów prowincjonalnych i wreszcie szkoły dramatycznej Anastazego Trapszy, który zmarł w 1898. Następnie właśnie jego żony, która była z domu Ćwiklińska i w związku z tym, kiedy pani Bartkiewiczowa zerwała ze swoim mężem, przyniosła się do Warszawy i na scenę, to przybrała właśnie nazwisko rodowe swojej babki. No na tym zdjęciu również widzimy bardzo eleganckiego pana. To jest ojciec, tak, pani Mieci. Marceli Trapszą, niestety w tej chwili tutaj nie potrafię pokazać zdjęcia również i matki, która także zresztą była artystką, jak również i brat Marcelego, Stanisław Trapszą, także był aktorem, i jego żona również właśnie była aktorką. Więc rzeczywiście właściwie skończyła się ta wielka, no powiedzmy sobie, galeria rodu Trapszów na pani Ćwiklińskiej w roku ubiegłym.
3: No i tutaj Ćwiklińska jest pięknym uczesaniu z kwiatami.
2: No taka wówczas właśnie była moda. Zresztą my tu mamy więcej właśnie zdjęć.
3: Bardzo ładnie wygląda.
2: Zdjęć pani Ćwiklińskiej, które bardzo interesujące, bardzo przyjemne. No jakoś warto, chyba tutaj właśnie na końcu tego albumu. O właśnie, jeszcze jedno zdjęcie pani.
3: No to już bardzo zalotne.
2: Tak? O tak jest, tak jest. No prawdopodobnie chyba dla celów ściśle wewnętrznych, chyba nie na pokaz, no, ale w każdym bądź razie bardzo ważki i ciekawy, i świadczący właśnie o tamtych czasach.
3: Na każdej karcie tego albumu są takie ciekawe twarze, takie ocalałe, takie stare fotografie.
2: Tak, no,
3: strój,
2: tak, trzeba od razu powiedzieć i proszę o zwrócenie właśnie uwagi, że cały szereg zdjęć nosi sygnaturę Bartkiewiczowej Heleny. To jest również jedna z Bartkiewiczów, która założyła swój słynny zresztą salon artystyczny, a także trochę zajmowała się teorią fotografii. Ten salon długi czas na przełomie XIX-XX wieku był jednym z czołowych salonów fotograficznych Warszawy. No, jak również warto zwrócić właśnie uwagę, że poza zdjęciami, które były i robione w Poznaniu, i w Warszawie, i w Lipsku, i w Dreźnie, i w Berlinie, no to mamy przede wszystkim całą galerię fotografii robionych przede wszystkim w Łodzi, które świadczą o doskonałej sztuce. Tak. Sztuce fotograficznej naszych łódzkich fotografików. To będą fotografie robione u Sztumana, doskonałe właśnie zdjęcia i Ćwiklińskiej, i Bartkiewicza, następnie u Wilkoszewskiego, dalej u słynnego Tyraspolskiego. Tak. A zatem mamy w ten sposób także materiały do historii fotografiki i fotografii łódzkiej, co jest nie bez znaczenia.
3: Zdjęcia są bardzo ładne.
2: Bardzo ładne, świetne ujęcia, doskonale zachowane. I właściwie
3: twarze nie są sztuczne, nie są takie ustawione, co bardzo trudno było.
2: No, ale najciekawsze dla mnie są ciągle już te właśnie takie żółknące, ale z taką właściwie aurą właściwie połowy wieku XIX, które są tak właśnie cenne i tak ciekawe. No, nów materiał dla historii fotografii, dla historii kostiumów, dla historii obyczaju, ogromnie ważne.
3: To jest fajnie wytworne, wykwintne, piękne twarze, grupy dzieciaków też bardzo miłe. No ale tutaj dominuje wszędzie
2: kobieta.
3: Kobieta.
2: Jednak kobieta. Jednak kobieta. Widać właśnie, że teraz Bartkiewiczowie właściwie bardzo jakoś zajmowali się. Zresztą my się wszyscy zajmujemy kobietami, no ale Bartkiewicz w szczególności. No ale są i właśnie kobiety w różnych okresach życia, tak?
3: Bo tak,
2: są
3: od lat chyba.
2: Od dziecięcych, niemal niemowlęcych.
3: Niemowlęcych
2: właśnie, aż do dostojnych właśnie matron polskich. No również właśnie ta piękna kobieta o pięknej twarzy, zupełnie przypominająca Modrzejewską.
3: Także te rodzinne albumy
2: są dokumentami.
3: Tak. No ale te liście to są unikalne.
2: Unikalne są, jak najbardziej. I tak, panią prawdopodobnie i chyba naszych słuchaczy zainteresuje droga tego albumu. Ten album po prostu dostał się do moich rąk od osoby bardzo bliskiej Zygmunta Bartkiewicza. Mianowicie pochodzi od drugiej żony Zygmunta Bartkiewicza, pani Eugenii z Glanców Bartkiewiczowej, która zresztą była także malarką i pedagogiem i wierną bardzo towarzyszką Bartkiewicza do końca jego życia, do 1944, a sama pani Eugenia zmarła tu przed kilku laty. Otóż miałem właśnie możliwość w ostatnich latach życia pani Eugenii Bartkiewiczowej ją poznać w ich habencie Bartkiewiczów, mianowicie w Brwinowie pod Grodziskiem, gdzie w takim właśnie dworku pseudoszlacheckim jeszcze w ostatnich resztkach pokoi mieszkała. No i jeszcze te materiały o Bartkiewiczu zbierała, ale chyba najbardziej charakterystyczne to jest to, że w albumie tym, chociaż małżeństwo to pani Mieczysławy Ćwiklińskiej, Zygmunta Bartkiewicza dość szybko się jednak rozeszło, to niemniej przez to w albumie zdjęcia te pozostały do samego końca, świadczą o wielkiej kulturze i pierwszego męża i świadczą o kulturze drugiej żony Zygmunta Bartkiewicza. I to jest bardzo cenne.
1: A rozmawiali Janina Krzywopiszyna i Mieczysław Kaczmarek, ówczesny dyrektor Biblioteki imienia Wareńskiego. To było nagranie z 1973 roku.

0: W 1956 roku Mieczysława Ćwiklińska występowała w Łodzi i rozmawiała z nią wtedy Alicja Maciejewska.
1: Myślę, że będę wyrazicielką uczuć wszystkich miłośników teatru w Łodzi, jeśli na wstępie w ich imieniu wyrażę pani wdzięczność i podziękuję gorąco za przyjazd do Łodzi.
2: I ja jestem bardzo rada, że dzięki zaproszeniu dyrektora Haberskiego mogłam przyjechać i zagrać mojego ukochanego Fredrę. 10 lat temu byłam tu ze Skizem Zapolskiej, który cieszył się ogromnym powodzeniem. Publiczność przyjmowała mnie tak gorąco, że zapadło mi to głęboko w serce.
1: No i tym razem przyjęcie jest równie gorące, chociaż rola o innym charakterze.
2: O, tak, zupełnie.
1: A kiedy pani po raz pierwszy odwiedziła Łódź?
2: A, proszę pani, to było w zeszłym stuleciu. Rodzice moi byli wtedy w Teatrze Łódzkim, a ja przez 7 lat na pensji w Poznaniu. A że to była wtedy zagranica, więc widywałam ich bardzo rzadko. W 1896 roku zachorowałam ciężko na szkarlatynę. Miałam wtedy 15 lat, więc to było późno. Po wyzdrowieniu dostałam kilkomiesięczne wakacje i wtedy wysłano mnie do rodziców. Zdaje się, że ze względów oszczędnościowych jechałam na Kalisz. Stamtąd pocztą do Łodzi. Rozumie pani, jakie to zamierzchłe czasy, co? Przyjechałam na święta wielkanocne. W domu urządzano zawsze w święto pierwsze przyjęcie dla kolegów i znajomych. I wówczas to poznałam Zygmunta Bartkiewicza, przyszłego świetnego pisarza, a tymczasem niezwykle interesującego i zjadliwie dowcipnego, młodego człowieka.

0: Wróciłam do mamy. Jedyną myślą moją było wstąpić na scenę.
1: Myślę, że to nic trudnego. Przecież jako córka tak wybitnych artystów jak pani rodzice była pani prawdopodobnie od dziecka przeznaczona już na scenę.
0: Nie, to nie było wcale takie proste. Ojciec mój uważa, że dosyć już tych trapszów na scenie i trzymał mojego brata i mnie z dala od teatru. Ale znalazłam na niego sposób. Z niewinną miną powiedziałam mu dnia pewnego. Nie mam żadnych zamiarów, ale po prostu chciałabym się dowiedzieć, czy ja mam jakieś zdolności. Bo to i dziadek, i wy, i wszystkie ciotki, znakomite artystki. Dobrze. I wzięliśmy się do czytania. Była właśnie pod ręką Żabusia Zapolskiej. Ja się na nią rzuciłam. Ojciec po pierwszym akcie zapalił się i krzyknął: mamusiu, ona ma talent. I nie było już o niczym innym mowy. Wygrałam. Ojciec wtedy był reżyserem Teatru Ludowego. Więc w tydzień później zadebiutowałam w Grubych Rybach na popołudniówce, żeby zobaczyć, jak to wypadnie. W następnej niedzieli zagrałam Fredry z Żenność i Przekora, po czym Ludwik Śliwiński zaangażował mnie do nowo budującego się Teatru Nowości i na otwarcie tego teatru dano Fredry Gwałtu, co się dzieje. W tej to sztuce grałam rolę Kasi. Jak pani widzi, rozpoczęłam moje życie teatralne pod znakiem Fredry, który jest moją wielką miłością.
1: A następne role Fredry?
0: Wówczas, proszę pani, Fredro był domeną Teatru Rozmaitości. Ja należałam do zespołu operetki, farsy i lekkiej komedii. Nie mówiąc już o operetce, która świetnością swoją nie ustępowała słynnej wiedeńskiej operetce. Zespół farsy i lekkiej komedii był także znakomity, ale Fredry się nie grywało. Dopiero w roku 1928 ówczesny dyrektor Teatru Narodowego Emil Haberski namówił mnie na rolę szambelanowej w Jowielskim. Grywałam wtedy tylko tak zwane amantki, ale zainteresowała mnie ta rola odrębnością i stylem. Pamiętam, że wszyscy odmawiali Haberskiego od wystawienia tej sztuki, jako że nigdy nie miała powodzenia. Ale Haberski się uparł. Obsada była taka: Solski, Frenkiel, Węgrzyn Ludmira, Kurnakowicz Wiktora, Lindorfówna Helena, Janusza Tadeusz Frenkiel, no i ja szambelanowo. Wygraliśmy tę batalię. Sztuka miała 80 kilka przedstawień przy pełnych kompletach. A wtedy nie było żadnych ulgowych przedstawień.
1: A czy pani sobie przypomina może jakiś moment największej tremy na scenie?
0: No, tremę miałam stale, zawsze i mam ją do dzisiaj. Ale przypominam sobie bardzo zabawny incydent. Kiedyś, jak grałam jakąś bardzo wesołą osobę w Teatrze Letnim i miałam do zaśpiewania piosenkę, dość taką frywolną. I dostałam tekst bardzo późno. I nie byłam jego pewna i tak się trzęsłam ze strachu, że w końcu zapomniałam tekstu i zawołałam po cichu: Jezus Maria, ale jednak dość głośno, żeby nie usłyszał Rapski, który siedział w pierwszym rzędzie i napisał potem w recenzji, że pani Ćwiklińska wzywała Boga nadaremnie. I tak, proszę pani, taką tremę mam całe życie. Przez 56 lat umieram na każdej premierze z tremy.
2: To była archiwalna rozmowa z 56 roku z Mieczysławą Ćwiklińską, a ja mam na zakończenie dzisiejszego spotkania dla państwa fragment i próbkę niezwykłego talentu komediowego Ćwiklińskiej z filmu Pani Minister Tańczy.
3: To było tak.
4: Chodzi więc o niedotrzymane przyrzeczenie małżeństwa. Związki kobiece już od dawna walczą z tą plagą. Miejmy nadzieję, że uwodziciela, o którym pani mówi, przez policję sprowadzimy na kobierzec ślubny.
3: Tak, tak, tak, przez policję, przez policję.
5: Przez policję kocham cię.
2: To była Mieczysława Ćwiklińska, a za uwagę dziękuję Agata Zielińska.
6: Reklama. W wakacje nie ma nudy. Jest mikrofon, zabawa i sport. Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na

0: radiolódź.pl/akademia-młodego-radiowca.
1: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
2: Tego lata LKA zabierze Cię jeszcze dalej. Już od 14 czerwca ruszają nowe połączenia Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej do Płocka. To świetna okazja, by wygodnie zaplanować weekendowy wyjazd, spacer nad Wisłą i odkrywanie jednego z najciekawszych miast Mazowsza. Nowoczesne pociągi, komfortowa podróż i więcej możliwości na letnie wypady. Wsiądź do LKA i ruszaj do Płocka i nad Wisłę.
3: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
4: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
3: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
5: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIKS. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
6: Po reklamie.
7: Tu Radio Łódź, jest 18.
8: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
7: Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Kamil Majchrzak wygrał w turnieju ATP. Za chwilę szczegóły. Prawo jazdy dla 17-latków hitem w Łodzi. WORT podsumował pierwsze miesiące przepisów. Powiemy też o festynie na Górze Kamińsk. Dziś zachmurzenie przeważnie umiarkowane, okresami duże, przelotne opady deszczu, miejscami burze. Życiowy sukces Kamila Majchrzaka. Tenisista z Piotrkowa Trybunalskiego zwyciężył holenderskim Hertogenbosch w turnieju rangi ATP. W finale pokonał Australijczyka Alexa de Minora 2-1. Dla Majchrzaka to pierwszy taki triumf w karierze, a do tego sukcesu wrócimy za kilka minut w strefie Kibice Radia Łódź. Egzaminy na prawo jazdy popularne wśród 17-latków. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi podsumował pierwsze miesiące z nowymi przepisami. Pozwalają one na zrobienie prawa jazdy przed ukończeniem 18 lat. Młodzi kierowcy muszą być jednak pod dodatkową opieką. To ich nie powstrzymuje, a więcej o popularności nowego rozwiązania nasz reporter Seweryn Potentas.
9: Od marca w Łódzkiem do egzaminu na prawo jazdy kategorii B podeszło około 2700 17-latków, mówi Tomasz Zagajewski z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
10: To, że jest tak dużo chętnych 17-latków, to świadczy o tym, że jest faktycznie duże zapotrzebowanie.
9: Ci, którzy zdali, przez najbliższe pół roku muszą jeździć pod opieką co najmniej 25-letniego kierowcy z 5-letnim doświadczeniem, mówi Michał Gogolewski, dyrektor łódzkiego WORD-u.
11: W momencie uzyskania 18 lat będzie na pewno bardziej doświadczonym kierowcą, jak osoba, która jako 18-latek zdaje u nas egzamin.
9: Według danych Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi, 17-latkowie zdają egzaminy ze skutecznością 55%. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
7: Jazda bez dodatkowej opieki przed ukończeniem 18 lat albo przed upływem pół roku od zdania egzaminu jest traktowana jako jazda bez uprawnień. Grozi za to grzywna od 1500 do nawet 30 tysięcy złotych.
8: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
7: Łódź walczy z kopciuchami. Miasto przeznaczy więcej pieniędzy na wymianę pieców, pompy ciepła i nowe źródła ogrzewania. Od przyszłego roku zostanie wydłużony termin składania wniosków do programu Łódź Oddychamy od 1 stycznia do 30 września. Dofinansowanie na budynki wielorodzinne mogą wynieść nawet 100 tysięcy złotych. Inne warianty również są korzystne, przekonuje prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.
12: Indywidualne mieszkanie czy dom jednorodzinny, będzie to kwota do 15 tysięcy złotych, jeżeli będziemy wymieniać źródło łącznie z rozprowadzeniem ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania. Jeżeli będzie to pompa ciepła, będzie to nawet 20 tysięcy złotych.
7: Nowością ma być możliwość dotacji na zakup i montaż kotłów na pelet o podwyższonym standardzie. Prezydent Karol Nawrocki rozpoczyna wizytę w Stanach Zjednoczonych. Został zaproszony na uroczystości urodzinowe amerykańskiego przywódcy Donalda Trumpa. Alvin Gajadur z kancelarii prezydenta powiedział w TVP Info, że zaproszenie Karola Nawrockiego na tę uroczystość to wyróżnienie dla Polski. W 80. urodziny Donalda Trumpa przed Białym Domem odbędzie się gala mieszanych sztuk walki. Karol Nawrocki weźmie udział w wydarzeniu jako widz. Rodzinny festyn wakacji aktywnie i bezpiecznie na Górze Kamińsk. Na uczestników czekały pokazy strażackie i ratownicze, konkursy, tor przeszkód, turniej siatkówki plażowej oraz atrakcje dla najmłodszych. Można było również poznać zasady pierwszej pomocy i bezpiecznego wypoczynku.
0: Czeka na Państwa również dawka adrenaliny, dawka fajnych, zdrowych emocji i ruchu. Miejsce jest przygotowane do odpoczynku, do skorzystania z atrakcji w postaci kolei linowej, toru grawitacyjnego.
6: Jak zabawa dzisiaj na Górze Kamieńsk?
13: Super! Dostaliśmy fajne koszulki, no i ogólnie fajnie. Ja pierwszy raz i jestem w szoku, bo ja nigdy nie byłam.
7: Głównym celem tegorocznego pikniku na Górze Kamieńsk była promocja bezpiecznego i aktywnego spędzania wakacji. A kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 19. Czternaście stopni na termometrach. Ja przypominam, że jeszcze do godziny 23 obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia IMGW dotyczące burz, więc mogą się pojawiać właśnie w województwie przelotne opady deszczu i te burze. Prognozowana suma opadów do 20 mm, lokalnie nawet do 25. Wiatr na ogół umiarkowany, ale w czasie burz możliwe jego porywy do 75 km na godzinę. A w nocy zachmurzenie duże, też przelotne opady deszczu, miejscami możliwe zanikające burze. No i jeśli chodzi o temperaturę w nocy, to ta spadnie nawet do 9 stopni.

Dzień dobry, to już 5 minut po godzinie 18, strefa kibica w Radiu Łódź, a więc 2 godziny sportu w niedzielne, późne popołudnie. No i to takie 2 godziny będą naprawdę intensywne, bo dużo się w ten weekend już wydarzyło, jeszcze trochę też przed nami. No oczywiście za oceanem wielkie rzeczy, piłkarskie mistrzostwa świata. Troszkę o nich też dzisiaj będzie z różnych względów. Jeśli jesteśmy za oceanem, to też poznaliśmy nowego mistrza koszykarskiej ligi NBA, no ale dzieje się u nas. Kamil Majchrzak, tak jak można było usłyszeć w serwisie informacyjnym, ze swoim życiowym sukcesem. Pierwszy raz w historii piotrkowski tenisista triumfował w turnieju rangi ATP i na pewno w tej pierwszej godzinie sporo będziemy o tym mówili. Po godzinie 18.30 będziemy się starali połączyć z pierwszym trenerem Kamila Majchrzaka. No i też będziemy czekać na pierwsze wrażenia naszego tenisisty po tym triumfie w Holandii. Natomiast nie mogę obiecać, że te pierwsze wrażenia poznamy już w strefie kibica, ale myślę, że w którymś z wieczornych serwisów sportowych na pewno. A co jeszcze w strefie kibica? No będzie jeszcze między innymi o wczorajszym meczu Marcina Gortata z NATO. Będzie o tym, czy drużyna, no, bardzo znana, jeśli chodzi o B-klasę, podobno najbardziej znana w całej Polsce, LZS Chrząstawa, czy będzie dalej funkcjonowała w nowym sezonie, ale sprawdzimy też, jak dzisiaj poszło żużlowcom Orła Łódź. To wszystko do godziny 20. Patrycja Wojszczyn z programu realizuje, Robert Zwoński przed mikrofonem. No to za kilka minut przeniesiemy się nieco na Stadion Żużlowy.

0: No to taki utwór Jump w wersji tegorocznej FIFA 2026. No przypominam, Mistrzostwa Świata w piłce nożnej już można powiedzieć, że na dobre się rozpoczęły. Wszyscy współgospodarze swoje mecze otwarcia rozegrali i już pierwszy dzień nie tylko z dwoma spotkaniami, ale też z czterema meczami, a kolejny taki dzień już przed nami, o tym dzisiaj na pewno będziemy mówić. Zerkniemy też na to, co dzieje się w finale Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych, a tam FC Barcelona gra z Fusze Berlin 7-5. Katalończycy prowadzą po 10 minutach. Wcześniej brązowy medal tegorocznej Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych zdobyła drużyna SC Magdeburg, wygrywając z Alborgiem 32-26. Działo się też dzisiaj dużo w Katalonii, jeśli chodzi o Formułę 1. Brytyjczyk Lewis Hamilton zwycięża Grand Prix Hiszpanii. Na torze pod Barceloną jadący Ferrari, siedmiokrotny mistrz świata, wyprzedził bezpośrednio swoich rodaków George'a Russella z Mercedesa oraz broniącego tytułu Lando Norrisa z McLarena. No i to pierwsza wygrana Hamiltona, od kiedy trafił do zespołu Ferrari w 2025 roku, a w ogóle po raz ostatni Hamilton zwyciężał w 2024 roku w Belgii Grand Prix Spa. Lider klasyfikacji generalnej Włoch Kimi Antonelli nie ukończył wyścigu po awarii auta na kilka okrążeń przed końcem wyścigu. Tuż po nim wycofać musiał się też drugi z kierowców Ferrari, Charles Leclerc. Działo się dużo, no na pewno nieco Hamiltonowi pomógł też wirtualny samochód bezpieczeństwa w pewnym momencie, choć Brytyjczyk dzisiaj jechał naprawdę rewelacyjnie i chyba nawet bez tego by sobie znakomicie poradził. Przypominam informacje dnia, jeśli chodzi o sport w regionie łódzkim. No to Kamil Majchrzak ze swoim pierwszym tytułem rankingu ATP w karierze. Dzisiaj Piotr Kowianin wygrał z Australijczykiem Alexem De Minorem 2-1, 6-3, 2-6 i 7-6. Do tego meczu jeszcze będziemy wracać. Mam nadzieję, że w tej godzinie uda się porozmawiać z Wiesławem Kozicą, czyli no takim pierwszym trenerem Kamila Majchrzaka. Jesteśmy wstępnie umówieni na rozmowę po godzinie 18.30, a teraz zgodnie z obietnicą nieco przeniesiemy się na stadion żużlowy, na Moto Arenę w Łodzi, choć Michał Malinowski tym razem zawitał do studia Radia Łódź. Dzień dobry ci, Michale.
1: Dzień dobry, dobry wieczór.
0: No, ale mam nadzieję, że coś też poczujemy atmosfery wielkiego Speedwaya, no albo takiego metalka z drugiej ekstraligi chociaż.
1: Czy jeżeli chodzi o emocje, to można powiedzieć, że był wielki Speedway, natomiast no, mam nieodparte wrażenie, fakt, że pogoda jest w tym roku jaka jest, ale nie jestem jakimś wielkim znawcą żużla, przyznaję bez bicia, ciężko mi też oceniać, nawet gdybym się znał, tor, na którym nie stałem, byłem tylko na trybunach, ale wydaje mi się, że zarówno dzisiejszy mecz, jak i też poprzedni z zeszłego tygodnia, chociaż w zeszłym tygodniu była lepsza pogoda, tak troszeczkę na siłę przepychane, pół godziny wcześniej rozpoczęte. No mówię, w zeszłym tygodniu udało się, w tym tygodniu naprawdę było ciężko, bo padało też, w międzyczasie o tym jeszcze powiem. No i było też niebezpiecznie tak naprawdę na torze, no i o tym, co prawda już po meczu, ale o bardzo ważnej kwestii mówił trener Orła Maciej Jonder.
2: Niestety ta nasza plandeka poprzeciekała w miejscach łączy, także to nam dzisiaj sprawiło dużo trudności z tym torem. Był tor, był naprawdę niebezpieczny, my takiego toru na pewno nie chcieliśmy, ale no jest jak jest, drużyna przeciwna też musiała sobie z tym poradzić, było niebezpiecznie, ale no mam nadzieję, że już w przyszłości tak nie będzie.
1: No miejmy nadzieję, bo mówię, mam wrażenie, że nie chcę tutaj jakichś mocnych słów używać, ale chyba nie o to w sporcie chodzi. Sporo było tych złych sytuacji, niebezpiecznych pod koniec meczu, więc do tego za chwilkę przejdziemy. No ale początkowo lepiej radzili sobie zdecydowanie goście. Co prawda dwa pierwsze mecze, 3-3.
0: Biegi.
1: Tak, oczywiście. No, mecz jeden. Biegów trochę więcej, bo aż 15.
0: Choć to już drugi
1: tak,
0: mecz
1: zgadza się.
0: W tym sezonie.
1: Dwa pierwsze biegi 3-3, no ale później Stal Rzeszów wygrała 5-1. Po remisie w czwartym biegu znowu goście wygrali 5-1. No i zrobiło się tak niefajnie, bo już minus 8 na początku. No a kiedy żużlowcy wyjechali, już wtedy troszeczkę padało. Kiedy wyjechali żużlowcy, żeby startować do szóstego biegu, to zostali zawróceni do parku maszyn, bo wtedy, no może nie ulewa, bo w innych miejscach w Łodzi na pewno było gorzej, ale troszkę popadało, była przerwa, zdecydowano się zawody kontynuować. Niebo też się wypogodziło, więc może to było jakąś taką czymś, czym się kierowali sędziowie. No i ten szósty bieg też niestety 1-5 i nagle się zrobiło 12-24. Ciekawostką jest fakt, że w Rzeszowie też Łodzianie przegrywali 12 punktami, nie po 6 biegach, a po 8. Można więc było mieć nadzieję, że to wszystko uda się odrobić. No ale prawdą też jest, że chyba żaden z żużlowców w tych pierwszych 6 biegach nie radził sobie dobrze, no może poza Kacprem Halkiewiczem. Natomiast w 7 biegu udało się wygrać 5-1. Wilac Nagel i Marcin Nowak przywieźli podwójne zwycięstwo na metę. W 8 biegu 3-3, w 9 też remis. Na 10 znów zwycięstwo podwójne gospodarzy 5-1. No i już ten wynik wyglądał dużo lepiej, bo tylko 4 punkty straty, 28-32. No i naprawdę myślę, że odżyły nadzieję na to, że uda się punkty ze Stalą zdobyć. No ale w biegu 11 tak naprawdę zaczęły się pierwsze poważne problemy. 3-3 ten bieg zakończony remisem. Wygrał go Marcin Nowak, no ale on już na wyjściu z jednego z wiraży tańczył właściwie w powietrzu z motocyklem. To pokazywało, że no ten tor naprawdę jest trudny do jazdy. Na szczęście się wyratował, dowiózł też zwycięstwo do końca. No i po 11 biegach było 31-35. No można powiedzieć, że kuriozalna sytuacja w 12 biegu i tutaj zaczęły się takie poważne problemy na torze, bo goście jechali na wygraną 4-2. Ale na trzecim bodaj okrążeniu Franciszek Majewski no, stracił panowanie nad motocyklem, tam go zarzuciło w lewo, w prawo, przewrócił się, a w niego wjechał Szymon Schlauderbach. Bieg przerwany, karetka pojawiła się na torze. Na szczęście okazało się, że żużlowiec z Łodzi jest w stanie kontynuować rywalizację. No i tak można też zażartować, że ten wypadek, zresztą tak troszeczkę w mixzonie później żartowaliśmy nawet z samym żużlowcem, że odmienił jego jazdę, bo w pierwszych 3 biegach miał 0, 1 punkt, 2 punkty, a tutaj w powtórce wygrał. No i 2 słowa od Szymona Schlauderbacha właśnie o tym biegu.
3: Często widujemy takie obrazki w Speedwayu, ale szczerze przyznam, że wolałbym się nie wywalić, jechać bieg bez upadku, bo nie był to przyjemny upadek, ale na szczęście w powtórce dobrze mi poszło, pomogłem drużynie.
1: No tak, bo powtórka bez wykluczonego Franciszka Majewskiego, Łodzianie wygrali 5-1 i po 12 biegach, no, można powiedzieć, że tak z jednej strony niespodziewanie, z drugiej, jak już wspomniałem, spodziewanie, zrobił się remis. W 13 biegu kolejny remis. Po 3 punkty przywiozła Stal i Orzeł, no ale tutaj też mieliśmy przygody, bo Orzeł jechał na zwycięstwo. No ale prowadzący Wilac Nagel na wyjściu z jednego z łuków, no ciężko powiedzieć, czy tam jakiś uślizg, czy niektórzy zwracają uwagę na to, że młody Duńczyk jeździ zbyt dużo i po prostu nie utrzymał motocykla, natomiast no, wjechał w bandę, przerwany bieg. Natomiast na szczęście w powtórce Olivier Bernson wygrał z 2 rywalami. No i mieliśmy po 39 przed biegami nominowanymi. Tutaj też było troszeczkę problemów, bo niestety Wilac Nagel nie nadawał się do jazdy i miał zagwozdkę Maciej Jonder. Co z tym fantem zrobić? W 14 biegu Orzeł wygrał 4-2, 3 punkty Szymona Schlauderbacha. To na potwierdzenie tej tezy, że po upadku na tor zaczął jeździć wyśmienicie. Jedno oczko dołożył Zakuk, no i 43-41 było przed ostatnią gonitwą, co oznaczało, że jeżeli uda się zremisować, no to nawet nie tylko 2 punkty za mecz, ale 3 punkty
0: bonusowe
1: zostaną w Łodzi, tak,
0: za dwumecz.
1: Bo w Rzeszowie był remis. No i ten remis w ostatniej gonitwie udało się wywalczyć. Wspominany już przeze mnie gdzieś w międzyczasie Kacper Halkiewicz właśnie został nominowany, desygnowany do jazdy w miejsce Wilaca Nagela. No i wspólnie z Marcinem Nowakiem przywieźli 3 punkty za plecami Rasmusa Jensena. Świetnie w ogóle dysponowanego. On 16 punktów uzbierał, aczkolwiek nie jechał, to ważna informacja, nie jechał Oskar Pfeiffer w drużynie Stali, więc żużlowcy gości nieco więcej tych biegów mieli na swoim koncie, ponieważ zastępowali nieobecnego żużlowca. No i to 3-3 w 15 gonitwie oznaczało, że 46-44 Orzeł wygrał. Wygrał też dwumecz, więc 3 punkty zostają w Łodzi. Orzeł też zrównał się w tabeli punktowo z drugim PSŻ-tem Poznań, więc ta sytuacja naprawdę wygląda całkiem dobrze. 10 punktów Marcina Nowaka, 9 Szymona Schlauderbacha, 8 Kacpra Halkiewicza. Tutaj na pewno brawo, zresztą trener Jonder podkreślał, że mocno motywował go przed tym ostatnim biegiem. Mówił, że może zostać bohaterem. No i został tak naprawdę, bo te 2 punkty, które zdobył, były niezwykle, niezwykle istotne. No i jeszcze myślę, że możemy na kilka sekund oddać głos trenerowi, którego też nieco tak zaczepiliśmy w strefie mieszanej, mówiąc, że wygląda na to, że Orzeł jest specjalistą od odrabiania 12-punktowej straty, zwłaszcza w meczach ze Stalą Rzeszów.
2: No możemy teraz tak mówić, ale to nie było nic przyjemnego, przegrywać 12 u siebie. Taki był plan, ale całe szczęście udało się. Tak naprawdę powiem szczerze, że sami nie wiedzieliśmy, co mamy robić. Każdy coś zaryzykował, mówię, musimy ryzykować, bo jest taka przewaga drużyny Rzeszowa, że albo ryzykujemy na maksa, albo po prostu albo nic się z tym nie da zrobić. Ale no udało się i jestem szczęśliwy, że cała drużyna mimo słabszych biegów niektórych, ale do końca pojechała. No teraz tylko się modlę, żeby z Wilasem wszystko było w porządku.
0: Jeszcze co z Wilasem?
1: Nie do końca wiadomo. Pojechał na badania. Jest problem z obojczykiem, natomiast nie do końca wiadomo, czy to jest problem nowy, czy stary. Jeżeli nowy, okay, to faktycznie będzie źle. Jeżeli stary, to być może będzie do dyspozycji nawet już podczas następnego meczu. Natomiast też może imienia i nazwiska nie będę zdradzał, ale już trener Jonder powiedział, że w międzyczasie wykonał jeden telefon, że gdyby z Wilacem Nagelem był problem, to będzie miał go kto zastąpić. Okay. No ale jeszcze krótkie podsumowanie od Szymona Schlauderbacha po meczu ze Stalą.
3: Bardzo ciężki mecz, padał deszcz, nie padał, padał, przegrywaliśmy już wysoko, no ale pokazaliśmy charakter, że jesteśmy drużyną i potrafiliśmy wrócić do tego meczu i z dobrym rezultatem, bo ważne punkty zostają w Łodzi.
1: A nawet bardzo ważne, bo no to taki mecz za 6 punktów, bo gdyby Stal wygrała, to ona by zgarnęła 3 punkty, a tak no naprawdę tak. To wszystko dobrze wygląda, przynajmniej w tabeli. W czwartek Orzeł jedzie w Pile i kolejny istotny mecz, bo pierwsze spotkanie w Łodzi wygrane tylko 2 punktami, więc o ten bonus na pewno też będzie walka. No nie wiem, czy przy żużlu można powiedzieć do upadłego, może lepiej nie.
0: Może lepiej nie.
1: Nie, więc walka na całego, niech to będzie tak.
0: Do ostatniej tej kreski, niech to tak będzie ta walka. To jeszcze tak mi się skojarzyło, te 12 minus 12, no to i tak, żużlowcy Orła jeszcze mają się od kogo uczyć, mam na myśli drużynę koszykarską New York Knicks, która w minionych już finałach Ligi NBA odrabiała dużo większe straty, a ta rekordowa wyniosła 29 punktów.
1: W żużlu chyba nie do odrobienia, ale muszę usiąść i policzyć.
0: No, chyba nie, chociaż no nie, chyba nie. Chyba by to nie wyszło. Znaczy na pewno by to nie wyszło. No ale to tak, taka mała dygresja. Michał Malinowski jeszcze do nas wróci dzisiaj.
1: Tak, ale już z innym sportem.
0: Już z innym, zdecydowanie z innym sportem. Będzie o piłce nożnej. Będzie o piłce nożnej też jeszcze w tej godzinie, ale za kilka minut o koszykówce najmłodszych.

0: 28 minut po godzinie 18, tu Strefa Kibice Radio Łódź, a za nami kolejny finał Mini Basket Ligi, czyli programu szkolenia i rozgrywek w formie Ligi Koszykówki, kierowany do dzieci ze szkół podstawowych zarówno z Łodzi, jak i okolic. Jak zawsze nie brakowało emocji i zaciętej rywalizacji młodych adeptów koszykówki, a z organizatorem Mini Basket Ligi Szymonem Baranem rozmawiał Piotr Andrzejczak.
1: Miało być na rynku manufaktury, na boiskach, czy właściwie już tam, gdzie wczoraj Basketmania jest w Zatoce Sportu, ale ja myślę, że to dla Was akurat jest bardzo przyjazny teren. Mini Basket Liga gości tutaj nie pierwszy raz.
2: To jest, ja bym powiedział, nasz dom. Mini Basket Liga od początku gra w Zatoce, nie, przepraszam, na początku graliśmy na Małochowskiego, ale już od kilku lat gramy w Zatoce Sportu, tu jest nasz dom, tutaj wiemy, jak się poruszać, jest bardzo miło i przyjemnie i dlatego też tak sprawnie mogliśmy to szybciutko przenieść, bo jeszcze wczoraj decyzja była, że jednak na manufakturze, ale dzisiaj od rana prognoza nie pozwalała na to.
1: To jest projekt, który powstał wiele lat temu i jakby nie łapie w ogóle zadyszki.
2: Ja mam nadzieję, że się wciąż rozwija, chociaż mnie z perspektywy organizatora trudno to ocenić, ale chcielibyśmy zaprosić coraz więcej szkół, coraz więcej dzieciaków do tego, żeby interesowały się basketem. To jest potrzebne wszystkim drużynom seniorskim w regionie. To jest potrzebne moim zdaniem regionowi, żeby ten sport tutaj działał jak najlepiej i po to to robimy.
1: No właśnie, tu się nic nie zmienia. Cały czas dzieci od klas pierwszej do piątej, tak? I muszą mieć nazwy zwierzaków. I to jest chyba najfajniejsze w tym wszystkim.
2: Tak, o to nam chodzi. Grają oczywiście u nas też kluby, ale grają pod nazwami zwierzęcymi, dlatego żeby po prostu szkoły nie czuły się gorsze. Grają szkoły, które trenują troszkę mniej niż kluby, ale dzieciaki rywalizują tutaj jak równy z równym. Tutaj każdy gryzie swojego przeciwnika jak tylko może.
1: A czy wy śledzicie na przykład z tych pierwszych edycji, czy te dzieciaki w jakiś sposób no, na poważnie się zajmują potem koszykówką?
2: No dzisiaj z dzieciakami można zauważyć, że grają dwaj reprezentanci lig seniorskich. Maciej Kenik, który gra w Ekstraklasie w Toruniu, oraz Szymon Borowski, który gra w Polonii Warszawa w pierwszej lidze. Oni zaczynali w mini basket lidze w Delfinach i w Niedźwiedziach, jak sami powiedzieli. Także patrzymy, gdzie te nasze dzieciaki wędrują.
1: I także na ławkach trenerskich, no może to przesadnie powiedziałem, bo tu ławek trenerskich akurat nie ma, ale widziałem tutaj na przykład Elenę Agafonikową, też wybitną koszykarkę, ale wokół niej no tacy ludzie niewiele ponad metr mający.
2: Oczywiście, że koszykarki i koszykarze z regionu są trenerami tutaj w mini basket lidze. Ela Nowak, Elena Agafonikowa, wiele osób, które tutaj nam pomagają cały czas, także no tak to musi funkcjonować.
1: No i co, rozumiem, że projekt będzie się rozwijał jednak, mam nadzieję.
2: Zachęcamy do tego, dzięki Wam może jeszcze bardziej, także wielkie dzięki.
1: No miło zobaczyć, Elena, w towarzystwie takich koszykarzy niewiele ponad metr mających, to jak się prowadzi takie dzieciaki?
3: Bardzo fajna współpraca tutaj z Mini Basket Ligą. Korzystam, bo uważam, że to taki plus dla dzieciaków, żeby jeszcze się sprawdzić się w swoich umiejętnościach, w zajęciach i taka jakby dodatkowo poprawić swoje umiejętności też. I po drugie zintegrować się z innymi, bo tutaj naprawdę z zwierzaków to ja nie wiem, chyba z 50.
1: Gatunków? To są Twoje uczniowie w ogóle? Te dzieciaki w tej drużynie?
3: Tak, to są moje uczniowie z mojej szkoły, ze szkoły podstawowej 160 oraz ze szkoły podstawowej 11 i te dziewczynki, które jeszcze przychodzą trenować w klubie w LKS-ie.
1: Czy te dzieciaki chętnie grają w koszykówkę, mając taką nauczycielkę z takim dorobkiem, chociaż być może one o tym nawet nie wiedzą?
3: No ja powiem, że mam spore grono dzieciaczków, to znaczy cieszę się, że się garną do koszykówki, że mogę im zaszczepić tą fajną dyscyplinę sportu, którą sama uprawiałam i zdobywałam medale mistrzostw Polski i nie tylko. Także fajna akcja, bardzo dziękuję Mini Basket Ligi, Szymonu Baran za taką organizację.
1: No mieliśmy tutaj na boisku, także w Twojej drużynie, no, nie chcę powiedzieć chłopców już, ale koszykarzy, którzy grają profesjonalnie w rozgrywkach ekstraklasy.
3: Tak, dzisiaj to jest taka pokazowa też zakończenie.
0: No właśnie, to zakończenie mini-basket ligi sezon 2026. No to naprawdę jest ciekawa inicjatywa, bo wszystkie drużyny grają jako zwierzaki po prostu. Nazwy zwierząt to są nazwy drużyn. No i tak to na przykład grają sobie rekiny z gorylami czy innymi bykami. No to wszystko, jeśli chodzi o mini-basket ligę 2026. Na miejscu dzisiaj był Piotr Andrzejczak, a my za kilka minut, no mam nadzieję, że porozmawiamy trochę o tenisie ziemnym.

0: 37 minut po godzinie 18, no to na pewno dobra godzina, żeby porozmawiać sobie o tenisie ziemnym, a szczególnie, że okazja jest, no, nie byle jaka. Kamil Majchrzak, pochodzący z Piotrkowa Trybunalskiego, tenisista z życiowym sukcesem, pierwsza wygrana turnieju rangi ATP, dzisiaj w holenderskim Hertogenbosch w finale pokonany Alex de Minaur. No to taka okazja, to łączymy się z prezesem Wojewódzkiego Związku Tenisowego w Łodzi, a zarazem pierwszym trenerem Kamila Majchrzaka, Wiesław Kozica, jest z nami. Dzień dobry, panie Wiesławie.
1: Witam pana redaktora, witam radiosłuchaczy.
0: No to życiowy sukces, to nie bez powodu mówimy, bo to nie tylko kwestia tego, że Kamil wygrał ten turniej, bo takie sytuacje oczywiście się mogą zdarzyć, ale Kamil to zrobił w stylu, no powiedziałbym, fenomenalnym. Po drodze do tego tytułu pokonani Félix Auger-Aliassime'u, czwarta rakieta obecnie na świata, Daniil Medvedev, była jedynka światowego rankingu, też turnieje wielkoszlemowe na koncie. No i na koniec Alex de Minaur, światowa szóstka, niezwykle niewygodny zawodnik do grania, którego trzeba dwa razy, można powiedzieć, w jednej akcji pokonać, żeby być pewny zdobycia tego punktu. Jak to z pana strony wygląda? Kamil wszedł na ten poziom, no, pierwszej dziesiątki, boję się tego powiedzieć.
1: No, z tym wszystkim, co pan redaktor powiedział, muszę się zgodzić w 100%. Ciekawostka taka, że Kamil po tym meczu z Medvedevem oficjalnie powiedział, że był to najlepszy mecz i jego największy sukces. No, na pewno się cieszył, z tym, że no to wiadomo, czekał go jeszcze finał, tak? I co? No i teraz dzisiaj znowu pewnie powie, że to był jeszcze lepszy mecz i jeszcze większy sukces, no bo wygranie pierwszego turnieju ATP, no to coś znaczy. No widać regularność teraz na trawie. Kamil lubi grać na trawie, no przecież potwierdził to w ubiegłym roku, dochodząc do czwartej rundy Wimbledonu. W tym roku będzie bronił te punkty. Co jeszcze? No, na tej trawie mu się dobrze gra, no, to udowodnił to w Holandii, w tym Hertogenbosch, tak? Wygrywając dzisiejszy turniej. Co będzie dalej? No, jeszcze ma zagrać w Londynie turniej i później już na kortach Wimbledonu. Nie wiem, czy jeszcze zagra ten turniej wcześniej, ale no zobaczymy.
0: No właśnie, bo to już...
1: Bo obciążenie dość spore.
0: No właśnie, tych meczów na trawie już się uzbierało, bo przecież wcześniej w Birmingham też, no, bardzo dobre mecze, dopiero porażka z Finnem Virtanenem w półfinale, no ale to taka porażka na żyletki, bo tam każdy set kończony tiebreakiem przecież i to ten ostatni, to tam zdaje się 6-8 czy 7-9 przegrany, więc później rewanż z kolei
1: Virtanenem. Centymetry.
0: Tak. Więc tych meczów już w czerwcu samym, a dopiero mamy 14 dzień czerwca, a tych meczów u Kamila, to ja już, jeśli dobrze liczę, mamy 9 na tej trawie, która też jest trudną, taką nawierzchnią obciążającą przecież, chyba trochę bardziej niż pozostałe.
1: No, na pewno rozsądnie podejdzie do intensyfikacji meczów, bo wiadomo, dopiero co wyleczył się z kontuzji na trawie. Trudne jest to bieganie, hamowanie, także żeby nie obciążył znowu nogi, żeby w Wimbledonie, tym praktycznie największym turnieju na świecie, tak, uważanym takim za top turniejów, no żeby tam najlepiej wypadł, tak, no i co najmniej tą czwartą rundę obronił.
0: No ale po takich występach, po pokonaniu tych trzech zawodników z pierwszej dziesiątki, no to chyba też, no, takie morale psychicznie, to zawodnik idzie bardzo, bardzo mocno w górę.
1: No, w tenisie to nie tylko forehand, backhand właśnie, tak jak u kibiców, czy smecz, czy serwis, ale mental, tak? Tutaj psychika odgrywa ważną rolę, a po takich meczach, po pokonaniu takich zawodników, jak wymieniliśmy na początku, no to na pewno człowiek się dowartościowuje, nabiera pewności siebie i no, ręka jest bardziej stabilna przy wykonywaniu uderzeń, o podejmowaniu decyzji, bo to też przecież podejmowanie decyzji w ułamkach sekund, co z tą piłką trzeba zrobić. Jej nie można przebijać gdziekolwiek w kort, tylko trzeba podjąć decyzję, z jaką rotacją, z jaką siłą, jaką wysokością ją przerzucić w dany punkt kortu, tak? Tak to wygląda. No.
0: A jeśli chodzi o te już takie tenisowe niuanse, to w tym momencie takie, no nie wiem, top 3 najmocniejszych stron Kamila, jeśli chodzi już o poszczególne zagrania, nie tylko o ten mental?
1: No, oprócz mentalu, bo tu jest właśnie jego wielka przewaga nad zawodnikami, chociaż każdy tam gdzieś ma swoją granicę, ale Kamil już od małego, jak rozpoczynał, to był bardzo zdecydowany, zdeterminowany do każdej piłki, do każdych ćwiczeń. Tym się różnił od tych wszystkich, których ja szkoliłem. No może nie aż tak diametralnie, tak, ale pokazywał te swoje psychiczną przewagę właśnie, wykazując dużą determinację na korcie, bo każdy jakoś tam z forehandu, backhandu czy voleya będzie przebijał piłkę, ale tutaj chodzi o to, że trzeba ją przebijać z dużą koncentracją i chęcią, tak? No i tu jest ta przewaga Kamila, także gdybym nawet taki ranking zrobił u siebie zawodników, nawet tych dzieciaków, ponad 1000 przez to moje sito trenerskie przeszło, no to Kamil byłby bezwzględnie numerem 1 przez 36 lat, jak jestem trenerem na korcie, to byłby numerem 1. Później spora przerwa i dopiero kolejnych mógłbym tam gdzieś umiejscawiać. Także tutaj ma tą przewagę mentalną, a jeśli chodzi o uderzenia, to dzisiaj Dawid Olinicza, który komentował mecz, mówił, że momentami w takie małe gierki się wdawali przy siatce De Minaur z Kamilem. No i mówił, żeby De Minaur nie wdawał się z Kamilem w takie gierki, bo Kamil jest w tym dobry i praktycznie to był od małego dobry, bo dużo graliśmy na małe pola, czyli na pola serwisowe, trenując no, w kategorii tam krasnali, skrzatów, czyli do 10 do 12 lat, a dodatkowo jeszcze slice, tak? Bo slice jest uderzeniem z rotacją wsteczną i na najbardziej szybkiej nawierzchni, czyli na trawie, no dużą daje przewagę właśnie tym, którzy potrafią go doskonale wykorzystać.
0: No to wracając jeszcze do dzisiejszego meczu, to też były porównania do samego Nowaka Dżokowicza, po którymś z kolei zagraniu backhandem po linii, więc no tu naprawdę Kamil ten turniej zagrał na najwyższym światowym poziomie. Z dużymi nadziejami możemy patrzeć na ten Wimbledon, czy to jednak... No na pewno to będzie oczywiście inny turniej też, inna presja, szczególnie, że Kamil będzie miał do obrony te bardzo ważne punkty rankingowe.
1: No kwestia losowania, tak, bo tutaj kwestia będzie losowania, jak na kogo wpadnie, no tutaj to już jest tak, los szczęścia, czy tam nieszczęścia, czy trafi jakiegoś łatwiejszego przeciwnika, żeby tam się na tej trawie też rozpędzić. No wszystko wskazuje na to, że poczuł się dobrze i tak jak mówiłem wcześniej, mentalnie się wzmocnił, więc, bo to niewątpliwe, tak. No i ja tam jestem dobrej myśli. Przed dzisiejszym meczem też byłem dobrej myśli i się udało.
0: No to najważniejsze, to tak jeszcze zapytam, czy my obserwujemy, nie wiem, jakąś taką dużą zmianę w tym polskim tenisie, no bo tak, Hubert Hurkacz przez lata jedynka wypada z rankingu z tych 100 najlepszych. Nagle Kamil Majchrzak wygrywa turniej na trawie, bardzo dobrze obsadzony. Iga Świątek słabiej sobie radzi. Maja Chwalińska, no nie powiem, że pojawia się znikąd, bo ona gdzieś tam się kręciła, no pokazywała, że potrafi grać w tym stylu, za który jest chwalona, no ale dojście do finałów wielkoszlemowego z kwalifikacji, no to dopiero była drugą tenisistką w historii, która to zrobiła. Czy my tu obserwujemy jakąś, nie wiem, nie powiem, że zmianę pokoleniową, zmianę warty? Czy to tak po prostu na razie wyszło i na razie spokojnie?
1: No cieszyć się należy, może zacznę od tego, że cieszyć się należy, że mamy 4 kobiety w pierwszej setce na świecie. Iga, Maja, Magda Fręch, Łodzianka i Magda Linet. No teraz, tak jak mówiliśmy, jak pan redaktor wspomniał, Hubert w poniedziałek, jutro wyskoczy poza pierwszą setkę. Kamil idzie do góry.
0: No i to dodam, że to będzie Kamila najlepsze w ogóle miejsce w karierze, jeśli chodzi o ranking ATP, tam około 50. miejsca.
1: No tam już fachowcy liczą, że gdzieś, bo tylko przerzucałem dzisiaj, organizując turniej, nie miałem aż czasu takiego większego na analizę, ale coś nam obliczali chyba nawet koło 43, że się może zakręcić. Także no, na pewno będzie to najlepsze miejsce. No sukces dla piotrkowskiego środowiska, dla całego polskiego środowiska tenisowego, na pewno wielki. Pierwszy wygrany tytuł ATP. To go na pewno wzmocni i pomoże w wimbledońskich zmaganiach.
0: No dobrze, to czekamy w takim razie na sukcesy naszych tenisistów w Wimbledonie, czy to Kamila, czy to dziewczyn, no, czy może Hubert gdzieś tam się odrodzi, no bo to taka nawierzchnia.
1: No, być może będę naocznie, może, bo wybieram się na Wimbledon w tym roku, więc być może jakiś mecz mi Kamila da się obejrzeć. Myślę, że jak przez 2 dni tam będę przebywał, to spokojnie gdzieś trafię na jakieś dobre chwile Kamila i na pierwsze zwycięstwo.
0: No i tę dobrą energię na pewno pan Wiesław przekaże, a w takim razie to ja już tutaj z góry umawiam się na rozmowę po Wimbledonie. To będą też takie troszkę...
1: No, ta mekka tenisa.
0: Londyńskich.
1: Wybieram się po raz drugi, bo pierwszy raz jak tam zagościłem, no to było tyle atrakcji, tyle meczów ciekawych, że nie zdążyłem zejść do muzeum i obejrzeć tego właśnie kawałka tam Wimbledonu nie odwiedziłem. No muszę to zrobić w tym roku, zaplanowałem już zwiedzić. No oczywiście mecze w pierwszej kolejności, no ale samo przebywanie w tej mekce tenisa to jest już przeżycie dla mnie też. No.
0: No to dziękuję bardzo. Wiesław Kozica, prezes Wojewódzkiego Związku Tenisa Ziemnego w Łodzi, no i pierwszy trener Kamila Majchrzaka był dzisiaj moim państwa gościem. I panie Wiesławie, w takim razie już tutaj proszę mnie tam wpisać w kalendarz po powrocie z Wimbledonu. Będziemy się łapać na kolejną rozmowę. Mam nadzieję, że też o sukcesach naszych polskich tenisistów. A za dzisiaj dziękuję ślicznie.
1: No dziękuję, bardzo chętnie się spostrzeżeniami podzielę na pewno.
0: No to tyle, jeśli chodzi na razie o tenis ziemny, a teraz troszkę jeszcze o piłce nożnej, bo po 2 mundialach zakończonych na fazie grupowej Niemcy chcą tym razem osiągnąć dużo więcej, a kadra Juliana Nagelsmana w premierowym meczu piłkarskich Mistrzostw Świata zagra dzisiaj z Curaçao. Adam Górczewski wczuwa się w nastrój przed spotkaniem i twierdzi, że nikt za Odrą nie ukrywa chrapki na wysokie zwycięstwo.
2: Trudno zatrzeć traumę po 2 ostatnich mundialach. Przegrane na otwarcie z Meksykiem 8 lat temu i z Japonią na ostatnich mistrzostwach w Katarze tak wybijały zespół z rytmu, że sensacyjnie nie był w stanie wyjść potem z grupy. Zwycięstwo byłoby bardzo ważne. Potrzebujemy go mocno. Czujemy radosne i rosnące napięcie przed turniejem i oczywiście chcemy wygrać. Jeśli to zrobimy, to będziemy mocniejsi jako zespół. To byłby silny sygnał dla nas samych i dla naszych kibiców w Niemczech i tutaj. Tak już w Stanach Zjednoczonych ostrożnie mówi Denis Undaw, zdobywca 6 goli w 9 dotąd reprezentacyjnych występach. Między innymi 2 lata temu na Euro, od którego kadrę prowadzi Julian Nagelsmann. Jego zespół eliminację zaczął od 0-2 ze Słowacją. Potem Niemcy wygrały już wszystko w kwalifikacjach i w sparingach. Brak wyjścia z grupy z Curaçao, wybrzeżem Kości Słoniowej i Ekwadorem byłby kompromitacją większą niż na poprzednich imprezach. Magazyn Kicker wylicza jednak, że wysoka wygrana z drugą najsłabszą ekipą 48 na mundialu praktycznie już zapewniłaby awans do fazy pucharowej. Przy założeniu dwóch późniejszych niskich porażek, 3 punkty i zerowy bilans bramkowy dałyby 96% szans na wyjście z grupy z trzeciego miejsca. To pokazuje bardzo ostrożny optymizm Niemców. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio.
0: A z kolei Curaçao to najmniejszy kraj w historii mundialu. No i The Blue Wave, jak nazywa się drużyna właśnie tego malutkiego państwa, zmierzy się dzisiaj w Houston z Niemcami, a będzie im kibicować król i królowa Niderlandów. O szczegółach Katarzyna Van Rooyen.
3: Drużyna Curaçao przed mundialem trenowała w Holandii, skąd pochodzi 25 z 26 jej zawodników. Będzie im kibicować 145 tysięcy osób z Curaçao mieszkających w Holandii. Uczestnictwo w mundialu to dla nich święto narodowe, podczas którego Curaçao, jak i Rotterdam, gdzie mieszka ich w Holandii najwięcej, stają się niebieskie. Mam nadzieję, że Curaçao wygra. Myślę, że mogą nas zaskoczyć. Piłkarze zawsze grali dla Holandii, a tym razem wybrali drużynę własnego kraju, mówiła mi pochodząca z Curaçao Sahali. Trener Dick Advocaat przyznał przed meczem, że Niemcy są faworytem, ale jego drużyna nie zamierza się tylko bronić. Chce wykorzystać przestrzeń, jaką dadzą im przeciwnicy. Nie mamy nic do stracenia. Możemy być małym krajem, ale mamy wielkie serce. Z wiarą, ciężką pracą i jednością można zajść bardzo daleko, powiedział kapitan drużyny. Ponieważ Curaçao jest byłą kolonią holenderską i nadal należy do Królestwa Niderlandów, na trybunach zasiądą król Willem

22 czasu polskiego. Oczywiście mówimy, zmierzę się z Japonią, te spotkania najbliższe, natomiast jeszcze dzisiaj w nocy czasu polskiego o 1 w nocy Wybrzeże Kości Słoniowej zmierzy się z Ekwadorem, a o 4 nad ranem czasu polskiego Szwecja zagra z Tunezją. No to tak to się wygląda, jeśli chodzi o ten terminarz na dzisiejsze mecze Mistrzostw Świata. Jeśli chodzi o te spotkania, które mieliśmy wczoraj, no to była na pewno mała niespodzianka. Australia wygrała z Turcją 2-0. Szkoci tylko 1-0 wygrali z Haiti. W bardzo dobrym meczu Brazylia zremisowała z Maroko 1-1. I to jeśli chodzi o pierwszą połowę, szczególnie drużyna Maroka była zdecydowanie lepszą. No i Brazylijczycy naprawdę mogą się cieszyć, że ten remis udało im się wywalczyć, a wcześniej no na pewno sensacja, pierwszy historyczny punkt na Mistrzostwach Świata wywalczył Katar, który zremisował ze Szwajcarią 1-1 i ten remis wywalczony już w doliczonym czasie gry drugiej połowy. No to tyle, jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata. W finale piłki ręcznej w Lidze Mistrzów Barcelona prowadzi z Berlinem 20-17. I to tyle, jeśli chodzi o pierwszą godzinę strefy kibica. Za 5 minut w Radiu Łódź informacje, a później wracamy do spotkania ze sportem.

Autopromocja. Viva El Sol! Już 18 czerwca o godzinie 18 Radio Łódź zaprasza na wyjątkowy koncert muzyki gitarowej. Hiszpania, Włochy, Brazylia, Argentyna i słoneczna Kalifornia. Wszystko w dźwiękach gitar klasycznych. Wystąpią młodzi artyści Akademii Muzycznej w Łodzi, prezentując program pełen energii i wakacyjnego klimatu. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy na wydarzenie @radiołódź.pl. Autopromocja.

0: Reklama. Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni. Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
0: Po reklamie.
2: Tu Radio Łódź, jest 19. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Gwałtowne burze w Łódzkiem, synoptycy ostrzegają. Prezydent Polski weźmie udział w 80. urodzinach Donalda Trumpa. Sytuację komentują politycy. Z wesela prosto do aresztu. Nietrzeźwy 36-latek zatrzymany na autostradzie A1. Dziś zachmurzenie przeważnie umiarkowane, okresami duże, przelotne opady deszczu, miejscami burze. Uwaga na burze, ulewy i silny wiatr. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia o intensywnych zjawiskach pogodowych na północy, w centrum, na wschodzie i zachodzie kraju, mówi rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek.
3: Burze z opadami deszczu lokalnie do 25 mm oraz porywy wiatru do 75 km na godzinę. Natomiast na wybrzeżu województwo zachodniopomorskie i pomorskie prognozowane są opady deszczu natężeniu umiarkowanym, tutaj wysokość miejscami do 45 mm i opadom może towarzyszyć pory wiatru do 70 km na godzinę, także tutaj opady gradu.
2: Także jutro w wielu regionach można spodziewać się burz i porywistego wiatru. Burzowa pogoda może się utrzymać do końca tygodnia, ale już w kolejny weekend w Polsce temperatura wzrośnie i może przyjść upał. Więcej o pogodzie po wiadomościach.
4: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
2: Ważna politycznie wizyta Karola Nawrockiego. Prezydent Polski weźmie dzisiaj udział w uroczystościach związanych z 80. urodzinami amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa oraz obchodami 250-lecia niepodległości USA. Podczas uroczystości planowane jest spotkanie Karola Nawrockiego i jeden na jeden z Donaldem Trumpem. To może być ważne, mówi Paweł Bejda, wiceminister obrony narodowej.
5: Rozmawiamy tutaj o stałej bazie amerykańskiej w Polsce. Jesteśmy na to otwarci. Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz wyraźnie zaznaczył, że jest wola Ministerstwa Obrony Narodowej. Jesteśmy na to przygotowani, aby zapewnić żołnierzom amerykańskim i ich rodzinom stałą bazę w Polsce.
2: Dla Polski kluczowe są przede wszystkim kwestie bezpieczeństwa, obecności amerykańskich wojsk w regionie oraz dalszej współpracy obronnej. Z wesela prosto do policyjnej celi. Policjanci zatrzymali na autostradzie A1 w rejonie Dobryszyc kierującego uszkodzonym Oplem. Za kierownicą siedział 36-letni mieszkaniec Elbląga. Okazało się, że mężczyzna jest nietrzeźwy, a wcześniej uczestniczył w kolizji. Jak ustalili funkcjonariusze, wszystko zaczęło się od kłótni na weselu, mówi podinspektor Aneta Wlazłowska z radomszczańskiej policji.
6: Okazało się, że 36-latek przebywał na weselu, gdzie doszło do kłótni z jego partnerką i po opuszczeniu imprezy wsiadł do samochodu i odjechał. Przeprowadzone badanie wykazało, że ma w organizmie 1,7 promila alkoholu.
2: 36-latek został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Dokładne okoliczności zdarzenia wyjaśniają radomszczańscy policjanci. We wtorek może zapaść wyrok w sprawie kobiety z Podzgierza, która zagłodziła dwa psy. Zostawiła je w domu i pojechała na 3 tygodnie na wakacje. Do zdarzenia doszło rok temu w Nakielnicy niedaleko Aleksandrowa Łódzkiego. Jeden z zamkniętych w domu psów zdechł, drugi był w stanie krytycznym, mówi prokurator Hubert Wrzalik.
7: Prokuratura domaga się wymierzenia kary 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, 10 lat zakazu posiadania wszelkich zwierząt, orzeczenia nawiązki na cel społeczny w wysokości 20 tysięcy złotych, jak również obciążenia kosztami postępowania.
2: Wyrok w tej sprawie może zapaść w najbliższy wtorek. Rycerze w Tumie koło Łęczycy. W średniowiecznej scenerii odbył się piknik rycerski w Grodzisku pod Łęczycą. Na odwiedzających czekały pokazy walk, prezentacje dawnego uzbrojenia, tor łuczniczy i spotkania z archeologami. Nie zabrakło także atrakcji dla najmłodszych. To miejsce chcemy dalej rozwijać, mówi starosta powiatu łęczyckiego Janusz Mielczarek.
8: O rozbudowę tego miejsca zabiegamy, jak można powiedzieć, non-stop. Tak? Mamy wizję troszeczkę szerszą, mamy wizję taką, która będzie bardziej pokazywała ogólny stan tego obiektu, budowli, grodu.
2: Dzięki przeprowadzonej już rewitalizacji i częściowej rekonstrukcji dawnego grodu zwiedzający mogą dziś zobaczyć m.in. odtworzoną bramę wjazdową, wieżę, wały obronne i fragment średniowiecznej zabudowy. Teraz to wszystko, kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 20. Zachmurzenie przeważnie umiarkowane, okresami duże, przelotne opady deszczu i przypominam, że miejscami burze, ponieważ nadal trwa ostrzeżenie pierwszego stopnia IMGW. Prognozowana suma opadów deszczu nawet do 25 mm. Aktualnie temperatura to 14 stopni, ale w nocy ta temperatura spadnie do 9 i będzie wtedy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i znów przelotne opady deszczu i możliwe zanikające burze.

5 minut po godzinie 19 zaczynamy drugą godzinę naszego spotkania ze sportem w niedzielne, no już coraz późniejsze popołudnie, przez te chmury za oknem, no to już na myśl przychodzi nawet wieczór. No ale emocje sportowe myślę, że będą nas rozgrzewać i nie straszne nam te coraz większe krople, które pojawiają się na oknach radiowego studia. Do godziny 20 dużo piłki nożnej, dużo podsumowań, ale też nie tylko. No i będzie też trochę o koszykówce w wydaniu gwiazdorskim. No bo tak trzeba nazwać mecze drużyny Marcina Gortata z drużyną NATO. Tym razem NATO Team Air Force. No i porażka drużyny Marcina Gortata wczoraj. No ale o tym więcej w drugiej części naszej strefy kibica. Patrycja Wojśnic program realizuje. Robert Zwoliński przed mikrofonem. No i za kilka minut porozmawiamy z prezesem Warty Sieradz, która zajęła trzecie miejsce w grupie pierwszej trzeciej ligi. A zatem już po kolejnym piłkarskim hicie związanym z Mistrzostwami Świata 2026. Ryszard Mes, prezes Warty Sieradz.

0: prezes piłkarskiej Wartosierac Ryszard Mes. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim.
0: Panie prezesie, no to jak tam? Emocje już opadły, no bo Warta po historycznym sezonie, o czym zaraz jeszcze coś więcej powiemy, ale najpierw o te emocje, no bo towarzyszyły na pewno do samego końca. I nawet trochę dłużej.
1: Opadły, jeżeli chodzi o pierwszą drużynę, ale jeżeli chodzi o drugą drużynę i akademię, jeszcze jest cały czas piłka w grze, także jeszcze tam troszeczkę pod prądem jesteśmy, ale oczywiście tak, jeżeli chodzi o pierwszą drużynę, czy tą najważniejszą dla nas, to emocje już są za nami, no próbujemy teraz wyciągnąć wnioski, podsumować ten sezon i przygotować się na następny.
0: No to powiedzmy, historyczny sezon za piłkarzami Wartosierac, punktowo, w ogóle jeśli chodzi o występy, no i się ładnie to oglądało i tych punktów było dużo, ale ostatecznie tylko czy aż trzecie miejsce?
1: Powiem tak, patrząc po tym, gdzie byliśmy zimą, po rundzie jesiennej, to tylko trzecie miejsce, tak? Bo nie jest niedosyt, oczywiście byliśmy blisko, uciekło nam to w końcówce tej rundy wiosennej, ale jeżeli patrzymy na to, jakie były założenia przed sezonem, jakie były plany, jakie cele sobie stawialiśmy, to aż trzecie miejsce i to trzeba uznać jako sukces, my to tak traktujemy, do tego tak podchodzimy. No był moment taki, że byliśmy blisko tych baraży, nawet na początku rundy blisko bezpośredniego awansu, tak? To było wszystko w naszym zasięgu. Nie udało się wiosną, wyciągamy z tego wnioski, analizujemy dlaczego, co może poprawić drużyna, co może poprawić sztab, co możemy poprawić my jako zarząd, no i przygotowujemy się do następnego sezonu.
0: No to jeszcze o tych przygotowaniach za moment, na razie jeszcze troszkę pociągnę ten temat tego minionego sezonu, bo to i drużynowo, i też indywidualnie bardzo dobre wyniki. No, Mateusz Lis, kapitan, 13 goli, wynik świetny, szczególnie jak dodamy, że to no, tak naprawdę obrońca.
1: Dokładnie tak, Mateusz naprawdę pokazał klasę w tym sezonie. Bardzo to cenimy. Był takim motorem mentalnym i też na boisku. I naprawdę bardzo, bardzo dobra runda, bardzo dobry sezon i oby tak dalej. Tak? Jesteśmy już po rozmowach z zawodnikami. Myślę, że Mateusz zostanie z nami.
0: No właśnie, bo tak rozmawiałem z Mateuszem po meczu w Radomiu, no to wtedy jeszcze nie był pewien. Jeszcze też tam pewne głowa zaprzątnięta innymi rzeczami. No też jeszcze wtedy no gdzieś tam piłkarze no, delikatnie mieli może nadzieję, że może jakiś tam tym przy zielonym stoliku ten baraż jednak uda się osiągnąć.
1: To się nie udało.
0: No tak, to było takie... Znaczy tam była jakaś jedna mini luka w przepisach, albo może inaczej, takie jakieś niedociągnięcie, jeśli chodzi o dwa różne przepisy, no ale wszystko wskazywało na to, że tak.
1: Czytając przepisy wprost, no to baraże na trzeciej drużynie nie przysługują, więc jakby wiedzieliśmy, że jeżeli będzie to trzecie miejsce, baraże nie będzie. Powiem tak, umówiliśmy się z chłopakami przed właściwie rundą wiosenną, że te rozmowy o kolejnym sezonie będziemy rozpoczynać w momencie, kiedy będziemy wiedzieli, gdzie jesteśmy. Do samego końca nie wiedzieliśmy, gdzie jesteśmy, więc te rozmowy się przeciągały, dlatego też do samego końca chłopaki i my też nie wiedzieliśmy, o czym rozmawiać, tak? Rozmawialiśmy w tydzień po Radomiu, kolejny tydzień jesteśmy już po rozmowach właściwie z wszystkimi zawodnikami, no i myślę, że mogę tak optymistycznie powiedzieć, że z większością jesteśmy już mocno po słowie, będziemy to finalizować, myślę, że w następnym tygodniu.
0: No to jeszcze o baraże zapytam. Rozczarowani, że UKS nie awansował, no bo to oznacza, że w kolejnym sezonie znów będzie, nie. Ale z drugiej strony to też pokazało, że te baraże to wcale też nie taka prosta sprawa.
1: Dokładnie tak. No, oglądaliśmy ten mecz z chłopakami. Bardzo trudny mecz, czy ciekawy. Łomża chciała grać, Polkowice przyjechały wygrać i wygrały. Tak to wyglądało, trochę taki finał. Szkoda, że nasza drużyna nie przeszła dalej, aczkolwiek już teraz wiemy też, że Polkowice też nie awansowały. Został Kleczew, który zresztą notabene dobrze znamy, bo pracuje tam nasz trener w sensie, u nas kiedyś pracował, tak? Którego też bardzo cenię, bo naprawdę zrobił kawał fajnej roboty, przygotowując tą drużynę do tego, gdzie teraz jest.
0: No tak, i Kleczew pozostał, i Resowia pozostała, więc ta ścieżka barażowa się okazała w tym roku dla trzecioligowców nie do przebrnięcia ostatecznie. No dobrze, to mówił prezes o tym, że wiecie nad czym pracować i jako zarząd, i jako ta strona sportowa, to od czego zaczniemy? Daję dzisiaj wolną rękę.
1: To może zaczniemy od tej sportowej strony, tak? Mhm. Zależy nam na tym, żeby maksymalnie utrzymać kadrę, ta, którą mamy od dwóch lat, tak, dwóch, trzech lat tak naprawdę budowaną. Być może będą korekty w składzie, bo no, chłopcy mają ambicje grać wyżej. Chcieliśmy, żeby wszyscy grali wyżej, nie udało się. I być może będą pojedyncze odejścia. Tego ja oczywiście jestem w kontakcie z chłopakami, rozmawiam. Ja im życzę tego, żeby grali jak najwyżej, jak najlepiej. No ale też chciałbym, jeżeli już zostaną na poziomie trzecioligowym, żeby zostali u nas, nas i z tego, co rozmawiam, to chcą u nas zostać, tak? Chcą dalej budować tą drużynę. Chcemy, stawiamy sobie też ambitny cel, ponieważ już zbudowaliśmy to, co mamy, tą podwalinę, to chcemy podjąć walkę o awans w następnym sezonie.
0: I mówimy to już teraz.
1: Mówimy o tym już teraz. No mówimy to... o tym to już teraz, bo mamy zbudowany potencjał, który grzechem byłoby go zmarnować, tak? Ja powiem wprost, no bo wiemy, jak ta drużyna gra. Gra bardzo fajnie, gra skutecznie, gra naprawdę, potrafi w trudnych momentach podnieść się z wyniku nawet 0-2 i doprowadzić do remisu czy wygrać. Naprawdę dużym optymizmem nas naładował, nas dobrze, pozytywnie mecz z Wigrami, kiedy przegrywaliśmy i naprawdę świetnie chłopaki dźwignęli tą presję i zagrali bardzo fajny mecz, bardzo podobający się kibicom i no i wygrali ten mecz, tak? Z bardzo dobrą drużyną, bo Wigry to pomimo tego, że drużyna nie, może nie walczyła bezpośrednio o awans, chociaż nawet do naszego meczu miała nadzieję na awans, to jest dobra drużyna, to jest bardzo dobra drużyna, jeszcze dobrze grała wiosną, tak? I to wiemy i to chcemy, tak? Zostawiamy sztab, chcemy zostawić maksymalnie, ile się uda zawodników z tej drużyny. Już rozmawiamy też o jakichś wzmocnieniach. Na pewno musimy wzmocnić młodzieżowcami, bądź też włączyć naszych młodzieżowców z akademii do drużyny. No i patrzymy z optymizmem przed następnym sezonem.
0: No to jak spinać te dwa sezony pod tym kątem sportowym, transferowym, no to też to, co powiem, nie jest żadnym odkryciem, ale ta głębia składu, tu by się przydało to poprawić. Myślę, że prezes też ma taką świadomość.
1: Dokładnie tak i tu myślimy o tym, żeby ten skład poszerzyć, żeby go rozbudować, żeby faktycznie mieć na wiosnę kim jeszcze dołożyć trochę ognia, tak?
0: No właśnie, troszkę... bo nie chcę powiedzieć, że to był taki główny czynnik tego, ale no gdzieś na pewno to się przyczyniło, że tego punktu, żeby te Łomże wyprzedzić zabrakło.
1: Tak, przydałoby się jeszcze dwóch, trzech wygłodniałych zawodników, którzy chcą i szarpną, bo pojawiły się kontuzje, pojawiły się kartki, były momenty, żeśmy łatali obronę. Było momentami trudno.
0: Szymon, tak, Pietrzak na środku obrony.
1: No taki moment też się pojawił, tak?
0: Tak, też tak było. No dobrze. Jeśli chodzi o pozycje, to które pozycje w waszej ocenie takie, no konieczność jest właśnie dołożenia kogoś, no bo jasne, nie wiadomo jeszcze kto tak naprawdę zostanie, no ale powiedzmy, no ja mam w głowie swoich kandydatów, ale jestem ciekaw, kogo wy wyselekcjonowaliście jako takie te pozycje główne do wzmocnienia.
1: Tak naprawdę chyba największe bogactwo, czy najwięcej zawodników mamy w środku pola, tak? Czyli myślę, że trzeba będzie uzupełnić, wzmocnić trochę obronę i myślę, że pomyślimy też o skrzydłach i ofensywie, tak? No i na pewno będziemy musieli jeszcze poszukać bramkarza, bo już podziękowaliśmy Miłoszowi, szuka sobie innego klubu, na pewno co najmniej jednego bramkarza do rywalizacji z Niko, jeżeli Niko zostanie, musimy dokoptować.
0: No i ktoś do rywalizacji z Bartkiem kręci chwostem.
1: No
0: chyba
1: tutaj
0: by się przydałby
1: się ktoś pewnie, ale tutaj mamy Kacpra Drzazgę, który był trochę może na siłę na skrzydle, a to jest według mnie napastnik.
0: Okej, no to ciekawe spostrzeżenie prezesa. No to w takim razie rozumiem, że bardziej szukamy na razie skrzydłowych. No i rynek polski tylko?
1: Zaczynamy od rynku lokalnego, ale szukamy na rynku polskim. Tak, jesteśmy już po kilku rozmowach. Na razie może się, bo umówiliśmy się, że najpierw zapinamy tych, czy kontraktujemy tych chłopaków, którzy są, a gdzieś będziemy dopiero rozglądać się i kontraktować tych, którzy mają dołączyć.
0: O nazwiska nie pytam, ale chociaż zapytam, czy rozglądacie się na tym rynku polskim po trzecich ligach, trochę niżej, trochę wyżej?
1: Właściwie patrzymy wszędzie, tak? I wyżej, i niżej. Tą trzecią ligę mamy też dosyć mocno rozeznaną. Tak naprawdę zobaczymy, kto też, kogo jesteśmy w stanie mądrze wkomponować ten skład, tak?
0: No okej, okay, to tak pytam też o te wzmocnienia, no bo oczywiście nie wiemy, jak to będzie też w innych drużynach, no ale choćby biorąc pod uwagę tę rundę wiosenną, jeśli się utrzymają aspiracje, no to no oczywiście w Łomży to poza aspiracjami tam jeszcze inne czynniki będą potrzebne, no ale powiedzmy liczymy Łomże, liczymy Wigry, Suwałki. Z tego, co rozmawiałem z trenerem Stroszyna, to tam też apetyty mogą być wyższe, no i przede wszystkim rezerwy Widzewa, a i drużyny, które wchodzą, no to też do słabe uszy na pewno nie będą należały, bo i Pelikan dobrze się prezentował, i KTS weszło. Ciekawy twór.
1: Jeszcze
0: sporo tego się
1: obstawiam Mazowie, która z tej ligi tak. mazowieckiej uważam, że tak jak było w poprzednim roku wejdzie, tym bardziej, że drużyny mazowieckie, beniaminkowie mazowieccy pokazali, że potrafią grać Ząbki w pierwszej rundzie, Troszyn w drugiej rundzie, więc to zawsze są trudne i niebezpieczne drużyny. No a ja tam mam jeszcze odsłuchy z innych klubów, które też się będą
0: zbroić.
1: No to jasne,
0: że to...
1: Ale wbrew pozorom, paradoksalnie, im więcej osób chętnych do awansu, tym łatwiej.
0: Tym łatwiej, no tak, no bo więcej punktów się gubi wtedy, a wy będziecie już tym takim, no można powiedzieć, ligowcem z krwi i kości, już okrzepniętym, i to okrzepniętym naprawdę dobrze, no bo też te punkty, średnia ponad 2 punktów na mecz.
1: No to jest bardzo dobry wynik i tutaj naprawdę, no ja nie wiem, czy taki kiedykolwiek był osiągnięty. No może w czwartej lidze przy awansie to było podobnie, tak, ale tutaj w trzeciej lidze to jest rewelacyjny wynik, ponad 2 punkty na mecz. W ogóle ilość punktów zdobytych, rewelacja. I bilans bramkowy, osiągnięcia indywidualne, tutaj mówię, zasługa sztabu i chłopaków, że robili świetną robotę.
0: No to miałem już nie pytać o ten zeszły sezon, ale jeszcze jedno takie pytanie, tak na szybko z głowy, nie ustalaliśmy tego, więc wiem, że nie będzie to najłatwiejsze może pytanie. Najładniejszy gol tego sezonu?
1: No właśnie, który był najładniejszy? No to tak trudno, tak na szybko
0: podrzucić.
1: Ja bardzo cenię uderzenie z dystansu Szymka Pietrzaka, takie bardzo fajne, kąśliwe. No to też dało mu taki pierwszy gol w ogóle jego
0: w tej
1: drużynie, także to tak to zapamiętałem.
0: No i pierwszy gol Szymka i setny mecz. Ja tak w pewnym momencie zwątpiłem, czy to jest na pewno ten sam Szymek Pietrzak, którego pamiętam z debiutu, bo akurat byłem nawet na tym meczu, na którym Szymek debiutował i wszedł tam kilka takich fajnych zagrań w środku pola. Pokazał, też miał wtedy okazję do zdobycia bramki, ale już nie pamiętam. Coś tam się wydarzyło, że ta piłka do siatki nie wpadła. No i to już minęło 100 spotkań. Nie wiem, jak, kiedy.
1: No, czas leci.
0: Czas leci. No dobrze. To prezesie, to tak. Ta sfera sportowa za nami, to jak tam ze sferą organizacyjną? Z dobrych wieści to na pewno taka, że licencje na drugą ligę dostaliście, no bo musieliście się starać jako drużyna, która aspirowała do tej gry w drugiej lidze. Nie każdy dostał.
1: Dostaliśmy licencję na drugą ligę, dostaliśmy licencję na trzecią ligę. Tak, proces licencyjny drugiej ligi pokazał nam, co jeszcze powinniśmy poprawić, tak? Gdzie jeszcze mamy deficyty, gdzie musimy jeszcze poszukać rozwiązań.
0: To które to miejsca?
1: Znaczy przede wszystkim kwestie organizacyjne, tak? Bo tutaj to się okazuje, że w tej drugiej lidze wymagania są zupełnie inne. Trochę poprawy infrastruktury, bo trochę tam braków też mamy, musimy to skorygować, uzupełnić. No ale przede wszystkim organizacyjnie musimy poprawić i my takie wnioski wyciągamy i takich rozwiązań szukamy, dajemy sobie też takie najbliższe pół roku na to, żeby organizacyjnie to wszystko poprawić. I rozmowy są ciekawe, optymistyczne. Myślę, że będzie o tym głośno.
0: Rozumiem, że też wzmocnienie trochę tych, że tak powiem, sztabu nie tylko sportowego. Gdzieś tam musi być rozpatrywane no, w kontekście już tej walki o awans.
1: Gdyby był ten awans teraz, mielibyśmy duży kłopot, musielibyśmy to zrobić szybko.
0: Ale
1: mamy
0: teraz czas.
1: Trochę czasu na to, żeby spokojnie sobie do tego podejść, merytorycznie zaplanować i ułożyć działania zarówno w rozbudowie tej części szkoleniowej, ale też i organizacyjnej. Są na to pomysły, gdzieś tam już sobie to powoli układamy.
0: Jeśli chodzi o kwestie kibicowskie, zadowoleni jesteście z frekwencji, jaka była w tym sezonie?
1: Powiem szczerze, że nie do końca. Aczkolwiek obserwujemy i to też sobie tam analizujemy, z roku na rok ta frekwencja wzrasta.
0: Jaka to była średnia, tak mniej więcej?
1: No, u nas jest to tak średnia 500-600 osób na meczu.
0: A cel jaki gdzieś tam sobie zakładacie?
1: Chciałbym mu zrobić imprezę masową.
0: Okej, okay, czyli tam ten 1000.
1: Powyżej 1000.
0: 1000 plus.
1: Tak, myślę, że to jest taki potencjał, który spokojnie jesteś w stanie przyjąć.
0: Ale na razie jeszcze trochę do tego brakuje. Tak. To jakie pomysły, żeby tych kibiców więcej przyciągać? No bo w tym sezonie były różne próby, były między innymi mecze w piątki wieczorami.
1: Mecze w piątki wieczorami pomagają w ściągnięciu większej liczby kibiców, zwłaszcza tych, którzy też są związani z piłką, a w soboty mieli kolizyjne mecze, tak to nazwę, ale też no, przede wszystkim przyciąga dobra gra i wyniki, to przyciąga. Tak? Gdy drużyna zaczyna dobrze grać, to ludzie chcą przyjść na stadion i to jest jak gdyby takie podstawowe działanie, które chcemy wdrażać.
0: A jeśli chodzi o sponsorów, jacyś nowi się już na horyzoncie pojawili po tym stosunkowo dobrym sezonie, tak jak ustaliliśmy.
1: Tak, podpisujemy umowy, mamy w tej chwili dwóch nowych sponsorów, których już podpisaliśmy. Rozmawiamy też z tymi, którzy do tej pory nas wspierali. No cały czas rozmowy trwają i no zobaczymy, co życie pokaże.
0: No i co się z tym wiąże? Budżet? prezes liczy na to, że będzie większy na podobnym poziomie?
1: Na tą chwilę zakładamy budżet trochę większy, no ale my chcemy też przemyśleć kwestie organizacyjne, żeby gdzieś tak to ułożyć, żeby to troszkę usprawnić, ale też i powiększyć możliwości finansowania sportu zarówno pierwszej drużyny, jak i akademii.
0: No właśnie, bo akademia to też ważny projekt, między innymi w trakcie sezonu dołączył wspomagająco trener, który kiedyś u was pracował, później przeszedł długą drogę od trzeciej ligi, można powiedzieć, wręcz do ekstraklasy z rezerwami UKS-u, z pierwszym UKS-em, Marcin Matysiak. Czy on tam dalej będzie pomagał, czy będzie trudno go utrzymać?
1: Znaczy, powiem tak, rozmawialiśmy dzisiaj nawet z Marcinem i gdzieś tam dostał konkretną propozycję dalszej współpracy. Wiem, że wyjeżdża na urlop i po tym urlopie pewnie usiądziemy do dalszych rozmów. Fajna praca wykonana przez Marcina, bo tak naprawdę skupił się, bo takie zadanie dostał zresztą, tak? Skupił się na tych wyróżniających młodzieżowcach, pokazał ich charakterystykę, trochę ich zdefiniował, trochę powiedział, co musimy poprawić. I w tym temacie też już działamy, prowadzimy rozmowy, żeby wzmocnić właśnie ten pion, może nie szkoleniowy poszczególny drużyn, co taki ogólny, tak? Czy motoryka, fizjoterapia.
0: Takie trochę indywidualne spojrzenie.
1: Indywidualne spojrzenie na zawodników i no chcielibyśmy Marcina zatrzymać u nas, żeby pomógł nam dalej, aczkolwiek wiemy też, i to od początku wiedzieliśmy, że Marcin ma ambicje do bycia trenerem w wyższych ligach i wiemy, że czeka też na takie oferty.
0: No dobrze, to na koniec zapytam, jak tam, jeśli chodzi o to, co za oceanem już się rozpoczęło. No, mundial bez Polski, więc pewnie zainteresowanie mniejsze, ale jakie tam przewidywania, kto tym królem mundialu zostanie?
1: Też ogląda się trochę z takimi innymi emocjami, trochę bardziej analitycznie. Kto zostanie królem mundialu? Myślę, że faworyci są tacy dosyć zdefiniowani, tak? Czyli Hiszpanie, Francuzi. Myślę, że Latynosi też nie oddadzą tego łatwo. A ja mimo wszystko tak przewrotnie może trochę powiem, stawiam na Anglię.
0: Okej, okay, ja mówię Portugalia. To też trochę może przewrotnie, może nie. Chociaż może takie połączenie europejsko-latynoskie. Dobrze, panie prezesie, kiedy się widzimy ponownie, żeby coś więcej móc już powiedzieć na 100%? Za miesiąc?
1: Na początku lipca ruszamy z przygotowania, lipca. Tak? Z 8 bodajże lipca zaczynamy już takie pełne przygotowania. Od 11 chyba, jeżeli dobrze pamiętam, mamy pierwszy sparring. Będziemy też sobie spokojnie sparować. Myślę, że za miesiąc będziemy wiedzieli, gdzie jesteśmy, kogo udało nam się zatrzymać i zakontraktować na kolejny sezon i jakie mamy uzupełnienia, czy też rozszerzenia składu, wzmocnienia składu.
0: No to mniej więcej za ten miesiąc sobie porozmawiamy. Wtedy też sprawdzimy, czy Anglia, czy Portugalia, czy jednak ktoś nam psikusa sprawił. Ryszard Mes, prezes piłkarskiej Wartosieradz, był dzisiaj gościem. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.

0: To już 28 minut po godzinie 19 i to już 1-1 w meczu na Mistrzostwach Świata. Debiutant trafia do siatki Niemców, którzy najpierw objęli prowadzenie na samym początku, no ale Curaçao już remisuje z faworyzowanymi Niemcami, jakby nie patrzeć, 1-1. 28 minuta w tym momencie tego spotkania. No, Niemcy mają dużą przewagę, ale jedna naprawdę zabójcza kontra graczy z tego małego karaibskiego państwa, choć tak naprawdę większość z nich urodzona w Holandii, no w zasadzie prawie wszyscy urodzeni w Holandii. No ale piękna historia już się pisze dla piłki nożnej właśnie w Curaçao. No a my teraz o piłce nożnej, która też może pięknie się napisze za kilka lat, jeśli chodzi o piłkę nożną kobiecą w Polsce, bowiem na krótką rozmowę z Patrycją Balcerzek o Mistrzostwach Świata U20 zaprasza Michał Malinowski.
1: Mistrzostwa Świata Kobiet do lat 20. Łódź jest jednym z gospodarzy. W Łodzi będzie rozegrany finał. Jesteś ambasadorką tej imprezy. To pytanie może nie tyle o same mistrzostwa, tylko właśnie jak taka impreza może się przełożyć na popularność piłki kobiecej w Polsce, na to, żeby być może więcej dziewczynek chciało grać w piłkę nożną.
2: Taka impreza, czy impreza, która miała rok temu miejsce w Szwajcarii, ale pierwszy historyczny raz nasza reprezentacja Polski kobiet zagrała na Mistrzostwach Europy, radząc sobie naprawdę dobrze pod względem gry, pod względem wyniku oczywiście nie awansowałyśmy dalej, ale bardzo dobre spotkania. I tutaj ten efekt euro, ja tak to nazywamy w kuluarach, jak rozmawiamy, nie został do końca wykorzystany. I myślę, że taka diagnoza i rozmowa na ten temat to nie przestrzeń teraz, ale jeżeli mówimy o tych Mistrzostwach Świata, to jest U20. To są zawodniczki, które już pukają do kadr seniorek. Są to potencjalne przyszłe talenty, które będziemy śledzić, które już możemy zauważyć. Myślę, że tutaj nasze miasto Łódź, które jest jednym z czterech miast, które to organizuje. To jest bardzo ważny krok, żebyśmy tutaj w Łodzi przede wszystkim, ogólnie w Polsce, ale w Łodzi, bo mamy jedno miasto, czyli Łódź i trzy miasta na Śląsku, Katowice, Bielsko-Biała oraz Sosnowiec. No musimy to wykorzystać. Jesteśmy w centrum, mamy duży potencjał. Nasze województwo nie jest największym, nie jest najmniejszym województwem, dlatego też się bardzo mocno zastanawiam, dlaczego jeszcze tego nie wykorzystujemy na terenie całego województwa. I to wydarzenie, czyli od momentu losowania 15 maja tak naprawdę do zakończenia mistrzostw, czyli końcówki września, będziemy widzieć tę akcję, bo ja jako ambasadorka jesteśmy tutaj w kontakcie z grupą z PZSP-u, która to organizuje. Jesteśmy w kontakcie tutaj z Wydziałem Sportu, z Urzędem Miasta. Wiem, że będą przygotowane fantastyczne akcje w następnych tygodniach, żeby zachęcać. Myślę, że bliżej lipca pojawia się jeszcze więcej tych informacji, więc myślę, że w każdym tygodniu dużo się rzeczy będzie działo w różnych miejscach w Łodzi, żeby właśnie przyciągać, zachęcać, informować o tym, jakie mecze, dlaczego warto, żeby przyciągać tych kibiców na stadiony. Ale ja myślę, żeby kluby, które dzisiaj są na terenie miasta Łódź, wokół Łodzi, w całym województwie łódzkim, żeby skorzystały, żeby na fali tego wydarzenia właśnie starały się przyciągnąć te zawodniczki. A jak? Nawet samemu organizując wyjazd. Warto skierować te wydarzenia, te mecze i to, co się dzieje wokół tych meczów, do tych najmłodszych, bo być może dzisiaj dziewczynka, która bierze udział w zajęciach ogólnorozwojowych i decyduje się, czy dzisiaj zagrać w piłkę nożną, czy może jakiś inny sport, może właśnie taki wyjazd, gdzie zobaczy w Łodzi jeszcze na początku w grupie nie Polki, ale ja bardzo mocno trzymam kciuki, że przejdą grupę i pojawią się w tym ćwierćfinale, półfinale i chciałabym, żeby w finale, bo to tutaj będzie w Łodzi rzeczywiście ten finał i półfinały i myślę, że też ćwierćfinały.
1: Ćwierćfinały, tak. Tylko muszą Polki bodaj wygrać grupę, żeby grać w Łodzi.
2: Tak, tak. Więc to będzie na pewno duże wyzwanie, ale jest to możliwe, ale inne reprezentacje też będą prezentowały duży poziom. I też myślę, że to jest bardzo ciekawe obserwować tą kulturę, to zachowanie. Tak jak jeżdżę do telewizji, do TVP Sport i jestem ekspertką, to przyglądam się tym reprezentacjom. Każda reprezentacja ma coś charakterystycznego, czyli są na przykład zawodniczki, powiedzmy, czy z Brazylii, Hiszpanii, Portugalii, może Włochy. Tutaj troszeczkę jest taki luźniejszy vibe i to widać, to jest fajne, dużo uśmiechu. Są reprezentacje bardzo skupione i to jest fajnie, naprawdę jest ciekawie obserwować zachowania tych zawodniczek, styl gry, bo to tu każda reprezentacja ma ten styl gry inny temperament. I ja uważam, że piękne są te emocje i piękne jest oglądać, jak kobiety są zaangażowane. Tu naprawdę jest bardzo dużo czystej pasji, czystego serducha, jak kobieta gra w piłkę, a na takim wydarzeniu, jakim są Mistrzostwa Świata, to wszystko jest ze zdwojoną czy ze strojoną siłą, bo one chcą wygrać, bo sięgnąć po Puchar Mistrzostw Świata to jest niesamowite przeżycie i to czytamy, słyszymy w wywiadach, jak zawodniczki to podkreślają. Dla nich sam fakt możliwości gry w grupie już jest dużym takim wyzwaniem, ale taką nobilitacją w ich karierze. Ja też dlatego gratuluję zawodniczkom z grotu SMS Łódź, które też były konsekwentnie powoływane. Ja nadal trzymam kciuki, bo tutaj jest rywalizacja otwarta, ale mamy kilka zawodniczek i one wiedzą. Ja trzymam za nie kciuki, żeby się dobrze pokazały, bo to może być motor napędowy do rozwoju ich kariery. I one dzisiaj, i one swoim zachowaniem, one dzisiaj swoją grą są takimi wzorcami, takie role model dla przyszłych pokoleń. I to piękne jest, że te dziewczynki dzisiaj patrzą na kobiety, które grają w piłkę nożną. Nie muszą już szukać męskich wzorców. One już mogą dzisiaj patrzeć i mogą je dzisiaj dotknąć, bo one będą w Łodzi. Będą mogli gdzieś minąć, zobaczyć na spacerze, przyjść pod stadion, gdzieś tam być blisko na tych trybunach. To jest przeżycie, które zostaje na zawsze, więc ja naprawdę zachęcam, żeby skorzystać. Bilety będą naprawdę w niskiej, przystępnej cenie, z tego co słyszałam, w porównaniu oczywiście do tych męskich rozgrywek. Dlatego też tym bardziej zachęcam, bo chciałabym widzieć taką dużą społeczność kibiców z Łodzi, z okolic, na tych meczach, na wszystkich meczach, tym bardziej, że w Łodzi mamy ich dużo, czasami nawet dwa razy dziennie.
0: I tyle, ambasadorka Mistrzostw Świata U20 kobiet w piłce nożnej. Te mistrzostwa już we wrześniu w naszym kraju. No i Łódź będzie miastem, gdzie zostanie rozegrany finał, ale nie tylko. Tych spotkań dużo, choć reprezentacja Polski w fazy grupowej w Łodzi grać nie będzie. To jeśli ktoś chciałby wybrać się na mecz Polek, no to musi liczyć, że awansują one dalej. No a trwają Mistrzostwa Świata te dorosłe mężczyzn. No i w meczu Niemców z Curaçao cały czas 1-1, 34 minuta, a w finale Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych FC Barcelona Fusche Berlin 35-33. Tam już 58 minuta tego meczu, zatem blisko końca spotkania. No a w Radiu Łódź za kilka minut zmienimy dyscyplinę i porozmawiamy co nieco o koszykówce, choć w takim wydaniu na pewno niecodziennym.

0: Niespełna 22 minuty pozostały do godziny 20. Tu Strefa Kibica w Radiu Łódź, w której teraz o koszykówce i o takim tradycyjnym meczu, no, który od lat odbywa się w łódzkiej Atlas Arenie. Marcin Gortat Team kontra drużyna stworzona z żołnierzy. Tym razem NATO Air Force stanęło naprzeciwko drużynie, którą zebrał Marcin Gortat, a w jego teamie między innymi siatkarz Tomasz Fornal, zawodnik MMA Piotr Kuberski, aktorzy Janusz Habior, Mateusz Damięcki, kapitanem tej drużyny BDOS, no a poza tym także influencerzy, youtuberzy na czele z Freezem, Lexi Chaplin czy Adamem Józefem, czyli popularnym AJ-em, no i oczywiście także Marcin Gortat, koszykarki Anna Makurat, Helena Danielewicz. No, działo się jak zawsze bardzo dużo, nie tylko na parkiecie, no ale chodziło też przede wszystkim o dobrą zabawę, no i takie akcenty charytatywne, a także upamiętniające żołnierzy, no i pokazujące, jak ważna jest ich służba. No a jeśli chodzi o sam wynik, no to drużyna NATO wygrała 90-87. W drużynie Marcina Gortata jeszcze jeden specjalny zawodnik wystąpił, pochodzący z Łodzi, kosmonauta Sławosz Uznański-Wiśniewski, który opowiadał, jak to się stało, że trafił na parkiet koszykarski.
1: Miałem grać w zeszłym roku, miałem grać dwa lata temu. W tym roku się udało. No myślę, że przede wszystkim to z Marcinem Gortatem. A jeżeli Marcin zaprosi mnie do zespołu, to bardzo chętnie. Grałem kiedyś w kosza. 20 lat nie dotykałem piłki, ale to sama przyjemność. Poruszać się, aktywnie spędzić czas. No jak Marcin mnie zaprosił do zespołu, to muszę pograć. No może jak to jest tutaj zagrać w rodzimej hali w Małuskie na terenie 8000 kibiców. Nie, dla mnie to jest ogromna duma, ogromne szczęście. A jak ja mogę się trochę poruszać i pobiegać i jeszcze sprawić przyjemność kilku kibicom, to jest to dla mnie duże wyróżnienie. No i wyróżnienie, że Marcin zaprosił mnie do zespołu. Jesteśmy z tego samego rocznika. Kiedyś starałem się zobaczyć jego mecz w NBA jeszcze jako student jeżdżący na konferencję do Stanów Zjednoczonych, a dzisiaj możemy grać razem w zespole.
2: Janusz Habior, tradycja tutaj występów artystów, aktorów na meczach Marcina Gortata jest dość długa, ale tak ofiarnego występu to ja jeszcze nie widziałem.
3: No, dałem z siebie wszystko, co mogłem. Zdobyłem pierwsze dwa punkty w meczu i natknąłem energią moją drużynę.
2: No właśnie, i ta też było widać, że gdzieś ta koszykówka chyba gdzieś tam kiedyś była.
3: Prawdę mówiąc, to był mój pierwszy występ koszykarski. Wcześniej ćwiczyłem siatkówkę, także bardzo mi się spodobało to i chyba zacznę trenować. Także za rok widzimy się, będę w jeszcze lepszej formie.
2: A jak się tutaj w łódzkiej Atlas Arenie podobało?
3: Super, kiedyś tutaj wystąpiłem ze stand-upem i sam stałem naprzeciwko tej wielkiej masy ludzi. Dzisiaj byłem sam z teamem Gortata i no, z reprezentacją, prawda, wojsk NATO. No jest zawsze wspaniała atmosfera, jest to co tu dużo mówić, kurde. Było genialnie, wspaniały dzień.
2: Piotr Gruszka, no to już taki stały bywalec meczów Marcina Gortata, ale właśnie z reguły na ławce trenerskiej, to już to doświadczenie na jako trener koszykówki chyba jest dość spore.
4: Tak, uczę się przy Robercie Skrzypniewskim, bo on jest przede wszystkim od tej koszykówki, jestem od zmian. Miałem przyjemność grać kilka razy jako zawodnik, od kilku lat jako trener, ale jestem od początku z Marcinem i dalej jestem pod wielkim wrażeniem, z jakim rozmachem jest to robione, jak dużo ludzi przyjeżdża z dużym serduchem, żeby tutaj wspierać to wszystko. Naprawdę, ja też mogę podziękować wszystkim, że znajdują czas, żeby naprawdę podziękować też i wesprzeć Wojsko Polskie. No i w ogóle tą inicjatywę, bo to jest coś fantastycznego.
2: Nie ciągnie, żeby tam wskoczyć i czasami na ten parkiet jeszcze pograć właśnie?
4: Ja już się swoje nabiegałem, a nie dlatego mówię, że już nie chcę biegać, tylko dlatego, że sporo młodych, nowych ludzi, młodych też tutaj przyjeżdża i mam dużą przyjemność patrzeć, jak oni się cieszą tą grą. Więc dostałem im to pole do popisu dla nich. Ja już ten parkiet przetarłem koszykarską Marcina, więc teraz po prostu przyjemność z nimi przebywać i rywalizować jest super.
2: No i tutaj też chyba w Łodzi fajne to, że tych kibiców co roku no jest na takim poziomie te 8, 8,5 tysiąca to co roku.
4: Tak, to pokazuje, że ludzie chcą wspierać i te nazwiska, które tutaj są zapraszane, też są magnesem, żeby ci ludzie tutaj chcieli przyjść i to wszystko, co się dzieje wokół wojska, te pokazy, te sprzęty, które są na zewnątrz, ludzie mogą zobaczyć, ale mówię, no, jedno, że wszyscy się w jednym celu spotkają, czyli wspierać, pomagać i pomagać, jeszcze raz pomagać wszystkim tutaj, którzy potrzebują.
2: No to jako trenera muszę zapytać, kto wyróżnił się, jeśli chodzi o koszykarskie umiejętności. Nie pytam o tych, którzy z koszykówką mieli coś wspólnego więcej, albo mają nadal.
4: A już miałem na końcu języka, że Marcin Gortat.
2: No nie, nie ma tak łatwo.
4: Nie ma tak łatwo. Nie, było kilku ludzi, którzy faktycznie mieli jakąś styczność. Mateusz Damięcki bardzo fajnie w koszykówce też sobie radził. Friz nawet rzucał. BDS. On czasami mówi, że ja dużo może nie biegam, ale ja rzucam do kosza. I faktycznie dzisiaj też tak było. Każdy miał swoje 5 minut tutaj i każdy zrobił coś fajnego.
0: No i to mówił Piotr Gruszka, który już od lat jest trenerem w drużynie Marcina Gortata, a sam organizator tego spotkania no przede wszystkim dziękował i kibicom, że przyszli, i tym, którzy no pomagają w organizacji tego spotkania, które no jest na pewno specjalnym widowiskiem.
1: Chciałem serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego wielkiego wydarzenia. Jest coraz ciężej wypełnić arenę, coraz ciężej zebrać 8 tysięcy ludzi na trybunach. Jest mnóstwo eventów, jest mnóstwo wydarzeń, które przyciągają swoją jakością. Mecz karytatywny, jakieś pieniądze zbierzemy na pewno, nawet nie 0,5% tego, co BDS zebrał. U nas przy naszym meczu są grosiki. Myślę, że tu chodzi o ideę, tu chodzi o szacunek do munduru, tu chodzi o szacunek do polskiego żołnierza, żeby podziękować tym pilotom, którzy przez 20 lat wozili te serca i nawet nie widzieli, komu ich wiozą. A dzisiaj wychodzą ci, co przeżyli dzięki tym pilotom. I chcemy wspomnieć o każdym po prostu.
0: No i tyle. Marcin Gortat, jego drużyna tym razem przegrała z drużyną NATO Air Force 87-90. Zdjęcia, dużo zdjęć z tego spotkania na radioloc.pl, a wypowiedź Friza, popularnego youtubera, o tym, jak grało się w Łódzkiej Atlas Arenie, czy podobała mu się atmosfera, no to zapraszam już na nasze media społecznościowe i na Facebooku, i na Instagramie Radia Łódź do posłuchania, do obejrzenia krótka rozmowa z Frizem. No a teraz pozostajemy przy koszykówce, bo tak jak mówiłem wcześniej, poznaliśmy nowych mistrzów koszykarskiej ligi NBA. Zostali nim zawodnicy New York Knicks, a wśród nich Polak Jeremy Sochan, który w tym ostatnim piątym meczu też pojawił się na krótko, ale pojawił się na parkiecie. We wcześniejszym zagrał zdecydowanie dłużej, no i też chwalił go po tamtym meczu trener Mike Brown. No a w piątym meczu koszykarze Knicks wygrali na wyjeździe San Antonio Spurs 94-90. No a w rywalizacji do 4 zwycięstw triumfowali 4-1. Więcej opowie Jan Pachlowski. It's over!
5: Nick fans, this is not a dream. To koniec, kibice Knicks, słuchajcie, to nie są marzenia. Ta długa droga właśnie się zakończyła. Po 53 latach znowu jesteście mistrzami. Powiedział w pierwszych słowach zaraz po końcowej syrenie amerykański komentator telewizyjny. Nowojorczycy odrobili w tym spotkaniu 16 punktów straty. Kolejny raz w barwach Knicks bohaterem został Jalen Brunson. Zdobył 45 punktów i oczywiście zgarnął tytuł MVP całych finałów. To wszystko, o czym kiedykolwiek marzyłem, podkreślił w pierwszych słowach zaraz po decydującym meczu Brunson. To ósmy sezon z rzędu, kiedy tytuł w najlepszych koszykarskich rozgrywkach na świecie nie został obroniony. Decydującym o mistrzostwie spotkaniu, symbolicznie dokładnie 9 sekund, zagrał w barwach Nowojorczyków Jeremy Sochan. W sumie w finałowej serii trzykrotnie pojawił się na parkiecie. Sochan jest pierwszym polskim koszykarzem w historii, który zdobył mistrzostwo NBA z Miami dla Sportu Polskiego Radia. Jan Pachlowski.
0: No to dodam jeszcze, że Sochan jest drugim Polakiem, który zagrał w finale Ligi NBA, a tym pierwszym był Marcin Gortat, a jakże, który grał w finałach w drużynie Orlando Magic, przegranej wówczas z Los Angeles Lakers. A dla zespołu z Nowego Jorku to trzeci w historii tytuł. Poprzedni zdobywali zawodnicy z Nowego Jorku jednak dawno, dawno temu, w 1970 i 1973 roku.

0: 10 minut pozostało do godziny 20. FC Barcelona wygrała Ligę Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. No a my teraz o piłce nożnej, ale naprawdę z niskich klas rozgrywkowych, z najniższych można powiedzieć, bo w minionym tygodniu odezwali się do nas nieliczni zawodnicy drużyny LZS Chrząstawa, a więc legendy polskich kartoflisk, czyli no, jednego z najsłynniejszych B-klasowców, a zarazem jednego z najgorszych polskich klubów. Drużyna z Chrząstawy podobno na skraju upadku. Dzisiaj ostatni mecz domowy rozgrywała z rezerwami Wiktorii Szadek. Na tym spotkaniu był Michał Malinowski.
1: LZS Chrząstawa przegrał dzisiaj 1-9 z rezerwami Wiktorii Szadek. To był mecz 21. kolejki w grupie 7 B-klasy w województwie łódzkim. Wynik sukcesem oczywiście nie jest, ale bez wątpienia takim można nazwać fakt, że gospodarze zagrali w 11-osobowym składzie, bo wcześniej miewali z tym duże problemy. Drużyna gospodarzy, która nie zdobyła jeszcze punktu, już w pierwszej akcji straciła bramkę, a później padały kolejne. Do przerwy łącznie 5, a czwartego gola z rzutu karnego strzelił bramkę gości. Po przerwie przeważali oczywiście piłkarze Wiktorii, ale to LZS trafił do siatki. Autorem jedynego, jak się później okazało, gola dla ekipy z Chrząstawy był Damian Tarka.
2: No udało się i wpadło do sieci.
1: Później strzelali już tylko goście. Na szczęście licznik zatrzymał się na 9. Po spotkaniu rozmawiałem ze Sławomirem Longiem, który stał dzisiaj w bramce LZS-u Chrząstawa.
2: No raczej już ostatni mecz i mój też. Także koniec kariery, najbardziej nieudany. No i co, no, wyjazdowy mecz już nie pojedziemy. Nikt już nie będzie chyba raczej chciał grać, tu Dawid kończy też. Młodzi, dwóch tylko. No nie widać jakiegoś tam pozytywnego zakończenia. No zobaczymy jeszcze, co czas pokaże, ale raczej już definitywny koniec z piłką. A z drużyną, no to mówię, 50-50. W zależności, czy ktoś się zgłosi, czy nie. No miejmy nadzieję, że ktoś tam nas usłyszy.
1: Zobaczymy, jak to będzie. Normalnie na bramce pan gra, czy to nietypowa pozycja?
2: Nie, z konieczności gram. Chyba dobrze szło. Karny obroniony chociaż, nie? Kilka sytuacji, no ale więcej nie dało się zrobić.
1: Właśnie do tego karnego miałem zapytać, ale faktycznie, no, kilka sytuacji wybronionych nie było. No, czasem było widać, że to może nie do końca naturalna pozycja, ale kilka naprawdę ładnych obron. No właśnie, ten rzut karny 0-5 już było, ale taki promyczek pozytywny w tym meczu.
2: No, w tym sezonie obroniłem już 3 karne, także też z konieczności.
1: A skoro wywołana została do tablicy młodzież, to oddajmy jeszcze głos przedstawicielowi młodego pokolenia, Franciszkowi Bartolowi.
3: To jest mój pierwszy sezon w tym klubie. Dołączyłem jakoś 7 meczów wcześniej. Pierwszy mój mecz był z Wiórczynem. Pamiętam, że wtedy był rekord frekwencji na ten sezon, 13 zawodników. No jakoś tak sobie gramy, na każdym meczu byłem.
1: Ten dzisiejszy wynik 1-9 to najgorszy, czy były gorsze?
3: Najgorszy mecz, jaki zagrałem tutaj w tym Chrząstawie, to był z Rokita Rokietnica w Bałczu. Mecz zakończył się bodajże 17-0. Byliśmy na wyjeździe, byliśmy w 7. No, przez te braki kadrowe przegraliśmy ten mecz.
1: Słyszałem, że to były też takie sytuacje, że nawet prezes musiał się na boisko fatygować, żeby w ogóle dało się zagrać.
3: Tak, była taka sytuacja. Graliśmy poprzedni mecz z, no już nie pamiętam z kim, ale była taka sytuacja, że musiał wejść, bo było 6 zawodników, musiał założyć strój i grać.
1: Sezon wygląda jak wygląda. 9-153 było przed tym meczem, czyli jak dodamy, to po przedostatniej kolejce 10-162, no wygląda to jak wygląda.
3: Wynik no strasznie trochę źle to wygląda, ale powiem panu, że jak dołączyliśmy my młodzi, to coraz lepsze wyniki są i myślę, że jakby tak od początku sezonu zacząć, to byłoby lepiej.
1: Z tego co też udało mi się tutaj usłyszeć, no i też zobaczyć na boisku, to tak naprawdę dwie tylko młode twarze. Część zawodników ma zakończyć już przygodę z piłką, no i wiele wskazuje na to, że w przyszłym sezonie może być jeszcze ciężej ze zbieraniem kadry i być może w ogóle

0: jak to z twojej perspektywy wygląda?
1: Dwóch takich głównych zawodników jak ja i Long, co na każdym mecz jeździmy, to nas nie będzie, no i myślę, że składy się nie uzbiera, że nie zagramy.
0: Założyciel klubu Schrzon Stawy, jednocześnie prezes i trener Bohdan Kwaśniak zapewnia jednak, że LZS spróbuje zagrać w ostatniej kolejce, a także skompletować skład na kolejny sezon.
2: Tyle Michał Malinowski, dodam, że klub powstał w 1980 roku. Będziemy monitorować sprawę, czy uda się utrzymać i kontynuować te tradycje. Kto chętny, no to LZS Schrzon Stawa reaktywacja. Profil na Facebooku, można się zgłaszać do gry. 5 minut do godziny 20. Kończymy strefę kibica. Patrycja Wojsznis, Robert Zwoliński. Do usłyszenia.

0: ogłoszenie społeczne.
1: Na właściwych torach od 1981 roku. Tak działa Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi. Ratujemy historię łódzkiej komunikacji miejskiej i przywracamy do życia zabytkowe pojazdy. W naszej kolekcji jest ponad 40 historycznych tramwajów. Wśród nich najstarszy łódzki wagon z 1898 roku. W zajezdni muzealnej Brus tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji. A latem nasze tramwaje znów ruszają na ulicę w ramach łódzkich linii turystycznych. Więcej na kmst.pl oraz Facebooku i Instagramie.
2: Kampania społeczna, wakacje, ale co to?
3: Gdzie jedziesz w tym roku na wakacje?
4: Nigdzie, jak zwykle. Mówią, że wakacje są fajne, ale sama nie wiem.
2: Obok ciebie są dzieci, które w wakacje poczują na twarzy jedynie bryzę miejskiego kurzu i usłyszą szum samochodów. Zobacz szczegóły kampanii społecznej Wakacje, ale co to? Na www.fundacjapociecha.pl.
5: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z

0: Myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
1: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
2: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
3: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
1: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
4: Tworzymy rodzinę.
5: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
0: www.domwlodzi.org.
6: Ogłoszenie społeczne.
7: Tu Radio Łódź, jest 20. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Pakiet ceny paliwa niżej łączy polityków. Minister Miłosz Motyka zapowiada regulację cen paliw w Polsce. Wakacyjna korekta jazdy pociągów. Nowe rozkłady obowiązują od dziś. Z wesela prosto do aresztu. Nietrzeźwy 36-latek zatrzymany na autostradzie. Dziś zachmurzenie przeważnie umiarkowane, okresami duże, przelotne opady deszczu, miejscami burze. Pakiet CPN, który reguluje ceny paliw w Polsce, łączy ponad podziałami politycznymi. Mówił o tym podczas konferencji prasowej w Giedrzwałcie minister energii Miłosz Motyka. Polityk informował też o wprowadzeniu nowych regulacji dotyczących cen gazu. Skorzysta z tego 7 milionów klientów grupy Orlen.
8: Do końca roku te ceny nie wzrosną. Mimo wzrostów na rynkach 20-30%, dzisiaj polska spółka Orlen podjęła decyzję o tym, by te ceny pozostały na niezmienionym poziomie. Zwracam uwagę, że jest to poziom niższy niż cena gazu mrożona z lat poprzednich.
7: Obniżona zostanie też opłata za przesył gazu. Od nowego roku taryfa spadnie od kilkunastu do kilkudziesięciu procent. Politycy PSL spotkali się w Giedrzwałcie na Święcie Ludowym. Obchody rozpoczęła uroczysta msza święta w intencji ojczyzny.
9: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
7: Wakacyjna korekta rozkładu jazdy na kolei obowiązuje od dziś. PKP Intercity zwiększa liczbę połączeń do rekordowego poziomu 560 kursów na dobę i uruchamia m.in. Adriatic Express, który w Łódzkiem zatrzyma się na stacji Opoczno-Południe. Z kolei Łódzka Kolej Aglomeracyjna wprowadza nowe połączenia do Płocka, Warszawy oraz Radomia, a także weekendowe sprintery z Pabianic. Zmiany obejmują również korekty godzin kursowania i zastępczą komunikację autobusową na części linii, gdzie prowadzone są prace modernizacyjne, wyjaśnia Martyna Skalska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
10: Od 14 czerwca ŁKA uruchomi codzienne, bezpośrednie połączenia z Łodzi do Płocka. Każdego dnia na tory wyjadą trzy pary pociągów, które pojadą z Łodzi Widzewa przez Łódź Kaliską, Zgierz, Ozorków, Łęczyce, Kutno, Gostynin i Łąck.
7: Pasażerowie w Łódzkiem będą musieli się liczyć także z utrudnieniami. Jak informują Polskie Linie Kolejowe, zmiany dotyczą m.in. linii Koluszki-Częstochowa i Skierniewice-Łowicz, a także Tomaszowa Mazowieckiego oraz Łodzi, gdzie zaplanowano weekendowe przerwy w ruchu na przejeździe kolejowym przy ulicy Śląskiej. Szczegóły zmian można sprawdzić w portalu pasażera. Ulica Starorudzka w Łodzi doczeka się remontu. W drugiej połowie czerwca rozpoczną się prace na jednej z ważniejszych ulic na Rudzie, na odcinku między Pabianicką a Przestrzenną, mówi Wiktor Stańczyk z Zarządu Dróg i Transportu.
11: Wymieniona zostanie nawierzchnia jezdni i krawężniki. Wyremontowane zostaną także chodniki oraz perony przystankowe, przy których powstaną betonowe płyty postojowe dla autobusów MPK. Nie zabraknie również nowej zieleni. W pierwszej kolejności wyremontowany zostanie odcinek Pabianicka Demokratyczna.
7: W czasie remontu zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy w stronę Demokratycznej. Prace mają zakończyć się jeszcze latem. E-doręczenia, czyli listy polecone wysyłane elektronicznie, dostępne w M-Obywatelu. Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski mówi, że użytkownicy rządowej aplikacji będą mogli prowadzić oficjalną korespondencję z urzędami bezpośrednio z telefonu.
12: Będzie można wysyłać listy polecone, będzie można realizować zadania, które pozwalają na to, że szybko, skutecznie, bez papieru i bez marnowania czasu załatwimy swoją sprawę urzędową.
7: Nowa usługa jest udostępniana w M-Obywatelu stopniowo. Od początku lipca będą mogli z niej skorzystać wszyscy użytkownicy. Do tej pory za pomocą systemu e-doręczeń wysłano ponad 80 milionów listów poleconych. W tej godzinie w wiadomościach Radia Łódź to wszystko. Na kolejne zapraszam Państwa o 21:00, ale oczywiście jeszcze prognoza pogody. A tutaj w tej pogodzie sporo się dzieje. Czas na aktualny serwis pogodowy dla Łodzi i regionu. Dla naszego miasta oraz okolicznych powiatów przypominam, że zostało wydane ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami. Alert obowiązuje dzisiejszego wieczoru do godziny 23. Synoptycy prognozują wyładowania atmosferyczne, którym towarzyszyć mogą silne opady deszczu oraz porywisty wiatr. Dlatego apelujemy o zabezpieczenie luźnych przedmiotów na balkonach i szczególną ostrożność, jeśli planują Państwo wieczorne powroty do domu, także samochodem. A poza tym temperatura aktualna 13 stopni. Odczuwalnie jest chłodniej ze względu na wilgoci i porywy wiatru. W nocy sytuacja może się powoli uspokajać. Front burzowy się troszeczkę przesunie. Temperatura spadnie do 9 stopni. A jutrzejszy, poniedziałkowy poranek przywita nas zdecydowanie spokojniejszą aurą, choć słońce będzie musiało bardzo mocno walczyć z chmurami. A około godziny 7 na termometrach powinniśmy zobaczyć 14 stopni. Jutro ryzyko opadów jest, ale w porównaniu do dzisiaj znacznie mniejsze.

0: Veni, Vidi, Vinyl w Radiu Łódź. Zapraszają Bartosz Florczak i Marcin Tercjak.
1: Dobry wieczór, witamy bardzo serdecznie, jak zawsze, w niedzielę wieczorem w audycji Veni, Vidi, Vinyl.
2: Dobry wieczór.
1: Zaczniemy nasze spotkanie dzisiaj od nagrania koncertowego. Zresztą artysty, który chyba jeszcze dzisiaj, z tego co widzę, patrząc na stos płyt Bartka, powróci. A ja tylko z 7-calowego singielka dzisiaj, na którego pierwszej stronie utwór Rocky Ground, Bruce Springsteen, ponieważ na stronie drugiej jest wspaniały temat zatytułowany The Promise, który zabrzmi dzisiaj w wersji koncertowej, wtedy właśnie, czyli w okolicach, jeśli się nie mylę, roku 2012 w Asbury Park, czyli na swoich takich, można powiedzieć, starych rodzinnych śmieciach, Bruce Springsteen zagrał koncert. Zresztą ostatnio też w ramach tej trasy koncertowej.
2: No, która cały czas gra tam, powraca. Czy to był klub Stone Pony?
1: Nie, to było miejsce, które nazywa się The Carousel. No i tam między innymi wykonał właśnie temat zatytułowany The Promise, czyli taki utwór z tych przepastnych archiwów piosenek, które Springsteen z zespołem E Street Band rejestrował między 75 a 78 rokiem, kiedy nie mógł wydawać nowych płyt. Już tę historię kiedyś opowiadaliśmy o procesie, który toczył ze swoim wcześniejszym menadżerem. Posłuchajmy zatem Bruce Springsteen dziś po raz pierwszy.

0: To był Bruce Springsteen z siedmiocalówki. Na pierwszej stronie utwór Rocky Ground, ale dziś tylko ze strony B w wersji live, kompozycja The Promise.
1: No to warto sobie uzmysłowić, jakie piosenki Bruce trzymał w szafie przez kilkadziesiąt lat i one dopiero pojawiły się przy takim naprawdę pięknym boksie Darkness on the Edge of the Town, przy okazji jakby wznowienia tej płyty, i tam były dodatkowe nagrania właśnie z tamtych sesji, bo spokojnie Bruce mógłby wydać jeszcze jeden album i na tym samym poziomie, uważam, bo właśnie ukazał się wtedy ten album The Promise, jakby jako dodatkowy po wielu latach. No i moim zdaniem ten album jest fenomenalny. A jeszcze chciałem powiedzieć dwa zdania na temat boksu. On został w bardzo fajny sposób wydany, bo wyglądał jak zeszyt Bruce'a Springsteena.
0: Taki brulion. Ja mam to wydawnictwo,
1: też to posiadam. No i on po prostu tam notował swoje teksty i to jest po prostu odwzorowanie właśnie tego zeszytu z tekstami. Także dla fanów Bruce'a rzecz bezcenna. Teraz płyta, która ma, wydaje mi się, tyle samo fanów, co może nawet przeciwników. Płyta Dire Straits Brothers in Arms, która jest jedną z takich wielkich płyt lat 80., która zawiera kilka naprawdę monstrualnych przebojów, bo tutaj mamy i So Far Away, mamy Money for Nothing, Walk of Life, Your Latest Tricks, czyli mamy cztery jakby duże single zespołu Dire Straits, takie naprawdę...
0: Jeśli dobrze pamiętam, to chyba...
1: No i Brothers in Arms,
0: no tak, Brothers in Arms, przebój, który jest, utwór, który jest na ogół w okolicach topu wszechczasów w Polsce zawsze, tak?
1: Tak, natomiast...
0: No... Ale kiedyś miesięcznik Uncut, chyba to było na 20-lecie płyty Brothers in Arms, no podkreślając to, jak ta płyta jest popularna, jednak zatytułował tekst na temat taki rocznicowy. Jak to się stało?
1: Ja bym chyba tak surowy nie był, chociaż nie znoszę piosenki Walk of Life, ale ta płyta jest dla mnie też atrakcyjna z zupełnie innego powodu. Ona po prostu fenomenalnie brzmi. I też już z wieloma różnymi osobami, które gdzieś w tej branży audio działają, rozmawiałem i oni zawsze potwierdzają, że jeżeli ktoś testuje sprzęt, to prędzej czy później włącza płytę Brothers in Arms, ale ona naprawdę jest fenomenalnie zarejestrowana. Ostatnio słuchałem sobie tego najnowszego miksu, który został na 40-lecie wydany. No brzmi kapitalnie. I utwór, który zawsze gdzieś tam oczywiście wiedziałem, że jest, słuchałem go, ale jakoś tak nigdy specjalnie się do niego nie przywiązywałem, a jakoś teraz uważam, że to jest dla mnie najważniejszy i najlepszy utwór na tej płycie, to Ride Across the River.

0: No i te odgłosy dżungli, lasu, fenomenalnie to brzmi. Naprawdę, jeżeli Państwo w słuchawkach, na uszach tego słuchają, to wrażenia są podwójne. Brothers in Arms, też do tej rocznicowej płyty dodany fantastyczny koncert, który też brzmi kapitalnie. Nie wszystkie płyty koncertowe brzmią dobrze, ale te Dire Straits brzmią naprawdę znakomicie. No i jeszcze, jeżeli czas pozwoli, to dzisiaj do tego albumu z tą charakterystyczną układką z gitarą Dobro wrócimy.
1: W tym utworze Ride Across the River, jeżeli mnie nie zawodzi pamięć, a myślę, że nie, to tam na basie gra Sting, który zresztą gościnnie pojawia się także wokalnie na tym albumie przecież.
0: No, Money for Nothing otrzymał, prawda?
1: W słynnym utworze, który stał się też niejako sygnałem MTV. Teraz zespół Pet Shop Boys i to jest ich druga płyta, czyli krążek zatytułowany Actually. Rok 1988, taką datę znajdujemy na okładce tego albumu, wydanego nakładem wytwórni, dawno już nieistniejącej polskiej wytwórni, polskiego radia i telewizji Vifon. Bo w latach 80. było kilka takich różnych państwowych wydawnictw, oczywiście najważniejsze były Polskie Nagrania, był też Ton Press, był Pronit, no i był też Vifon i jak się okazuje Vifon na licencji, no być może zorganizowanej przez kogoś, kto się wtedy, no z pewnością przez kogoś, kto się tym zajmował na tamtym etapie, kiedy jeszcze Polska była w zasadzie za żelazną kurtyną, zdobył licencję właśnie na wydanie drugiej płyty w dyskografii zespołu Pet Shop Boys, czyli nikt nie wydał pierwszej wtedy płyty Pet Shop Boys, ale druga ukazała się na naszym rynku. Zresztą to jest bardzo piękny album. Ostatnio słyszałem taką anegdotę, którą opowiadał Noel Gallagher, o tym, jak jakiś czas temu był na festiwalu Glastonbury, to pewnie było w latach 90. albo może na początku lat 2000. i wszyscy biegli w kierunku sceny, na której miał występować zespół Nine Inch Nails, jeśli dobrze zapamiętałem tę historię. Natomiast Noel mówi, a ja szedłem w przeciwnym kierunku, na zupełnie inną scenę, no i wszyscy pytali mnie, dlaczego nie idę na koncert Nine Inch Nails. No to im powiedziałem, że idę na Pet Shop Boys i żeby dali mi spokój. Posłuchajmy Pet Shop Boys dziś po raz pierwszy z płyty Actually, utwór zatytułowany Rent.

0: Duet Pet Shop Boys, utwór Rent z ich drugiej płyty zatytułowanej Actually. Jak się okazuje, zespół Pet Shop Boys był bardzo ważny dla wielu artystów, nie tylko dla Noela Gallaghera. Słyszałem też kiedyś opowieść wokalisty zespołu The Killers, który wspominał jako nastolatek, kiedy miał po raz pierwszy jakąś tam kwotę odłożoną, za którą chciał kupić płytę swoich idoli. I wtedy jego największe wahanie nastąpiło właśnie w sklepie muzycznym, bo zastanawiał się, czy kupić płytę zespołu The Smiths, czy Pet Shop Boys. Jeśli dobrze pamiętam, to chyba wybrał wtedy Pet Shop Boys, ale The Smiths również są jego wielką miłością, co zresztą parokrotnie było widać na koncertach The Killers, kiedy na scenie pojawiał się na przykład właśnie Johnny Marr, żeby zagrać z nimi jakąś piosenkę.
1: No, kto z nas nie przeżywał takich rozterek
0: oczywiście.
1: W sklepie muzycznym i to była też cała wielka radość.
0: Płyty nie były tanie nigdy. Zobaczyć, czy to jest gdzieś scena. Jeszcze chciałem sprawdzić, ile mogła kosztować ta płyta w tamtych czasach, dawno minionych, ale no nie widzę tu na okładce.
1: W każdym razie, no wielokrotnie pewnie każdy z nas stał przed półką z płytami w sklepach i się zastanawiał, na co te odłożone pieniądze wydać, a zawsze sporo było pomysłów. Hounds of Love, też kultowa płyta. Dzisiaj jesteśmy w latach 80. jak na razie. Hounds of Love, płyta Kate Bush. Moment, w którym ona nie tylko artystycznie, ale też komercyjnie spełniła jakby się i miała też kilka wielkich przebojów. Running Up That Hill, no, po latach ten utwór, jak wiemy, wrócił za sprawą Stranger Things. Mamy Hounds of Love i mamy też utwór The Big Sky. Taki singiel, który też był tej 40 przebojów w Wielkiej Brytanii. Jak wiemy, Kate Bush wychowywała się w takim dosyć sielskim środowisku. Jej rodzina miała piękny dom gdzieś pod Londynem i ona nawet jeszcze jako dosyć taka dziewczyna dojrzała, już chyba nawet miała około 21 lat, jeszcze mieszkała w tym domu rodzinnym z braćmi, oni wszyscy muzykowali razem. Potem zresztą ci bracia pojawiali się na płytach Kate i dla niej ten czas taki dorastania był bardzo szczęśliwym okresem i bardzo chętnie do niego wracała. Jej utwór The Big Sky opowiada właśnie o takich przyjemnościach zwykłych, powiedzmy, jak patrzenie w niebo i cieszenie się po prostu spokojem, przyrodą, czyli rzeczy, o których zapominamy, kiedy jesteśmy dorośli i kiedy jesteśmy już w tych trybikach wielkiej maszyny, takiej po prostu dnia codziennego. Więc Big Sky jest taką chwilą pauzy, przerwy. Warto dodać, że Kate też sama wyreżyserowała teledysk do tej piosenki. On nawet był nominowany do nagrody MTV. Posłuchajmy Kate Bush z płyty Hounds of Love.

0: The Big Sky, ale to jest taki miks z siedmiocalówki przeniesiony na dużą płytę, bo to jest reedycja albumu House of Love, która została umieszczona w boxie remastered. Mam też oryginalną tą z epoki płytę House of Love i teraz muszę się zastanowić, czy ta wersja na oryginalnej płycie z 85 roku to jest ten 7-inch mix. Sprawdzę to, ale wydaje mi się, że nie, że to jest troszeczkę... No to są jakieś detale produkcyjne, które inaczej brzmią między tymi dwoma wersjami, no ale jakby główna myśl, główna melodia, to wszystko jest zachowane.
1: Zespół Grizzly Bear przed nami teraz. To jest płyta, no płyta właściwie można powiedzieć kultowa płyta z roku 2012 zatytułowana Shields. Brooklijski zespół, można powiedzieć, w szczycie formy. Płyta świetnie oceniana. Jest na niej kilka utworów, no bardzo znanych, przynajmniej w takich kręgach lubujących się w muzyce alternatywnej, indie popowej. No pewnie to też spora zasługa producenta, którym jest Christopher Taylor, pracujący też no, z wieloma różnymi niezwykłymi artystami. A na samej płycie, no tak jak powiedziałem, kilka naprawdę świetnych momentów. Dziś, mam nadzieję, uda nam się posłuchać dwóch utworów, natomiast zaczniemy dziś spotkanie z płytą Shields Grizzly Bear od utworu Yet Again.

0: To była grupa Grizzly Bear i utwór Yet Again do tego podwójnego albumu, zresztą pięknie wydanego również. Dziś jeszcze sięgniemy.
1: No to ja powrócę z Bruce'em Springsteenem. Teraz Western Stars, ale to będą piosenki z filmu, bo płyta Western Stars to było jedna. Potem jeszcze Bruce wykonał ten album na żywo. Powstał taki jakby film koncertowy. No i z tego też jakby płyta dokumentująca całe to przedsięwzięcie. Tutaj nie ma muzyków The Street Band. To jest zupełnie inny skład, ale jest też Patty, a więc żona Bruce'a. Płyta Western Stars to dla mnie osobiście był powrót naprawdę wielkiej formy Bruce'a Springsteena, takiej studyjnej. Jego właściwie solowa płyta, zagrał na praktycznie 90% instrumentów i napisał po prostu przepiękne piosenki, takie w stylu lat 60., początku lat 70. Sam mówił, że to jest jakby hołd dla takich twórców jak Glen Campbell czy Jimmy Webb. No i w tej stylistyce jest cała ta płyta utrzymana. Różnie to bywa z płytami Bruce'a od powiedzmy z czasów The Rise, który takiej ostatniej naprawdę wielkiej płyty i street bandu, bo właściwie na każdej płycie mamy piękne piosenki i zdarzają się wielkie piosenki, ale już płyty całościowo no nie postrzegam ich w rodzaju tak przełomowych, ważnych jak te z lat 70., nie mówiąc już o Born in the USA czy Born to Run, prawda? Ale Western Stars to jest jedna z tych naprawdę znakomitych bardzo płyt Bruce'a Springsteena w takich ramach, powiedzmy, 5 gwiazdek, to daje tej płycie bardzo solidne 4 gwiazdki z kilkoma świetnymi piosenkami. No, utwór Moonlight Motel to w ogóle jest jedna z najpiękniejszych kompozycji Bruce'a. Ale my dzisiaj posłuchamy dwóch innych, oto Hello Sunshine.
2: Heading for heartbreak and pain.

0: Bruce Springsteen w takim kantrowym wydaniu utwór Hello Sunshine. No Bruce to jest wbrew pewnym stereotypom muzyk bardzo naprawdę zróżnicowany, eklektyczny. Przecież jakiś czas temu ukazało się 7 jego albumów i każdy jest inny. Nawet przecież nagrał album na początku lat 90. oparty na samplach różnego rodzaju, na podkładach, takich bitach. On też poszedł na chwilkę w tę stronę. Oczywiście jest to artysta rock'n'rollowy, jest to artysta bardzo silnie gdzieś tam odnoszący się do historii
1: w gruncie rzeczy
0: amerykańskiej piosenki, do country.
1: Postrzegamy go jako takiego tradycjonalistę trochę muzycznego.
0: A warto też mieć świadomość, że Bruce się właściwie w każdym stylu, w gospel przecież, w soulu, on się fantastycznie odnajduje. Niedawno skończył trasę w Stanach Zjednoczonych, taką bardzo głośną, taki manifest wręcz polityczny. Jestem ciekawy, jaki będzie jego następny ruch.
1: Bruce Springsteen, co niektórzy mogli też pewnie zobaczyć w filmie Nebraska chociażby, był zafascynowany na pewnym etapie chociażby muzyką takiego duetu jak Suicide, utworami Alana Wegi, co było zupełnie przecież awangardowym wtedy, awangardowym przejawem artystycznej działalności i nawet miał w swoim repertuarze koncertowym jeden z utworów, taki Dream Baby Dream, piękny utwór, który oczywiście w wykonaniu duetu Suicide brzmiał zupełnie inaczej. Brygada Kryzys na koniec pierwszej części naszego spotkania. Ostatnio trochę rozmawialiśmy na temat kondycji polskiej muzyki rockowej, alternatywnej. Mówiliśmy o tym, że dużo się mówi o genialnych, nowych, wspaniałych artystach, o niezwykłych płytach. Przyznaje się nagrody, ale w gruncie rzeczy jak tak przychodzi koniec dnia i trzeba zastanowić się, gdzie są te prawdziwe klasyki, co do których nie mamy żadnych wątpliwości, to...
0: I co z tego zostanie na zawsze.
1: I co zostanie z tego na zawsze, to wracamy do kilku, może kilkunastu płyt nagranych w latach 70. i 80. przede wszystkim. Między innymi do płyty czarnej zespołu Brygada Kryzys. Legendarne wydawnictwo, zespół nagrywał tę płytę nocami, testując studio właściwie trochę, można powiedzieć, półlegalnie. I powstał absolutnie wyjątkowy album, który ukazał się nakładem Ton Pressu w roku 1982. Oczywiście dwaj podstawowi artyści na tej płycie to jest Robert Brylewski i Tomasz Lipiński. To jest ich muzyczna podróż, absolutnie niesamowita. Dziś, teraz jedno nagranie, może jeszcze z jednym zdążymy w drugiej części, a teraz posłuchajmy kompozycji Przestań śnić.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
2: A gdyby Olga Boznańska mogła opowiedzieć o sobie samej?
3: Niezależnie od okoliczności powstania portretu, zawsze zależało mi na uchwyceniu prawdy o modelu. Pokazaniu go takim, jaki jest, bez upiększania go na siłę. Właśnie w przeciętnych, a wręcz brzydkich rysach kryje się prawda o duszy człowieka. To też nie wolno ich pod żadnym pozorem zmieniać.
2: Wysłuchaliście fragmentu biografii Olgi Boznańskiej czytanej przez Danutę Stenkę. To część projektu edukacyjnego Muzeum w Liceum, który ma zainspirować młodzież sztuką. Szczegóły na niezlasztuka.net.
0: Ogłoszenie społeczne.
4: Tu Radio Łódź, jest 21. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Kryzys na budowie tunelu w Łodzi. 100 pracowników czeka na zaległe pensje od lutego. Nowoczesne technologie w szpitalu imienia Kopernika. W Piotrkowie cyfryzacja usprawni obsługę pacjentów. W wiadomościach powiemy też o wielkim powrocie błotnych żółwi. Dziś zachmurzenie przeważnie umiarkowane.

0: Pane okresami duże, przelotne opady deszczu, miejscami burze. Stu pracowników budowy łódzkiego tunelu czeka na wypłaty. Nie dostali pieniędzy od lutego. Jak ustaliło Radio Łódź, problem dotyczy podwykonawcy podziemnej kolejowej trasy średnicowej w Łodzi. W lutym PKP PLK zerwały kontrakt z dotychczasowym głównym wykonawcą. O szczegółach mówi nasz reporter Michał Dąbrowski.
1: Tunel średnicowy ma połączyć pod ziemią główne dworce w Łodzi. Inwestycja ma już kilkuletnie opóźnienie, a w lutym PKP PLK zerwały kontrakt z głównym wykonawcą, czyli PBDIM-em z Mińska Mazowieckiego. Spółką córką wykonawcy i podwykonawcą tunelu był Altor, którego pracownicy ostatnią wypłatę otrzymali za styczeń.
2: Już za luty, marzec, kwiecień, maj tych pieniędzy po prostu nie ma.
1: Mówi nam jeden z pracowników Altora, a Jerzy Pazura z PBDIM-u odpowiada.
3: To PLK przejmuje zobowiązania, kiedy główny wykonawca nie jest w stanie zaspokoić roszczeń podwykonawców.
1: Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
0: Przesłaliśmy pytania w tej sprawie do PKP PLK. Czekamy na odpowiedź.
4: Więcej na radiołódź.pl.
0: Piotrkowski Szpital stawia na kardiologię. Dyrekcja szpitala przedstawiła inwestycje, które mają poprawić jakość leczenia i dostępność opieki dla pacjentów. Pierwszy projekt z Krajowego Planu Odbudowy dotyczy rozwoju specjalistycznych świadczeń kardiologicznych. Ma pomóc w lepszym diagnozowaniu i leczeniu osób z chorobami serca, mówi kierownik oddziału kardiologicznego Piotrkowskiego Szpitala Tomasz Ciurus.
5: Nigdy nie dysponowaliśmy takimi środkami, nie było możliwości, aby zakupić taką ilość sprzętu, jaką w tej chwili otrzymujemy. Dzięki tym środkom jesteśmy w stanie od podstaw zbudować nową pracownię hemodynamiki, która została wyposażona już w nowy, zupełnie angiograf.
0: Drugi projekt obejmuje cyfryzację szpitala. Nowoczesne rozwiązania informatyczne mają usprawnić pracę placówki, obieg dokumentów oraz obsługę pacjentów. Realizacja obu projektów to ważny krok w rozwoju szpitala. Inwestycje mają wzmocnić jego możliwości i podnieść poziom opieki nad pacjentami. Coraz więcej osób w Polsce oddaje bezinteresownie swoją krew. W 2024 roku było to 650 tysięcy osób, o 20 tysięcy więcej niż rok wcześniej. Dziś jest obchodzony Światowy Dzień Krwiodawcy. Dyrektor Narodowego Centrum Krwi Sebastian Twaruk zaznaczył, że krew można pozyskać jedynie od drugiego człowieka. Nie można jej wyprodukować.
6: W przypadku wspomnianych wypadków komunikacyjnych to jest około 10 jednostek zapotrzebowania na krew, aby uratować zdrowie, a nawet życie osoby po wypadku. Transplantologia rozwija się wspaniale, mamy coraz więcej takich operacji, no to tu zapotrzebowanie jest jeszcze większe, to jest 20 jednostek.
0: Narodowe Centrum Krwi apeluje do dawców o sprawdzenie stanów magazynowych w swoich regionach. Żółwie błotne wrócą do lasów województwa łódzkiego. Przyrodnicy wybrali dla nich odpowiednie warunki. To kolejny etap projektu przywracającego populację żółwia błotnego na teren naszego regionu. To bardzo cenny gatunek, podkreśla Hanna Bednarek-Kolasińska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi.
7: Jedyny w Polsce gatunek rodzimy żółwia, którego chronimy od 1935 roku. On jest w Czerwonej Księdze Zwierząt zagrożonych wyginięciem, więc bardzo cenny dla nas gatunek. On kiedyś był tutaj na naszych terenach.
0: Żółwie w przyszłości trafią do trzech nadleśnictw w regionie, Spała, Bełchatów i Skierniewice. Będą to osobniki, które urodziły się w Poleskim Parku Narodowym, a obecnie przygotowywane są do wypuszczenia na wolność w łódzkim orientarium. Pierwsze żółwie błotne wrócą do lasów w regionie w przyszłym roku. Kolejny serwis informacyjny w Radiu Łódź o 22, a teraz czas na wiadomości sportowe. W studiu jest Robert Zwoliński.
8: Kamil Majchrzak wygrał z Australijczykiem Alexem de Minorem 2-1 w finale tenisowego turnieju rangi ATP 250 w holenderskim Hertogenbosch. Spotkanie trwało 2 godziny i 26 minut, a Piotr Kowianin po raz pierwszy triumfował w turnieju tej rangi.
9: Nie ma co ukrywać, że jest to wyjątkowo emocjonalna chwila dla mnie i wyjątkowo przyjemna, jakby jest to jakieś zwieńczenie ciężkiej pracy, którą wkładam przez całe życie, moi rodzice, mój team, jakby jestem wdzięczny, że mogę przeżywać te emocje i że umożliwiłem to sobie.
8: A w najnowszym, jutrzejszym rankingu ATP pochodzący z Piotrkowa Trybunalskiego Majchrzak wskoczy też do pierwszej pięćdziesiątki, notując najlepsze miejsce w karierze. Żużlowcy Orła Łódź wygrali pierwszy mecz rundy rewanżowej Metalka z drugiej Ekstraligi. Podopieczni Macieja Jondera pokonali 46-44 Stal Rzeszów, choć po 6 biegach przegrywali i to aż 12 punktami. Drużyna jednak wierzyła w odwrócenie losów meczu, podkreśla Szymon Schlauderbach.
10: Gdybyśmy nie wierzyli, to byśmy przegrali, ale na pewno nie było to przyjemne i taki lekki niepokój się wkradł. Ale wiadomo, że to jest sport i wszystko się może wydarzyć. Pokazaliśmy, że warto walczyć do końca.
8: A Łodzianie wywalczyli dzisiaj 3 punkty, bo 2 za zwycięstwo i 1 za bonus, czyli wygranie 2 meczu ze Stalą. Na Podkarpaciu był bowiem remis, Orzeł jest tym samym trzeci w tabeli z dorobkiem 11 punktów. Tyle samo ma jednak drugi PSŻ Poznań, a prowadzi z kompletem zwycięstw Polonia Bydgoszcz. Za nami kolejny finał mini basket ligi, czyli rozgrywek przeznaczonych dla dzieci, które trenują koszykówkę, a uczą się w szkole podstawowej w klasach 1-5. Pierwotnie finałowe mecze miały odbyć się na rynku manufaktury, jednak z powodu niekorzystnej aury przeniesiono rozgrywki do Zatoki Sportu Politechniki Łódzkiej. Organizator Szymon Baran jest zadowolony, że koszykarskie rozgrywki dzieci mają przed sobą jeszcze przyszłość.
11: Ja mam nadzieję, że się wciąż rozwija. Chcielibyśmy zaprosić coraz więcej szkół, coraz więcej dzieciaków do tego, żeby interesowały się basketem. To jest potrzebne wszystkim drużynom seniorskim w regionie. To jest potrzebne moim zdaniem regionowi, żeby ten sport tutaj działał jak najlepiej i po to to robimy.
8: Organizatorzy chcą, żeby w kolejnych latach mecze mini basket ligi rozgrywane były nie tylko w Łodzi, ale też w innych miastach województwa łódzkiego. I jeszcze raport z piłkarskiego mundialu. Reprezentacja Niemiec w pierwszym swoim meczu na piłkarskich mistrzostwach świata rozbiła reprezentację Curaçao 7-1. Drużyna z Karaibskiej Wyspy debiutowała na mundialu i tym samym stała się najmniejszym państwem w historii mistrzostw świata, a jej trener Dick Advocaat został też najstarszym trenerem w historii mundiali. Holenderski szkoleniowiec we wrześniu skończy 79 lat. Kolejny mecz na mundialu już za niespełna godzinę. Holandia zmierzy się z Japonią, a po 22 również wiadomości sportowe w Radiu Łódź. Zapraszam.
0: Na termometrach 12 stopni. Przypominam, nieustannie do godziny 23 obowiązuje ostrzeżenie przed burzami z gradem. To ostrzeżenie pierwszego stopnia wydane przez IMGW. Możliwe są też ulewy do 25 mm oraz porywy wiatru do 75 km na godzinę. W nocy burze zaczną zanikać, niebo się troszeczkę rozpogodzi, a deszcz osłabnie. Temperatura spadnie do 9 stopni, a jutro rano spokojny i rzeźki poniedziałek. Około godziny 8 spodziewamy się 14 stopni na naszych termometrach, umiarkowanego zachmurzenia i braku opadów.

0: Veni, Vidi, Vinyl. W Radiu Łódź. Zapraszają Bartosz Florczak i Marcin Tercjak.
1: Zaczynamy drugą godzinę audycji Veni, Vidi, Vinyl od Prince'a, od jego być może najsławniejszej płyty. Pewnie płyty to tak, to jest chyba najsłynniejsza płyta, czyli Purple Rain, rok 1984. U nas wydana w 1988, to już mówiłeś o tych różnych wydawnictwach, Polskie Nagrania. 3000 zł kosztowała ta płyta i właśnie tutaj przed nami na licencji Warner Bros. No, teoretycznie przynajmniej. Ta
2: płyta. Ale widać, że takie polskie wydanie, bo nie ma grzbietu. Tak. Taka trochę...
1: Budżetowo
2: edycja,
1: trochę. Znaczy, wiesz, grzbiet to nawet jest, bo tu można odnaleźć nawet ten napis.
2: Tak, można odnaleźć.
1: Tylko, że on już jest tak przegnieciony i... On nie był w żaden sposób usztywniony, dlatego się po prostu sprasował.
2: Bo ja na przykład wróciłem teraz, patrzę na okładkę Pet Shop Boys, wydaną przez Polaków też, przez Wifon. No i tu też teoretycznie jest grzbiet i nawet teoretycznie jest tytuł płyty i nazwa wykonawcy,
1: tak,
2: tylko że tak jakoś krzywo wydrukowany. Ale w środku za to jest plakacik, proszę bardzo.
1: Tutaj, jeżeli chodzi o Prince'a, plakaciku nie ma, ale jest płyta. Płyta, która sprawiła, że Prince stał się naprawdę gigantyczną, wielką gwiazdą. Gdzieś przez moment nawet porównywaną z Michaelem Jacksonem. Oczywiście wielkie przeboje, MTV, od tego się zaczęła jego kariera. I to jest chyba najbardziej taka piosenkowa, popowa płyta Prince'a, patrząc na jego karierę. I tak zawsze zastanawiam się, jak nieprawdopodobnie on był twórczy. I ile on musiał pracować, że właściwie te albumy jeden po drugim produkował. Za chwilę była płyta Sign of Times, jeszcze była Around the World po drodze.
2: No tak, tam było więcej rzeczy. Tak, Parade, taki krążek też.
1: Ale Parade to chyba już był później.
2: No też jeszcze w latach 80.
1: Tak, tak, no to w latach 80. to tak, tylko już mówię tak chronologicznie. W każdym razie...
2: A przed Purple Rain też było kilka przecież znakomitych albumów jeszcze Prince'a.
1: Oczywiście. I właśnie jak wiele tych nagrań powstało, dzisiaj wciąż otrzymujemy niepublikowane utwory. Ostatnio też taki utwór Stone został opublikowany. Więc te archiwa pewnie Prince'a są jeszcze bardzo, bardzo głębokie. Ostatnio też zastanawialiśmy się, która z tych płyt, Purple Rain czy Thriller, jest dla nas jakby osobiście ważniejsza, większa. Cały czas zastanawiam się.
2: Jest to dylemat wręcz hamletowski.
1: Dzisiaj nie padnie ta odpowiedź, przynajmniej ode mnie. The Beautiful Ones to jest utwór, którego posłuchamy.

0: To był Prince, utwór The Beautiful Ones, strona pierwsza, nagranie numer 3. No, jeżeli czas pozwoli, to dzisiaj do tego albumu wrócimy.
1: Ale przy Prince'ie pozostaniemy pośrednio, bo będziemy słuchać jego piosenki i faktycznie, jeżeli wskazywać najpopularniejszy album, taki najbardziej znany, to bez wątpienia jest Purple Rain, nie tylko dlatego, że jest świetną płytą, ale też pamiętajmy o tym, że tak naprawdę jest to płyta soundtrack, bo to jest piosenki z filmu pod tytułem Purple Rain, w którym Prince zagrał główną rolę takiej wschodzącej gwiazdy właśnie rocka. Więc ta płyta również z tego powodu jest niezwykle popularna, ale później Prince wydał kilka płyt, na których z kolei znalazły się niezwykle popularne utwory, jak chociażby kompozycja Kiss, która stała się no, absolutnie wielkim światowym hitem i do dziś jest, można powiedzieć, jednym z tych kilku utworów, które stanowią no, rozpoznawalną markę Prince'a. Jak słyszymy tę piosenkę, to wiemy od razu, o kogo chodzi. No i oczywiście po ten utwór też sięgali inni artyści, niekiedy tacy, którzy potrafili w bardzo kreatywny sposób podejść do cudzego materiału, jak brytyjska grupa The Art of Noise, naprawdę zasłużona, która zaprosiła w dodatku do tego nagrania znakomitego już no, wiekowego artystę. Wtedy może jeszcze nie tak bardzo jak dziś, ale wciąż Tom Jones jest aktywny i wciąż gra koncerty.
0: No, 23 lipca będzie w Sopocie.
1: W Operze Leśnej. Zatem Tom Jones tutaj ryknął swoim potężnym głosem w utworze Prince'a, a ponieważ jest to maxi single 12-calowy i otrzymujemy na nim ten utwór w wersji, która nosi nazwę Battery Mix, no to mamy też do czynienia z dość mocno rozszerzoną interpretacją tego utworu. Zatem to będzie ponad 8 minut z utworem Kiss Prince'a w wykonaniu The Art of Noise i Toma Jonesa.

0: Kiss.
1: To był zespół The Art of Noise z gościnnym udziałem Toma Jonesa w piosence Prince'a oczywiście.
2: Steely Dan teraz, zespół, którego posiadam całą dyskografię na płytach winylowych, uwielbiam, a właściwie nie całą, całą z tego pierwszego etapu działalności, bo potem jeszcze przecież były dwie płyty już w XXI wieku, była ta płyta Two Against Nature i jeszcze jedna, zaraz sobie, Everything Must Go, to chyba się tak nazywało, czy Everybody in Showbiz, coś takiego.
1: Zaraz no, tak dobrze nie pamiętam, natomiast...
2: No bo pamiętamy przede wszystkim
1: klasyki,
2: pierwszym etapie, prawda, zespołu Steely Dan, który zakończył się płytą Gaucho. W każdym razie, jeżeli mówimy o Steely Dan, to mówimy o płycie Asia, mówimy właśnie o Gaucho.
1: Czy o debiucie znakomitym, Can't Buy
2: A Thrill. O debiucie, Pretzel Logic, ale pewnie Royal Scum to jest ta płyta, o której mówimy w ostatniej kolejności. Trochę niesłusznie. Ja raz na jakiś czas wracam sobie do tego albumu w samochodzie i bardzo lubię jeździć z tą muzyką. No, Steely Dan, czyli wybitni muzycy, którzy w taki bardzo naprawdę pomysłowy sposób łączyli muzykę rockową, pop nawet bym powiedział, z jazzem, z różnymi takimi rozwiązaniami harmonicznymi, nietypowymi po prostu dla muzyki popularnej. No a korzystali przy okazji też z genialnych gitarzystów jak Larry Carton, chociażby świetnych bębniarzy. Tutaj mamy Ricka Marotte na przykład na tej płycie. Tytułowa kompozycja zamykająca całość to bez wątpienia jest najlepszy utwór na tej płycie.

0: The Royal Scum, utwór zamykający całość płyty właśnie pod tym tytułem, z tymi słynnymi wieżami takimi nowojorskimi, zwieńczonymi jakimiś głowami węży, no tutaj jakieś tygrysa widzę, no też bardzo charakterystyczna okładka, no a na dole śpiący pan na takiej ławce z kamienia, gdzieś właśnie pod jednym z tych wieżowców. Ja zawsze lubiłem w zespole Steely Dan, że oni niektóre piosenki tak konstruowali, że one jakby zmierzają do punktu kulminacyjnego, ale ta kulminacja nie następuje. To było zawsze bardzo interesujące.
1: To się nazywa suspense w kinie na przykład.
0: W kinie tak, nie wiem, jak to się nazywa w muzyce, pewnie to ma jakąś swoją, jakieś swoje określenie fachowe. A dodam jeszcze, że to była płyta Everything Must Go, o której mówiłem, czyli pierwszy pomysł był dobry. Everybody in Showbiz to była płyta, The Kings. Już teraz sobie przypomniałem.
1: Wrócimy na chwilkę, nawet nie na taką chwilkę, bo to będzie ponad 7 minut, do zespołu Grizzly Bear i do ich płyty Shields z roku 2012. To będzie nagranie, które zamyka całość. Rzadko ten utwór jest przypominany. Czasami sprawdzam w popularnym serwisie muzycznym też, jak popularne są niektóre piosenki, to znaczy ile mają tak zwanych odsłon. Dzisiaj na przykład sprawdziłem Brygadę Kryzys i w związku z tym zagramy później utwór, który ma najmniej odsłon z płyty czarnej. Natomiast ostatnia piosenka z krążka zespołu Grizzly Bear też nie jest rekordzistką, co trochę mnie dziwi, bo jest to przepiękny utwór, a nosi tytuł Sun in Your Eyes.

0: Raz jeszcze Grizzly Bear, dziś w naszym programie z płyty Shield słuchaliśmy kompozycji Sun in Your Eyes.
1: Bruce po raz trzeci dzisiaj. Mówiłem o tym, że z płytą Western Star oddał hołd chociażby Glennowi Campbellowi. Też tutaj akurat podczas tego koncertu zamykał całość właśnie jego wielkim przebojem Rhinestone Cowboy. No to posłuchajmy, jak wykonuje go z żoną, ale też z zaprzyjaźnionymi muzykami, którzy nie są jednak muzykami i street bandu.

0: To jeszcze tylko tak sprostuję, bo ja powiedziałem, że to jest utwór Glenna Campbella, ale Larry Wise napisał tę piosenkę w 1974 roku, rok później nagrał ją Glenn Campbell, ale no są czasami takie utwory, które tak nam się sklejają z jakimś artystą, że w ogóle nie myślimy, że kto inny jest kompozytorem. I tak jest w przypadku Rhinestone Cowboy i Glenna Campbella. Tutaj oczywiście Bruce Springsteen z takiej no, filmowo-koncertowej płyty Western Stars Songs from the Film.
1: Wróćmy do czarnej płyty zespołu Brygada Kryzys, wydanej w wersji pierwotnej przez firmę Tone Press. Ten krążek kosztował wtedy, czyli w 1982 roku, 200 zł.
0: Dzisiaj kosztuje tyle samo.
1: Nie wiem, ile dzisiaj. Trzeba by było za niego zapłacić.
0: No, tak, około.
1: Wiem, że po drodze ukazywały się różne reedycje i niekiedy w bardzo kiepskich wersjach dźwiękowych. I trzeba na to bardzo uważać.
0: To był po prostu przeniesiony dźwięk z też nie najlepszego dźwięku cyfrowego kompaktu na winyl.
1: Dlatego jeżeli ktoś chciałby kupić jakąś reedycję, a takie się ukazały, płyt zespołu Brygada Kryzys, również myślę o płytach CD, należy bardzo to dokładnie sprawdzić, żeby nie trafić właśnie na taką wersję, która ma totalnie płaskie brzmienie. A płyta zespołu Brygada Kryzys brzmi potężnie i myślę sobie, że gdyby zespół z takim ciosem, z tego rodzaju propozycją muzyczną pojawił się wtedy naprawdę na Wyspach Brytyjskich, to spokojnie byłaby to płyta, nie twierdzę, że odnieśliby jakiś światowy, globalny sukces, ale byłaby to płyta na pewno odnotowana i na pewno dostrzeżona pośród innych wspaniałych artystów, którzy wtedy swoje płyty wydawali. Był to naprawdę niezwykły moment i też warto czasami posłuchać, co mówią. Znaczy, dziś już Roberta Brylewskiego nie ma z nami, ale Tomek Lipiński czasami wspomina te czasy właśnie i mówi o tym, jak wyglądała wówczas rzeczywistość, ta polska, ta warszawska, jak wyglądało nagrywanie tej płyty i jak w zasadzie, no co też motywowało muzyków do tego, żeby tworzyć, bo czas to był dosyć faktycznie ponury i w zasadzie nic innego nie zostawało, jak tylko wyrazić te swoje emocje, przekuć je na dźwięki. Naprawdę fantastyczne. Jak mówiłem, sprawdziłem sobie w tym najpopularniejszym serwisie, który utwór ma najmniej odsłon i to jest kompozycja Traveling Stranger. Znakomita skądinąd. Posłuchajmy raz jeszcze dzisiaj Brygada Kryzys.

0: To był raz jeszcze dzisiaj zespół Brygada Kryzys z czarnej płyty.
1: Wracamy do Prince'a, do płyty Purple Rain. 21 kwietnia minęło 10 lat od śmierci Prince'a. No to ten 2016 rok to dla fanów muzyki był fatalny, bo to wielu takich naprawdę wielkich artystów zmarło. Oczywiście David Bowie, chociażby Glenn Frey, także Prince.
0: No, takie George postaci. Michael chyba też jakoś tam tego okolice.
1: No to już też do sprawdzenia to się wszystko miesza. Tak. W każdym razie no, tacy artyści, którzy jeszcze wiele mogli od siebie dać, wiele nagrać, niezwykle twórczy i tacy, którzy zmieniali bieg muzyki kilka razy. Prince bez wątpienia jakimś takim był. Pozostaje nam jeszcze jedno nagranie dzisiaj, którym pożegnamy się w tej audycji Computer Blue.
0: W związku
1: Blue.
0: Z tym niektóre trafią do archiwum naszego, być może na za tydzień, prawda?
1: Może za tydzień, może za wiele, wiele
0: zobaczymy.
1: Tygodni. Computer Blue na koniec. Prince, dziękujemy, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
2: Wendy? Yes, Lisa. Is the water warm enough? Yes, Lisa. Shall we begin? Yes, Lisa.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Kampania społeczna, wakacje, ale co to?
2: Gdzie jedziesz w tym roku na wakacje?
3: Nigdzie, jak zwykle. Mówią, że wakacje są fajne, ale sama nie wiem.
1: Obok ciebie są dzieci, które w wakacje poczują na twarzy jedynie bryzę miejskiego kurzu i usłyszą szum samochodów. Zobacz szczegóły kampanii społecznej Wakacje, ale co to? Na www.fundacjapociecha.pl.
4: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
5: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
0: Ogłoszenie społeczne.
6: Tu Radio Łódź, zbliża się 22. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. F-35 nie doleciały nad Łódź. Wiceminister prostuje. Tego miasta nie było w planie. Karol Nawrocki na urodzinach Donalda Trumpa. Wiemy, jakie życzenia złoży politykowi polski prezydent. W wiadomościach powiemy też o wielkim powrocie błotnych żółwi w Łódzkiem. Zachmurzenie przeważnie umiarkowane, okresami duże, przelotne opady deszczu, miejscami burze. Wiemy, dlaczego myśliwce F-35 nie przeleciały nad Łodzią. Przypomnijmy, w piątek Polska oficjalnie wprowadziła do służby pierwsze myśliwce F-35. Trzy najnowocześniejsze samoloty bojowe trafiły do 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Według zapowiedzi władz miasta samoloty miały przelecieć w piątek nad rondem lotników lwowskich. Mimo licznych tłumów na miejscu samolotów nie było. Sprawa robi się o tyle poważna, że przelot nad Łodzią zapowiedział jako pierwszy Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej w swoich

0: mediach społecznościowych. Łodzi od początku nie było w planie, tłumaczył dzisiaj Paweł Bejda, wiceminister MON.
1: W planie było Westerplatte, w planie był Kraków i Warszawa. I to były te trzy miejsca. Nie wiem, skąd się wzięła sytuacja Łodzi.
0: F-35 są uznawane za jedne z najbardziej zaawansowanych samolotów bojowych na świecie. Polska zamówiła ponad 30 takich myśliwców. Prawie 500 interwencji straży po burzach. Przez Polskę przechodzi front burzowy. Prędkość wiatru dochodzi do 75 km na godzinę. Przypomnijmy, do 23 obowiązuje ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia w sprawie burz i silnego wiatru. Rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec, powiedział Polskiemu Radiu, że najwięcej pracy mieli strażacy w regionach zachodnich i centralnych, a w Łódzkiem było ponad 40 interwencji.
2: Państwa Straż Pożarna odnotowała 496 interwencji związanych z przechodzącym nad Polskiem frontem atmosferycznym. Najwięcej interwencji odnotowano w województwach dolnośląskim, wielkopolskim, mazowieckim, śląskim oraz lubuskim.
0: Jutro burze też będą występować głównie na północy, w centrum i na wschodzie kraju, a więcej o pogodzie po wiadomościach sportowych. Prezydent Karol Nawrocki powiedział, że będzie życzył prezydentowi Donaldowi Trumpowi tego, aby doceniał Polskę jako sojusznika. Jak informowaliśmy w Radiu Łódź, prezydent Polski jest w Waszyngtonie, gdzie weźmie udział w gali mieszanych sztuk walki w Białym Domu. Impreza przypada w 80. urodziny Donalda Trumpa.
3: Będę życzył panu prezydentowi dużo zdrowia, dużo zdecydowania w swoich działaniach i żeby tak jak do tej pory zawsze doceniał swojego sojusznika w centralnej Europie, najważniejszego, czyli Polskę.
0: Prezydent nie powiedział, jak będzie wyglądać jego ewentualna rozmowa z Donaldem Trumpem. Żółwie błotne coraz bliżej powrotu do lasów w Łódzkiem. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych wraz z ZOO i Uniwersytetem Łódzkim prowadzi projekt mający na celu przywrócenie do środowiska naturalnego żółwi błotnych. Wiadomo już, które lasy mają zamieszkać. O szczegółach Seweryn Potentas.
4: Żółwie, które narodziły się w Poleskim Parku Narodowym, obecnie podrastają w łódzkim orientarium. Wszystko po to, by już w przyszłym roku zamieszkały lasy w Łódzkiem. W pierwszej kolejności trafią do nadleśnictwa Spała, gdzie będą miały idealne warunki, mówi Hanna Bednarek-Kolasińska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi.
5: Chodzi o cieki wodne, czyli na przykład rzeka Gać. Ten nurt jej nie jest szybki. Ta woda dosyć rozlegle rozpływa się po gruncie.
4: Po trafieniu do środowiska naturalnego żółwie będą stale monitorowane. Jeżeli dobrze zaadaptują się do warunków, to w kolejnych etapach projektu mogą one zasiedlić także nadleśnictwa Bełchatów czy Skierniewice. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
0: Do nadleśnictwa Spała trafić ma łącznie 50 osobników. Żółw błotny to gatunek pod ścisłą ochroną, który znajduje się w księdze gatunków zagrożonych. W przeszłości zwierzęta te naturalnie zamieszkiwały nasz region. W tej godzinie to wszystko. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź jutro o 6 rano, ale jeszcze czas na wiadomości sportowe. W studiu jest Robert Zwoliński.
6: Pochodzący z Piotrkowa Trybunalskiego tenisista Kamil Majchrzak osiągnął życiowy sukces, wygrywając po raz pierwszy w karierze turniej rangi ATP 250 w finale w holenderskim Hertogenbosch. Majchrzak pokonał Australijczyka Alexa de Minora 2-1, a wcześniej pokonał też dwóch innych zawodników z czołówki światowego rankingu, Kanadyjczyka Felixa Auger-Aliassime'a oraz Daniła Miedwiediewa. Pierwszy trener Majchrzaka, Wiesław Kozica, podkreśla dużą pewność siebie piotrkowskiego tenisisty.
7: Wygranie pierwszego turnieju ATP, no to coś znaczy. No widać regularność teraz na trawie. Kamil lubi grać na trawie, no przecież potwierdził to w ubiegłym roku, dochodząc do czwartej rundy Wimbledonu. Psychika odgrywa ważną rolę, a po pokonaniu takich zawodników, no to na pewno człowiek się dowartościowuje.
6: No ale teraz Majchrzak będzie musiał bronić wielu punktów, bo w tamtym roku w Wimbledonie doszedł właśnie do czwartej rundy. A polscy siatkarze pokonali Ukraińców 3-2 w czwartym meczu turnieju Ligi Narodów w chińskim mieście Linyi. Biało-czerwoni przegrali dwa pierwsze sety, ale odrobili straty i w tiebreaku zwyciężyli 15-11, tym samym odnosząc drugie zwycięstwo w tych rozgrywkach. Podopieczni serbskiego trenera Nikoli Grbicia zakończyli pierwszy turniej z dorobkiem dwóch wygranych i dwóch porażek, a selekcjoner kadry tak ocenił turniej w Linyi.
8: Myślę, że jest bardzo dobry dla nas. Nie mówię o wyniku, mówię o doświadczeniu, bo naprawdę mieliśmy różnych meczów. Bardzo łatwe z Kubą, a potem trzy bardzo trudne. Mam nadzieję, że te lekcje, które nauczyliśmy się w tym turnieju, będą bardzo, bardzo korzystne dla zawodników.
6: W ogólnej tabeli Ligi Narodów Polacy awansowali na 6 miejsce z dorobkiem 8 punktów. Liderem jest Brazylia, która ma 3 zwycięstwa bez straty seta. Następny turniej Ligi Narodów z udziałem Polaków zostanie rozegrany w dniach 24-28 czerwca w Gliwicach, a rywalami Polaków będą Belgowie, Turcy, Niemcy, a także Argentyńczycy. Polscy kajakarze mają już 6 medali sprinterskich Mistrzostw Europy w Montemore. W niedzielne popołudnie srebro w konkurencji K2 na 500 metrów wywalczyły Martyna Klat i Anna Puławska, a kilkadziesiąt minut wcześniej również srebrny medal, tyle że w K1 na 500 metrów zdobyła sama Anna Puławska. Do zakończenia portugalskich mistrzostw pozostało jeszcze kilka konkurencji, w tym rywalizacja w C1 na 5000 metrów z udziałem reprezentantów Polski. A Barcelona wygrała rozgrywki Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. W rozegranym w Kolonii finale hiszpański zespół pokonał Fusche Berlin 37-34. Trzecie miejsce wcześniej zdobył niemiecki SC Magdeburg, zwyciężając w meczu o brąz z duńskim Alborgiem. I to tyle teraz. Po więcej sportu zapraszam na radioloc.pl.
0: I jeszcze godzinę trwają ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. Alert obowiązuje do 23, no nie całą godzinę w takim razie. Synoptycy prognozują w tym czasie wyładowania atmosferyczne, którym towarzyszyć będą silne opady deszczu, lokalnie nawet do 25 mm, a także dość porywisty wiatr do 75 km na godzinę. Ale w nocy sytuacja zacznie się uspokajać, front burzowy przesunie się na wschód, a niebo nad Łodzią będzie się rozpogadzać. Opady deszczu osłabną, my zobaczymy do 9 stopni na naszych termometrach, a jutro rano na termometrach 14 stopni, ale znów jest ryzyko opadów, dlatego warto mieć ze sobą parasol.

0: z klasyką w tle.
1: Dobry wieczór. Przy mikrofonie Patrycja Pawłowicz. Witam Państwa bardzo serdecznie. Wspólnie spędzimy czas do północy. No a w pierwszej godzinie naszego spotkania nieco inna klasyka. 18 czerwca, czyli już za chwilę swoje 84. urodziny obchodzić będzie Sir Paul McCartney. I tak pomyślałam, że dziś w związku z tym sięgnę po utwory zespołu The Beatles. Beatlesi byli mistrzami czerpania inspiracji z dowolnego miejsca, no i zewsząd. I ta mieszanka sprawiła, że ich dźwięki były i wciąż są świeże. Jednym z wielu elementów ich kompozycji była sfera muzyki klasycznej. Jest ona wyczuwalna w niektórych piosenkach, choć nie zawsze oczywista. Czasem są to cytaty, innym razem inspiracje, niekiedy jest to klasyczna instrumentacja. Wreszcie są też historie powstawania piosenek Beatlesów, niekiedy historie z klasyką w tle. O nich dziś będzie mowa.

Beatlesi. All you need is love. No i jeśli wsłuchali się Państwo uważnie w sam początek piosenki, to być może rozpoznali Państwo francuską Marsyliankę, bo to jej cytat pojawił się w pierwszych taktach utworu. Biografowie często zadają sobie pytanie, jak to możliwe, że młodzi chłopcy z Liverpoolu, którzy nie mieli klasycznego wykształcenia, tworzyli struktury, którymi nawiązywali czasem do wielkich kompozytorów. Odpowiedź tkwi w jednej osobie. To George Martin, ich producent, nazywany często piątym Beatlesem. Człowiek z klasycznym wykształceniem, zakochany w Bachu czy Ravelu. I on stał się tym pomostem. I tutaj pojawia się pytanie, a gdyby tak pójść o krok dalej i dokonać całkowitej fuzji dwóch światów, klasyki i Beatlesów? Sprawdźmy, co by się wydarzyło.

0: Peter Brainer, Obla di, Obla da. Tak brzmieliby Beatlesi, gdyby urodzili się w epoce baroku. Tak myślę. Tymczasem zmieniamy nastrój na bardziej kameralny. No i pora na historię z klasyką w tle, która wydarzyła się w 1969 roku. Może niech sam John Lennon o niej opowie.
1: The next track is another song of yours, John, that's called Because. And
2: yes.
1: I seem to detect some sort of classic overturn in this. Is this by design or...?
2: Yeah, sort of, you know. Yoko plays classical piano and she was playing one day and... I don't know what it was, Beethoven or something. I said, give me them chords backwards. And I wrote Because on it, on top of it.
3: Moonlight Sonata.
2: Oh, Moonlight Sonata, backwards.
1: Backwards.
0: No właśnie, tak było. Już tłumaczę, chodzi o powstanie utworu Because. John Lennon opowiadał, że pewnego razu przysłuchiwał się, jak Yoko Ono ćwiczy na fortepianie sonatę księżycową Beethovena właśnie. Lennona zaintrygowały powolne akordy lewej ręki. W pewnym momencie poprosił, aby Yoko zagrała początek od tyłu. Nie chodziło o dosłowne zagranie nut w spak, ale o rozłożone trójdźwięki, o to, by zamiast do góry poprowadzić je w dół. I tak powstał utwór Because. Dziś posłuchamy go w wersji na cztery wiolonczele.

Rastrelli Cello Quartet i Because. Kompozycja Johna Lennona z Beethovenem w tle. Bo widzą Państwo, klasyka kocha powracać w nowych szatach. I to piękne jest. Tymczasem zmieniamy klimat, przenosimy się w przestrzeń o potężniejszym brzmieniu. Wspominałam na początku, że jednym z przejawów obecności klasyki w twórczości Beatlesów był producent czwórki z Liverpoolu, George Martin. Ten uwielbiał pisać bogate partie orkiestrowe, które z prostych piosenek czyniły monumentalne kompozycje. No to przed nami jedna z nich z 1964 roku. Piosenka napisana przez jubilata Paula McCartneya. Can't Buy Me Love zagrała legendarna orkiestra z Liverpoolu, Royal Philharmonic Orchestra.

przytupem zakończyli. Grali filharmonicy z Liverpoolu. No a skoro o filharmonii mowa, no to pora na konkurs. Do wygrania zaproszenie, jedno podwójne, na koncert finałowy mijającego już sezonu artystycznego. Koncert poświęcony pamięci Elżbiety Pendereckiej. Już 19 czerwca wystąpią znakomici artyści. Orkiestrą i chórem Filharmonii Łódzkiej zadryguje jej dyrektor artystyczny, maestro Paweł Przytocki. Wystąpi także znakomita pianistka Shiori Kuwahara, która wykona pierwszy koncert fortepianowy Chopina, patrona konkursu, w którym w ubiegłym roku zajęła 4. nagrodę. Moim zdaniem była najwspanialsza. Biletów już właściwie nie ma, jest za to zaproszenie w moich rękach. Aby je zdobyć, trzeba odpowiedzieć na pytanie niełatwe. Związane z Chopinem, ale też z Wyspami Brytyjskimi, bo przecież z nimi związani są Beatlesi. Nasz wielki kompozytor Chopin pod koniec swojego życia w 1848 roku odbył podróż do Anglii. Dał tam serię koncertów, w tym ten najważniejszy, ostatni publiczny koncert w swoim życiu. W którym brytyjskim mieście się odbył? Na Państwa odpowiedzi czekam pod mailem p.pawlowicz@radiolot.pl.

Yesterday, ale cytat Ave Maria Bacha też tutaj się pojawił. Grał zespół Janowska Ensemble. Drodzy Państwo, a ja już zaglądam do skrzynki mailowej, wiadomości już doszły i teraz proszę o chwilę cierpliwości do słuchacza, który najszybciej udzielił prawidłowej odpowiedzi, odpiszę jutro rano. A my powracamy do muzyki Beatlesów, bo to ich twórczość wypełnia nam pierwszą godzinę audycji z klasyką w tle. Wracamy też do płyty Beatles Go Baroque, projektu Petera Brainera. Była już piosenka czwórki z Liverpoolu, która przenikała się z polifonią Jana Sebastiana Bacha. Pora na kolejną fuzję i innego barokowego kompozytora.

Get Back grupy The Beatles i cztery pory roku Vivaldiego w jednym. Okazuje się, że można połączyć ze sobą dwa zupełnie różne światy i brzmi to ciekawie. A my zmieniamy nastrój. Przed nami kolejna historia Beatlesów z klasyką w tle. Przenosimy się na koniec lat 60., bo wtedy właśnie ukazał się słynny dwupłytowy biały album chłopaków z Liverpoolu. To właśnie tam Paul McCartney ukrył jedną ze swoich najpiękniejszych ballad, Blackbird, utwór zrodzony z subtelnych, klasycznych inspiracji, bo Paul pisał go, próbując przetworzyć motyw z Burę e-moll Jana Sebastiana Bacha. Nie są to wierne cytaty, ale inspiracja jest niezaprzeczalna. W oryginale słyszymy tylko głos Paula. My posłuchamy utworu na sześć głosów. Zaśpiewa The King's Singers.

Black Bird, a cappella śpiewali brytyjscy dżentelmeni The King's Singers. A teraz piosenka, którą rozpoznajemy po pierwszych zagranych nutach, po pierwszych riffach, Come Together. W pierwotnej wersji Johna Lennona utwór miał inne tempo. Był szybki, przez co zbyt mocno przypominał stary rock'n'roll Chucka Berry'ego, co po latach skończyło się zresztą głośnym procesem o plagiat. I to właśnie Paul uratował sytuację, proponując zwolnienie tempa i oparcie całej struktury na charakterystycznym riffie. My dziś posłuchamy utworu w aranżacji na jeden ze wspanialszych kwartetów smyczkowych na świecie. Zagra francuski quatuor Ebene.

Quattro Rebene, Come Together. Drodzy Państwo, dziś w audycji nietypowo poszukujemy klasycznych inspiracji u Beatlesów, no i okazuje się, że jest ich tam całkiem sporo. Kolejna dotyczyć będzie kompozycji, no ponownie Jana Sebastiana Bacha. John Lennon powiedział kiedyś: czas, który lubisz marnować, nie został zmarnowany. Ten cytat idealnie pasuje do opowieści dotyczącej piosenki Pen Lane, a właściwie pewnego instrumentu, który został w niej wykorzystany. Paul podczas marnowania czasu właśnie, czyli oglądania telewizji, pewnego wieczoru natknął się na transmisję koncertu brandenburskiego Jana Sebastiana Bacha i zachwycił się brzmieniem trąbki. Nie była to zwykła trąbka, a trąbka piccolo, a grał na niej znakomity trębacz David Mason. I tak na bachowską nutę zostało stworzone solo do utworu Pen Lane. Wykonał je ten sam muzyk, zasłyszany przez Paula trębacz. Posłuchamy oryginału i tutaj proszę koniecznie wsłuchać się w trąbkę. Penny Lane.

Ten Lane i The Beatles, utwór, w którym solówka trąbki nawiązuje w instrumentacji, no ale też w samej strukturze do koncertu brandenburskiego Jana Sebastiana Bacha. Ale tych inspiracji klasyką jest u Beatlesów o wiele więcej. Należy do nich na przykład solo fortepianowe George'a Martina w A Day in My Life. Ale dodam jeszcze, że u Beatlesów słychać także pewne wpływy kompozytorów współczesnych, takich jak Cage czy Berio. No a sample Schumana, Beethovena i siódmej Sibeliusa są wykorzystane w utworze Revolution 9. Jest więc sporo tych powiązań. I myślę, że to jest właśnie piękne. Klasyka nie jest tylko przeżytkiem, jest wciąż żywa, wciąż inspiruje. I czasem nawet nie wiemy, nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo nas otacza.

She Loves You, utwór Beatlesów. Dziś w audycji z klasyką w tle sięgamy po kompozycję zespołu. I już za chwilę kolejna z nich, And I Love Her. Piosenka szczególna dla naszego jubilata. Paul McCartney napisał ją dla swojej ówczesnej dziewczyny i sam po latach przyznawał, że to była pierwsza ballada, z której był naprawdę dumny. My dziś posłuchamy jej w interpretacji duetu akordeonisty Vincenta Peirani i wokalistki Sereny Fiso.

Vincent Peirani, akordeon, śpiewała Serena Fiso. Powrócimy jeszcze dziś do tego duetu. Tymczasem przed nami Eleanor Rigby, zagra Miloš Karadaglić, gitarzysta klasyczny, który od lat był i jest ogromnym fanem Beatlesów. Jako młody człowiek próbował nawet przekazać kilka swoich demówek Paulowi, niestety bezskutecznie. Wydał więc płytę, która jest poniekąd hołdem dla kultowego zespołu. Cała płyta w niezwykle ciekawych aranżacjach, no to posłuchajmy jednej z nich.

Help na bandoneonie Per Arne Glowinger, któremu towarzyszył szwedzki gitarzysta Göran Schlusher. Utwór pochodzi z płyty wydanej pod skrzydłami legendarnej wytwórni Deutsche Grammophon, album From Yesterday to Pen Lane. I myślę, że to żółte, klasyczne logo na okładce z muzyką Beatlesów jest najlepszym dowodem na to, że muzyka nie ma granic. Gatunki, rozmaite światy muzyczne nieustannie się przenikają i to jest bardzo piękne. No i klasyka obecna jest w muzyce rozrywkowej, która często czerpie z jej tradycji. Czerpali z niej także Beatlesi. Drodzy Państwo, zbliżamy się do końca pierwszej części naszego spotkania. I zakończymy ją utworem z udziałem naszego jubilata, Sir Paula McCartneya. Przed nami Norwegian Wood.

0: z klasyką w tle.
1: Ponowny sygnał oznacza początek drugiej części naszego spotkania. Nie pozostaje mi nic innego, jak ponownie przywitać się. Zatem dobry wieczór, szczególnie dla tych z Państwa, którzy niedawno do nas dołączyli. Ja nazywam się Patrycja Pawłowicz, a to jest audycja z klasyką w tle w Radiu Łódź. Wspólnie pozostaniemy przez najbliższą godzinę, spędzimy czas do północy. W pierwszej godzinie Witelsi, w drugiej czas na zupełnie inne opowieści. Zatem zaczynamy.

zaczęliśmy energią. Jedną z odsłon 4,5 roku tak zwanego Rudego Księdza, bo tak nazywano Antonio Vivaldiego. Grał zespół Janoska Ensemble. Tymczasem pora na moment wyciszenia. Zmieniamy nastrój, kolor i instrumentarium. Przed nami What a Wonderful World Louisa Armstronga. Utwór, który od dekad wzrusza swoją prostotą i czułością. No a w tej odsłonie usłyszymy ponownie duet. Vincent Pagliani, francuski wirtuoz akordeonu, artysta przekraczający granice gatunków muzycznych. Bardzo ciekawa postać. Towarzyszyć mu będzie dziś ponownie Serena Fiso, obdarzona subtelnym, ciepłym głosem wokalistka. Posłuchamy, jak w ich interpretacji zabrzmi What a Wonderful World.

What a Wonderful World na akordeonie Vincent Peirani śpiewała Serena Fissot. Drodzy Państwo, wielkimi krokami zbliża się druga edycja festiwalu Break in Classic. Wydarzenia, które pokazuje muzykę klasyczną w świeżym, odważnym świetle, to przestrzeń spotkania tradycji z nowoczesnością, gdzie klasyczne brzmienia łączą się ze współczesnością. I w tym miejscu mam dla Państwa wyjątkową, myślę, wiadomość. Już w tym tygodniu spotkam się z dwoma dyrektorami festiwalu, kontratenorem Jakubem Józefem Orlińskim oraz pianistą Aleksandrem Dębiczem. Wspólnie zapowiemy festiwal, sprawdzimy, kto wystąpi na breaku. Nasza rozmowa już wkrótce na antenie Radia Łódź. No a teraz posłuchamy dyrektorów w duecie. Przed nami Strike the Vile barokowego mistrza Henry'ego Purcella.

Barokowy, pulsujący, niezwykle nowoczesny Strike the Vile, kompozycja Henry'ego Purcella w interpretacji Jakuba Józefa Orlińskiego i Aleksandra Dębicza. Pozostajemy w kręgu artystów, którzy z klasycznymi tradycjami robią rzeczy absolutnie porywające. No i teraz zapraszam Państwa na spotkanie z duetem, który redefiniuje pojęcie muzyki kameralnej. Przed nami francuski pianista Thomas Enko oraz bułgarska marimbafonistka Vasilena Serafimova. Ta dwójka to prawdziwy wulkan energii i za chwilę utwór, który pięknie ich definiuje. Avalanche, czyli lawina. Posłuchaj.

Tomas Enko, Wasilena Serafimowa, a był to utwór Avalanche ze znakomitej płyty Bach Mirror. Bardzo ją Państwu polecam, bo jest to płyta nietuzinkowa. A przed nami formacja Bando Negro, czterej młodzi polscy muzycy, którzy podbili serca słuchaczy na całym świecie. Od europejskich sal koncertowych aż po samo Buenos Aires. Bando Negro słyną z tego, że tradycyjne tango potrafią połączyć z nowoczesnym pazurem i tak też się stanie w kolejnym utworze. Już za chwilę klasyk z repertuaru Stinga, English Man in New York. Kompozycja, którą Sting napisał dla brytyjskiego pisarza Quentina Crispsa, który na starość przeprowadził się do Nowego Jorku. My dziś posłuchamy utworu w tangowym wydaniu.

Englishman in New York grał zespół Bando Negro. A ja już patrzę, co przed nami. Kompozycja Wolfganga Amadeusza Mozarta, którą wszyscy, myślę, doskonale znamy jako Eine kleine Nachtmusik, czyli małą nocną muzykę. Mozart pisał swoje serenady jako lżejszą muzykę rozrywkową, mającą umilać wieczorne spotkania wiedeńskich elit. Utwór lekki, pełen wdzięku i elegancji, muzyka stworzona po to, by cieszyć, zachwycać i subtelnie budować nastrój. No to zbudujmy go. Nachtmusik zagra Thomas Enko.

Nacht Music, kompozycja Mozarta przy fortepianie Thomas Enko. No a teraz wzniesiemy się wysoko ponad ziemię, by poczuć przestrzeń, a wszystko za sprawą znakomitego niemieckiego kwartetu Vision String Quartet. Już za chwilę utwór Paraglider, ilustrujący swobodny lot paralotni, unoszącej się na prądach powietrza z widokiem na rozległe krajobrazy roztaczające się pod nami. Utwór ma oddać właśnie to uczucie lekkości. Posłuchajmy.

Za nami Vision String Quartet, a przed nami kompozycja, która jest legendą amerykańskiej piosenki, a mowa o The Man I Love George'a Gershwina. Jednym z jego największych przebojów, pochodzącym z musicalu Lady Be Good. I tutaj proszę sobie wyobrazić lata 20. ubiegłego wieku, Nowy Jork, szalone imprezy i ta piosenka pełna tęsknoty. Od razu stała się hitem, przebojem śpiewanym przez najwspanialsze głosy od Ellie Fitzgerald po... No powiedzmy, że gdyby Marilyn Monroe żyła dłużej, na pewno by ją zaśpiewała. A teraz wisienka na torcie. Kompozycji posłuchamy dziś w interpretacji francuskiego, znakomitego akordeonisty Richarda Galliano.

The Man I Love na akordeonie, znakomity Rysiu Galliano. A teraz pora na gitarzystę Samuela Strocca. Za chwilę usłyszymy jego autorską kompozycję Tango Mio. Nie będzie to jednak zwykłe tango, jakie znamy z Buenos Aires. Strock ze swoim europejskim podejściem do formy stworzył utwór, który brzmi odrobinę jak ścieżka dźwiękowa. O czym opowiada? No, sprawdźmy.

A w tle jeszcze ostatnie dźwięki, Tango Mio, Samuel Strzok na gitarze. No a my przenosimy się teraz w nieco inne, ale równie piękne klimaty. Przed nami utwór Amour kanadyjskiego pianisty i kompozytora Jeana Michela Blaise'a, artysty, który w ostatnich latach przykuł uwagę swoją minimalistyczną, ale niezwykle emocjonalną muzyką fortepianową. Co ciekawe, zanim zyskał międzynarodową sławę, miał dość niekonwencjonalną ścieżkę kariery. Studiował muzykę klasyczną, ale potem na wiele lat porzucił fortepian, by powrócić do niego już w dojrzałym, dorosłym wieku. To oznacza jedno. Gdyby państwo grali w dzieciństwie na jakimś instrumencie, to zawsze można do niego powrócić, a wtedy, kto wie, być może największe sceny jeszcze czekają.

Odrobinę filmowa propozycja, utwór Amour. No i tak, drodzy Państwo, no na mnie już pora, bo zbliżamy się do końca audycji z klasyką w tle w Radiu Łódź, która mam nadzieję umilała Państwu ostatnie niedzielne godziny. Patrycja Pawłowicz, za konsoletą wspierał mnie wspaniale Kuba Litman. Bardzo dziękujemy za Państwa obecność, życzymy spokojnej nocy, no i do usłyszenia za tydzień.